0: dopiero za 6 lat. Dlatego władze portu lotniczego zleciły budowę tymczasowego terminalu do czasu, gdy będzie prawdziwa rozbudowa. Prezes lotniska Karol Przywara.
1: To ma być w standardzie hali stalowej z pełną infrastrukturą, jeśli chodzi o obsługę pasażerską, czyli z miejscami do siedzenia, z miejscami, jeśli chodzi o punkty gastronomiczne, pełnym węzłem sanitarnym i 4 gate'ami. Ten terminal wspomagający ma przez kilka najbliższych lat, dopóki nie powstanie ta część wschodnia, obsłużyć pasażerów strefy non-Schengen.
0: Wspomagający terminal ma powstać we Wrocławiu do wiosny. Polacy ruszyli do lasów już nie tylko na jagody, ale także na grzyby. Trwa sezon na kurki, można też znaleźć wczesne borowiki czy podgrzybki. Na jakie grzyby trzeba uważać, idąc w lipcu na grzybobranie? Z grzyboznawcami rozmawiał reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
2: Przede wszystkim na białe muchomory jadowite, bo mogą być łudząco podobne do pieczarek. Powiedział mi Jerzy Rumiński z poradni grzybowej w Poznaniu. Przyznaje, że w okresie wakacyjnym po poradę zgłasza się niewiele osób. Jednak jak już, to przychodzą z nietypowymi grzybami.
3: Nie tymi borowikami, nie kurkami, bo te grzyby zdaje się, że ludzie już dość dobrze poznali. Ale są to grzyby na przykład żółciak siarkowy, taki rzeczywiście jaskrawy grzyb wyrastający na drzewie. Jest smacznym grzybem, który imituje smak kurczaka.
2: Dodaje, że letnie grzyby są mniej trwałe niż jesienne. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Na prawdziwie grzybowy sezon najlepiej poczekać do października. Tradycyjne gdańskie wydarzenie w tym roku po nowemu. 766. edycja Jarmarku Świętego Dominika nie będzie tak duża jak poprzednie. Handlarze nie będą mogli rozstawiać się na ulicach, z których zazwyczaj korzystali, bo będą tamtędy jeździć samochody. Takie rozwiązanie wymusiły remonty prowadzone w centrum Gdańska. Dla stałych bywalców ważna zmiana, mówi Dorota Solochewicz, menedżerka Jarmarku Świętego Dominika.
4: Strefa kolekcjonerów, którą wszyscy uwielbiają, strefa vintage, w tym roku nie na długi ogrodach, tylko na targu węglowym. Zaraz na początku Drogi Królewskiej to tutaj będzie można się przenieść historycznie w poprzednie lata i kupić najróżniejsze precjoza, antyki, płyty.
0: Po raz pierwszy stragany staną też przy pomniku Sobieskiego. Do tego będą strefy dla dzieci, seniorów, koncerty jazzowe i kuchnia z Pomorza i zaprzyjaźnionych regionów. Ceremonia otwarcia Jarmarku Dominikańskiego w najbliższą sobotę. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Wypadek? Nie sądzę. Kolejny dzień zaczął się od złamanego paznokcia. Zabrała rano Charlie'ego na spacer. To było jedyne, co jej się podobało w posiadaniu psa. Konieczność wychodzenia, nawet jeżeli oznaczało to tylko kilka kółek zrobionych w pośpiechu po ogródku. Jej ciało potrzebowało ruchu, a w żaden inny sposób nie była się w stanie do niego zmusić. Więc przypięła Charlie'emu smycz, przespacerowała się z nim wzdłuż ulicy, najpierw w jedną, potem w drugą stronę, a kiedy wrócili do pensjonatu i chciała mu tę smycz odpiąć, trzasnął jej paznokieć palca wskazującego prawej ręki. I to w tak fatalny sposób, że nawet kiedy go opiłowała, wciąż zahaczał o ubranie. Kiedy jeszcze pracowała, chodziła regularnie na manikur. Czerwone paznokcie w fascynujący sposób potrafiły dezorientować mężczyzn, z którymi miała do czynienia służbowo. Ale od wypadku przestała się przejmować tym, jak wygląda. Wzięła z apteczki plaster z opatrunkiem i owinęła nim palec, a potem przemogła się i zadzwoniła do matki. Mamo, pękł mi paznokieć. Czy któraś z twoich pań mogłaby mi go skleić? Oczywiście. Jak będę w salonie, sprawdzę rozpiskę i dam ci znać. A jak było wczoraj w Lublinie? Rzeczywiście, od powrotu Gabrieli z pogrzebu nie rozmawiały. W ogóle odkąd przyjechała pracować w pensjonacie, nie rozmawiały dużo, za to przez cały czas czuła na sobie wzrok matki. Fakt, kamera w pokoju nie była najbardziej komfortowym rozwiązaniem, ale coś za coś. Matka konsekwentnie przynajmniej raz dziennie przypominała jej, że może się przenieść do domu, do swojego starego pokoju, a Gabriela równie konsekwentnie odmawiała. Plusem mieszkania w domu byłby brak monitoringu, minusów było dużo, dużo więcej. W porządku, mamo. Mam nadzieję, że Wiktor nie zawracał wam głowy pod moją nieobecność. Każde jej wyjście z pensjonatu oznaczało ekwilibrystykę z dyżurami w recepcji. Żadnego stałego grafiku nie było, a rodzice najwyraźniej założyli, że Gabi będzie siedzieć murem w pensjonacie. Właściwie sama też tak zakładała, ale przecież już za 24 dni jej tutaj nie będzie, więc plan dyżurów i tak należało rozpisać. Nie, nic się nie działo, dał radę. A jak będziesz iść do mnie do salonu, posadź w recepcji którąś z kelnerek. No tak, pewnie. W końcu w restauracji zbyt wiele do roboty nie mają. Matka asekuracyjnie nie zareagowała. Miałaś wpaść do babci? Przypomniała tylko i na wypadek, gdyby córka chciała pociągnąć temat kucharza, szybko się rozłączyła. A co to się tutaj wydarzyło? Spytała ze śpiewnym akcentem Olga. Olga. Śliczna, szczupła, o urodzie i figurze modelki. Była Ukrainką, świetnie mówiła po polsku i uchodziła za najlepszą manikurzystkę w zakładzie. Odpinałam smycz, odpowiedziała Gabriela. Da się to jakoś załatać? Da się, da się. Ja sobie przygotuję wszystko, a tu proszę wybrać kolor. Podała Gabrieli próbniki. Ja tylko z tym jednym paznokciem przyszłam, zastrzegła się Gabi. Oj, a pani mama mówiła, że cały manikur robimy. Oczywiście, że cały. Matka wyrosła obok nich jak spod ziemi. Gabrysiu, przecież ten jeden, jak się go sklei, to będzie widać, że uszkodzony. Trzeba pomalować. To jak sobie wyobrażasz, z jednym paznokciem tylko pomalowanym chodzić? Gabi niechętnie musiała przyznać, że matka ma rację. Wybrała za to kolor bladoróżowy, najmniej rzucający się w oczy z możliwych. Czekając na powrót Olgi, rozglądała się dookoła. Jak zwykle wszystkie stanowiska były zajęte. Kiedy Gabi była mała, uwielbiała przesiadywać w salonie, obserwując, jak jej mama

Była Gabi Polskiego. Irenko, udała ci się ta fryzurka bardzo. Zwróciła się do matki, kończącej właśnie nakładać jej farbę na głowę. I tak do naszej Gabrysi pasuje. Prawda? Ucieszyła się matka. Tak się właśnie starałam, żeby była w jej stylu. Ciekawe, jaki jest mój styl, pomyślała Gabi. Czy ja w ogóle mam jakiś styl, poza tym, że chodzę bez przerwy w spodniach i adidasach? Piękna z ciebie kobieta wyrosła, Gabrysiu, ciągnęła Chodkowska. A kobieta musi o siebie dbać i przy okazji zrelaksować się, odprężyć. Mnie to nic tak nie odpręża, jak wizyta u Irenki. No chyba, że jeszcze taki porządny masaż. Może ty się powinnaś na masaż wybrać, kochanie? Na masażu już byłam, odpowiedziała odruchowo Gabi. Rzeczywiście bardzo odprężający. Byłaś na masażu? Zdziwiła się matka. Nic nie mówiłaś, że się wybierasz. Przecież bym ci powiedziała, do kogo pójść. Tak mnie jakoś nagle naszło. No i do kogo trafiłaś? Poszłam do Masujemy, do takiego młodego człowieka, Michała Zycha. Też bym ci go poleciła, ucieszyła się matka. Zdolny chłopak, bardzo. Mówią o nim, że ma wyjątkową umiejętność rozmasowywania złych emocji. Nie wiem, nie mam porównania, ale faktycznie potem bardzo dobrze się czułam, przyznała Gabi. Michał Zych? Zainteresowała się Chodkowska. Michałka, to ja bardzo dobrze pamiętam. Uczyłam go w 4. klasie. Dobry dzieciak z niego był i zdolny. Szkoda, że na medycynę nie poszedł, jak ojciec. No, z tym ojcem to straszna tragedia, westchnęła klientka siedząca na sąsiednim stanowisku. Jej Gabi akurat nie znała i musiała mieć ogromny wpływ na tego chłopca, bo na jego matkę na pewno miała. Na co się stało z jego ojcem? Spytała Gabi. Wyobraź sobie, że popełnił samobójstwo, odpowiedziała Chodkowska i westchnęła. Gabriela odwróciła się gwałtownie w jej stronę. Jego ojciec popełnił samobójstwo? No, niestety, ale to dawno było, ze 20 lat temu, prawda, Irenko? Matka zamarła z pędzlem nad głową klientki. I jakoś tak. I ty już, Gabrysiu, tutaj nie mieszkałaś. Rzuciła bagatelizującym tonem, trochę w duchu, skoro to było tak dawno, to nie ma sensu o tym rozmawiać. Ale akurat Gabriela uważała, że warto. Jak umarł? Skoczył z wieży ciśnień, pospieszyła z odpowiedzią Chodkowska. Okropnie mi tej jego żony było żal, ciągnęła. Bo wiesz, kochana, nie jest łatwo być wdową po samobójcy. W takim małym miasteczku jak Nałęczów wszyscy sobie ciebie palcami pokazują. Wcześniej też pokazywali, wtrąciła klientka z sąsiedniego fotela. I to jak? Historia wyraźnie nabierała skrzydeł. Ma pani rację, pani Halinko, zgodziła się Chodkowska. W sumie trudno powiedzieć, który powód gorszy. Bo wiesz, zwróciła się do Gabrieli, tutaj była cała afera z tym jego ojcem. A taki się wydawał miły, życzliwy. Faceci tacy są, podsumowała pani Halinka. Żadnego nigdy nie można być pewnym. Ale ten przynajmniej honorowo się zachował. Inni po takich skandalach to się tylko otrzepią i idą dalej. Co to za skandal? Wtrąciła się Gabi. Seksualny oczywiście. W głosie pani Halinki pobrzmiewała satysfakcja. Dobierał się do jakiejś dziewczyny. Niby lekarz, niby szanowany, żona, dzieciak. Ale jak tylko okazję zwietrzy, to musi łapę pod spódnicę włożyć. Gabi patrzyła na szybkie, precyzyjne ruchy Olgi, sprawnie operującej pilnikiem przy jej paznokciach, i myślała o młodym mężczyźnie, którego dotyk wciąż pamiętała, i o tym, jak zareagował na próbę rozmowy o Sandrze. Co on powiedział? Nigdy nie wiemy, czy ktoś jest zdolny popełnić samobójstwo, czy jakoś tak. Poczuła nagły wyrzut sumienia, że tak instrumentalnie go potraktowała. Uspokój się. Skarciła się jednak natychmiast. Skąd miałaś wiedzieć, że samobójstwo jest dla niego tak prywatną sprawą? Tak prywatną i tak bolesną. Już sama śmierć jest czymś trudnym, ale jeżeli towarzyszy jej dodatkowo świadomość, że ktoś bliski sam odebrał sobie życie, musi to być ciężar nie do uniesienia. Ciekawe, ile ten Michał miał wtedy lat? Pomyślała, 6? 7? W każdym razie był małym dzieckiem i istniała szansa, że skandal z ojcem w jakimś sensie go on

0: minął. Jego matce musiało być dużo trudniej. Gabi na jej miejscu natychmiast by stąd wyjechała. Gdzieś daleko. Gdzieś, gdzie nie byłoby wspomnień. I nagle do niej dotarło, że właśnie to zrobiła. Uciekła z Lublina do Nałęczowa, żeby zapomnieć. Tyle, że ona uciekła tylko na miesiąc. Potem zbierze siły, wróci do swojego życia i je oswoi. Nikt się nie będzie nad nią litował. Nikt nie będzie się z nią obchodził jak ze zgniłym jajkiem. Zacznie życie od nowa. Żadnych wspomnień, żadnego mazgajenia się. Da radę. Na pewno da radę. Z salonu wyszła z bardzo ładnymi, króciutkimi paznokciami w kolorze, który udawał, że go nie ma, i z przeświadczeniem, że nieszczęścia dotykają też innych. Warto sobie czasami o tym przypomnieć.
1: To był fragment powieści Katarzyny Gacek. Wypadek? Nie sądzę. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Wypadek? Nie sądzę. W pensjonacie czekał na nią Wiktor. Mama mówiła, że chcesz zrobić nową stronę internetową dla pensjonatu. Zaczął, a ze sposobu, w jaki to powiedział, wywnioskowała, że brat jest nie w sosie. Nie wiem, czy chcę. Raczej muszę. Widziałeś tę starą? Widziałem. Przyznał i zamilkł. No i? Podoba ci się? Daj spokój. Żachnął się. Kogo to obchodzi, czy mi się podoba? Nie jest nadzwyczajna i oczywiście, że warto by było ją zmienić. Zawiesił się. Czyli myślimy identycznie. W czym problem? A dlaczego myślisz, że jest jakiś problem? Bo masz minę leniwca na asfalcie? Słucham. Wiktor podrapał się za uchem. Uważam, że we wszystkich artystycznych działaniach powinnaś się jednak konsultować z Aldoną. Ona ma odpowiednie wykształcenie, no i wyczucie. Gabriela musiała się bardzo mocno powstrzymywać, żeby nie parsknąć śmiechem. Skąd się dowiedziała? Ten fotograf, z którym rozmawiałaś, prowadzi zajęcia w liceum plastycznym i się wygadał. Aldonce było strasznie przykro. Bo wiesz, ona robi naprawdę świetne zdjęcia. Gabriela miała ochotę krzyczeć. Doceniam, tylko że my potrzebujemy profesjonalisty. Zdjęcia na stronę internetową muszą być naprawdę profesjonalne. Boję się, że twoja żona takiej jakości nie będzie w stanie zapewnić. Mogłaś przynajmniej zapytać. Zwrócił jej uwagę. A teraz ja muszę świecić oczami. Jakie świecić oczami? Murarz domy buduje, krawiec szyje ubrania. Każdy niech się zajmie tym, na czym się zna. A Aldona zna się na tkactwie, nie na robieniu zajebistych fotek. Wiktor najwyraźniej próbował sobie przypomnieć instrukcje, jakie dostał od żony w tej sprawie. Coś tam mu zaświtało. Przecież nie chodzi tylko o jakość. Nawet jeżeli będzie technicznie trochę gorzej, to kwestie artystyczne wszystko zrekompensują. Gabi miała już tej rozmowy szczerze dość. Czyli czego twoja żona ode mnie oczekuje? Niech wymieni w punktach, będzie prościej. Przez chwilę miała wrażenie, że Wiktor sięgnie do kieszeni i wyjmie kartkę ze ściągą. Na szczęście jej brat aż tak daleko się nie posunął. Prosiła, żeby ci powtórzyć, że chętnie skonsultuję proces robienia strony i może też obfotografować pensjonat. To tyle. Skwitował obrażonym tonem. W takim razie odpowiedz jej, że bardzo doceniam jej chęć pomocy, ale mam już człowieka i od jednego, i od drugiego. Pa! Szkoda, że Aldona nie przewidziała, jaki skutek odniesie jej interwencja. Bo natychmiast po wyjściu brata Gabriela sięgnęła po telefon i wybrała numer fotografa. Mężczyzna co prawda nie odebrał, ale po 6 sygnałach włączyła się poczta głosowa. Dzwonię z Jaśminowego Dworu. Decydujemy się na pana usługi. Proszę o kontakt w sprawie umowy i ustalenia terminów. Pozdrawiam, powiedziała i rozłączyła się. Im szybciej utnie temat, tym lepiej. A potem usiadła z Charliem i laptopem na kanapie i wpisała w wyszukiwarkę Zych na Łęczów. Pierwszy link odesłał ją do systemu rezerwacji wizyt w salonie Masujemy. Drugi do zdjęcia Michała Zycha, również na stronie salonu. Otworzyła je i przez chwilę przyglądała się fotografii młodego, przystojnego mężczyzny. Miał wyjątkowo smutny wzrok, ale może Gabrieli tylko się tak wydawało. Teraz, kiedy dowiedziała się o jego tragicznym dzieciństwie, patrzyła na niego inaczej. Co za fatalny zbieg okoliczności. Pomyślała, chłopak od lat próbuje sobie poradzić z traumą po zmarłym ojcu, a tu na masaż przychodzi do niego kobieta, która potem popełnia samobójstwo. I jakby tego było mało, pojawia się druga i zaczyna go wypytywać o tę pierwszą. Znowu zrobiło jej się głupio. Jedyny materiał na temat ojca Michała znalazła pod kolejnym linkiem. Była to krótka wzmianka z listopada 2006 roku w Kurierze Lubelskim. 15 października jeden z lekarzy pracujących w Nałęczowie w uzdrowisku popełnił samobójstwo, rzucając się z wieży ciśnień. Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie jego śmierci. Sprawdzano, czy Paweł Zych targnął się na swoje życie pod wpływem działań dziennikarzy lokalnej prasy. To wszystko. Niestety Gabi nie znalazła nigdzie w sieci śladów tych działań, ani żadnych artykułów, które mogłyby doprowadzić do tragedii. Tyle, że w tamtych czasach nie wszystkie materiały były cyfrowo archiwizowane, a już na pewno nie artykuły lokalnej prasy. Musiała się więc pogodzić z faktem, że zbyt wiele na temat tej śmierci z internetu się nie dowie. I choć sprawa nie dotyczyła w żaden sposób Sandry Herman, Gabi postanowiła przy okazji podpytać o nią rodziców. Na temat tego, co się dzieje w mieście, mieli większą wiedzę niż policja i prasa razem wzięte. Ani jednemu, ani drugiemu żadne plotki nie umykały. Gabi żartowała, że mogliby wspólnie otworzyć agencję detektywistyczną. Każde z osobna znało przynajmniej pół miasta, więc gdyby połączyli siły, nie byłoby w Nałęczowie nikogo, o kim nie wiedzieliby wszystkiego. I to właśnie dlatego nie chcesz tu wracać, pouczyła samą siebie. Nagle poczuła głód, taki konkretny, oznaczający, że znowu dzisiaj, któryś raz z rzędu, zapomniała zjeść śniadanie. Rozejrzała się po zapleczu, ale wszystkie czekoladki i batoniki, które w różnych dziwnych miejscach poupychał Wiktor, już dawno zniknęły. Miała więc do wyboru spędzić najbliższe 2, może nawet 3 godziny wsłuchując się w burczenie w brzuchu i czekając na obiad, który z pewnością przyniesie jej matka, albo udać się do restauracji i zamówić u Oliwiera coś szybkiego na lunch. Pełna obaw wybrała opcję drugą. To danie wyglądało jak z książki kucharskiej. No, tylko popatrz. Siedziały w niewielkim, ale wygodnie urządzonym gabinecie Małgosi w Nałęczowskiej bibliotece. Jasne biurko, fotele dla interesantów z miękkimi oparciami, zasłony w oknach i kwiaty w donicach. Wszystko to sprawiało, że Gabi czuła się tutaj tak samo komfortowo jak u przyjaciółki w domu. Pochyliła się nad biurkiem i przysunęła w stronę Małgorzaty telefon ze zdjęciem tego, co zamówiła sobie na lunch. W szarym, głębokim talerzu, na plamie z ciemnego sosu, leżały ułożone w piramidkę maleńkie gołąbki z liści winogron, przybrane ćwiartkami figi i płatkami nasturcji oraz posypane orzechami. Nie wiem, czy on je układa używając linijki, czy co? Gabi pokręciła głową z mieszaniną podziwu i niechęci. Jak to się mówi? Insta-friendly? Śmiej się, ale jak pstryknęłam tę fotę, to się czułam jak jakiś kulinarny bloger. No ale potem musiałam to zjeść. I co? Pyszne inaczej. Gabi wyszczerzyła zęby w sztucznym uśmiechu. Czyli ten sam case, co na kolacji, na cześć Gajdy? Trochę inny. To danie dla odmiany było przesolone. Jakbyś lizała lizawkę dla saren? Ble. Myślisz, że on to robi specjalnie? Nie sądzę. Jak chcesz komuś zrobić złośliwość, to mu plujesz do zupy. A tutaj naprawdę nie mam pomysłu. Słuchaj, a może on pije? Zasugerowała Małgorzata. Też o tym pomyślałam. Więc wzięłam te dolmades i poszłam do kuchni, żeby go sprawdzić. A on, słuchaj, trzeźwy jak korniszon. W białym ubranku, czyściutki, elegancki i pachnący. Obejrzałam go i obwąchałam 0 alkoholu. Kazałam mu spróbować tych gołąbków. Zjadł, ani mrugnął i spytał, o co mi właściwie chodzi. Przecież normalnie smakują. Już się zaczynam martwić, że to ze mną coś nie tak. Gabi sięgnęła do nerki i położyła przed Małgorzatą srebrne zawiniątko. Nie mogę zapytać matki, bo go będzie kryła. Ani nikogo z obsługi, bo się go boją. Próbuj. Małgorzata odwinęła srebrną folię i odsłoniła maleńkiego gołąbka. Obwąchała go i pokręciła głową. Sorry, ja od 20 lat nie jem mięsa. No weź, tylko gryza, takiego malutkiego gryzka. Gabi uderzyła w błagalny ton. Małgorzata odsunęła od siebie zawiniątko. Ale ja ci wierzę, jest zasłonę. Gabi przewróciła oczami, wzięła gołąbka w 2 palce i wyrzuciła go do kosza stojącego obok biurka. Przyszłaś do mnie przeprowadzić degustację, czy z jakąś konkretną sprawą? Bo mam 2 pracownice na chorobowym i powinnam usiąść w wypożyczalni. Gabriela przeczesała włosy palcami. Kojarzysz sprawę niejakiego Pawła Zycha? A widząc, że nazwisko nic Małgorzacie nie mówi, dodała, w 2006 popełnił samobójstwo. Rzucił się z wieży ciśnień. Oczywiście, Zych, ten lekarz, aż pstryknęła palcami. Pamiętam. Został oskarżony o molestowanie. Nie przyznał się do winy, a po 2 tygodniach już nie żył. Dlaczego się nim interesujesz? Gabi musiała się chwilę zastanowić. Właściwie bez powodu, wyznała. Byłam na masażu u jego syna i próbowałam z nim rozmawiać o Sandrze Herman. Widząc zaskoczony wzrok przyjaciółki, podniosła palec i pogroziła Małgosi. Nawet nie próbuj pytać. W każdym razie dziwnie zareagował na temat samobójstwa, a potem dowiedziałam się, że jego ojciec się zabił. Jestem ciekawa, co tam się stało. Tak po prostu. Aha, ty i to twoje tak po prostu. Małgorzata przewróciła oczami. Tylko w dalszym ciągu nie wiem, czego chcesz ode mnie. Próbowałam to sprawdzić w internecie, ale znalazłam tylko tyle, że targnął się na życie pod wpływem działań dziennikarzy lokalnej prasy. Co to za lokalna prasa i jak mogę do niej dotrzeć? W 2006 mieliśmy tutaj dwutygodnik Nasz na Łęczów, wydawany przez Urząd Miasta. Roczniki powinny być w naszym archiwum. Małgorzata podniosła się ze swojego miejsca. Idziesz? No pewnie, że idę, ucieszyła się Gabriela. Tylko zabierz to żarcie z kosza, rozkazała Małgorzata. Nie będzie mi tu leżeć i śmierdzieć.
0: To był fragment powieści Katarzyny Gacek. Wypadek? Nie sądzę. Kolejny odcinek już jutro po drugiej.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Hiszpania, piłkarskim mistrzem świata, drużyna z Półwyspu Iberyjskiego, pokonała w finale po dogrywce Argentynę 1-0. Bramkę w 106 minucie zdobył Ferran Torres. A jak podaje The Guardian, na tegorocznym mundialu FIFA zarobiła rekordowe 15 miliardów dolarów. To o 4 miliardy więcej niż prognozowano i ponad dwa razy więcej niż podczas mistrzostw w Katarze. Do tego wyniku przyczyniło się ogromne zainteresowanie kibiców, większa liczba drużyn i dynamiczne ceny biletów. Finansowy sukces ma umocnić pozycję szefa FIFA mimo kontrowersji wokół turnieju. Największą z nich było zawieszenie pod presją prezydenta Donalda Trumpa dyskwalifikacji za czerwoną kartkę Amerykanina Folarina Baloguna, aby mógł wystąpić w meczu 1/8 finału z Belgią. Dziennikarze oceniają, że sukces mistrzostw może zwiększyć szanse USA na organizację kolejnej edycji mundialu w przyszłości. Najbliższy dostępny termin to rok 2038. Za 4 lata mundial odbędzie się w Hiszpanii, Portugalii i Maroku. Poza tym trzy pierwsze mecze zostaną rozegrane w Urugwaju, Argentynie i Paragwaju. Stany Zjednoczone przekazały, że rozpoczęły nową falę ataków na Iran. To 9 z rzędu noc amerykańskich uderzeń. Prezydent Trump powiedział, że naloty są prowadzone, by uczcić pamięć amerykańskich żołnierzy, którzy zginęli ostatnio w irańskim ataku. Tymczasem Iran poinformował, że zaatakował centrum dowodzenia USA w Syrii. Alarm powietrzny ogłoszono z kolei w Bahrajnie, gdzie znajduje się dowództwo 5. floty USA. Z kolei brytyjska marynarka wojenna podała, że w cieśninie Ormus płonie statek handlowy. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane. Co najmniej 2 osoby zginęły, a ponad 40 zostało rannych w rosyjskim ataku powietrznym na miasto Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy. Według ukraińskich mediów Rosjanie zaatakowali miasto kierowanymi bombami lotniczymi. Trafiony został m.in. 5-piętrowy budynek mieszkalny. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Podcast Radio Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski. Zapraszam na kolejny odcinek. Czy czekają nas jeszcze bardziej ekstremalne upały w tym roku i w następnych? I na jakie dane naprawdę powinniśmy zwracać uwagę z największą trwogą? Oraz, i to jest chyba mimo wszystko największe wyzwanie, jak walczyć z dezinformacją klimatyczną? A o tym wszystkim opowie mój dzisiejszy gość Jakub Wiech, dziennikarz publiczny, publicysta zajmujący się energetyką, klimatem, a były naczelny portalu Energetyka24, autor bardzo popularnego profilu na Instagramie Wiechography oraz, można tak powiedzieć, jednoosobowa armia w walce z dezinformacją, fake newsami, manipulacją i kłamstwami na różne tematy, nie tylko klimatyczne. Witaj, Jakubie.
3: Dzień dobry, bardzo mi miło, dziękuję.
2: To na początek zacznijmy od garści statystyk. Niedziela 28 czerwca, notujemy rekord pomiarów historii Polski ex aequo, bo tam taka temperatura już została zanotowana w latach 20.
3: 40, bo ten rekord, który padł, to jest ex aequo rekord ze Ścinawyst 1943 roku. Ten, o którym mówisz, to jest ten poprzedni rekord Polski, bo ten ze Ścinawy jest kwestionowany. Tak naprawdę nie wiadomo dokładnie, którego dnia on padł. On padł od 20 do 22 sierpnia 1943 roku. Natomiast faktycznie pobiliśmy rekord z Pruszkowa koło Opola, gdzie wtedy termometry w 1921 roku pokazały nieco powyżej 40 stopni, chyba tam bodajże 40,2 stopnia Celsjusza, teraz mamy 40,5
2: w Słubicach w województwie lubuskim. Mamy też obecnie, i to jest kolejna statystyka, 3 razy więcej dni upalnych niż mieliśmy 60 lat temu. Kolejna statystyka. Na stacji pomiarowej Warszawa-Okęcie, to jest taka dosyć popularna i uśredniona stacja pomiarowa. Zaprezentowałeś ostatnio zresztą te dane na swoim profilu. W latach 1965-84 zanotowano średnio 3,3 dnia upalnego, czyli dnia powyżej 30 stopni rocznie. W latach 1985-2004 już 6,45 dnia, a w kolejnych dwóch dekadach, czyli od 2005 do 2024 roku, było to już 12,75 dnia. Czyli możemy sobie już sami odpowiedzieć, w jakiej skali jest to wzrost. Żeby nie ograniczać się tylko do Polski, w tym tygodniu w Paryżu zanotowano więcej dni z temperaturą powyżej 40 stopni niż w latach 1872-2019. Podkreśliłem to 800, żeby pokazać skalę. I oczywiście możemy się tutaj przerzucać i ekscytować tymi danymi, ale ty jako ekspert powiedz mi, na co powinniśmy w tych danych najbardziej zwracać uwagę? No bo chyba nie tylko na suche liczby.
3: Tak, to prawda. I zacznę może przewrotnie. Elementem każdego testu na inteligencję jest test umiejętności rozpoznawania wzorców. Czyli patrzymy na zbiory danych, na kształty, na powtarzające się sformułowania i mamy znaleźć w nich pewne wzorce, elementy, które do siebie pasują, które układają się w pewną spójną całość.
2: Czyli trochę tak jakby analizować sondaże i nie ekscytować się jednym czy dwoma, ale patrzeć na to, jakie są trendy na przestrzeni trochę na przykład tak. kilku miesięcy.
3: Trochę tak. I właśnie jeżeli sobie rozsypiemy przed sobą te dane dotyczące naszej pogody i naszego klimatu, to widzimy jeden bardzo wyraźny wzorzec. Wzorzec rosnącej temperatury, zarówno tej średniej, jeżeli chodzi o okresy długofalowe, jak i tej, powiedzmy, mierzonej punktowo, takiej, którą na przykład wskazały te stacje pomiarowe, czy to w Słubicach, czy w innych miejscach na mapie Polski, gdzie również padły rekordy, zazwyczaj rekordy pojedynczych stacji, jeżeli chodzi o historię pomiarów. I co z tego wynika? Wynika z tego, że po pierwsze temperatura średnia Polski rośnie, po drugie mamy coraz większą skłonność do bicia rekordów, a po trzecie, że mamy coraz więcej okresów, które nas przeciążają, które odznaczają się na przykład tym, że mamy bardzo wysoką temperaturę w ciągu dnia. Temperaturę, do której nie jesteśmy dostosowani, bo najważniejsza rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o te wszystkie dane, to jest fakt, że świat z roku 1960 w Polsce, a świat z roku 2026, to są już dwa różne światy. I z tego wynika na przykład, że nasza infrastruktura, którą wciąż mamy, budowana w latach 60., 70., nie pasuje już do świata, jaki mamy w roku 2026.
2: I tu rozumiem, że mamy na myśli zarówno na przykład infrastrukturę drogową, ale też infrastrukturę mieszkaniową.
3: Oczywiście.
2: Infrastrukturę transportową.
3: Tak. Na przykład mam w rodzinie dom zbudowany w roku 1970, który jest klasycznym przykładem takiej polskiej kostki. Kostki, która miała jedno zadanie, utrzymać w zimie ciepło w środku tego domu.
2: Typowa kostka, no, jako że mówimy o czasach Polski Ludowej, to takie domy określało się mianem willi.
3: Tak, no, to tak można powiedzieć, że to trochę nie przystaje do tego, co rozumiemy jako willa w tym potocznym rozumieniu, ale ten dom jest zbudowany w ten sposób, że on faktycznie ma na przykład ściany, które umożliwiają przechowywanie, akumulowanie tego ciepła, które już zostało w domu pozyskane i no, nie ma mechanizmów chłodzenia, tych pasywnych mechanizmów chłodzenia. Na przykład nie ma rolet, czy nie ma okiennic, czy markiz i tak dalej, i tak dalej. Nie ma odpowiedniego systemu wentylacji dla przepływu powietrza chłodnego. Nie ma odpowiedniej izolacji, jeżeli chodzi o w poszczególne pomieszczenia, tak żeby można było wyseparować jakąś przestrzeń chłodu w tym domu. I to w takich okresach jak fala upałów daje się we znaki.
2: Zwłaszcza podejrzewam, że na ostatnim piętrze, ostatniej tak. kondygnacji, co zresztą też pewnie mieszkańcy wszelkiego rodzaju bloków, którzy mają mieszkanie na ostatnim piętrze, oni również cierpią najbardziej z tego powodu.
3: No i takie szczegóły architektoniczne, jak na przykład ciemny dach, który w zimę wspomaga ogrzewanie takiego domu, bo jeżeli w zimę świeci słońce, to on się nagrzewa bardzo szybko, ale w lato, które teraz jest znacznie bardziej dokuczliwe niż zima, ten ciemny dach sprawia, że dom się staje taką no, gorącą pułapką i bardzo szybko się nagrzewa, a jak się już nagrzeje, to trzyma długo to ciepło, więc na przykład nocą trudno go wywietrzyć, on nie jest...
2: Nie mówię już o tym, że noce też są gorące, ale...
3: Mamy noce tropikalne w Polsce w ogóle. Na dużej części kraju mieliśmy kilka nocy tropikalnych z rzędu. I to sprawia, bo to jest problem, który jest wspólny dla wielu Polaków i to jest coś, co zaczyna powoli nam doskwierać. W sensie, jeżeli spojrzymy sobie teraz na reakcje europejskie po tej fali upałów, to widzimy na przykład dyskusję we Francji o klimatyzacji. Ta dyskusja o klimatyzacji we Francji nie wzięła się znikąd. Wzięła się stąd, że substancja mieszkaniowa Francuzów jest już niedostosowana, nawet Francuzów właśnie, którzy mają te tereny południowe odporne na ciepło względnie, ta substancja mieszkaniowa już jest niedostosowana do temperatur, z jakimi się mierzymy.
2: A mówimy, rozumiem, że o infrastrukturze, która z jednej strony była budowana, wznoszona kilkadziesiąt lat temu i rozumiem, że ona jest niemodalna w tym sensie, że nie jest łatwo przerabialna.
3: Tak, bo
2: i adaptowalna do obecnych warunków.
3: No właśnie, jeżeli sobie postawimy pytanie, dlaczego w Europie jest tak mało klimatyzatorów względem Stanów Zjednoczonych, to odpowiedź brzmi, bo nie były potrzebne. bo mamy inne możliwości, powiedzmy, architektoniczne, które dotychczas wystarczały, żeby zapewnić komfort termiczny, także w ciągu lata, ale teraz te możliwości są już niewystarczające. No i to jest coś, co myślę, że powinno nam dać do zrozumienia, że no, zmiany klimatu się nie bagatelizuje, bo ona będzie postępować i będzie dla nas coraz bardziej dokuczliwa.
2: My możemy do tej dyskusji wrócić za rok, za dwa, za pięć, w sensie...
3: Będziemy do niej wracać, bo to nie jest proces, który zatrzymamy w ciągu dwóch, pięciu, nawet dziesięciu czy trzydziestu lat. To jest proces, który postaramy się okiełznać w ciągu XXI wieku, ale żeby to zrobić, to decyzje muszą być podjęte już teraz.
2: No ale też pytanie, co zrobić, żeby za rok, za dwa, za pięć, za dziesięć lat nie prowadzić tej dyskusji w taki sam sposób, to znaczy będą bite, śrubowane kolejne rekordy temperatur, a my będziemy ekscytować się tym i martwić i nie wiedzieć, co się dzieje.
3: Tak, to znaczy bardziej obawiam się nawet nie tyle tego, że będziemy się ekscytować tymi temperaturami, bo myślę, że już za jakiś czas zauważymy, że to jest nowa normalność. Bardziej mnie niepokoją te tendencje, które pojawiły się także w reakcji na obecną falę upałów, bo czytając komentarze do materiałów na temat fali upałów, często widziałem takie głosy częściowo prześmiewcze, częściowo myślę, że całkiem poważne. No jak to? Mamy tyle już źródeł odnawialnych. Mamy nakrętki przylepione do butelek. Mamy butelkomaty. I co, to nic nie daje? Gdzie są te efekty? Czemu jest cały czas tak ciepło?
2: To nic nie daje, czyli w domyśle to może zrezygnujmy z tego, skoro to
3: w domyśle to może zrezygnujmy, albo w domyśle przyznajcie się do błędu, że zaangażowaliście do walki z problemem zmiany klimatu środki, które nie przynoszą efektów, bo ludzie trochę nie mają poczucia skali czasowej, o jakiej tutaj rozmawiamy i tego, że żeby osiągnąć coś w długofalowej przyszłości, my musimy już działać teraz.
2: A efekty nie będą widoczne za rok, za dwa, za pięć, tylko no...
3: za kilka dekad w najszybszym terminie. I to jest trochę tak jak z nauką na przykład języka obcego. No nie opanujemy go do poziomu biegłego w ciągu tygodnia.
2: Chociaż niektóre kursy internetowe takie skamerskie nam to oferują.
3: I tutaj myślę, że też znalazłoby się wiele praktyk greenwashingu, które by mówiły, że zaraz spokojnie rozwiążemy problem zmiany klimatu, no, albo on się sam rozwiąże. Natomiast to jest właśnie ten problem, że my musimy podjąć pewne działania, żeby skorzystały z tego późniejsze pokolenia. Tak jak z drzewami oliwkowymi. Sadzimy drzewo oliwkowe nie po to, żeby sami zjeść z niego oliwki, tylko żeby ci, którzy przyjdą po nas, mieli taką możliwość.
2: Mówisz o pewnych tendencjach w komentarzach, w mediach społecznościowych zwłaszcza. Ja też widzę różne tendencje i jedną z nich, taką, która rzuciła mi się w oczy, to jest taka argumentacja pod tytułem, no ale jak to, taka zwrócona właśnie do osób, które podnoszą temat globalnego ocieplenia, no ale jak to, jak jest 35 stopni za oknem, to mówicie, że jest globalne ocieplenie, ale jak było minus 20 stopni, to mówiliście, że pogoda wcale nie jest dowodem na to.
3: No właśnie,
2: oczywiście wnioskowanie o klimacie z pogody, no to też jest jakby inna kwestia, że to zupełnie nie to samo, ale no, jak walczyć z taką właśnie argumentacją pod tytułem, no jak to jest dowód na globalne ocieplenie, a w styczniu to nie jest dowód na globalne ocieplenie.
3: Jeżeli sobie zestawimy minus 20 stopni w styczniu w Polsce, a plus 40,5 w czerwcu w Polsce, to w obu przypadkach mówimy o pogodzie. To jest pogoda. Mhm. Tylko, że minus 20 stopni w styczniu w Polsce w żaden sposób nie jest rekordowym pomiarem. To nie jest temperatura, którą moglibyśmy nazwać jakąś niesamowitą, wyjątkową. A 40,5 stopnia w czerwcu w Polsce to jest rekord w historii pomiarów w ogóle.
2: Odkąd... czerwcu, my cały czas mówimy
3: właśnie,
2: o czerwcu.
3: To jest kluczowe, żeby to podkreślić, bo ten poprzedni rekord, który był pobity właśnie dzięki temu ostatniemu w Polsce zanotowanemu, to był rekord z 1921 roku zanotowany pod koniec lipca. Lipiec jest najcieplejszym miesiącem w Polsce, więc to normalne, że wtedy byśmy się spodziewali rekordu ciepła, a tymczasem myśmy teraz pobili ten rekord w czerwcu. Ja wiem, że pod koniec czerwca, ale mimo wszystko w czerwcu.
2: Rozumiem, że spodziewamy się kolejnych rekordów w lipcu.
3: Zobaczymy, jak będzie teraz przebiegała kolejna fala upałów, która już się rysuje na horyzoncie w Europie Zachodniej. Meteorolodzy francuscy twierdzą, że już w najbliższy weekend Francję dotknie trzecia w tym roku fala upałów. Są szanse, że ona przywędruje także do Polski i będzie nawet dłuższa niż ta, która jest już w zupełnie, no, może nie w całości, ale w dużej mierze za nami. No i to by oznaczało, że czeka nas tak naprawdę kolejny etap zmagania się z ciepłem i kolejny etap być może bicia rekordów. Na razie nie możemy przypuszczać, że tak będzie, w sensie nie mamy jeszcze dokładnych prognoz, natomiast fakt, że zastanawiamy się już nad tym, jest bardzo niepokojące, bo mamy początek lipca. To jest okres, gdzie powinniśmy notować temperatury znacznie niższe niż te, które są już za nami jeszcze z czerwca. Więc...
2: Ja mówię o czerwcu, no bo czerwiec oczywiście był zawsze ciepły, ale on nie był najbardziej upalny.
3: Nie, najbardziej upalny
2: był lipiec. Sierpień już lipiec trochę wyhamowywał.
3: Czerwiec jest trzeci w kolei, jeżeli chodzi o miesiące w ciągu roku, pod kątem ciepła. Natomiast to już też powinno dać nam do zrozumienia. Ale jeżeli chcemy właśnie dostrzec pewne zmiany, bo ludzie mają to do siebie, że szybko się przyzwyczajają do nowych okoliczności. My się szybko względnie adaptujemy do...
2: Ktoś nazwałby to paradoksem gotującej się żaby, bo zwykle adaptujemy się do niekorzystnych okoliczności.
3: Natomiast to też jest pochodna naszej inteligencji, no bo ja rozumiem inteligencję jako zdolność do maksymalnie efektywnej adaptacji do warunków, jakie nam przyszło mieć. Natomiast tu jest ten problem, że my zapominamy, jak było kiedyś. Mhm. I kiedy właśnie czytam te komentarze pod postami o zmianie klimatu i słyszę, że no na Mazurach w 86 to też były takie temperatury.
2: Tak, bo to też jest taki jakiś taki fałszywie nostalgiczny nurt, prawda? No ja pamiętam, jak był mundial w Meksyku w 86, to u nas też było przecież na polu, a myśmy jeszcze w piłkę ganiali.
3: Pamiętam właśnie, jak strzelaliśmy tej Belgii wtedy. To,
2: Belgii 82.
3: To, nie, to był 82.
2: Portugalii.
3: Tak, tak. Ale no tam, no, nie, tak. To Mati Borek tak ostatnio. Coś tak. No, ale nieważne. Pamiętam, jak właśnie a propos pamięci, pamiętam jeszcze czasy, kiedy na przykład w Polsce mieliśmy coś takiego jak odwilż. Był tydzień, albo nawet dłużej, kiedy śnieg, który został zgromadzony przez zimę, topniał.
2: I to się nazywało, w sensie różne były kolokwialne określenia, rozklapiocha.
3: Tak, no tak, jakieś breja tam. To było bardzo ważne z punktu widzenia na przykład prac polowych, bo ta topniejąca masa wody po prostu równomiernie nasiąkała w glebę. A teraz pomimo tego, że mieliśmy śnieżną zimę, znowu mamy suszę. Bo ten śnieg wyparował za szybko. Natomiast wracając do tej pamięci upałów w 86. Nawet mógłbym się zgodzić z tym, że ktoś faktycznie pamięta termometr w mieszkaniu, którym pokazywał te 40,5 stopnie Celsjusza kilkadziesiąt lat temu. Tylko, że to był termometr wystawiony zapewne na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych w miejscu, gdzie nie powinno się takich promieniów prowadzić, jeżeli chcielibyśmy im nadać przymiot naukowości. Bo ja sam pamiętam termometr, który pokazywał kilkadziesiąt lat temu, kilkanaście może lat temu u mnie w tym domu, o którym wspomniałem. Faktycznie temperatury bliskie 40 stopni, dlatego że to, co my tutaj porównujemy, to jest temperatura mierzona właśnie amatorsko, na słońcu.
2: No prawdopodobnie o godzinie 16 z okna strony południowej.
3: Tak, i nieskalibrowanym sprzętem do mierzenia temperatury w cieniu, w specjalnej do tego przygotowanej stacji pomiarowej, z analizą otoczenia, która ma na celu usunąć te, powiedzmy, negatywne efekty tła, mogące zafałszować pomiar, prowadzone przez specjalistów, zestawiane pod kątem właśnie zgodności z sztuką pomiarową i tak dalej, i tak dalej. To ale, nie są porównywalne rzeczy.
2: Chcesz powiedzieć, że taki amatorski termometr z 86, to on by dzisiaj wystawiony na słońce od strony południowej o 16 wskazał, nie wiem, 50 stopni, albo wyszedłby poza skalę.
3: Powiem tak, no ja sobie właśnie w tę niedzielę, kiedy biliśmy rekordy, wystawiłem na schody patelnię, żeby zobaczyć, do jakich temperatur się nagrzeje. No i badałem sobie ten pomiar co jakiś czas termometrem elektronicznym, który na podczerwień ten pomiar pokazywał. I po około tam 90 minutach widziałem, że patelnia się nagrzała od temperatury pokojowej do prawie 70 stopni. Więc to termometr, chociaż jest oczywiście trochę inaczej zbudowany, inaczej skonstruowany, też mógłby pokazać bardzo wysoki pomiar ze względu właśnie na operowanie słońca. Natomiast to o niczym nie świadczy. Te takie artefakty pamięci, że kiedyś tam termometr mi pokazał 50 stopni Celsjusza, to nie jest to, o czym mówimy. My tutaj mówimy o pomiarach prowadzonych w cieniu, w stacjach pomiarowych, specjalistycznie do tego przygotowanych. Więc to, że mamy temperaturę powietrza 40,5 stopnia Celsjusza, znaczy, że w słońcu może by to być naprawdę niesłychanie wysoki wskaźnik. A jeszcze dodajmy do tego, że kolejny taki argument, bo często słyszę komentarze typu No dobrze, no w Polsce mamy te 40,5 stopnia Celsjusza, ale jak jedziemy na przykład do Grecji, do Egiptu, to tam też są takie temperatury, ludzie tam żyją, a niektórzy to nawet świetnie się bawią i wypoczywają. No tak, tylko że klimat lokalny to nie jest tylko temperatura. To jest na przykład wilgotność. I kraje takie jak Egipt mają znacznie niższą wilgotność powietrza średnio niż Polska. A wilgotność potęguje efekt odbierania temperatury. W sensie to jest tak zwane zjawisko wilgotnego termometru, które sprawia, że przy wysokiej wilgotności temperatura jest bardziej dotkliwa dla nas jako organizmu.
2: Mówiąc o tym, że to się termicznie też jakoś odkłada na człowieku. No właśnie, spoconą koszulę.
3: Jesteśmy od razu bardzo mocno... Otóż to. I to jest niebezpieczne, bo ten wilgotny termometr sprawia, że nawet niższe pomiary temperatur dla osób, które są na przykład chore na problemy z układem krążenia, czy są w podeszłym wieku, tak, to mogą być po prostu śmiertelnie niebezpieczne.
2: Ja tu już znowu odwołam się do pewnych danych. Ostatnio kilka dni temu, nie, to już ponad tydzień temu, wrzucałeś również na swój profil w mediach społecznościowych takie zestawienie dwóch map. Pierwsza to była mapa pogody z 2014 roku, ale to miała być taka symulacja, mapa przyszłości, jaka będzie pogoda w sierpniu 2050 roku. No i tam rzeczywiście pojawiały się 40, 42 stopnie, 38 stopni regularnie takie wartości. No ale na przykład w północno-zachodnie wybrzeże Francji, Brytania 26 stopni. I to na 2050 rok, w 2014, kiedy już mieliśmy jako świat, jako cywilizacja, świadomość czegoś takiego jak globalne ocieplenie. A pogoda, prognoza pogody z czerwca 2026 roku pokazuje, że no, praktycznie wszędzie się to pokrywa. W niektórych miejscach jest nawet wyższa wartość. Na przykład w tej Brytanii zamiast 26 jest 39 stopni w 2026 roku, czyli 24 lata przed tym, zanim miało się to proroctwo wypełnić, więc...
3: Tak, no to jest...
2: Ja tylko dodam, że twój jedyny opis do tego zestawienia brzmiał także tak. W tym sensie, że jakby to się samo komentuje.
3: No bo to się moim zdaniem właśnie bardzo mocno samo komentuje, bo kiedy wrzuciłem sobie te zestawienie w media społecznościowe, to odezwał się do mnie jeden z francuskich meteorologów, który śledził powiedzmy te ostatnie fale upału we Francji. I on powiedział, że i społeczeństwo, i rządzący nie byli przygotowani mentalnie na to, że ta zmiana tak szybko nadejdzie, i skonfrontował to właśnie z tą prognozą sprzed 12 lat, która no była szykowana jako coś, co miało wzbudzić emocje, pokazać, jak to będzie w 2050 roku, ale tak też, średnio.
2: Ale też trochę nastraszyć, rozumiem.
3: Tak, bo to miało pokazać właśnie takie no, w miarę trudne konsekwencje zmiany klimatu, bo to była prognoza na jeden z dni sierpnia, taki typowy sierpień we Francji w 2050 roku. No, tylko, że okazuje się, że teraz mamy typowy czerwiec we Francji w 2026 roku, który jest znacznie cieplejszy niż to, co prognozowano. I to jest właśnie też jeden z tych elementów naszego niedoceniania tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o zmianę klimatu, ale z drugiej strony to jest też taki dobry eksperyment, żebyśmy sobie zadali pytanie, na ile faktycznie realne jest to, co my pamiętamy, że jest normalnym latem. I odnosząc się jeszcze do tych przestrzeni pamięci gdzieś tam z lat 80. odgrzebałem sobie prognozę pogody z 1987 roku.
2: Na Polski.
3: Na Polski, na lipiec, gdzie prezenterka, i na tym mi fragmencie bardzo zależało. Oglądałem tam parę odcinków, ale jednym znalazłem, że prezenterka mówi tak: pogoda wraca do lipcowej normy. W Ustce będziemy mieć 14 stopni, w Łodzi 22 stopnie, w Rzeszowie 24.
2: Czyli im dalej na południe, tym cieplej. Nad morzem wiadomo wiatr, więc trochę ochłodzi. A na pewno też na Dolnym Śląsku, bo najcieplej, a najzimniej na Podlasiu.
3: Natomiast mogą państwo sobie znaleźć tą prognozę i ją skonfrontować. Jest to na YouTubie, natomiast no to jest ta różnica, tak? W sensie lipcowa norma to było 14 stopni w Ustce. W sensie jakbyśmy teraz zanotowali gdzieś 14 stopni, to byśmy nie odgrzebali się z komentarza, że idzie nowa epoka lodowcowa. Tak. A to jeszcze niedawno, te 40 lat temu, to była właśnie norma. I sięgnąłem sobie jeszcze głębiej do prasy przedwojennej, I znalazłem na przykład artykuł z Ekspresu Kaliskiego z 1933 roku, który mówi o saharyjskich upałach nad Polską i o temperaturze 31 stopni. No to jeżeli to są saharyjskie upały, no to jak to wygląda teraz? To, jak mamy to nazwać w ogóle? I to pokazuje no, tą zmianę, która zaszła już w nas samych, że my patrzymy na to, co się dzieje za oknem i mówimy, no dobra, no jest lato, to jest ciepło, tylko że za naszego jeszcze życia lato też było ciepłe, ale nie ekstremalnie ciepłe. O te ekstrema tutaj chodzi.
2: A właśnie, bo to jest dobry moment, żeby przejść do tego segmentu rozmowy, w którym będziemy analizować coś w rodzaju takiej społecznej recepcji w ogóle pojęcia globalnego ocieplenia, czy ocieplenia klimatu. Czy można w ogóle dzisiaj, żyjąc na tym świecie, obserwując, no okej, okay, sam zwróciłeś uwagę na to, że człowiek ma niesamowitą zdolność do adaptowania się do niekorzystnych warunków, ale jeśli

0: to można zakładać, że tutaj w grę wchodzi ten polityczny cynizm, politykierstwo chcące zbudować sobie poparcie na elektoracie osób oburzonych polityką klimatyczną, czy chcących, powiedzmy, znaleźć jakieś tajemne informacje i potrzebujących tego rodzaju stymulacji intelektualnej.
1: A jednocześnie też przerażonych i pełnego obaw elektoratu osób, które boją się, że utracą to, co mają.
0: Tak. I przede wszystkim, że utracą kontrolę nad rzeczywistością. No i też oczywiście to może być pochodna interesów podmiotów, które wspierają hojnie, czy to prezydenta Trumpa, czy partię republikańską. Mówię tutaj o spółkach energetycznych zasadzonych na paliwach kopalnych. No, to jest ten segment, który uważam, że można całkiem zdroworozsądkowo posądzić o cynizm. Mhm. I że oni wiedzą, że sprawy mają się inaczej niż mówią, że się mają. No, ale oni robią to, bo po prostu to jest dla nich korzystne politycznie.
1: No tak, bo wiedzą, że ten sektor po prostu czekałaby zagłada. Tak,
0: dokładnie. Natomiast postawmy sobie pytanie, skąd się bierze postawa denialistyczna w szerokim kręgu społeczeństwa?
1: Nie tylko klimatyczna, bo też oczywiście związana ze szczepionkami, tak. z masztami 5G.
0: Tak, natomiast no, tych wątków jest dużo, ale denializm klimatyczny ma bardzo, moim zdaniem, specyficzne podłoże, bo on oczywiście ewoluuje. Kiedyś to było zaprzeczanie w ogóle zmianie w kierunku ociepleniowym. Teraz to jest bardziej zaprzeczanie powodowi tej zmiany, czyli działalności człowieka.
1: Odejście od tej antropocenicznej teorii.
0: Tak, tak, tak. Natomiast to moim zdaniem bierze swoje źródło w tym, że ludzie trochę starają się przekonać samych siebie, że po pierwsze nie zostali oszukani i że ludzie, którzy tacy jak prezydent Trump, głoszący, że nie ma żadnej zmiany klimatu, mówią prawdę, bo oni im uwierzyli, oni ich poparli. Mamy tutaj ten efekt konsekwencji w postaci zaangażowania w jakiś światopogląd, bo raz już go wsparłem.
1: No przecież nie może być tak, że ja postawiłem na złego konia.
0: Właśnie. To... Jak to może być niezgodne, jak to jest prawdą, skoro to jest zgodne z moimi poglądami?
1: A to jest też taki paradoks, tylko ci wejdę w słowo, te właścicieli i prezesów klubów piłkarskich, dlaczego nie zwalniają trenerów? No bo przecież już zainwestowali, podpisali 3-letni kontrakt.
0: No, błąd konsekwencji. To jest dosyć dobrze pisane przez na przykład Roberto Cialdiniego. Natomiast mamy też pewne znacznie dalej idące problemy, jeżeli chodzi o konstrukt postawy denialistycznej, bo to zasadza się na takim naszym bardzo ludzkim kontekście kontroli. W sensie mamy potrzebę kontroli rzeczywistości. Chcemy, żeby rzeczywistość, która nas otacza, żebyśmy mieli na to wpływ. I żebyśmy też, powiedzmy, odnajdywali się w tej rzeczywistości jako jej współtwórcy. A kiedy słyszymy, że czeka nas pewna przebudowa tej rzeczywistości, wymuszona zmianą, do której no de facto jako cywilizacja sami doprowadziliśmy i że będziemy musieli część poświęcić naszej aktywności i zasobów.
1: Zrezygnować z niektórych tak, naszych.
0: Przebudować ją zupełnie i widzimy, że no tutaj to wszystko ma przebiegać według jakichś wskazań naukowców, które zasadzają się na danych, liczbach. Budzi się w wielu osobach niechęć do tego. Budzi się ten lęk przed utratą sprawczości, ale też dalsza potrzeba tej kontroli nad rzeczywistością.
1: Ale chodzi o to właśnie, że są ci naukowcy, eksperci, oni się posługują jakimiś trudnymi, niezrozumiałymi pojęciami, rzucają danymi, liczbami, ja jestem za głupi, albo nie tyle, że ja jestem za głupi, tylko oni mi starają się mnie przekonać, że jestem za głupi i muszę im zaufać.
0: Tak, znaczy to też
1: jest poza mną, poza kontrolą.
0: Też jest właśnie ta kwestia, powiedzmy, zaufania do nauki jako takiego, bardzo w tym momencie już nadszarpniętego i zdewastowanego też cynicznymi kampaniami politycznymi. Nie oszukujmy się. Dosłownie kilka dni temu wpadło mi w ręce nagranie, w którym jedna z polityczek w Polsce szkaluje szczepionki na HPV, ryzykując życie.
1: Wiemy chyba, która.
0: Tak.
1: To twoja ulubieńca.
0: Tak. Natomiast no, to jest, w sensie, to jest ruletka życiem ludzi w tym momencie dla pozyskania głosów. No, to jest...
1: A mówimy jednak o polityczce, czy w ogóle jakby grupie osób bardzo zasięgowych.
0: Tak. I to jest coś takiego, powinno być wypalane gorącym żelazem. Razem uważam, ale zostawmy to. Wróćmy do tego denializmu klimatycznego, bo jest tam jeszcze taki aspekt skali recepty na problem, który zdiagnozowaliśmy, bo jedna rzecz to jest ten problem, który mamy. Myślę, że sporo osób, które przedstawia takie poglądy, oni wiedzą, że coś jest nie tak z klimatem, bo to nie są ludzie głupi. To nie są ludzie, którzy nie patrzą właśnie na te wszystkie dane i nie widzą tych

0: wzorców. Oni to widzą, tylko wybierają świadomie taką postawę, bo przeraża ich recepta. Przeraża ich to, że tyle rzeczy trzeba będzie zmienić, tyle rzeczy trzeba będzie zrobić, tyle zasobów trzeba będzie poświęcić, żeby to jakoś uchronić nas przed konsekwencjami tego procesu.
1: Bo bardzo, bardzo mnie rozbawił, jak już jesteśmy, też nie będziemy może operować nazwiskami, ale jeden chyba najbardziej wśród publicystów znany, denialista klimatyczny, bo możesz się domyślić, o kogo mi chodzi.
0: Właśnie niestety to jest niekonkluzywne stwierdzenie. To jest przerażające, że mówisz taką rzecz i ja mam co najmniej trzy typy, jeżeli chodzi o adresatów.
1: No, to nie będziemy go, że tak powiem, promować, ale powiem tylko, że on ostatnio udostępnił, co ciekawe, artykuł o właśnie niedziałającej klimatyzacji w pociągach PKP, że ludzie się dusili i w ogóle. I opatrzę to komentarzem. Dlatego od lat wybieram samochód.
0: No tak, tak. No.
1: W sensie, nie, bo jakby zdumiała mnie po prostu jakby zupełnie...
0: Ale
1: ta recepta, to panaceum tak. Z jego strony, że jakby są dwie opcje. Możemy jeździć zaduszonym pociągiem albo zaduszonym spaliny samochodem.
0: Nic tak. Pośród. Jest jeszcze jeden publicysta, też z kręgu tych, o których pomyślałem, i ten człowiek, znany właśnie publicysta, on nagrywa swój vlog i chyba nagrał odcinek trochę przed tą falą upałów, dosłownie na kilka dni, i wrzucił go z takim stwierdzeniem, że no jest ciepło, ale nie jest bardzo ciepło. No jest oczywiście lato i te temperatury są wyższe, ale to nie jest nic nadzwyczajnego. I on go wrzucił w momencie, kiedy biliśmy rekord w historii pomiarów. I to jest, no to orwellowskie, partia zażądała, żebyś wyrzekł się świadectwa własnych oczu. No to jest ten wątek, tak? Jeżeli z jednej strony informuje cię IMGW, że pobiliśmy rekord w historii pomiarów, nigdy w Polsce nie zanotowano wyższej temperatury niż teraz, a z drugiej strony gości mówi, że nie jest wcale ciepło. Nie jest tutaj nic nadzwyczajnego.
1: Czyli ta słynna scena z Nagiej Broni, jakie są wybuchy, płomienie, płonie jakiś dom, straż pożarna, tak. Policja, a Leslie Nielsen mówi, proszę się rozejść, nie ma tu nic do oglądania.
0: Otóż to.
1: Nie, bo widzisz, bo to też jest ciekawy przyczynek do dyskusji, bo to oczywiście możemy sprowadzić to na tory polityczne i też chciałbym, bo ty się przez lata określałeś jako zielony konserwatysta. Mm-hmm. Nie wiem, czy nadal byś się tak nazwał.
0: Tak, oczywiście.
1: I nie kryłeś się z tym, że jakby punktem wyjścia w twoim intelektualnej drodze, w twoim jakby intelektualnej biografii była prawa strona sceny politycznej. Zresztą nawet poświęciłeś książkę temu, globalne ocieplenie, podręcznik dla zielonej prawicy. No to może odpowiesz mi na pytanie, dlaczego akurat po prawej stronie sceny politycznej, i tu mam na myśli zarówno polityków, jak i publicystów sympatyzujących z tą sceną polityczną, jest właśnie najwyższy, chyba zdecydowanie wyższy wskaźnik denialistów, choćby klimatycznych, i ludzi, którzy kwestionują ustalenia ekspertów, ludzi, którzy nie wierzą w dane. Oczywiście takich ludzi można znaleźć też po lewej stronie, takich ludzi można znaleźć też w centrum. To jakby afiliacje polityczne niekoniecznie muszą warunkować to, jak patrzysz na rzeczywistość, ale jakoś się tak dzieje, że ci prawostronni są bardziej, są głośniejsi, bardziej wyraziści, i jakby jak przychodzą nam do głowy pewne nazwiska, to okazuje się, że są nazwiska z tej strony.
0: Tak, to prawda.
1: Czy to jest jakieś, nie wiem, podglebie dla właśnie różnego rodzaju fanów teorii spiskowych?
0: Powiem w ten sposób. Prawica ma pewne tendencje do tego, żeby łapać się na denializm znacznie częściej niż inne orientacje polityczne. Wynika w dużej mierze z tego, że obecna prawica, czy szerzej nazwijmy to właśnie ugrupowania konserwatywne, prawicowe, różne takie.
1: Rozumiem, że mówimy zarówno o Trumpie, jak i o Prawie
0: AFD,
1: Sprawiedliwości.
0: O Prawie Sprawiedliwości.
1: Braunie, Konfederacji.
0: Tak, oczywiście. To jest prawica zasadzona na takim modelu, który ukuł się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. za czasów Ronalda Reagana, kiedy prawica się zwąchała z biznesem i weszła w mariaż z dużymi korporacjami, które często były korporacjami paliwowymi. energetycznymi i zaczęła bronić właśnie dużych przedsiębiorstw, trochę porzuciła swój taki tradycyjny, nazwijmy to, model poglądowy na rzecz bardzo opłacalnej współpracy z dużym biznesem. I to rzutowało potem na jej poglądy, chociażby na kwestie energetyczne, na kwestie związane z transformacją w kierunku odchodzenia.
1: Bo jakby jak się słucha właśnie takich dziennikarzy i publicystów z prawej strony, jakie oni mają recepty, no to tam te recepty wydają się z punktu widzenia tego, o czym rozmawiamy, zawsze podręcznikowo, wręcz samobójcze.
0: Tak.
1: I na przykład więcej węgla.
0: Tak,
1: znaczy... cały czas węgiel, więcej spalin, jakby zeroemisyjność, ETS, w ogóle wyrzućcie, dajcie spokój.
0: Właśnie to jest niesamowite, bo obserwuję u wielu ugrupowań prawicowych w Polsce czy w Europie taką chęć kopiowania tych rozwiązań, które wdraża na przykład prawica amerykańska, zwłaszcza Donald Trump i jego świta.
1: To jest taki niezbywalny wzorzec.
0: Tak, tylko że to jest troszeczkę tak, jakby powtarzano zaklęcia w nadziei, że one przyniosą ten sam efekt, chociaż osoba, która to powtarza, nie ma zupełnie talentu magicznego. I o ile prawica w Stanach Zjednoczonych mówi to, co mówi o klimacie, o polityce energetycznej, bo dostaje naprawdę bardzo dobre pieniądze od spółek energetycznych, czy to na etapie poparcia poszczególnych kandydatów, czy w ogóle jako partię. Co więcej, jeżeli właśnie chodzi o naszą polską prawicę, no to tutaj też dochodzi coraz takie większe, powiedziałbym, no nie wiem, oni się zamieniają w kustoszów pamięci w ogóle energetycznej, bo jeżeli widzę na przykład posła Matusiaka, posła Prawa i Sprawiedliwości, który przebiera się w mundur górniczy ze swoimi kolegami i staje z wiatraczkami, takimi jak dla dzieci, które się do wózków przytracza i mówią, że wiatraki nie dają prądu, rzucają tak demonstracyjnie i mówią, chcemy węgla. No, szanowni państwo,
1: to nie jest,
0: no
1: to jest... karpie głosujące za przyspieszeniem Wigilii, w sensie jakby tak...
0: Tak, tylko że właśnie to jest nie dość, że karpie głosują za przyspieszeniem Wigilii, to jeszcze w międzyczasie karpie będą sponsorować inne dania, które na tą Wigilię trafią, więc to już jest w ogóle chore, bo przecież my na ten węgiel płacimy chore pieniądze jako państwo i podatnicy.
1: A nie, żeby on nam przynosił jakieś turbo zyski.
0: Nie, z tego już nic nie będzie, z tego sektora, więc to jest trudne, natomiast też...
1: Ale mówimy o tym, bo jednak jakby podkreślmy to, polska prawica, która chce wrócić do władzy, tam nie ma żadnej przeciwnej refleksji wobec tego, co mówię. W sensie oni naprawdę będą chcieli dalej iść w stronę węgla.
0: Tu jest dosyć ciekawa historia, jeżeli chodzi o te zmiany w polskiej prawicy, bo oczywiście w tym momencie widzimy, która strona w prawicy jest bardzo mocno zradykalizowana na punkcie węgla, ale jeżeli spojrzymy na przykład na taką Konfederację, która jeszcze w 2019 roku miała odlot totalny, jeżeli chodzi o politykę energetyczną, to obecne poglądy energetyczne Konfederacji są znacznie bliżej centrum niż poglądy PiSu.
1: Mówimy o takim trzonie, no bo tak, zawsze znajdą się... No jest jedna,
0: mówimy o tej Konfederacji Mentzen-Bosak. Aha. Oczywiście Brauna do tego nie idzie, ale ugrupowanie Mentzena i Bosaka mówi... Transformacja energetyczna, okej, jeżeli się będzie opłacać. Górnictwo...
1: Ale właśnie, jeśli się będzie opłacać.
0: Tylko, że to się opłaca i to potwierdza na przykład historia takich miejsc jak Teksas. Republikański stan, gdzie transformacja energetyczna przebiega najszybciej w USA, właśnie ze względu na to, że się opłaca. Więc Konfederacja wie, co mówi pod tym kątem i to zaczynają odróżniać od PiSu, który się upara ten węgiel i w zasadzie, no, ta grupa rekonstrukcji historycznej, którą oni sobie tam stworzyli, jeżeli chodzi o górnictwo, no, ja nie wiem, czy to naprawdę tak dużo korzyści przyniesie, jak jest to planowane, bo górników zaraz będzie mieć tylko 60 tysięcy w Polsce. Więc to już nie jest ta grupa, która...
1: Zadecyduje o wyniku wyborów.
0: Zwłaszcza, że wybory w Polsce pokazują, że można przegrać na Śląsku i wygrać w całej Polsce.
1: Tak. Można przegrać na Śląsku i wygrać w całej Polsce, ale...
0: Albo też na odwrót. Wygrać na Śląsku i przegrać w całej Polsce.
1: Tak, to jest zresztą temat na zupełnie inną dyskusję, ale po prostu zastanawia mnie ten kurs na ścianę. Po prostu wśród polskich polityków, części polskich polityków.
0: No to jest chyba troszeczkę taka też błąd konsekwencji, bo już raz się powiedziało, że się... będzie za tym węglem i że ta polityka klimatyczna to jest ściema, no to teraz głupio z tego zrezygnować, nawet jeżeli się w swojej kadencji robiło coś zupełnie innego. A z drugiej strony mamy jednak też no, ten proces kopiowania pewnych wzorców od ugrupowań, z którymi sympatyzujemy. No i oczywiście też tendencje w społeczeństwie, które istnieją i fakt, że według Eurobarometru, jeżeli ponad połowa Polaków wierzy, że zmiana klimatu jest wynikiem naturalnych czynników, no to jest to grunt, na którym takie ziarno może wzrosnąć. Tutaj warto zaznaczyć, że w tym momencie kurs na węgiel, jakikolwiek powrót do węgla i dyskusja o tym, żeby tam wskrzeszać kopalnie czy elektrownie, to jest zderzenie z gospodarczą ścianą, to jest kurs na katastrofę gospodarczą Polski. W sensie my z branży węglowej już nic nigdy nie będziemy mieć.
1: Ale to jest ciekawe, bo ty wspomniałeś przykład Teksasu.
0: Tak.
1: A mówimy o małpowaniu czy przejmowaniu wzorców ze Stanów Zjednoczonych. To czemu polska prawica nie kupuje tych dobrych wzorców?
0: To jest dobre pytanie, ale te wzorce teksańskie są cichsze niż to, co mówi Donald Trump, kiedy krzyczy, że wiatraki to głupi ludzie kupują, a zmiana klimatu to jest ściema. Więc nie ma tej narracji pro wybijającej z Teksasu. Tam po prostu jest biznes, który sobie policzył, że lepiej mieć wiatraki niż nie mieć wiatraków, lepiej mieć panele fotowoltaiczne niż ich nie mieć. I oni to robią. Natomiast no, na tym polega chyba sens takiej sprawnej polityki, żeby jednak iść w kierunku tych rozwiązań, które są korzystne. Ja rozumiem pewien cynizm i szopkę polityczną, która no, może polegać właśnie na takich chwytach, że mówimy jedno, robimy drugie. Z tym, że tutaj to chyba trochę poszliśmy już za daleko, no bo jeżeli na przykład prezes Jarosław Kaczyński wychodzi i mówi, że zmiana klimatu i wpływ na człowieka, i wpływ człowieka na ten proces, to jest temat, który został już przebadany przez naukowców i oni mówią, że to nie jest tak, że człowiek wpływa na zmianę klimatu.
1: Ale on nie podaje oczywiście żadnych nazwisk, żadnych nie. ustaleń, tylko...
0: Nie, ale właśnie potem wychodzi pan minister Czarnek i mówi też rzeczy idące w zgodzie z tą narracją.
1: A czy Czarnek to wiemy, Ozes Roze i tak. raczej kapłan chłopskiego.
0: No właśnie, rozumu. Tylko że to jest smutne, bo mówimy tutaj na przykład o zdobyczach energetycznych PiS. W tym momencie kampania wyborcza PiS pod kątem wyborów parlamentarnych oparta jest na tym, żeby uderzać w źródła odnawialne, wspierać węgiel i mówić tam rzeczy o właśnie zmianie klimatu jako spisku niemiecko-klimatystycznym. Teraz spójrzmy na te wszystkie elementy. PiS budował najwięcej źródeł odnawialnych w historii. Nigdy w Polsce nie zbudowano więcej źródeł odnawialnych niż za PiS-u. PiS też doprowadził do najszybszego w historii spadku wydobycia węgla w Polsce i największego, poza momentami głębokiej restrukturyzacji, spadku zatrudnienia w górnictwie, jeżeli chodzi o węgiel kamienny. I co ważne, PiS, który straszy w tym momencie na przykład Siemensem, chcącym budować w Polsce wiatraki tylko w tym celu przepychającym klimatyczną propagandę, to jest ten sam PiS, który podpisywał z Siemensem umowy na przykład na morskie turbiny wiatrowe albo na budowę bloków gazowych.
1: Które... Ale oni to wiedzą.
0: Tak, oni to wiedzą, tylko ich elektorat tego nie wie.
1: Bo wtedy elektorat by na ich nie głosował.
0: Albo zacząłby sobie zadawać pytania, w sensie skąd ta zmiana, skąd ugrupowanie, które miało tak dobry pomysł na energetykę w Polsce, które przyniosło program Mój Prąd, które przyniosło możliwości termomodernizacji domów, program Czyste Powietrze, które wdrożyło wiele elementów polityki energetycznej, o jakich się wcześniej nie śniło, na przykład umowę społeczną z górnikami po raz pierwszy w historii, wykreślającą koniec wydobycia węgla w Polsce. Skąd to ugrupowanie nagle wpadło na pomysł, że zaprzepaści to wszystko i wystawi na swojego frontrunnera gościa, który przyszedł i powiedział Ozes Roze.
1: Znaczy, to jest oczywiście, dlaczego Przemysław Czarnek jest frontrunnerem, to jest też temat na inną dyskusję, ale mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość to, znaczy wiesz, obserwując politykę, to wiesz, że tam jest jednak tendencja do pójścia raczej w symbole, w emocje, no, grzanie Smoleńskiem przez wiele lat.
0: Tylko zastanawiam się, czy właśnie ten symbol...
1: To jest w ogóle bardzo ciekawe, no bo PiS właśnie długo mając jakieś jednak zaplecze technokratyczne, eksperckie, jednak cały czas chce odgrywać tę partię, właśnie nie merytoryczną, że tak to ujmę.
0: Tak i znowu, cynizm polityczny dopuszcza takie zagrania i to jest zrozumiałe, tylko że...
1: To na czas wyborów.
0: No właśnie, tylko że zastanawiam się, patrząc na te wyniki sondażowe, no czy mamy ten efekt Czarnka, który był spodziewany?
1: No, efekt Czarnka jest taki, że PiS nie rośnie mimo oczywistych kryzysów Koalicji tak. Obywatelskiej.
0: I potężnych kryzysów. I teraz mamy kolejny, akurat jak to nagrywamy, to ceny paliw wróciły do poziomu sprzed... Znaczy, tak. wróciły,
1: ty zresztą uwolniono je, tak. udostępniałeś tak, takie tak, zestawienie tak. zdjęciowe przed i po północy. Tak. różnica jest wyraźna.
0: No, na tej stacji, na której byłem, dało się odczuć, jak kierowcy zareagowali, bo akurat dystrybutory były już zablokowane tuż przed północą. Ludzie chcieli zatankować, już nie mogli. Potem jak zobaczyli, jakie są ceny na stacjach, powiedzieli, no, nie będę cytował, ale emocja była jasna. Jeżeli w takiej sytuacji Prawo i Sprawiedliwość woli właśnie robić szopki w postaci OZE-SROZE, no ja to nie wróżę rewelacji. Może tak.
1: To mówiąc najdelikatniej i też niestety pewnie to jest jeden z ostatnich wątków, które podejmiemy w rozmowie, bo już goni nas czas, ale chciałbym jeszcze zapytać, bo oczywiście wracając jeszcze do początku, zepniemy klamrą trochę tę dyskusję. To nie chodzi o to, żeby nas wszystkich straszyć, że zaraz będzie 50 stopni. Mhm. Chociaż może tak się zdarzyć. Ale w jaki jak mądrze tak naprawdę reagować na to wszystko, co się dzieje, na te fale upałów? I nie chodzi mi o to, jakby co robić, żeby uchronić się przed falą upałów, czy nie wiem, nie wychodzić bez czapki na słońce, tylko raczej mi chodzi o to, jakie twoim zdaniem najmądrzejsze i najbardziej konstruktywne wnioski, konkluzje wyciągać.
0: Jeżeli chodzi o taką informację, właśnie pułap z przeciętnego obywatela, paleta działań jest skromna. W sensie możemy głosować na polityków, którzy nie robią z nas idiotów i którzy nie mówią, że temperatura 40,5 stopnia w Polsce w czerwcu to jest normalne polskie lato. I to jest już dosyć dużo. W sensie fajnie by było, gdyby powstała taka presja społeczna, która będzie przekładać się na to, że jednak polscy politycy przestaną bać się słowa polityka klimatyczna. Mhm. Bo to byłoby z korzyścią dla nas wszystkich, bo to właśnie polityka klimatyczna to jest ten obręb działań, które teraz są potrzebne. W sensie to polityka klimatyczna ma usprawnić nasze domy na upały, ma nam dać możliwości adaptacji przestrzeni miejskiej, ma nam zbudować taką odporność na te sytuacje. To jest polityka klimatyczna. Polityka klimatyczna to nie jest jakiś wymysł biurokratów z Brukseli, który ma polegać na tym, że będziemy teraz wszyscy jeździć na rowerach. Nie, polityka klimatyczna to jest między innymi retencja, to jest między innymi usprawnienie termoizolacji budynków. To jest...
1: O czym mówiliśmy w kontekście rodzinnego domu.
0: Tak, chociażby. To jest też oczywiście działanie polegające na tym, żebyśmy żyli lepiej w zmieniającym się klimacie. No tylko, że jakiekolwiek działania właśnie związane z polityką klimatyczną teraz są objęte takim odium społecznym, no, że w sumie trudno się dziwić, że nie ma tutaj dużej chęci do podejmowania dyskusji na ten temat, ale to jest coś do zmiany.
1: Ktoś mógłby pomyśleć, że to jest w ogóle samobójstwo wyborcze.
0: Trochę tak.
1: Z tym do...
0: Zwłaszcza po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego ze względu na strefę czystego transportu. W sensie, no tak, tam między innymi ze względu na to, ale tak. Tam silnie to zarezonowało. Natomiast no, z takich rzeczy, które możemy zrobić jako zwykli ludzie, to poza tym aspektem politycznym, nawadniać się, unikać temperatur w okolicach południa, chronić starszych, chronić dzieci, pomalować zwierzęta. Dach na biało. Tak, i zwierzęta tak samo, które też bardzo mocno znoszą tą zmianę. No i w zasadzie tyle. W sensie ja też znowu nie chcę straszyć, ale mam takie Schadenfreude trochę, że to, co obserwujemy teraz i to, czego się spodziewamy w najbliższych miesiącach, może być takim przyczynkiem do zmiany myślenia. Bo w najbliższych miesiącach spodziewamy się tak zwanego super El Niño, czyli naturalnego zjawiska, które będzie wpływać na rozłożenie opadów na przykład w Ameryce Północnej, w Azji Południowej, w Australii i tak dalej. To są duzi producenci żywności. I super El Niño ma szansę wywrócić te wzorce pogodowe, które są tam ukształtowane tak, żeby można było prowadzić normalną aktywność rolniczą i na przykład spowodować bardzo wysokie ceny żywności. I zastanawiam się, to ktoś napisał w mediach społecznościowych, czy nie warto już zacząć wdrażać takiego terminu inflacja klimatyczna. Bo kiedy się okaże, że chleb kosztuje powiedzmy 50% więcej niż kosztował, albo że ryż, czy oliwa, czy cokolwiek innego kosztuje znacznie więcej ze względu na to, że nie wiem, w Indiach, w Australii, w Stanach Zjednoczonych doszło do suszy albo powodzi i załamały się łańcuchy dostaw, no to może wtedy zaczniemy dostrzegać, że zmiana klimatu to nie jest abstrakcja.
1: Mam takie wrażenie, że sporo ludzi pomyśli sobie, że to jest po prostu wina rządzących, którzy rządzą w tym momencie.
0: Tak, znaczy jest taka opcja, że właśnie będziemy słuchać, że to jest wina rządów, że to jest wina sterowania pogodą, że to jest po prostu naturalna katastrofa. I tu jest zadanie mediów, tu jest zadanie też ekspertów, żeby chodzić i tłumaczyć, że no nie, bo na przykład takich opadów, jak zanotowaliśmy tu czy tu, nigdy w historii nie notowaliśmy, albo takiej suszy, jaką mamy tutaj, też nigdy nie zanotowano, bo niestety spodziewamy się rekordów i to jest to w tym wszystkim najgorsze.
1: Rekordów, które padną jeszcze w tym roku i jeszcze w tym miesiącu.
0: No, to, kiedy dokładnie one padną, to jest jeszcze inna kwestia, bo to, czy one padną w tym roku, czy za 3 lata, to jest moim zdaniem mimo wszystko drugorzędne. Ważne jest to, że nie trzeba będzie bardzo długo czekać. Nie mówimy o przyszłości odległej o dziesięciolecia, tylko o lata, być może o miesiące, a w skrajnym przypadku o tygodnie.
1: I tym realistycznym, nie powiem, że pesymistycznym, bo też zupełnie byśmy się załamali akcentem. Kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Jakub Wiech, dziennikarz, publicysta, ekspert od energetyki, klimatu, pogromca dezinformacji w polskim internecie. Bardzo
0: dziękuję serdecznie
1: za tę rozmowę. Tymczasem zapraszam do śledzenia wszystkich naszych odcinków, oglądania wersji wideo na YouTubie, na naszym kanale, gdzie zachęcam do subskrypcji i zostawiania komentarzy. Słuchajcie też wersji audio w serwisach streamingowych oraz playerze Radia Z. W przyszłym tygodniu spotkam się z wami również ja, Mikołaj Pietraszewski. Do zobaczenia, do usłyszenia.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Ponad 1500 razy interweniowali wczoraj strażacy w związku z licznymi burzami przechodzącymi przez Polskę. Najwięcej interwencji odnotowano w województwach śląskim, lubelskim i małopolskim, mówi Radio Z rzecznik tamtejszych strażaków kapitan Hubert Ciepły.
1: Najwięcej pracy mieliśmy w województwie małopolskim, ponad 600 interwencji straży pożarnej. Działania strażaków polegały przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew i konarów, zabezpieczaniu uszkodzonych dachów oraz udrażnianiu zablokowanych dróg.
0: W 10 województwach ogłoszono alerty RCB. Ostrzeżenia utrzymają się do 6 rano. Prezydent Karol Nawrocki złoży w rozpoczynającym się tygodniu kolejny wniosek w Senacie o referendum w sprawie ETS. Chce, by Polacy wypowiedzieli się w sprawie unijnej polityki klimatycznej. W jego ocenie system handlu emisjami CO2 osłabia konkurencyjność europejskiej gospodarki. Do zapowiedzi głowy państwa odnosi się Lewica, która przypomina, że Bruksela ogłosiła już złagodzenie zasad ETS. Nawrocki próbuje podsycać antyunijne nastroje. Tak deklarację prezydenta ocenia wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat z Lewicy.
2: Pan prezydent Nawrocki próbuje po raz kolejny zgłosić referendum, którego jedynym celem jest stworzenie atmosfery pod wyjście Polski z Unii Europejskiej. Prezydent Nawrocki nie dba o to, żeby zatrzymać zmiany klimatu, żeby zawalczyć o to, żebyśmy rzeczywiście się nie ugotowali.
0: Senat w maju odrzucił pierwszy wniosek Nawrockiego o przeprowadzenie referendum. W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi urodziły się czworaczki. To 10. jubileuszowy poród czworaczków w całej 38-letniej historii szpitala. Tego rodzaju ciąża to zawsze wysokie ryzyko i olbrzymie wyzwanie dla lekarzy. Rozalia, Franek, Gabryś i Bruno urodzili się przez cesarskie cięcie w 32. tygodniu ciąży. Jak przyznaje mama czworaczków, Magdalena Małysiak, gdy usłyszała od lekarzy, że dzieci będzie czworo, była mocno zaskoczona.
3: Na pierwszym USG właśnie dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży, później po 2 tygodniach, że są trojaczki. To już dla nas i tak był szok. A dopiero na badaniach prenatalnych po 3 tygodniach, czyli przez 3 tygodnie żyliśmy sobie z myślą, że są trojaczki. Okazało się, że jeszcze lekarz znalazł tak jakby 4. dziecko. Przerażenie takie, jak to wszystko ogarnąć, a później tylko cały czas pamięć, żeby wszystko było okej. Już bez znaczenia, czy to są dziewczynki, czy chłopcy, czy jaka płeć, ale żeby wszystko było w porządku, żeby się zdrowi urodzili, no żeby jak najlepiej było.
0: Za kilka dni rodzice będą mogli zabrać dzieci do domu. Silne oparzenie skóry i długo gojące się rany. Barszcz Sosnowskiego powoduje takie właśnie obrażenia. Rośnie od wiosny do jesieni, ale najbardziej niebezpieczny jest właśnie teraz, latem. Dlatego warto wiedzieć, jak wygląda i co zrobić, gdy nas poparzy. Te informacje ma dla was reporter Radia Z, Mateusz Szkudlarek.
4: Roślina osiąga nawet kilka metrów wysokości, ma grube łodygi oraz duże baldachowate kwiatostany w kolorze białym, tłumaczy Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
5: Najczęściej rośnie na nieużytkach, przy drogach, nad rzekami i potokami, ale może się pojawiać także w pobliżu terenów leśnych.
4: Po kontakcie z barszczem Sosnowskiego trzeba dokładnie umyć skórę wodą z mydłem, unikać słońca, zakryć miejsce kontaktu z roślinną odzieżą lub opatrunkiem. W przypadku zauważenia rośliny zdecydowanie lepiej nie próbować usuwać jej samodzielnie. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Barszcz Sosnowskiego lubi występować w dużych skupiskach. Jeśli natkniecie się na takie, zgłoście to na stronie internetowej barszcz.edu.pl lub powiadomcie najbliższy urząd gminy. Coraz więcej osób tego lata choruje na choroby odkleszczowe, wynika z danych sanepidu. W kilku województwach w Wielkopolsce w czerwcu na boreliozę zachorowało prawie 2 razy więcej osób niż w tym samym okresie w zeszłym roku. Z powodu ocieplania klimatu kleszcze są coraz aktywniejsze, mówi rzecznik Państwowej Inspekcji Sanitarnej Marek Waszczewski i przypomina, by po każdym spacerze w lesie i parku dokładnie obejrzeć swoje ciało.
6: Jeżeli już obejrzymy swoje ciało i zauważymy pajęczaka, który nam się wbił, to jak najszybciej go usuwamy. Usuwamy go albo pensetą, albo specjalnym przyrządem z apteki. Usuwamy go w całości. Niczym nie smarujemy, żadnym masłem, żadnym alkoholem.
0: Eksperci przypominają, że prócz boreliozy kleszcze mogą przenosić wirusy powodujące kleszczowe zapalenie mózgu, przeciwko któremu można się zaszczepić odpłatnie w aptece. Przybędzie hal tenisowych w Polsce, chodzi o ponad 30 obiektów. 2 z nich to plan Wrocławia. Hale z kortami i miejscem dla publiczności, bo nie tylko do treningów, ale także rozgrywania turniejów. Popularność tego sportu rośnie za sprawą naszych topowych tenisistów i tenisistek. trzeba teraz uzupełnić bazę, zapowiada wiceminister sportu Piotr Borys, bo to ministerstwo dofinansuje te budowy.
7: Nowe, całe zaplecze techniczne, wszystko po to, żeby stojący obok nas mogli mieć najlepsze warunki, aby wzorem także Huberta Hurkacza, który tutaj także trenuje i trenował, myśleć o nowym pokoleniu.
0: Ta wrocławska budowa to dopiero etap przetargu. W sumie ministerstwo przeznacza 80 milionów złotych dofinansowania do budowy ponad 30 hal tenisowych w całym kraju. Historia polskich skoków narciarskich na wyciągnięcie ręki. W Wiśle otwarto Beskidzkie Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza, gdzie można zobaczyć pamiątki po największych sukcesach naszych skoczków. Co czeka na zwiedzających i co o nowym centrum mówi jego patron? O tym reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
8: Centrum powstawało kilka lat i kosztowało ponad 20 milionów złotych. Adam Małysz przekonuje jednak, że to inwestycja bezcenna dla turystyki w Wiśle i dla młodych sportowców, których ma inspirować.
9: Turyści, kibice, ludzie mogą przyjść i zobaczyć, jak to kiedyś było i jak to będzie.
8: W centrum są medale, puchary, pamiątki Adama Małysza, Piotra Żyły, Kacpra Tomasiaka oraz innych polskich skoczków. Nie brakuje interaktywnych atrakcji i makiety skoczni, ale perełką jest też rajdowy samochód Małysza z jego pierwszego Dakaru. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Nadchodzą trudne czasy dla palaczy tytoniu w Niemczech. Ceny papierosów radykalnie wzrosną aż o 4 euro, bo rząd federalny planuje podwyżkę podatku tytoniowego. O tych planach poinformowało Federalne Ministerstwo Finansów.
10: Już niedługo paczka 20 papierosów będzie w Niemczech kosztować średnio prawie 12 euro, czyli w przeliczeniu nieco ponad 50 zł. Podwyżka nastąpi w 4 etapach i będzie skutkiem wzrostu o 1/3 podatku tytoniowego. Połowę ceny detalicznej papierosów stanowi w Niemczech właśnie podatek odprowadzany do budżetu. Oficjalnie podwyżka ma przyczynić się do zmniejszenia liczby palaczy wśród młodzieży, ale wiadomo, że celem jest także łatanie dziur w budżecie. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: I teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Bezpieczeństwo bardzo często odkładamy na później, jakby zagrożenia zdarzały się tylko w filmach albo na wojnie. A przecież one dzieją się obok nas i to de facto każdego dnia. Kamil Jenek, były żołnierz Sił Zbrojnych RP, współwłaściciel CCD Skills, współtwórca pierwszego w Polsce centrum cywilnego, centrum działań, wiceprezes Stowarzyszenia Świadoma Obrona Cywilna. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, panie redaktorze, bardzo dziękuję za zaproszenie.
12: Naprawdę można wierzyć w to, że w czasie W, w kryzysie, ktoś przyjdzie i nas uratuje?
13: Można w to wierzyć, tylko czy tak będzie. Jako mężczyzna odpowiedzialny, żyjący na tym świecie, znający jego dobre i złe strony, bolałbym nie liczyć na nikogo, tylko sam się przygotować. Oczywiście ta pomoc może przyjść. Pytanie, czy przyjdzie za godzinę, za dwie, za pięć, za 24, za 72 te słabetne, które dzisiaj mamy.
12: To ja powiem jako obywatel, być może roszczeniowy, być może nie, no w końcu płacę tutaj podatki, no to nie po to, żeby nikt mnie nie ratował, jak się coś stanie złego.
13: Oczywiście, podatki się płaci. Podatki płacimy za utrzymanie, za zasoby, za to, żeby utrzymać ten system służb. Mhm. Ale panie redaktorze, na terenie naszego kraju mamy 1 100 000 służb na prawie 38 milionów ludzi, z czego zdecydowana połowa są to strażacy OSP, którzy tak naprawdę są cywilami. Statystyka, którą się posłużyłem, i tak jest nieprawdziwa. Dlaczego? Dlatego, że ten człowiek w służbach, na przykład ratownik medyczny, najczęściej jest jeszcze strażakiem albo żołnierzem w zespole zabezpieczenia medycznego. Więc jedna osoba została policzona kilkukrotnie. I to się dzieje, i to się zdarza. Kiedyś pan Paweł Mateńczuk, czyli Nawal, powiedział w jednym ze swoich wywiadów, że był 4-krotnie na misji zagranicznej i nie został policzony jako Paweł Mateńczuk, który pojechał 4 razy, tylko został policzony do statystyki jako 4 żołnierzy. Więc no ta dysproporcja między ilością służb w naszym kraju, a ilością obywateli biernie patrzących najczęściej na kryzys jest ogromna. I uważamy w stowarzyszeniu, że jeżeli społeczeństwo nie zacznie dbać o siebie, no to nie ma mowy o bezpieczeństwie, tak? Nie ma mowy o systemie bezpieczeństwa w naszym kraju. Bo fizycznie po prostu tych ludzi jest za mało. Sam byłem żołnierzem przez ponad dekadę i też jestem człowiekiem, też jestem mężem, też jestem ojcem i wiem, że swoich zadań nigdy dobrze nie będę wykonywał, jeśli będę wiedział, że nikt z tyłu nie dba o moją rodzinę, bo będę myślał o tym, co jest tu. I to jest naturalne. I każdy, myślę, że mówię tutaj głosem każdego żołnierza, funkcjonariusza, strażaka czy ratownika medycznego.
12: Ale chce pan powiedzieć, że ci ludzie w razie W nie pójdą do pracy, mówiąc kolokwialnie, bo będą zabezpieczali albo martwili się o swoją rodzinę?
13: Nie, nie mówię, że nie pójdą. Mhm. To są najczęściej ludzie z serduchem i pasją do tego, co robią. Myślę, że do tych zawodów nie idzie się bez czegoś w sobie, tak? Bez serca do tego. Mówię tylko o tym, że mogliby być bardziej produktywni, efektywni, działając już w polu, w terenie, tak, mówiąc kolokwialnie, niż gdy będą wiedzieć, że z tyłu nikt nie dba o ich bliskich. I po to jest właśnie w naszym mniemaniu Cywilne Centrum Działań, ten pierścień odporności, o którym będę za chwilkę chciał powiedzieć, bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie, angażując społeczeństwo, ludzi, cywili, w ogólny system bezpieczeństwa, gotowości i bezpieczeństwa być najbardziej odpornym krajem na świecie, bo to jest nasz cel.
12: Za moment porozmawiamy o Cywilnym Centrum Działań, natomiast jeżeli moje myślenie roszczeniowe na zasadzie płacę podatki, to niech mnie bronią nie zadziałało, bo pan obalił ten argument, to jeszcze powiem myślenie życzeniowe. Wojny nie będzie. Przecież nic złego mi się nie stanie. To jest odległe ode mnie.
13: No oczywiście. No, wojny nie będzie, albo będzie. Tak? To nie jest na zasadzie straszenia, tylko kto dzisiaj powie nam, kto postawi tezę w 100%, tak? Że jej nie będzie. Mhm. I oczywiście z drugiej strony, kto w 100% powie, że jej nie będzie. Mamy nową ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej w naszym kraju, o której też myślę, że należy tutaj powiedzieć. Ochrona ludności to taka przestrzeń, w której znajdujemy się teraz, czyli czas pokoju, tak? Ale dzieją się pewnego rodzaju kryzysy, zdarzenia klimatyczne, naturalne.
12: Powódź mamy choćby.
13: Choćby, tak? Czy jakieś zagrożenia hybrydowe, tak? A obrona cywilna to jest moment wprowadzenia stanu wojennego lub wojny. I wtedy ochrona ludności staje się obroną cywilną, czyli obrona cywilna jest elementem ochrony ludności. I uważam, że albo inaczej, wsiadając do samochodu, zapina pan pasy?
12: Zapinam.
13: A liczy pan na wojnę? Na, przepraszam.
12: Na wypadek na też wypadek. Nie liczę.
13: Na wypadek liczę. Też pan nie liczy. A mimo to prewencyjnie się pan przygotowuje do tego, że może do czegoś takiego dojść, prawda? Przygotowuje pan apteczkę do samochodu? Ma pan apteczkę w samochodzie?
12: Mam, bo powinienem mieć.
13: Bo powinien pan ją mieć. Tak najczęściej ją oczywiście kupujemy ze sklepu, nawet nie patrzymy, co w niej jest i wyjeżdżamy.
12: Albo po prostu dostajemy w wyposażeniu samochodu.
13: Albo tak, oczywiście, albo tak. Więc...
12: I co więcej, wiele osób nawet nie ma pojęcia, gdzie ta apteczka jest fizycznie. Bo sam znam takie sytuacje, że podczas kontroli policjant prosi o pokazanie apteczki. Oczywiście. Ktoś ma apteczkę, ale nie wie akurat gdzie.
13: Więc jestem daleki, odpowiadając na pana pytanie, czy przecież wojny nie będzie. No, wojny na Ukrainie też miało nie być, wojny w Strefie Gazy też miało nie być. To, co dzieje się teraz w Izraelu, Izrael-Iran, tak? Też tego miało nie być. A te sytuacje pokazują nam, że w ciągu jednego dnia nasz świat może się po prostu diametralnie zmienić. I to nie musi być nawet tutaj u nas w Polsce, ale widzimy, co generuje dla nas pośrednio konflikt na Bliskim Wschodzie, tak? Albo pośrednio, co się dzieje u nas przez konflikt na Ukrainie.
12: A dlaczego ludzie traktują bezpieczeństwo jako coś na czarną godzinę, skoro zagrożenia mają na co dzień pod nosem de facto?
13: Nie mam pojęcia. Nie jestem z tego środowiska i staram się przekazywać tą wiedzę, którą my w służbach, w środowisku strzeleckim, prepersowym, survivalowym, dla nas jest to naturalne, tak? I kiedyś też to było naturalne, że dzisiaj z tego przygotowania robi się jakąś wielką ideę. A to jest bardzo proste. Kiedyś mężczyzna, kobieta zakładali rodzinę. Chcieli żyć, tak? Mhm. Chcieli przetrwać, chcieli mieć dzieci. Mhm. Więc naturalne dla nich było to, że muszą się przygotować na to, że po drodze mogą być jakieś problemy, tak? Czy już sprowadzając do takiego zwykłego życia. Pamiętamy, bo myślę, że pan też to dobrze pamięta, że nasi rodzice, nasze babcie przygotowywały przetwory na zimę, tak? Mhm. Dzisiaj wszystko jest w sklepach, ale co, jeżeli te sklepy nagle zostaną zamknięte, tak? Z jakichś przyczyn, to nie musi być wojna, cały czas o tym mówimy. Wiemy, że w...
12: Ale wie pan, że to jest tak abstrakcyjna sytuacja dla niektórych, że sklepy zostaną zamknięte, że wiele osób się nie zastanawia, co się stanie, jeśli, bo nie dopuszcza, że to się wydarzy.
13: No oczywiście, no i poniosą tego konsekwencje, tak? Mniejsze lub większe. Bierność też ma swoje konsekwencje. I jak przekonać do tego ludzi? No pokazać im, że tego typu styl życia jest bardzo ciekawy, jest bardzo produktywny, jest spokojniejszy tak naprawdę, bo jestem przygotowany na różnego rodzaju sytuacje. I tak jak mówiliśmy, to nie musi być wojna. To może być zwykłe wyjście na dyskotekę, prawda? Idziemy sobie w Krakowie wieczorem po ciężkim tygodniu do klubu. Po prostu pobawić się, tak?
12: Co złego może się stać?
13: Co złego może się stać, prawda? I wchodząc do tego klubu, poza myślą o świetnej zabawie, może warto byłoby zobaczyć, którą w ogóle ulicą dochodziłem do tego klubu w razie jakiegoś wypadku, czy mojego własnego, tak, gdzie ja będę potrzebował pomocy, czy może ktoś z osób trzecich tej pomocy będzie potrzebował, tak, czyli jak tutaj dotarłem, jak wygląda wejście ewakuacyjne, gdzie jest ochrona, czy tutaj jest w ogóle jakaś apteczka, jakaś gaśnica. Niedawno mieliśmy przecież sytuację w klubie szwajcarskim, gdzie ludzie też niestety stracili życie ze względu na właśnie taką bierność w działaniu, brak myślenia. I tego myślenia chcemy uczyć ludzi. Nie musi od razu to być coś kinetycznego, tak? To nie musi być walka bezpośrednia, walka wręcz. Jeżeli dochodzi do już takiego zagrożenia stricte fizycznego, bo jesteśmy przy klubie, tak? To znaczy, że już na 5 krokach zawiodłem. Źle rozpoznałem sytuację, nie schowałem swojego ego do kieszeni.
12: Czyli sugeruje pan, że jak dochodzi do bójki w klubie i akurat ktoś mnie zaatakował, to znaczy, że to ja popełniłem błędy wcześniej, że dopuściłem do takiej sytuacji?
13: Nie, nie, nie, nie. Nie rozpoznał pan sygnałów, które wcześniej na pewno były. Myślę, że rzadkością jest to, że ktoś podbiega i z zaskoczenia...
12: No to załóżmy, że jest to ekstremum. Okej, to jakie sygnały powinienem rozpoznać wcześniej, zanim już dostanę w twarz?
13: Wchodząc do klubu, wchodząc do restauracji, wchodząc gdziekolwiek, gdzie jest duże skupisko ludzi, zawsze staram się zachowywać dystans, obserwować, co się dzieje, szukać anomalii, patrzeć wysoko.
12: A co jest anomalią w restauracji?
13: Co jest anomalią w restauracji? No, krzyk, wysoki ton, nerwy, trzaski, rzucanie, dyskusja, głośna dyskusja. No jak się zachowujemy w restauracji? Raczej staramy się, jakbym z panem poszedł do restauracji, to raczej staralibyśmy się rozmawiać w miarę po cichu, tak? Bo jesteśmy w jakiejś sprawie prywatnej, prawda? Czy służbowej, rozmawiamy na ten temat, więc siedzimy spokojnie, nie jesteśmy nadpobudliwi, nie rzucamy, nie trzaskamy po stole, nie rzucamy sztućcami, etc., tak? To są anomalie, które można zauważyć. Jeszcze nie dochodzi do bezpośredniego kontaktu z osobą, która dziwnie się zachowuje, ale ja już widzę taką osobę, tak?
12: Szukam ale ja sobie wtedy wyjścia. Myślę, to jest sprawa tej osoby i w sumie mnie się nic złego nie może stać.
13: W tym momencie tak, ale nie wiadomo, jak to eskaluje. Widzi pan, no to jest prewencja. Myślę o tym, co będzie w punkcie A, tak? Czyli zostanie to między nimi. W punkcie B dotknie to kogoś innego, ale jeszcze nie mnie. W punkcie C, okej, agresja skieruje się na mnie, tak? Jak wtedy zareaguję? Gdzie siedzę w ogóle w tej restauracji, tak? Czy widzę to, czy mam wgląd? Bo o co nam chodzi w tej świadomej, aktywnej obserwacji? Żeby widzieć więcej i działać szybciej, tak?
12: Czyli chce mi pan powiedzieć, że jak wchodzi pan do restauracji, to wybiera miejsce niczym w samolocie?
13: Staram się.
12: I jakich miejsc pan unika?
13: przejściowych z plecami do większości ludzi, tłumu. Chciałbym najlepiej usiąść gdzieś w rogu, gdzie za plecami już jest tylko ściana, gdzie widzę wyjście ewakuacyjne, gdzie, czy miejsce główne, czy zapasowe, gdzieś, gdzie będę mógł ewentualnie uciec. Tak, zgodnie oczywiście z zasadą 4U. Tak? Nie wiem, czy pan słyszał o zasadzie 4U. Uważaj, uciekaj, ukryj się, udaremni. Tak? To jest bardzo fajna, cenna zasada. Mamy też kody Coopera, też fajny schemat, bo warto się opierać na tych schematach, szczególnie gdy edukujemy ludzi nie będących w środowisku i ucząc ich. Bo to jest obrazowe. Ludzie lubią, jak przekażemy im wiedzę w sposób w miarę obrazowy, tak? No i tam jest kilka tych kolorów. Biały, żółty, pomarańczowy, czerwony. No i jeszcze specjaliści dostali, dołożyli do tego kodów Coopera czarny, tak? Jako instruktorzy, z czym też się zgadzam. No i pierwszy to jest absolutny brak takiej aktywnej obserwacji, brak świadomości, bym nawet powiedział. Czyli najczęściej możemy to zobaczyć na ulicy. Słuchawki w uszach, telefon, głowa w telefonie i idziemy, tak? Czyli brak reakcji, no bo jestem skupiony na czymś, tak? Jestem skupiony na moim telefonie, a nie jestem skupiony na obserwacji. Ja bardzo rzadko, jeszcze tylko powiem panu, bardzo rzadko jestem w Warszawie, nie wiem, może piąty czy szósty raz w życiu. Jestem i pierwszy raz byłem na spacerze, jak tutaj szedłem do studia. I szedłem i zwracałem sobie uwagę właśnie na szczegóły. Nie szedłem na GPS-ie, tylko wiedziałem, że będę musiał przejść przez Aleje Jerozolimskie, że będę musiał skręcić na Marszałkowską, później na Żurawia, później przejdę przecięcie ulicy Żurawia z Kruczą. No i wiedziałem, jaki mam tutaj adres, więc to sobie zapamiętywałem, tak? Wysoki budynek, Nowotel, wiem, którędy szedłem, wiem, którędy będę wracał tą samą drogą i nad czymś takim nam zależy, żeby, a mogłem iść na telefonie, prawda? Cały czas mieć głowę w telefonie, na GPS-ie i też bym tutaj dotarł, tak? Tylko nie widziałbym tego wszystkiego, co się dookoła mnie działo. Zwróciłem uwagę, że autobus linii 507 jedzie Alejami Jerozolimskimi i to mi pomoże, tak? Wyłączyłby mi się telefon, z jakichś przyczyn padnie mi bateria, to i tak trafię z powrotem na dworzec centralny, prawda?
12: Rozumiem, że ta obserwacja, o której pan mówi, oraz wiedza, gdzie jestem w danym momencie, jest często może uratować życie, bo tego typu sytuacje także były i nie mówię tego na wyrost.
13: No oczywiście, że tak. W algorytmie powiadamiania przecież w BLS-ie mamy pierwsze co, jak dzwonimy pod numer 112, pierwsze co podajemy miejsce, w którym się znajdujemy, prawda?
12: Ale jak można nie wiedzieć, trochę naiwnie zapytam, gdzie się znajduje? A jednak ludzie nie potrafią odpowiedzieć na to pytanie.
13: No oczywiście.
12: I z czego to wynika?
13: Z bagatelizowania, z takiego podejścia, mnie to nie dotyczy, ktoś mnie uratuje, ktoś za mnie to zrobi, ja jestem bezpieczny. Myślę, że z tej przyczyny, tak? My jesteśmy teraz takim społeczeństwem, które twierdzi, że właśnie nas to nie dotyczy. Że ktoś zareaguje, ja nie muszę reagować, bo ktoś na pewno zareaguje za mnie. Czy w sposób bierny, czy w sposób czynny, jakoś zareaguje. A ja pójdę dalej. Niejednokrotnie mam do czynienia z jakimiś testami ulicznymi, tak, gdzie dzieciak jest nagle zabierany do środka, tak, kamienicy.
12: Albo wyciągany z placów zabaw. Są takie doświadczenia robione.
13: No i często te filmy pokazują, że właśnie jesteśmy takim społeczeństwem, gdzie nas to nie rusza. Że tam, nie wiem, na 10 osób jedna, dwie zareagują, trzy. Co jest, uważam, błędne. Tak samo w kontekście już wojennym też jako Polacy uważamy, że jeżeli jesteśmy w NATO, to jesteśmy bezpieczni, tak? Okej, super, że jesteśmy w NATO i niech tak będzie jak najdłużej. Bądźmy sojusznikami, wspierajmy się nawzajem, oczywiście, że tak. Ale koniec końców w pierwszej kolejności zawsze powinniśmy liczyć na siebie. I tak samo jest w ochronie ludności i obronie cywilnej, że
14: do nas, do Krakowa, nie przyjedzie nikt z Warszawy. Na kogo ja mogę liczyć? Mogę liczyć na siebie, na swoich najbliższych i na swoich sąsiadów. To oni będą w pierwszej kolejności mi pomagać. I to ja w pierwszej kolejności będę pomagał im. I nie ma być co naiwnym, że będzie inaczej. Nie będzie inaczej. Służby też będą miały swoje zadania. A na pewno ich głównym zadaniem nie będzie to, żeby troszczyć się o cywili. Szczególnie w kontekście obrony cywilnej. Dlatego, panie redaktorze, w Cywilnym Centrum Działań zbudowaliśmy coś takiego jak pierścień odporności, który przedstawiamy, który tłumaczymy, który pozwoli nam stać się najbardziej odpornym krajem na świecie. I wiemy, że to się uda. Jesteśmy pewni, że to się uda. I polega on na tym, że w tym kręgu odporności, w samym środku jest organ. Jest dwój...

0: na Bliski Wschód też byli na innej wojnie niż ta, która miałaby nas dotyczyć teraz, tak? I używali tych służb. Ustawa o ochronie ludności i obrony cywilnej dołożyła nam kolejny pierścień, którym są podmioty ochrony ludności, czyli Lasy Państwowe, czyli Czerwony Krzyż, czyli Caritas, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, etc. To jest artykuł 17 ustawy. I nadal w tym układzie jesteśmy przy około 2-3 milionach ludzi na, w skali 38-milionowego kraju. A my chcemy zajmować się tym największym pierścieniem, czyli cywilami, czyli społeczeństwem. I to jest największy pierścień z nich wszystkich. Dlaczego on jest tak ważny? Dlaczego mówimy, że będziemy najbardziej odpornym krajem na świecie, jeżeli nam się to uda? Bo to będzie około 5 milionów ludzi gotowych do działania w sytuacjach kryzysowych, którzy działają lokalnie. I to jest najważniejsze. Dlaczego wierzymy, że to się uda? Bo już jeden taki projekt w naszym kraju się udał. Czyli OSP, Ochotnicza Straż Pożarna. Dlaczego się udała? Bo są to ludzie ochotnicy, są to ludzie, którzy mają swoje zasoby, mają mundur, mają przynależność, mają infrastrukturę, czują się potrzebni, bo wiedzą, że jeżeli oni nie zadziałają, to efekty zagrożenia mogą być zdecydowanie większe, na pewno będą większe. I dlaczego jeszcze to się udało? Bo walczą o bezpieczeństwo na swoim terenie. Zupełnie inaczej walczy się o swój dom, a zupełnie inaczej o, nawet na terenie naszym, polskim, a inaczej o coś, co naszym domem nie jest.
1: Czyli uporządkujmy. W Krakowie powstało pierwsze cywilne centrum działań. Czy to jest coś na wzór OSP, o którym pan wspomniał, czyli wokół tego budynku, bo jest budynek. Mhm. Czy ten budynek będzie pełnił funkcję, w cudzysłowie powiem, remizy?
0: Można tak powiedzieć. To znaczy, dlaczego postanowiliśmy wykorzystać tą infrastrukturę? Dlatego, że od ponad roku jeździliśmy po różnego rodzaju forach, kongresach. Między innymi byliśmy na forum ekonomicznym w Karpaczu i cały pawilon był poświęcony obronie cywilnej i byliśmy współorganizatorami tej strefy. I to był dokument, który przygotowaliśmy wraz z obliczeniami, strukturą, zespołami, bo Cywilne Centrum Działań jest w pełni zgodne z ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej. Ale nie mogliśmy... uważamy, że nie można przekonać wszystkich do tego projektu, jeżeli nie będziemy przykładem. I dlatego postanowiliśmy, że musimy pokazać, na czym polega cywilne centrum działań. I tak,
1: no to na czym polega?
0: I tak, oczywiście. To będzie, w cudzysłowie, remiza obrony cywilnej, tak, bo ludzie muszą mieć miejsce, gdzie będą dowiadywać się o tym, co się dzieje. Będą mieć miejsce, gdzie będą mogli uzyskać pomoc. Będą mieć miejsce, gdzie będą mogli się edukować.
1: No ale ludzie dowiadują się o tym, co się dzieje i edukują się, przepraszam, z TikToka.
0: Bardzo dobrze pan wie, że rozumiem, że chce mnie pan tutaj wciągnąć w... No nie zgadzam się z tym. Nie zgadzam się z tym, że jakąkolwiek...
1: Nie zgadza się pan z tym, że ludzie czerpią wiedzę z 30-sekundowych rolek?
0: Zgadzam się z tym, że je oglądają. Mhm. Nie zgadzam się z tym, że czerpią stamtąd wiedzę, bo nie da się czerpać wiedzy przez 30 sekund o tak poważnych tematach.
1: To inaczej, to po co mają przyjść do was? Po to, żeby stać się Rambo, czy...
0: Absolutnie nie. Właśnie to ma być miejsce, gdzie będą uczyć się absolutnych podstaw. Gdzie będą uczyć się tego, czego powinni nauczyć się w szkole, czego powinni nauczyć się w domu, a czego z jakichś przyczyn się nie uczą. Mhm. Czyli udzielania pierwszej pomocy, czyli majsterkowania, czyli takiej spójności społecznej. Dlaczego warto sobie pomagać między sobą? Jak współdziałać ze służbami? Bo to ma być kolejny, tak jak wspomniałem wcześniej, pierścień. Ale absolutnie nie chcemy wchodzić w mundur służb, tak? To my nie będziemy jako obrona cywilna, Korpus Obrony Cywilnej w

0: wykonywać tych samych zadań, co wojsko, straż czy policja. Tak? Chodzi o to, żeby oni mogli wykonywać swoje zadania, a nie zajmować się na przykład, w cudzysłowie, pakowaniem worków z piaskiem. Tak? Od tego powinni być po prostu inni ludzie, których kompetencje nie są potrzebne w służbach. Tak? Albo inaczej, żeby strażacy, policjanci, wojskowi swoje kompetencje mogli wykorzystać tak, jak trzeba, a nie zajmowali się rzeczami, gdzie może zrobić to po prostu ktoś inny.
1: Czyli chcecie uczyć Polaków takich podstawowych umiejętności właściwie.
0: Tak jest. Jeżeli ktoś chce zostać komandosem, to Cywilne Centrum Działań nie jest dla niego miejscem. Zalecam, bo mamy świetne jednostki specjalne w naszym kraju. Trzeba odwiedzić tylko ich strony i tam się do nich odzywać. Ale Cywilne Centrum Działań takie nie będzie. U nas miejsce ma mieć każdy. Dosłownie każdy, kto tylko chce się zaangażować.
1: A pani Krysia, która na co dzień pracuje na targu i sprzedaje marchewkę też?
0: Oczywiście, że tak, bo pani Krysia na przykład, która sprzedaje na tym targu, będzie świetna do zespołu dystrybucji, na przykład żywności, wody, leków, etc. I tutaj jej kompetencje mogą się przydać, bo ona wie, jak przyjmować, jak wydawać, jak układać i tak dalej, więc tutaj nie chodzi o absolutnie o żaden poziom komandowski.
1: Czyli tak, przychodzimy do centrum i przechodzimy szkolenie. Jak to wygląda? Jak to jest ustrukturyzowane?
0: To znaczy tak, jeżeli chodzi o to, jak wygląda struktura Cywilnego Centrum Działań pod kątem Korpusu Obrony Cywilnej, to jesteśmy na początkowym etapie w ogóle działania. Tak? Nikt do tej pory nie rusza tematu Korpusu Obrony Cywilnej. Mamy jedno rozporządzenie na ten moment, które mówi o tym, że dopiero w momencie wejścia w życie obrony cywilnej korpus zacznie funkcjonować. Tylko i wtedy można się zgłaszać, tak? Do struktur.
1: No my, czyli jak się rozpocznie wojna.
0: Tak. Lub zostanie wprowadzony stan wojenny. Tak, więc no dla nas jest to za późno, zdecydowanie za późno i my w ogóle jako Polacy jesteśmy świetni w reagowaniu i za to powinniśmy dostać Nobla, ale jesteśmy kiepscy w przygotowywaniu i zapobieganiu, tak? Więc z czego to wynika? Uważam, że z tego, że reagowanie jest takie namacalne, jest tu i teraz, widać efekt mojej pracy, teraz się zaangażowałem, teraz pomogłem, teraz tam pojechałem, teraz coś kupiłem, coś zawiozłem i tak dalej, prawda? I to widać efekt tej mojej pracy, a przygotowanie i zapobieganie jest dość mozolnym, długofalowym projektem, tak, na budowanie tego bezpieczeństwa.
1: A mimo to wy to robicie?
0: Tak, bo uważamy, że to jest core naszego bezpieczeństwa.
1: Okej, okay. Czego w takim razie nauczę się konkretnie w Cywilnym Centrum Działań, albo czego powinienem się nauczyć, jeśli takiego centrum obok mnie nie ma? Ale rozumiem, że tę wiedzę mogę nabyć także inaczej. Czyli jakie powinienem te podstawowe umiejętności posiąść, by czuć się bezpiecznie?
0: To będzie zależało od pana, ale możemy porozmawiać o tym, co my uważamy za taką podstawę.
1: Takie ABC.
0: To uważam, że jeżeli, będąc w Krakowie, gdzie mamy 800 tysięcy mieszkańców, przeszkolilibyśmy przynajmniej połowę z podstaw BLS-u, czyli pierwszej pomocy, BTLS-u, czyli jeszcze dodatkowo urazówki, no i tamowania masywnych krwotoków, co też nie tylko na wojnie, wbrew pozorom może się zdarzyć. To jest absolutny core i od tego powinniśmy zacząć. Dla bezpieczeństwa własnego, bliskich, społeczeństwa. Wiemy, że codziennie słyszymy o zatrważającej ilości wypadków samochodowych, gdzie ludzie codziennie giną, tak? I ich to jednak dotyczy. To nie ratownik medyczny ratuje życie, tylko to pierwsza osoba na miejscu zdarzenia ratuje życie. I proszę sobie teraz wyobrazić, że wszyscy, każdy mijający pana kierowca potrafi udzielać tej pomocy. I to się dzieje. Ja w swoim życiu, jako powiem tak, no, poza pracą cywil, tak? Poza moją służbą, jak byłem jeszcze żołnierzem, no, brałem udział w 5 wypadkach samochodowych, tak? W kolizjach i wypadkach. I bardzo często ludzie się nie zatrzymują. My działamy, a ludzie po prostu przejeżdżają. jak to diagnozujemy, no ludzie nie podejmują działań, bo się boją. A boją się, bo nie wiedzą, bo nie potrafią. Nie chcę temu dopisywać jakiejś ideologii wielkiej, bo uważam, że to jest mega proste. Że to jest mega proste. Poświęcić 8 godzin w ciągu roku na szkolenie medyczne. Przyjść do dobrej, certyfikowanej firmy, organizacji, stowarzyszenia, które jest rekomendowane przez środowisko i podjąć takie działanie. I to niech będzie pierwszy krok. Niech moim krokiem będzie kolejnym zainteresowanie się, czym jest ogłoszenie, a czym odwołanie alarmu. Jak wygląda ten dźwięk lub znak lub sygnał.
1: I wy to pokazujecie.
0: Oczywiście, że tak. Jak wygląda relacja między cywilem a policjantem, żołnierzem, ratownikiem. Słyszeliśmy przecież, oczywiście to też są wyjątki, ale to się dzieje, że ratownicy medyczni podchodzą, przychodzą z pomocą tak naprawdę, a sami tracą zdrowie lub życie.
1: Bo są atakowani przez osoby, którym pomagają de facto.
0: Dokładnie tak. Gdybyśmy w rodzinie nie mieli żołnierza, to najczęściej nie wiedzielibyśmy, jak wygląda mundur wojskowy. Nie ma tej relacji po prostu, to chcę powiedzieć, że nie ma relacji między cywilami a służbami. A Cywilne Centrum Działań ma być takim miejscem, gdzie wspólnie mogą pojawić się na ćwiczeniach, wspólnie mogą razem potrenować, wspólnie mogą się od siebie czegoś nauczyć.
1: Ale tak? Nauczę się tam rozpalać ogień bez zapałek, nauczę się strzelać, nauczę się obsługiwać broń i tak dalej?
0: To są oczywiście kolejne elementy, tak jest. To są kolejne elementy, czyli różne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, które dzisiaj nazywane są survivalem, a dla nas jest to po prostu samodzielność i samowystarczalność, tak? Survival to nie tylko las, to również teren miejski. Czyli
1: no bo to się od razu kojarzy z czymś takim, że będę musiał spędzić 2 tygodnie w lesie, co już samo w sobie jest mało wyobrażalne.
0: Absolutnie nie, to absolutnie nie o to chodzi. Tylko jak mieszkamy w mieście, prawda? Miasta są zdecydowanie gorzej przygotowane na kryzys niż wsie.
1: Czyli trudniej się będzie obronić i ochronić w mieście?
0: Trudniej będzie pozyskać na przykład wodę, prawda? Bo jeżeli wodociągi przestaną działać, w sklepach zabraknie butelek z wodą, no to na wsi ludzie na pewno sobie lepiej z tym poradzą, bo mają cieki wodne, mają rzeki, mają swoje studnie. Mhm. W tym kontekście o tym mówię. Jeżeli, czy żywności, tak? Wody lub żywności. To na pewno tutaj wieś ma lepsze możliwości. Bo to nie musi być, tak jak cały czas mówimy, wojna, tak? To nie musi być
1: może być susza na przykład.
0: Dokładnie. Więc tak, oczywiście pozyskiwanie, uzdatnianie, filtrowanie wody. Jak to robić? Jak to robić w sposób bezpieczny, skąd pozyskać tą wodę, skąd pozyskać żywność, a może właśnie przygotowałem się wcześniej i zapobiegłem takiej sytuacji, czyli zakupiłem sobie większą ilość wody, większą ilość jedzenia, no bo w tym kontekście rozmawiamy o tym przygotowaniu, tak? Czy mam w domu apteczkę? To i dalej, to nie musi być też nawet już wypadek samochodowy. To może być, jeśli jesteśmy rodzicami, mamy dzieci bawią się na placu zabaw, huśtają się na huśtawkach, z tej huśtawki mogą spaść, prawda? To jaką tą apteczkę mam? Ja miałem taką sytuację. Moja córka złamała rękę, bo spadła z huśtawki. I przydał mi się wtedy bandaż, przydała mi się wtedy szyna, tak, którą unieruchomiłem rękę córce, małe dziecko, krzyk, ból i tak dalej, więc im bardziej bym się bał, im bardziej bym jej pokazał moją panikę, tym bardziej ona by się bała, więc też to przygotowanie mentalne, tak, jak zareaguje, czy ją uspokajam, czy sam panikuję w takiej sytuacji, więc ale bez treningów, bez przygotowań sami nie wiemy, jak zareagujemy, tak? Nie ma pan pojęcia, jak się pan zachowa w sytuacji kryzysowej, dopóki ona pana nie dotknie, lub jeśli jej pan chociaż w sposób szkoleniowy, treningowy nie przetrenuję. Tak?
1: I w cywilnym centrum działań będę mógł to sprawdzić na własnej skórze.
0: Oczywiście, że tak. Jednym z etapów już tak naprawdę końcowych są scenariusze kryzysowe, przeróżne scenariusze kryzysowe, mniejsze lub większe. My też nie jesteśmy zwolennikami zrobienia czegoś od razu na wielką skalę. Mówię tutaj o ćwiczeniu, tak? Mhm. Zróbmy coś małego. Zaangażujmy jeden zespół, jeden pluton z wojska. Zobaczmy, jak tutaj ta relacja wygląda, no, między innymi z WOT-ów, tak? Bo WOT-y też biorą udział w różnego rodzaju sytuacjach kryzysowych. Czy spróbujmy zrobić to z zespołem strażaków, tak? Sprawdźmy na przykład, jak szybko dociera straż pożarna ze swojej ODRG na to miejsce, tak? A jak długo będą dojeżdżać na miejsce B, tak? Mhm. Róbmy te ćwiczenia, sprawdzajmy się. Nie musi to być wielka skala od razu, tylko teraz jest czas na przygotowanie i teraz jest czas na zapobieganie.
1: Ale takie cywilne centrum działań na razie jest jedno w Polsce, tak jest ono w Krakowie. Czy to nie powinno być rozwiązanie systemowe?
0: To absolutnie nie może być projekt jednego adresu. To naszym celem jest wykorzystanie tego, co już przygotowaliśmy i wprowadzenie tego do prawie 2500 gmin, które mamy na terenie naszego kraju. I my tym się absolutnie podzielimy. My mamy na to pomysł, my mamy na to plan, wiemy, jak to zrobić, policzyliśmy, ile to będzie kosztować i wiemy, jak z Polski stworzyć kraj, który będzie najbardziej odpornym krajem na świecie i kraj, od którego będą uczyć się inni.
1: No to prosty przykład. Wcielę się w rolę wójta gminy X i pierwsze pytanie, co muszę mieć, żeby to zrobić, a drugie, ile muszę na to wydać? Bo to są chyba dwa pytania, które słyszycie najczęściej.
0: Oczywiście. Pierwszym krokiem tak naprawdę jest audyt, czyli analiza, badanie tego, w jakiej gminie się znajdujemy, jakie pan ma potrzeby, co pan ma już na miejscu, jakie podmioty u pana są, jakie służby u pana działają, jakie ma pan możliwości, jak duża jest gmina, jaka jest charakterystyka tej gminy, jak dużo ludzi tutaj u pana w tej gminie mieszka. Tak? To jest pierwszy krok. I on zdefiniuje nam kolejne. Tak? Czyli ile.
1: A może być tak, że po tym audycie się okaże, że nie potrzebuje takiego centrum?
0: Myślę, to znaczy wie pan, no to będzie pan w tym samym miejscu, w którym pan jest teraz.
1: Okej.
0: Okay. Tak?
1: Okej. Okay. Czyli zakładam, że centrum powstaje. Czy ja muszę wybudować budynek, czyli taką
0: absolutnie
1: remizę?
0: Absolutnie nie. Audyt też nam pokaże, jak wygląda infrastruktura u pana w gminie. Więc, jeżeli ma pan jakiś pustostan, ma pan miejsce, gdzie możemy takie cywilne centrum działań zaadaptować, to absolutnie je wykorzystamy. Tutaj chodzi o to, żeby w absolutnie maksymalnym stopniu wykorzystać potencjał gminy, który już jest. Nie jesteśmy zwolennikami wydawania pieniędzy bez potrzeby. Więc jeżeli jest takie miejsce, budynek, nie wiem, dom kultury, który już przeniósł się gdzie indziej, tak, bo został zbudowany jakiś nowy, piękny i tak dalej, a budynek dokładnie jest zaniedbany, zapuszczony i tak dalej, wyremontujmy go i wykorzystajmy go. Tak naprawdę niewielkimi środkami możemy tą infrastrukturę zaadaptować do cywilnego centrum działań.
1: I czego jeszcze potrzebuje poza budynkiem?
0: Przede wszystkim ludzi. Przede wszystkim ludzi, którzy będą tworzyć zespoły. My zdefiniowaliśmy tych zespołów około 30, ale to nie znaczy, że wszystkie będzie pan je musiał mieć u siebie. Na pewno nie na pierwszym etapie. Na pierwszym etapie, zgodnie z audytem, wskażemy, które pierwsze 3-5 zespołów powinno się u pana powołać.
1: No to skąd ja tych ludzi mam wziąć?
0: Trzeba ich zainteresować tematem. Uważamy też, że już ci ludzie na terenach gminy są. Zawsze znajdzie się jakiś strzelec, jakiś myśliwy, jakiś ratownik medyczny. Dlaczego ludzie idą do OSP? No właśnie, wykorzystajmy ten sam schemat, tak? Do OSP poszedł, bo czuje się potrzebny, bo ma przynależność, bo ma mundur, bo ma miejsce, bo ma sprzęt, tak? Więc w cywilnym centrum działań też możesz się zaangażować, bo będziesz miał swoje miejsce, będziesz miał tam ludzi, którzy myślą podobnie do ciebie, chcą zadbać o bezpieczeństwo, biorą odpowiedzialność za siebie, wiedzą, jakie konsekwencje wychodzą z bierności i mogą w tym miejscu się odnaleźć. Tylko cywilne centrum działań ma dać troszkę więcej, bo ma dać łączność, ma dać łączność satelitarną, krótkofalarską, drony, strzelectwo, ratownictwo na różnych poziomach, samoobronę, walkę wręcz i wiele, wiele jeszcze innych rzeczy, o których moglibyśmy gadać tutaj do
1: To jeszcze powinien mi pan odpowiedzieć na pytanie, tylko proszę nie mówić, że to zależy, choć wiem, że to zależy. Ile to może kosztować? Czy są jakieś widełki dla takiej gminy średniej wielkości w Polsce?
0: My obliczyliśmy, że całość tego projektu zmieści się przez 10 lat w 0,3 PKB. Czyli tyle, ile zostało założone na program ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026, 0,3% PKB, w ciągu 10 lat wystarczy nam na zbudowanie tego rodzaju systemu. I tutaj gwiazdka, jeśli pieniądze nie będą wydawane na inne rzeczy niż system. Nie wydawane w taki sposób, jak są wydawane do tej pory.
1: No to ja wrzucę przykład z końcówki ubiegłego roku, gdy gminy wręcz musiały w ciągu kilku tygodni wydać miliony złotych z tego programu.
0: Niestety znamy te przykłady i nie mamy na nie żadnego wpływu, tak? Jesteśmy wykonawcami tego projektu, tego systemu. Jako jedyni w tym kraju policzyliśmy, ile to będzie kosztować i wiemy to, że tak jest, bo byliśmy na rozmowach w ministerstwie. Wiemy, że jako jedyni zaproponowaliśmy ten system, jak powinno to wyglądać. I my się nie poddamy. My to na pewno wprowadzimy, będziemy walczyć i wiemy też, że po otwarciu Cywilnego Centrum Działań, czyli w momencie, w którym nasze słowa stały się ciałem, do dzisiaj mamy telefony, my też chcemy Cywilne Centrum Działań. Odzywają się do nas miasta, odzywają się do nas gminy i chcą budować cywilne centra działań. Więc wiemy, że to będzie większe, to będzie rosło. Nie zrobimy tego w rok, nie zrobimy tego w 5 lat. My liczymy, że to zajmie nam około 10 lat. Ile takie cywilne centrum działań pojedyncze będzie kosztować? Policzyliśmy, że działania rok po roku, to około 200 tysięcy, oczywiście zależy też od audytu i wielkości gminy, ale to około 200 tysięcy złotych rocznie.
1: Myśli pan, że to może być większe niż ochotnicze straże pożarne?
0: To będzie większe, bo znam statystyki, które dzisiaj są w straży pożarnej w OSP, a wiem, ile my planujemy, planujemy ilość członków w Cywilnym Centrum Działań. Więc jak najbardziej tak. To jest ponad 3,5 tysiąca korpusów. Dlaczego nie tyle samo, ile gmin? Dlatego, że mamy miasta, mamy duże miasta. I tak jak w Krakowie, to nie będzie jedno Cywilne Centrum Działań, tylko będzie jedna dzielnica.
1: Czyli znowu tak jak jednostki OSP.
0: Tak, tak.
1: Trzy pytania na koniec. Co by pan powiedział komuś, kto nadal uważa, że jego ten temat nie dotyczy? Że mówię o temacie bezpieczeństwa.
0: Że mam nadzieję, że nigdy nie będzie musiał się o tym przekonać.
1: Jak prawdziwie odpowiedzieć na pytanie, kto odpowiada za moje bezpieczeństwo?
0: Sam odpowiadam za swoje bezpieczeństwo, tylko sam jestem odpowiedzialny, jestem konsekwentny. I biorę życie w swoje ręce.
1: I ostatnie pytanie, gdyby nasz słuchacz, nasz widz miał zapamiętać tylko jedną rzecz z tej naszej rozmowy, to co by to było?
0: Ucz się pierwszej pomocy.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Kamil Jenek, były żołnierz Sił Zbrojnych RP, wiceprezes Stowarzyszenia Świadoma Obrona Cywilna, współtwórca pierwszego w Polsce, w Krakowie, Cywilnego Centrum Działań. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, panie redaktorze.
1: Ja nazywam się Łukasz Mordarski, a to był podcast W Razie W.

0: Piąta. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Piłkarze Hiszpanii w pełni zasłużyli na zwycięstwo nad Argentyną w finale piłkarskich mistrzostw świata, podkreślają hiszpańskie media, wskazują przy tym na piękną grę La Furia Roja, które mocno kontrastowało z poziomem sędziowania spotkania przez Słoweńca Slavko Vincicia. Hiszpańscy dziennikarze nisko oceniają grę Argentyny, nazywając ją brzydką, chaotyczną i przypominającą antyfutbol. Odnotowują sporadyczne ataki Albiceleste na bramkę Unaia Simona i liczne niedostrzeżone przez arbitra faule Argentyńczyków. To najbardziej skandaliczny finał w historii piłkarskich mistrzostw świata, podsumowuje w komentarzu gazeta AS, zaznaczając, że argentyński obrońca Leandro Paredes zasłużył na co najmniej 5 żółtych kartek, ale arbiter w trakcie spotkania dał mu tylko jedną. Hiszpańscy dziennikarze odnotowują też liczne złośliwe zagrania i prowokacje ze strony argentyńskich piłkarzy, na które ich zdaniem sędzia Vincic zbyt często przymykał oko. Ostatecznie Hiszpanie pokonali Argentyńczyków 1-0 po dogrywce i mogli wznieść w górę Puchar Świata. W blasku ich triumfu ogrzewał się Donald Trump. Prezydent USA nie chciał zejść ze sceny, gdy zwycięzcy mundialu cieszyli się ze zdobycia trofeum. Stanął przy nich jak członek drużyny. Nie pomogły nawet próby sprowadzenia go z podestu przez szefa FIFA Gianniego Infantino. Ropa znów drożeje na światowych rynkach. To po doniesieniach o 9 nocy z rzędu uderzeń USA na Iran i pożarze statku w cieśninie Ormus. Na otwarciu na azjatyckich rynkach cena baryłki ropy Brent wzrosła o prawie 3% do 90,5 dolara. Cena ropy WTI wzrosła o prawie 2,5% do niemal 84,5 dolarów za baryłkę. Kierowca ciężarówki, który po brawurowym pościgu został zatrzymany w Wielkopolsce, usłyszał zarzuty, odpowie za niezatrzymanie się do kontroli, czynną napaść na funkcjonariuszy i prowadzenie auta mimo sądowego zakazu. Prokuratura chce aresztu dla niego. W czwartek wieczorem 24-latek nie zatrzymał się do kontroli drogowej na S10 i zaczął uciekać autostradą A1. Po drodze sforsował blokadę, staranował policyjny radiowóz, rozbił auto i porzucił je w lesie. Wiózł zbiorniki ze żrącą chemiczną cieczą. Trwają szczegółowe badania, co to dokładnie jest. Znów wygrały z ludźmi i zamknęły jedno z najpopularniejszych kąpielisk w regionie. Toksyczne sinice pojawiły się na jeziorze Paprocańskim w Tychach, a sezon kąpielowy po raz kolejny został przerwany. Miasto od lat próbuje różnych sposobów walki z zakwitem wody, ale mikroskopijne organizmy wciąż okazują się silniejsze. Ewa Wilk z zarządu kąpieliska zapewnia, że również w tym roku podjęto próbę zwalczania sinic.
1: W tym sezonie, wzorując się na rozwiązaniach stosowanych na dużych kąpieliskach, zastosowaliśmy również specjalistyczny preparat w formie proszku, którego zadaniem jest ograniczanie zakwitów sinic. Dodatkowo uruchomiliśmy aeratory napowietrzające tapią wody.
0: W zeszłych latach zbudowano specjalne fontanny napowietrzające, zmodernizowano brzeg, by filtrował wodę. Nad rozwiązaniem problemu pracowali też zagraniczni specjaliści, niestety bez rezultatów. Turyści wybierający się w góry muszą liczyć się z utrudnieniami na szlakach. Dziś rozpoczyna się remont dwóch wysokogórskich tras na Rysy i Zawrat. Trzeba tam wymienić łańcuchy asekuracyjne. Szlaki będą otwarte. Jedynie co jakiś czas ekipy remontowe wstrzymają ruch. Podobne prace trwają też na trasie z Wielkiej Polany Małołąckiej do Wyżniej Kondrackiej Przełęczy i na Czarnym Szlaku do Schroniska w Dolinie Pięciu Stawów. Jeszcze niedawno wakacyjny urlop oznaczał wyłącznie słońce i wysokie temperatury. Dziś coraz więcej podróżników, którzy nie przepadają za upałami, świadomie wybiera inny model wyjazdów. Coolcation, bo o nim mowa, to sukcesywnie rosnący trend, który zmienia wakacyjne preferencje Polaków. Mówi Radiu Z Katarzyna Houghton, ekspertka internetowego biura podróży eSky.
2: Polacy i podróżnicy nie szukają już tylko upalnych miejsc, ale zastanawiają się, gdzie naładują baterie w umiarkowanej temperaturze.
0: Wśród najtańszych propozycji na tego typu wypoczynek jest Litwa. Najdroższym z kierunków jest Finlandia. Kraj przyciąga jeziorami, lasami, saunami i niemal niekończącymi się latem dniami. Popularnością cieszy się także wioska Muminków. Można już oglądać Perseidy. Miłośnicy nocnego nieba mogą już zacząć ich wypatrywać. Sezon właśnie się rozpoczął. Perseidy będą aktywne aż do 24 sierpnia. Więcej na ten temat reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
3: Perseidów można wypatrywać przy dobrej pogodzie bez żadnego specjalistycznego sprzętu. Na obserwację najlepiej wybrać się jednak poza miasto, mówił mi Tomasz Banyś z Planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi.
4: Z dala od zanieczyszczenia światłami miejskimi, a więc im dalej od dużych dużych skupisk cywilizacji, tym lepiej.
3: Perseidy to rój meteorów. Drobne fragmenty skalne wchodzą w ziemską atmosferę i spalają się w niej, tworząc spektakularne jasne smugi światła, powszechnie znane jako spadające gwiazdy. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
4: Kulminacja Perseidów będzie w nocy z 12 na 13 sierpnia. Wtedy będzie można zobaczyć miejscami nawet ponad 100 meteorów na godzinę. Poznańskie Muzeum zyskało nowy model Enigmy w związku z piątymi urodzinami. Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu zaprezentowano kolejną maszynę do szyfrowania. Tym razem to model K. Co to za urządzenie i do czego było wykorzystywane? Szczegóły zna Adam Kaźmierczak.
5: Był on przeznaczony do użytku nie wojskowego, a cywilnego, więc taką maszyną do szyfrowania posługiwały się niemieckie instytucje, na przykład koleje państwowe. Jest to już siódma zaprezentowana u nas Enigma, mówi dyrektorka Poznańskiego Centrum Dziedzictwa Monika Herkt.
6: Druga z zasobów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i to, co jest ciekawe, jest Enigma, która ma prawie 100 lat.
5: Tę maszynę będzie można oglądać w Centrum Szyfrów Enigma do końca przyszłego roku. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
4: Niemcy piją coraz mniej piwa. W zeszłym roku produkcja i spożycie alkoholowego trunku spadło o 6%. Jednocześnie rośnie popularność chmielu bez procentów. Dlaczego ten trend się zmienia? O tym korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
7: Przed laty przeciętny mieszkaniec Niemiec wypijał rocznie 150 litrów piwa z zawartością alkoholu. Dzisiaj już tylko 90. To skutek starzenia się społeczeństwa, rosnącej świadomości zdrowotnej i zmiany stylu życia. Natomiast piwo bezalkoholowe zdobywa w ostatnich latach ogromną popularność. Przeżywa w Niemczech prawdziwy boom. Jako zdrowy napój chłodzący, spożycie stale rośnie, aż 1/10 wypijanego w Niemczech piwa ma zerową zawartość alkoholu. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
4: Niemcy od lat są największym producentem alkoholowego piwa w Unii Europejskiej. Najnowszy film Christophera Nolana, Odyseja, na szczycie listy kinowych hitów w USA. W weekend otwarcia film zarobił na całym świecie 263,5 miliona dolarów. Produkcja kosztowała 250 milionów, więc całkowicie się już zwróciła. To pierwszy film nakręcony w całości kamerami IMAX. Główne role grają Matt Damon i Anne Hathaway. Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny, a na kolejne wiadomości Radia Z o 6. Zapraszam w imieniu Dariusza Klimczaka i Idalii Tomczak.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Poniedziałek, 20 dzień lipca. Viva Espania! Wiadomości w Radiu Zeto.
3: Viva Espania!
2: Prezentują i Dalia Tomczak,
4: dzień
2: i Darek Klimczak.
4: Dzień dobry.
5: Hiszpania najlepsza na świecie w piłce nożnej, Argentyna zdeklasowana.
6: Polska po burzy, interwencje na Śląsku, w Małopolsce i na Lubelszczyźnie.
5: Tam, gdzie jedni odpoczywają, inni pracują, w miejscowościach turystycznych więcej kontroli sanepidu.
2: 6.
5: Hiszpania budzi się z tytułem mistrza świata w piłce nożnej. Spain have won the World Cup. Mundialu La Roja po dogrywce 1-0 pokonała reprezentację Argentyny.
6: To wszystko w Nowym Jorku obserwował specjalny wysłannik Radia Z na Mundial, Krzysztof Wilanowski. Krzysztofie, co zdecydowało o zwycięstwie Hiszpanów?
7: Ich zdecydowanie lepsza gra. Argentyńczycy w tym spotkaniu mieli niewiele do powiedzenia. To Hiszpanie momentami wręcz deklasowali przeciwników. Prawdziwe oblężenie argentyńskiej bramki zaczęli w końcówce pierwszej połowy. To, jaką przewagę miała La Roja, pokazują między innymi statystyki. Hiszpanie oddali w tym meczu aż 20 strzałów, a Argentyńczycy zaledwie 2. Do tego sami skomplikowali swoją sytuację, kiedy tuż przed dogrywką czerwoną kartkę zobaczył Enzo Fernandez. Hiszpania w końcu dopięła swego. Jej bohaterem został Ferran Torres. Nowy Jork, Krzysztof Wilanowski, Radio Z.
5: Hiszpania została mistrzem świata po raz drugi.
6: Od jej pierwszego tytułu minęło 16 lat.
5: Potężne burze przeszły nad Polską. Strażacy w akcji usuwali powalone drzewa i pomagali na posesjach zalanych wodą.
6: Najwięcej interwencji było na Śląsku, w Małopolsce i Lubelszczyźnie.
5: W studiu o poranku reporter Radia Z Marcin Friedrich ze szczegółami tych interwencji. Dzień dobry. Gdzie było najgorzej?
8: Bardzo niebezpieczna sytuacja wydarzyła się na Jeziorze Żywieckim. Silny wiatr przewrócił kilka żaglówek, w tym dwa duże jachty kabinowe. Jeden z nich podmuch położył na samym środku jeziora, a kilka płynących nim osób znalazło się w wodzie. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Akcję zakończono późnym wieczorem. O włos od tragedii było też w Małopolsce. W Targanicach koło Wadowic drzewo przewróciło się na bryczkę, którą jechało 12 osób. 5 odniosło obrażenia, ale na szczęście niezbyt groźne. Na Lubelszczyźnie ściana wody zalała Białą Podlaską. Jezdnie i place zamieniły się w prawdziwe jeziora. W sumie do późnego wieczora strażacy interweniowali w całym kraju 1500 razy.
6: Dzisiaj będzie już spokojniej. Synoptycy zapowiadają tylko przelotne opady deszczu.
5: Prezydent złoży nowy wniosek o referendum klimatyczne. Karol Nawrocki po raz drugi chce, by w tej kwestii wypowiedzieli się Polacy. W tym tygodniu dokument ma trafić do Senatu.
6: Według prezydenta należy zreformować ETS, czyli system emisji spalin. Zmiany, jakie kilka dni temu zaproponowała Bruksela, są według Pałacu Prezydenckiego niewystarczające.
5: A Lewica już zapowiada, że nie zgodzi się na referendum, mówi wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat.
9: Wyjście z unijnej polityki klimatycznej to jest wyjście z Unii Europejskiej. I prezydent Nawrocki do tego prze. Na razie ubiera to w ładne słowa. Dlatego nie będzie naszej zgody na referendum proponowane przez pana prezydenta Nawrockiego.
6: W maju Senat już raz odrzucił wniosek prezydenta o przeprowadzenie referendum klimatycznego.
5: Prezydent Węgier ustępuje ze stanowiska. Tamás Sulyok podpisał poprawkę do konstytucji, która pozwoli zakończyć jego kadencję.
6: Domagał się tego obecny premier Péter Magyar. Na Węgrzech prezydenta wskazuje parlament. Sulyoka wybrano, kiedy u władzy był Viktor Orbán.
5: Reporter Radia Z Daniel Wrzos o tym, jakie będą kolejne kroki.
10: Premier Węgier chce, żeby nowy prezydent był apolityczny. Tamás Sulyok podpisał ustawę, ponieważ jak sam twierdzi, brak podpisu oznaczałby złamanie przez niego prawa. Poprawka do konstytucji jednym zdaniem wygasza mandat prezydenta. To dołącza do wymuszonych i gordyjskich rozwiązań jako haniebny przykład nadużycia władzy. Mówił w opublikowanym oświadczeniu Sulyok. Jego obowiązki tymczasowo przejmie przewodnicząca węgierskiego parlamentu.
6: Parlament będzie musiał wybrać nowego prezydenta w ciągu 30 dni.
5: W wakacje więcej kontroli sanepidu, pod lupą bary i restauracje oraz budki z lodami i fast foodami w miejscowościach turystycznych.
6: Kontrolowane są czystość lokali i warunki przechowywania produktów.
5: Sanepid zwraca uwagę też na pracowników, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski.
11: Zdarza się, że w tych punktach pracują osoby, które nie dość, że są zatrudnione na czarno, bez żadnych umów, to nie posiadają aktualnych badań do celów sanitarno-epidemiologicznych, czyli tak zwanej kiedyś książeczki sanepidowskiej.
6: Jeśli dostaniecie nieświeże jedzenie albo zobaczycie niedociągnięcia higieniczne w barze czy też w restauracji, możecie zgłosić to do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
5: Wszystko, co potrzebujecie wiedzieć o poranku, mamy dla Was w wiadomościach co pół godziny.
6: A 7:40 gościem Radia Z i Marcina Zaborskiego będzie Piotr Miller, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były rzecznik rządów Mateusza Morawieckiego.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: 6:04. Dzisiaj spadnie deszcz bramek. Ha, nie bramek, bo przecież się mundial skończył. Deszcz dzisiaj będzie, moi drodzy, przede wszystkim na zachodzie, w Szczecinie, w Zielonej Górze, ale także w Poznaniu, Bydgoszczy, Gdańsku, tu pokropi. Więcej słońca na południu i na wschodzie. Taka linia się nam dzisiaj zrobi przez Polskę biegnąca, nie przez Polkę. Jak słychać, prowadzący oglądał wczoraj Mecz do Późna. Oj, to będzie wyzwanie dzisiaj ten poranek. Dzień dobry, Kamil Baleja.

Benson Boone śpiewa tak cienko, jak byłby z Argentyny zupełnie, prawda? Słychać, komu kibicowałem, prawda? Proszę Państwa, pierwszy dzień po mundialu, 6 godzin temu zakończył się mundial. Mistrzem świata oczywiście została Hiszpania, gdyby ktoś nie oglądał. I dzisiaj się pojawia jeden problem. Co dalej? No bo tak, 104 mecze za nami. Ponad 200 paczek chipsów zjedzonych. Pewnie ze 3 butelki gazowanego na mecz. Trochę tego było. Jak żyć bez meczów? A najgorsze jest to, że jak znam życie, to dzisiaj po tym mundialu wielu mężczyzn w domu słyszy: kotek, a może byśmy tak pomalowali sypialnię? I co? I potem masz 3-tygodniowy remont generalny gwarantowany, a? Radio Z i już. No spokojnie, dzisiaj będziemy grali przez chwilkę jeszcze, żebyście Państwo się mogli obudzić, bo jak ktoś oglądał mundial, to ma teraz bardzo ciężki poranek. Tak jak my, dlatego Was bardzo mocno przytulamy, powoli. Pamiętajcie, to po lewej stronie to jest pasta do zębów, a po prawej jest krem. Nie pomylcie się. To się może dzisiaj zdarzyć. Uważajcie, bo może być nieprzyjemnie.

0: pod nosem. Tere, tere, tere, tere. 18 po 6 to jest dzień dobry bardzo, lato w Radiu Z. Oczywiście dzisiaj w telefonach od was, od samego rana. Jeden temat, 321, 321, 321. Dzień dobry.
1: Hiszpania, Hiszpania, Hiszpania, Hiszpania. Oh yeah.
0: Oh yeah, widzimy na żywo właśnie obrazki z New Jersey. Drużyna Hiszpanii powoli pakuje się do autobusu. Ciekawe, czy u nich tam będzie słychać takie słynne polskie: panie szofer gazu, ja bym na ich miejscu śpiewał. Radio Z i już. No i kto będzie siedział w ostatnim rzędzie, prawda? Rozrabiaki, czyli pewnie Jamil Jamal. Jamina Jamal. I Torres, jak nic. 20 minut po godzinie 6. Dzień dobry, bardzo lato w Radiu Z.

0: Eddie Cool, Bonnie M, oczywiście, tutaj Radio Z do poranku. Dzień dobry, moi drodzy. Mundial się skończył, my dzisiaj podsumowujemy to, co się działo i za chwilkę będzie zabawa o poranku. Ostatni gwizdek, czyli takie wielkie podsumowanie mundialu z wami. Sprawdzimy, czy cokolwiek zapamiętaliście z tego turnieju, który się wczoraj zakończył. Dzwońcie już teraz, 321-321-321. Pytania będą skrajnie niepoważne, ostrzegam. Proszę dzwonić do wygrania, do zgarnięcia. Wakacyjny zestaw Zetki, czyli kocyk, okulary, pomadka jeszcze będzie i smyczka. Taki męski zestaw z pomadką oczywiście dla państwa. 321-321-321. Zabawa ostatni gwizdek. Kto chciałby się sprawdzić, niech dzwoni.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.

0: 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
2: Ale chyba nie włosów.
1: Akurat włosy wypadają mi garściami.
2: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
1: Ale łysienia u ciebie nie widać.
2: No właśnie.
3: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
4: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
9: No i co, Barbara, co?
8: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
10: to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Po reklamie.
14: To już 6:30. Wiadomości w Radiu Z prezentują Idalia Tomczak, Darek Klimczak. Polecamy, zapraszamy.
15: Znów jesteśmy królami świata. To nowa era złota, pełna dominacja Hiszpanii. Tak hiszpańskie media piszą o wielkiej wygranej swojego zespołu na Mistrzostwach Świata.
16: Cała Hiszpania nie spała tej nocy. Na ulicach była jedna wielka fiesta.
15: Hiszpanii gratuluje też amerykański prezydent, przy okazji chwaląc się wspaniałym mundialem. Nigdy nie było niczego podobnego, prawdopodobnie pod względem wydarzenia, co dopiero piłki nożnej czy futbolu. Uważam, że to było niesamowite, było 4-5 razy większe niż cokolwiek FIFA do tej pory zorganizowała.
16: Donald Trump ogłosił też, że nie ma żadnych politycznych napięć między Stanami Zjednoczonymi a Hiszpanią. Jeszcze kilka tygodni temu kazał natychmiast zakończyć interesy handlowe z Madrytem, a Hiszpanów wielokrotnie krytykował za zbyt niskie wydatki na obronność.
15: Co najmniej 2 osoby nie żyją, ponad 40 jest rannych. Taki na tę chwilę jest bilans rosyjskiego ataku na miasto Zaporoże.
16: Rosyjskie pociski trafiły w nocy m.in. w 5-piętrowy blok. 2 kondygnacje zostały całkowicie zburzone.
15: To już kolejna noc tak mocnych rosyjskich ataków. Moskwa odgryza się za coraz większe zniszczenia zadawane jej przez ukraińskie drony. Kijów wczoraj uderzył w kolejne rafinerie rosyjskie, tym razem w Stawropolu. Dwaj kontrowersyjni brytyjscy influencerzy, Andrew i Tristan Tate, zostali zatrzymani tuż przed organizowaną przez siebie galą walk w Miami.
16: Amerykańska policja aresztowała ich w związku z wnioskiem o ekstradycję wydanym przez Wielką Brytanię. Londyn stawia im niemal 60 zarzutów, m.in. gwałtów, handlu ludźmi, pornografii i napaści.
15: Uwaga, mieszkańcy Opola i leżących nieopodal wiosek Zawadzki i Turawa. Do końca tego miesiąca na waszym terenie odbywać się będą ćwiczenia wojska.
16: Grupy żołnierzy można będzie spotkać na ulicach, drogach czy w lesie. Wojewoda opolski apeluje, by nie robić im zdjęć i ich nie publikować. Uprzedza też o syrenach alarmowych, które co jakiś czas mogą być uruchamiane. Ćwiczenia potrwają do końca miesiąca.
15: Na koniec przenieśmy się raz jeszcze za Atlantyk, prosto z Nowego Jorku. Nasz wysłannik na mundial, Krzysztof Wilanowski, i wiadomości sportowe Radia Z.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. psibuffet.pl

0: Czekali na to 16 lat i wreszcie się doczekali. Hiszpania po raz drugi piłkarskim mistrzem świata. La Roja w finale rozgrywanym na MetLife Stadium niedaleko Nowego Jorku 1-0 pokonała broniącą tytułu Argentynę. Gola na wagę Pucharu Świata strzelił w dogrywce Ferran Torres. Poczułem niesamowite szczęście, ale bardziej czuję wielką dumę i satysfakcję. Jestem wdzięczny tym wspaniałym ludziom i wyjątkowym piłkarzom. To grupa, która zapisuje się w historii. Praca z nimi to prawdziwy zaszczyt. Mówił trener Hiszpanów Luis de la Fuente. Jego zespół jest obecnie mistrzem świata i Europy. A w cieniu finału z hiszpańską drużyną wygrała Krakowia. Pasy w meczu towarzyskim były lepsze od Sevilli. Było 1-0. Jedynego gola w tym spotkaniu strzelił Aydin Hasic. Ekstraklasa wraca już w najbliższy weekend. Krakowia w pierwszej kolejce zmierzy się z Lechem. To w sobotę. I jeszcze Formuła 1. Włoch Kimi Antonelli z Mercedesa wygrał Grand Prix Belgii. To jego 6. triumf w tym sezonie. Jest oczywiście liderem klasyfikacji generalnej.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
2: To jest ciekawe, że wraca Ekstraklasa w ten weekend. To po tym, co się działo na mundialu, to będzie jak powrót z rajskiej plaży na jakieś glinianki. Kochani, dzisiaj w całym kraju, znaczy może nie w całym kraju, ale szczególnie na zachodzie i na północy deszczowo. Słońce się może pojawić na południu. Kielce, Katowice, Kraków, Lublin, Kraków, już mówiłem. Rzeszów 23-24 stopnie i słonecznie. A tam, gdzie nie powiedziałem, to nie słonecznie. Mówiłem, że w Szczecinie będzie słonecznie? Nie mówiłem. Aha, widzicie? I nie będzie słonecznie w Szczecinie. Mam was.

0: Za 21 siódma, dzień dobry, bardzo lato w Radiu Z. Moi drodzy, bardzo spontaniczna poranna zabawa, ostatni gwizdek, w której się pojawi Mariusz ze Szczecina. Dzień dobry, Mariuszu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Ile spałeś godzin?
1: Oj, no niedługo, tak w zaokrągleniu to takie bite 5 będzie.
0: Okej, bite 5, to i tak nieźle. Słuchaj, przed tobą szansa na bardzo fajny zestaw upominków od Radia Z. Trzy pytania mundialowe, każde jest punktowane inaczej. Pierwsze 2048 punktów, drugie pytanie 48 tysięcy punktów, no i trzecie to jest 1 300 000. Jeżeli twój wynik będzie nieparzysty, to będziesz mógł także otrzymać od nas wynik potęgowany. Czyli rozumiesz?
1: Tak, wszystko rozumiem.
0: Uwaga, uwaga, uwaga, mój drogi. Pierwsze pytanie dla ciebie. ABC są odpowiedzi. Ile meczów rozegrano na mundialu? A. Nie pamiętam, taka była impreza. B. 104. C. Wyłącz ten mecz, bo już bym chciała spać.
1: Odpowiedź B.
0: Bardzo dobrze, 2048 punktów dla ciebie. Drugie pytanie. Co dostał mistrz świata Hiszpania? A. Puchar. B. Butelki do butelkomatu. C. Zniżka na panele fotowoltaiczne.
1: Nie wiem, co jest najcenniejsze, ale dostał A.
0: Chociaż o butelki by się pewnie z butelek się nie obrazili. Oczywiście, bardzo dobra odpowiedź. Teraz pytanie za 1 380 000 punktów. Najważniejsze, najtrudniejsze. Skup się. Uwaga, jakie włosy ma Gianni Infantino, prezes FIFA? A. Jest rudy na 102. B. Ma afro. Czy C. Glaca w słońcu błyszczy, jakby kombajn kosił.
1: Jechałem tym kombajnem i widziałem Gianniego, odpowiedzę.
0: Bardzo dobrze! Otrzymujesz 1 048 000 punktów! Fantastycznie!
1: Pięknie!
0: A komu ty kibicowałeś wczoraj? Nie zapytałem jeszcze.
1: No, oczywiście Hiszpanii.
0: No, bo już myślałem, że się nie polubimy, jakbyś powiedział, że Argentynie. Kochany, wakacyjny zestaw Zetki dla ciebie. Tam jest kot, są okulary, jest pomadka, jest smyczka, wszystko, żeby zadawać szyku na plaży, mój drogi.
1: Super. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję.
0: Ściskamy cię gorąco. Za 19 minut będzie godzina 7.
2: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongqi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongqi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongqi. Feel premium.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Wielka
5: wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają? Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
14: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
16: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
17: Po reklamie.
18: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Za 9:07, dzień dobry, bardzo lato w Radiu Z. Dzisiaj, kochani, gramy o 400 tysięcy złotych. I tak, wczoraj wygrała Hiszpania, a dzisiaj to wy możecie wygrać.
1: Hurra, wygrałam! Grażyna z Krakowa!
0: Tak, nie był to Jaminy Jamal, to była Grażyna, kochani. 400 tysięcy złotych do zgarnięcia. Dychę płacimy za odebranie telefonu. SMS Radio Z pod 7353. I uwaga, uwaga, moi drodzy, SMS kosztuje tylko 3,69 zł. A od teraz, teraz, tu i teraz. Zabrakło mi powietrza, jeszcze raz. Tu i teraz sprawimy, że każdy SMS to będzie aż 10 tysięcy szans na udział w dzisiejszym finale. Bach, do dzieła. Radio Z pod 7353.
2: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Mniej więcej od 7 godzin Hiszpania jest nowym piłkarskim mistrzem świata. Co się działo w Hiszpanii? Co się działo w Nowym Jorku? Jak świętowano? To sprawdzimy już za chwilkę w wiadomościach Radia Z punktualnie o 7. Bądźcie z nami.
2: Radio Z i już. W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
3: Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o wydanie europejskiego nakazu aresztowania za Zbigniewem Ziobro.
4: W ten sposób Ziobro po prostu unika sprawiedliwości.
5: To tylko dowodzi tego, że ta władza jest nieudolna w każdym aspekcie.
2: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
6: Karolina Olszewska-Meruk.
7: Tomasz Kubat, Radio Z.
8: Mateusz Kasiak, Radio Z.
2: Słuchaj już za chwilę.
9: Reklama. A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
10: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
11: Nie masz pomysłu na lato?
10: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży we Władysławowie.
12: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo, największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
13: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
14: Polecam. Ewa Swoboda.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram jedynie 8,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
5: Bittersweet 2.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
15: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
16: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
14: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
17: Po reklamie.
18: Prawie godzina siódma, to oznacza, że właśnie teraz robimy głośniej. Jeszcze trochę i słuchamy wiadomości w Radiu Z. Italia Tomczak, Darek Klimczak.
19: Tysiące ludzi na ulicach. Hiszpania z tytułem Mistrza Świata w piłce nożnej.
20: Błyskawice, ulewy i wiatr. Mamy raport po burzach, które przeszły nad Polską.
19: Jarmark Świętego Dominika w Gdańsku może trafić na listę UNESCO. Starają się o to organizatorzy.
18: 7.
19: Hiszpania tej nocy nie spała. Powód jest jeden.
21: Spain have won the World Cup.
19: Hiszpania jest mistrzem świata w piłce nożnej. W meczu finałowym mundialu pokonała Argentynę 1-0.
20: Tysiące ludzi w Madrycie, Barcelonie i wielu innych miastach wyszły na ulicę, tańczono przy fajerwerkach, świętowano do samego rana.
19: Przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, bo to właśnie tam, na stadionie w New Jersey, Hiszpania pokazała swoją potęgę. Jest tam specjalny wysłannik Radia Z na mundial, Krzysztof Wilanowski. Krzysztofie, Hiszpania zasłużyła na to zwycięstwo?
22: Zdecydowanie tak. W finale nie pozostawiła złudzeń, kto był zespołem lepszym. Kompletnie zdominowała Argentyńczyków, którzy nie mieli nic do powiedzenia. 1-0. Dopiero po dogrywce to łagodny wymiar kary. Zwycięstwo Hiszpanów byłoby zdecydowanie wyższe, gdyby nie świetnie spisujące się w bramce Emiliano Martinez. Hiszpanie jednak dopięli swego. Tak, zasłużyli na tytuł najlepszej drużyny na świecie.
19: A co działo się w Nowym Jorku już po meczu?
22: Kibice opanowali słynne nowojorskie miejsca, m.in. Times Square. Tam bardzo trudno było się przedrzeć przez tłum Argentyńczyków, którzy mimo porażki głośno śpiewali na ulicach i na trybunach. To oni mieli przewagę, ale Hiszpanów też oczywiście nie brakowało. Co chwilę można było usłyszeć okrzyki Viva España! Nowy Jork, Krzysztof Wilanowski, Radio Z.
20: Kolejny mundial za 4 lata. Jego gospodarzami będą Portugalia, Maroko i Hiszpania, ale trzy pierwsze mecze odbędą się w Ameryce Południowej.
19: Ulice jak wielkie jeziora, połamane drzewa, zniszczone uprawy. Tak wygląda południowa część Polski po przejściu burz i ogromnych ulew.
20: Strażacy tylko do wieczora mieli ponad 1500 zgłoszeń. Najwięcej było ich w Śląskiem, w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Dziennikarz Radia Z Krzysztof Kirczuk z nami teraz.
0: Dzień dobry, tak
20: co
0: jest.
20: Co mówią strażacy o poranku dzisiaj?
0: Cały czas trwa to sprzątanie, między innymi w Białej Podlaskiej. To tam wczoraj niektóre ulice wręcz tonęły, a samochody topiły się w wodzie. Trzeba odblokować Studzienki. To Lubelszczyzna. W Śląskiem na Jeziorze Żywieckim poprzewracały się jachty. Trwała akcja ratunkowa, na szczęście nikomu nic się nie stało. A w Małopolsce, w Targanicach, na bryczkę, która jechała, spadło drzewo. Jechało nią 12 osób, 5 trafiło do szpitala.
20: Od dzisiaj w Polsce ma zrobić się chłodniej. Na razie nie ma alertów przed ulewami i burzami.
19: To może być ciężki tydzień dla kierowców. Rosną ceny ropy na światowych rynkach, rosną także u nas. Wszystko przez blokadę cieśniny Ormus i powrót pełnoskalowego konfliktu na Bliskim Wschodzie.
20: Co czeka kierowców na stacjach paliw w tym tygodniu, to sprawdzał reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
5: Trzeba się liczyć z kolejnymi podwyżkami ceny. Najbardziej może podrożeć olej napędowy. Tu podwyżki mogą sięgać nawet 60 groszy za litr, mówiła mi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
17: To może oznaczać, że na niektórych stacjach już olej napędowy będzie droższy niż 8 zł.
5: Z kolei benzyna może być droższa niż przed tygodniem, średnio nawet 26 groszy. Analitycy najbardziej obawiają się teraz ataków jemeńskich Huti na tankowce przepływające przez cieśninę Bab al-Mandab. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
20: Tą cieśniną transportowana jest ropa z Arabii Saudyjskiej. Jeśli ten szlak również zostanie zablokowany, ceny będą jeszcze wyższe.
19: Rozłamowcy, intryganci, lizusi. Takimi epitetami okładają się w mediach społecznościowych politycy PiS.
20: W czwartek mija termin ultimatum, które zarząd partii dał Mateuszowi Morawieckiemu i jego ludziom na decyzję. Albo partia, albo stowarzyszenie.
19: Jedni mówią o bliskim rozłamie, inni o szachach 5D Jarosława Kaczyńskiego. Reporter Radia Z Marcin Friedrich w studiu. Marcinie, jakie są przewidywania?
23: Większość polityków uważa, że to jednak prawdziwe starcie i rozpad PiSu. Tak mówi choćby premier Donald Tusk, odwołując się do długoletniej znajomości Jarosława Kaczyńskiego, który według premiera nie wybacza nielojalności.
24: Te niektóre spekulacje, że to jest ustawka, taki sprytny plan, włóż się między bajki, biją się tam na śmierć i życie.
23: Mamy więc wysyp internetowych oskarżeń o rozbijanie prawicy z jednej strony i zarzutów o złe doradzanie prezesowi i lizusostwo z drugiej. Morawiecki i jego ludzie napisali list do prezesa, w którym zapewniali, że nie chcą rozbijać partii, a jedynie walczyć o mniej radykalny elektorat. Wczoraj Kaczyński na X-ie apelował o jedność i o łyk zimnej wody. Morawieckiemu już raz udało się przetrwać w podobnej sytuacji. Czy uda się i tym razem? Okaże się w czwartek.
20: 7:40 gościem Radia Z i Marcina Zaborskiego będzie Piotr Miller, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były rzecznik rządów Mateusza Morawieckiego.
19: Jarmark Świętego Dominika w Gdańsku może trafić na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Dziś jego organizatorzy wyślą tworzony od roku wniosek do Ministerstwa Kultury.
20: Wpisanie na listę to zobowiązanie, mówi Andrzej Bojanowski z Międzynarodowych Targów Gdańskich.
25: Znaleźliśmy 10 podmiotów, firm, osób fizycznych, które podpisały list, deklarację dbałości o historię i przyszłość tradycji rzemieślniczo-handlowej na jarmarku.
19: 766. edycja Jarmarku Świętego Dominika rusza w sobotę.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
28: Sponsorem programu jest Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
18: Przejrzałem dla Was prognozę pogody na ten tydzień. Ocieplenia na razie nie widać. Zobaczymy takie maksymalnie 20-22 stopnie. Cieplej zrobi się dopiero od poniedziałku 27 lipca. Dzisiaj deszczowo przede wszystkim na zachodzie i w centrum. Więcej słońca, a właściwie najwięcej tego słońca dzisiaj zobaczymy na południu i południowym wschodzie.
27: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
28: Sponsorem programu było Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
29: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
18: Kamil Baleja, dzień dobry.

Ładnie śpiewa, prawda? To jest Alex Warren, 11 minut po godzinie 7. Teraz nie o mundialu, moi drodzy, przez chwilę. Bo wczoraj około godziny 9 ludzkość zamarła. Polska zatrzymała się. Wczoraj przez 2 godziny nie działał Facebook. Nie było roleczek, nie było zdjęć kotków. Nie było komu skomentować posty lewacka ideologio. I to był trudny czas dla polskich rodzin, wiem. Bo trzeba było zacząć ze sobą rozmawiać. I powiem wam szczerze, państwu, znamy się troszeczkę, że ja wczoraj zobaczyłem w domu taką miłą dziewczynkę, nastolatka, chodziła po kuchni. Zapytałem, kim jesteś? I usłyszałem, twoją córką, tato. Już może lepiej niech ten Facebook już nie znika, prawda? A teraz jest piosenka pod tytułem Chodź do nas, będzie fajnie, czyli Ho, Ho, Mezo, Kasia Wilk, ważne, w Radiu Z. 12 po 7.

0: brzmiało to wczoraj w Nowym Jorku przed mundialem. Shakira też była na żywo, 20 po 7. Hiszpania nowym mistrzem świata. My dzisiaj w Radiu Z podsumowujemy z wami mundial. Dziwny to był, inny, amerykański, z przerwą z show trwającą 28 minut, z Donaldem Trumpem, który pchał się wszędzie. Dziwny to był mundial. A my teraz się łączymy z naszym wysłannikiem Krzysztofem Milanowskim, który jest na miejscu wydarzeń. Dzień dobry, good morning.
1: Good morning from New York.
0: Good morning, słyszę, że akcent coraz ładniejszy po tym mundialu. Krzysztof, co tam się wczoraj działo w Nowym Jorku? Opowiadaj.
1: Widziałem przeszczęśliwych Hiszpanów i bardzo smutnych Argentyńczyków, ale tylko przez moment, bo chwilę po meczu fani Messiego i spółki opanowali Times Square i śpiewali, jakby to oni zostali mistrzami świata. Szybko zapomnieli o wyniku, a pod względem poziomu kibicowania na pewno na taki tytuł, czyli mistrzów świata, zasłużyli, bo przed, w trakcie i po meczu stworzyli niesamowitą atmosferę. Kibiców reprezentacji Hiszpanii było zdecydowanie mniej, ale ich radość też było widać i słychać na nowojorskich ulicach. Co chwilę można było usłyszeć Viva España, campeone del mundo.
0: Tak sobie myślę, że dzisiaj wszyscy dziennikarze sportowi mają jedno marzenie, żeby się w końcu wyspać.

0: 23 po 7. Dzień dobry, bardzo lato w Radiu Z. Marcin Zaborski, witamy, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Oglądałeś mecz?
1: No pewnie.
0: Jesteś jakoś tak dziwnie...
1: Znaczy, trochę spałem, ale...
0: A właśnie, bo miałem pytać, jak dziwnie pobudzony.
1: Ale najważniejsze momenty widziałem, wiesz, jak akurat się budziłem.
0: Marcin, jak można spać na finale?
1: Nie, nie, pierwszą połowę obejrzałem w całości. Okay. I trochę mnie znużyła.
0: No bo była średnia, bo to prawda. Twój dzisiejszy gość, Piotr Müller, Wunderbar. Dzisiaj europoseł Prawa i Sprawiedliwości.
1: Tak jest.
0: Były rzecznik rządów Mateusza Morawieckiego.
1: I członek Stowarzyszenia Rozwój Plus.
0: Co
1: Mateusza
0: tam się
1: Morawieckiego.
0: Dzieje? Dawno nie było takiej bijatyki na polskiej prawicy.
1: Widzisz, co tam, że się mistrzostwa skończyły, skoro
0: tam
1: mamy
0: igrzyska
1: w Prawie i Sprawiedliwości.
0: Ale czekaj, bo za parę dni, w czwartek, tak? Minie ten
1: tak jest.
0: Moment,
1: ultimatum
0: pana prezesa. No i co?
1: Trzeba podpisać lojalkę. Albo partia, albo stowarzyszenie.
0: I pan Mateusz Morawiecki nie podpisał.
1: Nie podpisał.
0: No i co, wyjdzie z PiSu teraz?
1: Nie wyjdzie.
0: Jak nie wyjdzie? Jak pan prezes postawił ultimatum?
1: Sam nie wyjdzie.
0: To tak to próbuję rozegrać. I pewnie o tym dzisiaj będziesz rozmawiał z twoim gościem.
1: Oczywiście. Gorący. O ultimatum, o tym, co się dzieje w PiSie, w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, między innymi.
0: Proszę być z nami. 8:02, najważniejsza polityczna rozmowa dnia. Zapraszam, Marcin Zaborski.
1: Tak jest.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
8: To tylko nie samochodem.
9: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
8: Super.
9: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
10: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
11: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
12: O, mechanik idzie.
13: Mamma mia, el compressor. Facciamo subito, sì?
14: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
15: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
16: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to,

0: pomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Keratin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
4: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte.

0: polecam. Dorota Gardias. Ciao!
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
5: Panie Pascalu, no jakby to...
4: A widziała pani?
5: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
4: I w niej pewnie...

0: www.mediaexpert.pl.
1: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
2: Po reklamie.
3: Punktualnie 7.30, wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak, Darek Klimczak, zapraszamy.
4: Tragiczny finał poszukiwań 33-latka na jeziorze Kisajno na Mazurach. Ratownicy znaleźli ciało mężczyzny, który wyszedł z zacumowanego jachtu i słuch po nim zaginął.
5: Poszukiwania trwały ponad 3 godziny. Ciało mężczyzny na głębokości 6 metrów wykrył użyty przez ratowników sonar. Przy okazji Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe po raz kolejny apeluje, by do wody nie wchodzić po wypiciu alkoholu.
4: 3 godziny trwała kolejna, 9 już z rzędu fala amerykańskich ataków na Iran. Ostrzelane zostały centra dowodzenia wojskowego, stanowiska obrony przeciwlotniczej, wyrzutnie rakiet i dronów, także punkty łączności.
5: Stany Zjednoczone i Iran zbliżyły się do pełnoskalowego konfliktu, napisał dziennik Washington Post. Ma o tym świadczyć wysyłanie na Bliski Wschód kolejnych myśliwców oraz powietrznych tankowców.
4: Hiszpania cieszy się ze zwycięstwa na mundialu, ale musi niestety także walczyć z szalejącymi pożarami. W ciągu ostatnich godzin mieszkańcy 32 miejscowości musieli uciekać ze swoich domów.
5: Największy pożar jest w gminie La Mierla na północ od Madrytu, gdzie spłonęło ponad 16 tysięcy hektarów lasów i łąk. W walce z ogniem nie pomagają upały. Jutro w Hiszpanii może być nawet 45 stopni.
4: W Hiszpanii upały, a u nas ochłodzenie. Dziś w wielu miejscach temperatura nie przekroczy 20 stopni i tak będzie przez cały tydzień.
5: Pecha mają odpoczywający nad Bałtykiem. Dziś tylko tam może padać, mówi Radiu Z synoptyk IMGW Dorota Pacocha.
6: Miejscami, zwłaszcza na północy kraju, występować będą przelotne opady deszczu oraz burze z gradem i opadami deszczu i z porywami wiatru do około 65 km na godzinę. Największa szansa na utworzenie się burz będzie w pasie od Pomorza Zachodniego po Warmię.
4: Kolejne ocieplenie w weekend. Temperatura wzrośnie do 27 stopni. Teraz pora na wiadomości sportowe Radia Z z Nowego Jorku od naszego wysłannika na finał mundialu Krzysztofa Wilanowskiego.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest producent i dystrybutor skrzynek na listy. skrzynkinalisty.pl.
8: Hiszpania, najlepszą drużyną globu, jej piłkarze w finale po dogrywce 1-0 pokonali reprezentację Argentyny. Po finale FIFA przyznała też wyróżnienia indywidualne. Najlepszym piłkarzem tego najważniejszego meczu turnieju został Ferran Torres, który trafił do siatki. Złotą rękawicę, czyli wyróżnienie dla najlepszego bramkarza, odebrał golkiper Hiszpanów Unai Simon, który w całym turnieju wpuścił tylko jednego gola. To nie koniec wyróżnień dla Hiszpanów. Najlepszym zawodnikiem całego turnieju został Rodri, a najlepszym młodym graczem Pau Kubarsi. Koronę króla strzelców wywalczył Kylian Mbappé. Francuz zdobył aż 10 bramek. A nasi siatkarze z turnieju Ligi Narodów w Chicago wracają z kompletem zwycięstw. W ostatnim meczu fazy interkontynentalnej pokonali Amerykanów w 3 setach.
9: Stany Zjednoczone były bardzo pewny siebie na pewno przed meczem. Widać było dużo uśmiechu, dużo luzu. Natomiast mecz pokazał, że cały czas trzeba być uważnym, bo przeciwnik może zaatakować tak, jak my to zrobiliśmy dzisiaj. Myślę, że może oprócz początku 3 seta to my kontrolowaliśmy przebieg meczu.
8: Mówił rozgrywający Marcin Komenda. Polacy w ćwierćfinale zmierzą się z reprezentacją Ukrainy. Turniej finałowy Ligi Narodów w Chinach zacznie się 29 lipca.

0: Sponsorem programu był producent i dystrybutor skrzynek na listy. Skrzynkinalisty.pl.
1: Jakkolwiek będziemy zapinać rzeczywistość, mówić, że jest inaczej, to każdy ma w szafie taki stary Polar, którego się wstydzi, ale dzisiaj się tych Polarów nie wstydzimy, tylko je wyciągamy. Szczególnie w Szczecinie. Oj, dzisiaj Polar będzie rządził w Szczecinie, bo u was 18 stopni, chmury także deszczowe. No, jeszcze przed Polarem się mogą wzbraniać mieszkańcy Rzeszowa, bo u was dzisiaj najcieplej, 24 stopnie. 33 minuty po godzinie 7, czyli za 27, 8. Tak jest.

0: Na siodle jest taki rudy kot. Jak on przychodzi do kocicy, to potem coś takiego właśnie słychać. Mika, relax. Za 19 minut będzie godzina 8. Dzień dobry, bardzo lato w Radiu Z. No dzisiaj w telefonach od was jeden temat podsumowujemy. Mundial to był niezwykły mundial. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Dzień dobry.
1: Obserwowałam mundial, myjąc włosy, robiąc pazury i odpowiadając na maile. I to jest tyle.
0: Ale zaraz. Pani myła włosy, robiła paznokcie i oglądała mecze. Zupełnie jak polscy piłkarze.
2: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
7: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Kamper spakowany? Jedziemy?
13: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
12: Znowu? Przecież już brałeś.
13: Ale działała za słabo i za krótko.
14: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
15: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
16: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
17: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
18: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 4,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
21: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Barbara, tak gorąco, że kot nie chce jeść.
3: Spokojnie, mam dla niego nową pyszną karmę Mao z Media Expert. O! Patrz, już przybiegł.
13: Ole wsuwa. No. A dla psa też coś masz?
3: A mam. Dolina Noteci Smart. Karmy o doskonałej recepturze z dodatkami wspierającymi stawy, serce i układ pokarmowy.
7: Kup w Media Expert karmę dla kota Mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Od mniej więcej 8 godzin Hiszpania jest nowym piłkarskim mistrzem świata i z nami już teraz urodzony w Hiszpanii, mieszkający w Polsce, Conrado Moreno. Hola!
1: Hola, hola, buenos días. Chociaż można by było zacząć To da dobrą pobudkę tego dnia.
0: Ale ty jesteś za bardzo obudzony, mój drogi. To jest niepokojące, mam wrażenie. Przecież raczej trudno było zasnąć po tak pięknym zwycięstwie twojej ukochanej drużyny.
1: To może tak, ale z drugiej strony myślę, że wiele osób było spokojnych o to zwycięstwo i rzeczywiście porównywaliśmy przez lata drużynę Luisa de la Fuente z Vicente del Bosque, z tym słynnym selekcjonerem, który zdobył mistrzostwo 16 lat temu, ale okazuje się, że młoda Hiszpania, która pięknie trzyma piłkę i naprawdę potrafi grać na boisku również, żądna była tego zwycięstwa i w pięknym stylu zdobyła to mistrzostwo.
0: Ale jak spokojna, przecież każdy z nas oglądał dogrywkę, tam było o włos od straty gola tak naprawdę. Powiedz mi, przeklinałeś po polsku czy po hiszpańsku wczoraj?
1: Wyjątkowo po hiszpańsku.
0: A jednak.
1: Wyjątkowo po hiszpańsku, jednak uaktywnia się ta hiszpańska krew, tak, i no krew buduje, ale naprawdę z dużym spokojem. No myślę, że tutaj Hiszpania pokazała rzeczywiście ładną grę. Nie dali się sprowokować. Myślę, że wielu też i kibiców widział bardzo dojrzałego Lamina Yamala, który rzeczywiście zachował zimną krew do końca. Widać, że młody zawodnik bardzo dojrzał i naprawdę potrafi trzymać emocje na wodzu. To bardzo ważne było.
0: Konrada, powiedz tak z rzeczy niepiłkarskich. Czy ktokolwiek twoim zdaniem dzisiaj będzie pracował w Hiszpanii? Czy to dzisiaj będzie taki dzień właściwie ogólnonarodowej siesty i fiesty?
1: No, Hiszpanie rzeczywiście dzisiaj świętują i będą świętowali. Nazwali już zresztą reprezentację królami piłki nożnej. Będą pracowali, ale jednym okiem cały czas będą świętowali i z pewnością cieszą się ogromnie, że po 16 latach ponownie zdobyliśmy to mistrzostwo świata.
0: Słuchaj, na zakończenie sucharek okolicznościowy przygotowałem.
1: Bardzo proszę.
0: Wiesz, co jedzą Hiszpanie na kolację?
1: No.
0: Messiego w sosie własnym.
1: No właśnie, to też taki piękny obraz. Messi z jednej strony rzeczywiście absolutnie poruszony tą przegraną, ale Lamine Yamal podszedł do niego, też się pięknie wcisnęli. I było to piękne nawiązanie do tego zdjęcia, które krąży od kilku dni.
0: Żon go kopał, jak było dziecko. Co za historia. Wujek tak naprawdę przegrał z chrzestnym, można powiedzieć.
1: Ale wszystko wraca do Barcelony, Kamilu. Też tak można to określić.
0: No to co? Hola, España.
1: Arriba, España. Vamos, España. Sí, así es.
0: Wszystkiego dobrego. Gratulacje.
1: Felicidades. Bardzo dziękujemy.
0: Dzięki. Wszystkiego dobrego. Adiós.

0: Ochy, jachy, to będą dzisiaj, moi drodzy, jak ktoś z was znowu przytuli gotówkę w wakacyjnej rządze pieniądza w Radiu Z. Fajna kasa, słuchajcie, 400 tysięcy złotych, o tyle dzisiaj gramy, to jest nagroda główna, 400 tysięcy złotych, a w finale wakacji jeszcze nowa Honda ZR-V. Uwaga, uwaga, Radio Z pod 7353 za 3,69 zł, tak wchodzimy do gry. A teraz, do godziny 8 macie gigantyczny bonus, 13 500 szans na udział w dzisiejszym finale. Warto się pospieszyć. Radio Z 7353. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
7: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
8: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
9: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
10: Marian, kto jutro zmywa?
5: No jak to kto? Nasza nowa zmywarka z Media Expert. No patrz, na tę super nowoczesną zmywarkę Hisense. Automatycznie dozuje detergenty, ma szybki program 15 minut, trzeci kosz i jeszcze otwiera się sama do suszenia.
10: A panowie z Media Expert jutro przywiozą i podłączą?
5: No się wie, Hisense w Media Expert, to ma sens.
6: Kup w Media Expert energooszczędną zmywarkę Hisense w super cenie 2299 zł, a do tego 250 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
0: Tutaj Radio Z, czas na wiadomości o 8. I Dalia Tomczak, Darek Klimczak, zapraszamy. Ale super brzmią wasze nazwiska. Tomczak, Klimczak, Tomczak, Klimczak.
11: Kłótnie i ultimatum w PiS. Do wyboru albo stowarzyszenie, albo partia.
12: Hiszpania w zachwycie, ich drużyna ma mistrzostwo świata w piłce nożnej.
11: Gościem Radia Z jest Piotr Miller, europoseł PiS. Rozmowa za 2 minuty.
0: Ósma.
11: Prawo i Sprawiedliwość na skraju rozpadu. Mateusz Morawiecki nie rezygnuje z działalności swojego stowarzyszenia, które skupia około 40 parlamentarzystów.
12: Jeśli do czwartku nie podpiszą oświadczenia, że z niego występują, zostaną wyrzuceni z partii.
11: Reporter Radia Z Marcin Friedrich analizuje sytuację. Marcinie, czeka nas spektakularny rozłam na prawicy?
13: Na razie wszystko na to wskazuje i główny przeciwnik PiS, Koalicja Obywatelska, nie ukrywa satysfakcji.
14: Jasne, że mam frajdę, a to... chyba nie jestem w tym sam.
13: Mówił w piątek premier Donald Tusk. Jego zdaniem to prawdziwa walka na śmierć i życie. Politycy skupieni wokół Mateusza Morawieckiego napisali list do prezesa PiS, w którym zapewniają o lojalności. Czy to wystarczy? Jarosław Kaczyński w swym wczorajszym wpisie na X-ie mówi, że trzeba wciąż wierzyć w porozumienie. Czasu pozostaje jednak coraz mniej. Marcin Friedrich, Radio Z.
12: Spotkania Kaczyński-Morawiecki nie wyklucza rzecznik partii, jednak daty takiej rozmowy nie wyznaczono.
11: Ta noc należała do Hiszpanów. Ich reprezentacja wywalczyła Mistrzostwo Świata. W finale mundialu była lepsza od Argentyny po dogrywce 1-0. Zaraz po ostatnim gwizdku w Nowym Jorku zaczęło się świętowanie.
12: Nie da się opisać tego, co czuję. To coś pozaziemskiego ponad światem. To niesamowite.
15: O mój Boże, ale jestem szczęśliwy. Nie macie pojęcia. Hiszpania i tiki-taka. Mój Boże, to było piękne.
11: Z hiszpańskimi kibicami w Nowym Jorku rozmawiał nasz specjalny wysłannik na Mundial Krzysztof Wilanowski. Burze i ulewy przeszły nad Polską. Strażacy wyjeżdżali do akcji ponad 1600 razy.
12: Najgorzej było w Małopolsce, na Śląsku i Lubelszczyźnie, mówi Wojciech Gralec, rzecznik strażaków.
16: Interwencje to dotyczyły głównie usuwania przewróconych drzew, połamanych gałęzi, wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń oraz posesji, jak również zabezpieczenia uszkodzonych wskutek silnego wiatru budynków.
12: Zdjęcia z interwencji strażaków znajdziecie na radioz.pl.
11: A u nas gość Radia Z. Rozmawia Marcin Zaborski. Dzień dobry.
17: Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, członek Stowarzyszenia Rozwój Plus i wcześniej rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego, Piotr Miller w naszym studiu. Kłaniam się, dzień dobry.
18: Dzień dobry.
17: Krótka piłka zaskoczeniem dzisiaj nie jest, bo pytanie brzmi, czy Mateusz Morawiecki powinien odejść z PiSu, tak czy nie?
18: Z PiSu, czy z PiSu powinien odejść? Nie.
17: Sprawdźmy, co na to nasi słuchacze. Sonda na radioz.pl już działa. No właśnie, co tam piłkarskie Mistrzostwa Świata w PiSie, to są dopiero igrzyska, panie pośle. Wziął pan już głęboki oddech, napił się pan już zimnej wody?
18: Tutaj nawet pan mi zaoferował taką, natomiast...
17: Bo to jest rada prezesa Kaczyńskiego.
18: I słuszna, zdecydowanie słuszna, dlatego że uważam, że te emocje, które wybuchły w ciągu ostatnich, w szczególności dwóch dni, to coś, co bez wątpienia nie pomaga naszej formacji politycznej. Jestem zdziwiony, że niektórzy naprawdę rzucają bardzo takie mocne, personalne słowa, które no, nie pomogą na pewno w porozumieniu.
17: No te słowa padają z jednej i z drugiej strony, ale 45 parlamentarzystów podpisało się pod listem do prezesa Kaczyńskiego. To są ci ludzie skupieni wokół Mateusza Morawieckiego. Czy każda z tych osób nie podpisze deklaracji, na którą czeka prezes Kaczyński, nie podpisze lojalki?
18: Z tego, wie pan, ja, co do przyszłości, to jest każda decyzja indywidualnego posła. Natomiast co do daty, jak tutaj jesteśmy, nikt z tego grona nie podpisał.
17: Czy na dziś nikt nie podpisał?
18: Tak, tak.
17: Bochański w TVN24 mówił wczoraj, że spośród tych 45 osób już kilka podpisało.
18: Może jedna osoba mogła podpisać, jeżeli ktoś nie jest w stowarzyszeniu, no bo też tam była jedna pani poseł, która akurat nie jest w stowarzyszeniu, no więc siłą rzeczy może taka deklaracja padła, chociaż to też nie jestem pewien. Natomiast z członków stowarzyszenia nikt takiego oświadczenia nie podpisał.
17: A może pan dzisiaj zapewnić, zagwarantować, że pan nie podpisze takiej lojalki, na którą czeka prezes Kaczyński?
18: Znaczy tą, którą widziałem i tą, którą dzisiaj jest oczekiwana, jest moim zdaniem po prostu fałszywą alternatywą, bo nie ma nic złego w tym, żeby szukać dróg do dotarcia do osób, które no, nie czują jeszcze, teraz mam nadzieję, że w przyszłości poczują potrzeby głosowania na Prawo i Sprawiedliwość, więc szukamy tych wyborców w innej formule. Jednocześnie przecież w tej klasycznej cały czas działamy. Mateusz Morawiecki miał najwięcej spotkań ze wszystkich polityków Prawa i Sprawiedliwości w ciągu ostatnich dwóch lat. Wszystkich otwartych spotkań Mateusza Morawieckiego były setki pewnie, łącznie patrząc. I jest najbardziej aktywnym politykiem Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o otwarte spotkania. W związku z tym robienie jednego wydarzenia, jednego, panie redaktorze, w ramach nowego stowarzyszenia, które ma poszerzać jeszcze te możliwości oddziaływania, staje się dzisiaj zarzutem. No uważam, że to jest po prostu nietrafione.
17: Czyli domagając się od was wyboru, albo partia, albo stowarzyszenie, prezes Kaczyński popełnia błąd?
18: To jest fałszywa alternatywa po prostu, do której z nieznanych mi powodów część kierownictwa partii namówiła właśnie prezydium Komitetu Politycznego. Mam nadzieję, że tak finalnie się nie stanie, bo to by oznaczało dezintegrację
17: partii. Ale ktoś tu popełnia błąd. Znaczy, albo wy, albo prezes Kaczyński. Kto się myli?
18: Nie, panie redaktorze, ja nie lubię takiej dychotomii tego typu.
17: Ale ona jest oczywista.
18: Nie jest oczywista, ponieważ ja wiem, jak wygląda proces podejmowania decyzji. W związku z tym wiem, że jest w mojej niestety partii grupa osób, która robi wszystko, aby PiS stał się SUV-polem. Znaczy suwerenną Polską. Ten proces suwpolizacji
17: PiSu
18: następuje.
17: Kolejny raz to mówicie, że prezes Kaczyński dał się namówić złym podszeptom.
18: Ale to jest prawda.
17: Ale prezes, który daje się namówić złym podszeptom kolejny raz, to
18: panie redaktorze, polityka jest dużo bardziej skomplikowana, niż być może się wszystkim by wydawało. I niestety też takie sytuacje istnieją. I dlatego było to spotkanie premiera Morawieckiego.
17: No właśnie, po co było spotkanie Morawiecki-Kaczyński w piątek?
18: No chyba właśnie po to, żeby zachować jedność, prawda? Jedność, ale nie jednolitość. Bo to jest też zasadnicza różnica. Prawo i Sprawiedliwość wygrywało wybory, gdy było dużym blokiem politycznym, który zawierał różne nurty, różne organizacje, były na naszych listach i tak dalej. I to dawało nam zwycięstwo, nie zamykanie się w wieżyskości słoniowej.
17: Ale rozstrzygnięcia w piątek po tej rozmowie nie było.
18: Nie było.
17: Pytanie,
18: tak.
17: Czy będzie kolejne spotkanie Kaczyński-Morawiecki?
18: Na to liczę. Jakby
17: dziś, jutro, pojutrze?
18: Nie ma chyba terminu konkretnego wyznaczonego, ale liczę na to, że tak, no bo...
17: Ale Mateusz Morawiecki poprosił o kolejną rozmowę?
18: Nie wiem, czy jakby jak, z tego co wiem, po prostu mają być rozmowy kontynuowane, jakkolwiek to brzmi, nie jest to ustalone czasowo, prawda? Natomiast z naszej strony jest dobra wola i my szukamy wszelkich możliwości, żeby przede wszystkim podważyć ten jeden argument, który został właśnie moim zdaniem jakoś tak podrzucony nietrafnie przede wszystkim, o jakimś niezgodności możliwości finansowania równoległego funkcjonowania i finansowania z oddzielnych źródeł przecież stowarzyszenia i partii. Przecież partie polityczne mają masę think tanków wokół siebie, stowarzyszeń, młodzieżówek działających w ramach stowarzyszeń. Sam Jacek Sasin ostatnio założył stowarzyszenie.
19: Ale się z tego wycofał.
18: Ale chwileczkę, to w tamtym czasie, gdy zakładał, to było legalne i wszystko było w porządku, nic nie groziło?
19: No teraz, teraz rozumiem, zorientował, że to może być kłopot. Ale prezes Kaczyński pisze, aktywność członków stowarzyszenia może przybrać inny, wewnątrzpartyjny charakter. To jest jakiś klucz do porozumienia z wami?
18: Myślę, że to ten fragment w ogóle tego wpisu pana prezesa pokazuje właśnie, że jest dobra wola. I akurat u pana prezesa nigdy w nią nie wątpiłem, natomiast u tych, co doradzają mu, żeby rozwalić Prawo i Sprawiedliwość, naszą partię, tej dobrej woli często nie widzę.
19: Kto chce rozwalić Prawo i Sprawiedliwość?
18: Wie pan, no, są politycy Prawa i Sprawiedliwości związani, krótko mówiąc, z byłą suwerenną Polską, w większości albo ich przyjaciele. No. I jeszcze raz powtórzę, słów polizacja mojej partii następuje i nie chcę, żeby Prawo i Sprawiedliwość stało się suwerenną Polską.
19: Piątkowy grill jest aktualny, rozumiem? Nic się nie zmieniło.
18: Oczywiście, zapraszam.
19: Nadal
18: też
19: go organizujecie.
18: Jest lista rezerwowa, co prawda, ale zachęcam do tego, żeby się zarejestrować, bo może się uda po prostu trochę więcej osób zwieścić.
19: Panie pośle, pakt senacki z panem Wochem to jest sukces na miarę waszych możliwości?
18: Myślę, że nasze możliwości są dużo większe. W związku z tym liczę na to, że przyszłość, na przykład właśnie pod patronatem pana prezydenta Karola Nawrockiego, powstałby sojusz, który by rzeczywiście miał szansę zbudować większość w Senacie.
19: Czyli potrzebujecie takiego lidera, patrona, mediatora, który to wszystko poustawia i ułoży.
18: Ja jestem realistą. Jeżeli patrzę na aktualne emocje na prawej stronie sceny politycznej, to jedynego mediatora, który jest w stanie połączyć te siły, widzę w postaci właśnie pana prezydenta.
19: Czyli prezydent Nawrocki powinien wam pomóc stworzyć pakt senacki.
18: Pomóc w tym sensie, że jakby objąć chociaż patronat nad tym.
19: Musi pomóc, bo jak słyszy pan, co mówi na przykład Sławomir Mentzen, to on wyśmiewa ten ruch prezesa Kaczyńskiego, jeśli chodzi o sojusz z panem Wochem, i mówi tak, w następnym kroku Kaczyński załatwi PiSowi używaną oponę do stara albo choinkę o zapachu kokosowym do malucha.
18: Wie pan, no, Sławomir Mentzen oczywiście będzie się nad wszystkim wyzłośliwiał, bo to jest jego metoda funkcjonowania w polityce. Rozumiem, no, w internecie nawet
19: ale nie ma powodu.
18: Sprawdza.
19: Marek Woch w wyborach prezydenckich zdobył 0,09% głosów. 18 tysięcy z jakichś 20 milionów. I politycy Konfederacji dlatego, mówią, to jest jakiś żart, to dlatego, jest kabaret.
18: Dlatego, tak jak pan usłyszał przed chwilą, uważam, że jedyną możliwością skutecznego wygrania wyborów do Senatu jest to, żeby lista była bardzo szeroka, rozciągająca się po całej prawicy, możliwie daleko oczywiście, ale też no, jednocześnie spójnie w miarę. I jedynie pan prezydent ma tutaj chyba moc, żeby coś takiego stworzyć.
19: Premier Tusk. Z dnia na dzień Jarosław Kaczyński traci kontrolę nad PiS-em. Ta partia zaczyna mówić Braunem. Prawdziwym liderem PiS-u staje się Braun. Jeśli obie konfederacje razem mają większe sondażowe poparcie niż PiS, macie dzisiaj problem?
18: Ja właśnie upatruję w tym główny problem, prawda? To znaczy, to jest ta, myślę, też trochę linia pewnego sporu wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, bo w 2023 roku, gdy wygraliśmy wybory, ale nie mieliśmy zdolności koalicyjnej, mieliśmy 35% poparcia, Konfederacja miała 7%. Po dwóch latach, no rozumiem, coś poszło nie tak, skoro my mamy 25%.
19: Co poszło nie tak? Retoryka Czarnka nie działa, nie udaje się wam łowić trochę wyborców.
18: Ten proces jest dłuższy niż ostatnie kilka miesięcy. Tak, pewnego rodzaju moim zdaniem zaostrzenie, radykalizacja języka spowodowały, że my de facto doprowadziliśmy do sytuacji, w której część polityków Prawa i Sprawiedliwości de facto zbudowała poparcie dla Konfederacji. I my ostrzegaliśmy przed tą taktyką wielokrotnie i uważam, że po prostu należy ją zmienić. Prawo i Sprawiedliwość ma 25 lat dziedzictwa programowego łączącego konserwatyzm, wrażliwość społeczną z akceptacją i wsparciem wolnego rynku, eurorealizmem, transatlantyckim partnerstwem i realnym geopolitycznym podejściem do wyzwań międzynarodowych. My nie musimy naprawdę kopiować programu innych partii politycznych. Powinniśmy bronić tego, co mamy. Uczyć się oczywiście od zmieniającej rzeczywistości, bo program należy zmieniać, jeżeli rzeczywistość się zmienia, ale nie kopiować inne programy.
19: No to konkrety. Krótka piłka po raz drugi. Trzy pytania, zanim nasza rozmowa przeniesie się tylko do sieci. Pytanie pierwsze. Morawiecki może być wicepremierem w rządzie Czarnka, tak czy nie?
18: Panie redaktorze, ja nie będę scenariuszy rozpatrzał, bo
19: tak
18: ja
19: nie chcę. Proste pytanie.
18: Ale prosta rzecz. Nie dzielimy skóry na niedźwiedziu. Trzeba wygrać wybory.
19: No nie, no macie kandydata na premiera.
18: Ale trzeba wygrać wybory. I dlatego to jest najważniejsze.
19: Okej, okay. Partia Morawieckiego bez kłopotu przekroczyłaby próg wyborczy, tak czy nie?
18: Tak.
19: Polska musi wspierać Ukrainę niezależnie od sporów, od historii, tak czy nie?
18: To zależy, jak pan definiuje wspierać. Bo jeżeli pan pyta o wsparcie przeciwko agresji rosyjskiej militarnej, to uważam, że należy wspierać Ukrainę, ponieważ to jest w naszym interesie.
19: To za chwilę też o tym porozmawiamy, ale spójrzmy jeszcze na wyniki sądy na Radio ZPL. Pytaliśmy, czy Mateusz Morawiecki powinien odejść z Prawa i Sprawiedliwości. 84% odpowiedzi na tak, 16% na nie, a więcej pytań i odpowiedzi mamy na Radio ZPL i w naszych kanałach internetowych. Polecamy się.
11: Emocje, które wybuchały w ciągu ostatnich dni, to coś, co nie pomaga naszej organizacji politycznej, mówi europoseł PiS Piotr Miller.
15: Gość Radia Z twierdzi, że na dzisiaj nikt nie podpisał oświadczenia o wystąpieniu ze stowarzyszenia.
11: Na pytanie, czy prezes Kaczyński popełnia błąd, stawiając ultimatum albo partia, albo stowarzyszenie, Piotr Miller odpowiedział, to fałszywa alternatywa.
15: Rozmowy w PiS mają być kontynuowane, z naszej strony jest dobra wola, tak mówi polityk.
11: Rozmowę możecie oglądać dalej na kanałach Radia Z w internecie.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: A w pogodzie dzisiaj najchłodniej w Szczecinie 18 stopni, najcieplej będzie w Rzeszowie 24, fiu. Deszczowo cały czas, taka sztyca przechodzi przez Polskę. Gdańsk, Bydgoszcz, Poznań, Zielona Góra, Wrocław od lewej strony. To co po lewej deszczowo, to co po prawej nie deszczowo. Jak dobrze, że pokazuję rękami, żebyście widzieli, prawda? Bo w radiu wszystko widać, wiadomo. Dzień dobry, bardzo lato w Radiu Z. Kamil Baleja. Teraz będzie Sia, tak lekko, fajnie, bo w końcu urlopowicze też są z nami, prawda? Jesteście? Zazdro.

0: Ciekawe, czy Hiszpanie kończą, czy zaczynają teraz świętować? Dobre pytanie, prawda? 20 minut po godzinie 8, to jest dzień dobry, lato w Radiu Z. Oczywiście dzisiaj mundial, temat numer jeden. Dzwonicie z podsumowaniami, 321-321-321. Swoją głosówkę nagrał nam Norbi. Ten od kobiety są, gorące. Norbi, słuchamy twojego podsumowania mundialu.
1: Dzień dobry, kochani, Norbi z tej strony. Najbardziej w tym mundialu 2026 Stany, Kanada, Meksyk podoba mi się, że Polacy nie stracili ani jednego punktu.

0: Hej, pozytywne wariaty jesteście, bo my was w te wakacje szukamy. Najbardziej zakręconych ludzi w Polsce, z którymi możemy zorganizować wspólnie w Radiu Z wakacyjne bingo. Żeby zrobić z wami coś, czego jeszcze nigdy nie robiliście, dzisiaj kolejny przystanek. Olsztyn, kocham moją małą Amerykę. Tak kiedyś śpiewała grupa Czerwony Tulipan. Będziemy w Olsztynie, proszę nasłuchiwać.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory.

0: Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl. Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Słońce, relaks. Czego chcieć więcej?
3: Może tylko trochę więcej orzeźwienia? Spróbuj.
2: Marian, ale pyszne. Co to?
3: To slushy z naszej maszynki do mrożonych napojów Ninja Slushy z Media Expert. Mogę też zrobić ci mrożonego szejka, kawę, frappę, sok albo pyszny smoothie.
0: Kup w Media Expert Ninja Slushy w super cenie 969,99 i otrzymaj 3 syropy Monin gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
4: Dzień dobry, bardzo lato w Radiu Z. Jest 8.30 i Dalia Tomczak, Darek Klimczak zapraszają na wiadomości. Posłuchajmy.
5: Politycy PiSu związani z suwerenną Polską chcą rozwalić Prawo i Sprawiedliwość, podejrzewa w Radiu Z Piotr Miller. Były rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego nie zamierza rezygnować z członkostwa w jego stowarzyszeniu. Zakłada też, że nikt tego nie zrobi.
6: A jak wiecie, z Radia Z władze PiSu dały czas do czwartku na taki ruch. Kto według Piotra Millera za tym wszystkim stoi?
7: Wiem, że jest w mojej niestety partii grupa osób, która robi wszystko, aby PiS stał się suwpolem. Znaczy suwerenną Polską. Ten proces suwpolizacji PiSu
8: to mówicie, że
7: następuje.
8: Że prezes Kaczyński dał się namówić złym podszewcom.
7: Ale to jest prawda.
5: Miller zapowiada również, że rozmowy Mateusza Morawieckiego z prezesem PiSu będą kontynuowane.
6: Kolejna noc intensywnych ukraińskich ataków na Rosję. Ponad 400 dronów leciało dzisiaj na Moskwę i okolice. I choć jak zapewniają władze miasta, większość została strącona, to niektóre sięgnęły celów.
5: W Domodjedowie, gdzie jest jedno z międzynarodowych moskiewskich lotnisk, 6 rannych osób trafiło do szpitala. Jedna osoba została także ranna na autostradzie pod Moskwą.
6: Ropa najdroższa od 11 czerwca. Na azjatyckich giełdach dzisiaj za baryłkę płaci się już ponad $90, o 1/4 więcej niż przed miesiącem.
5: Ceny paliw rosną także w Polsce. Na większości stacji litr benzyny 95 kosztuje około 7,30 zł, litr oleju napędowego 7,50. W tym tygodniu może być niestety jeszcze drożej.
6: A na koniec o innym artykule, którego ceny na świecie rosną. To kawa drożeje regularnie od 4 lat. Przy okazji producenci kawy zauważyli, że my konsumenci coraz częściej zamiast kawy mielonej kupujemy ziarnistą.
5: Ludzie cenią sobie jakość, wolą pić kawy mniej, ale chcą, by była smaczna, mówi jeden z włoskich producentów tego napoju.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
10: Sponsorem programu jest Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
4: Jeśli chodzi o pogodę, to dzisiaj kilka kaw się przyda, szczególnie na zachodzie i na północnym zachodzie, bo dzisiaj deszczowo wszędzie, właściwie tutaj w takim pasie Gdańsk, Bydgoszcz, Poznań, Zielona Góra, Wrocław, wszystko co z lewej strony deszczowo, wszystko co z prawej pół na pół. Słońce dzisiaj przede wszystkim na południu i południowym wschodzie.
10: Sponsorem programu było Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
9: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
11: Radio Z i już. Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
4: A jeżeli macie urlop i właśnie się obudziliście, to proszę nie dzwońcie teraz i nie mówcie, ale się wyspałem, ale wyspana jestem.

0: Dzień dobry, bardzo lato za 22.09. Kto lubi ciepło, ręka w górę. Upały wracają, moi drodzy. Według prognoz długoterminowych na początku sierpnia w Polsce znowu zrobi się upalnie. Oj, jak twierdzą meteorolodzy, może paść kolejny rekord. 42 stopnie w cieniu. Rozumiecie? 42 stopnie w cieniu na początku sierpnia. Tyle ma być. 42 stopnie. Ja wiem, co teraz chcecie powiedzieć.
1: Już było dobrze, już było dobrze.
2: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszne.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Has. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
11: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
13: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
15: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: A, to tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
17: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Radio Z
8: i już. Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi. Po złaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

0: Za 11 minut będzie godzina 9. Poprosimy o okolicznościową muzykę. Idealnie. Dzień dobry, panie Matiasie. Pan Matias, Argentyńczyk mieszkający w Polsce. Witamy. Masz żałobny w tle. Specjalnie dla ciebie.
1: Żałobna.
0: Ile paczek chusteczek zużyłeś wczoraj po tym, jak Argentyna odpadła i przegrała?
1: Absolutnie, ja jestem zadowolony. Myślę, że piosenka może pasować z Angolami albo Francuzami.
0: Czyli cokolwiek się dzieje, cały czas głowa do góry.
1: Nie cokolwiek się dzieje. Zależy, że świat, czołówka, piłka mówi po hiszpańsku. To jest znaczące. Czekaliśmy tak już 16 lat, dopóki Hiszpanów dołączą do czołówka.
0: Ale
1: to
0: powiedz, bardzo powitamy. Czy twój telewizor jest cały i zdrowy? Wczoraj nie chciałeś go przez chwilkę wyrzucić, bo było blisko. Tam było o włos od remisu, a w karnych mogło być różnie.
1: Zdecydowanie. Karne, myślę, że Argentyna liczyła na karne. Niesamowite obronili 120 minut, 11 razy Hiszpania miała okazję i tylko raz trafił. Naprawdę to jest, nie ma druga drużyna, która tak udało, naprawdę niesamowite. Ale masz rację, oczywiście na adrenalina była bardzo wysoka, ale to co właśnie każdy mecz Argentyna, że do końca nie wiadomo co się dzieje. Tutaj było, oczywiście było z Egiptem, z Szwajcarią.
0: Nie było spokojnego meczu Argentyny na tym mundialu, to prawda. Wszystkie to był mały zawał serca. Na koniec szczególnie. A, szczególnie dla kibiców. Dla was.
1: Zdecydowanie. A Hiszpania wygrywała i gratulacja, brawo Hiszpania, ale to było przewidywalne, tutaj było nieporównywalne emocje, było mecz, który Argentyna grała versus Hiszpanami. Trochę, ich było trochę nudno, technicznie zajebiste, ale trochę nudno. Argentyna miała dużo adrenalina i mi
0: a
1: tak
0: powiedz, jesteśmy. Matias, czy twoi znajomi, twoi bliscy z Argentyny, jak zareagowali na te porażki, na to drugie miejsce? Czy tam jest faktycznie tak, że dzisiaj jest wielki smutek w narodzie, czy krótko mówiąc czekacie?
1: Nie,
0: radość jest.
1: Absolutnie, Argentyna by celebrował środa, na nas zwycięstwo mundialu było przez w Anglii i to było niesamowite. Po prostu na to cały naród czeka i te trener i wszyscy powiedzieli po środa, my już musimy przegrać z Hiszpanami, nasze robiliśmy, jesteśmy drugi na świecie i przegrywać z Hiszpanami naprawdę szansu, bo naprawdę oni grali lepsze, to jest taki fair grave, jest tutaj, kto gra lepsze, wygrywa.
0: A powiedz mi, o który ty wstałeś dzisiaj?
1: Dzisiaj stało o 7, jak codziennie.
0: O 7.
1: Jak codziennie.
0: Dlatego taki wypoczęty i wyspany. Słuchaj, no to dziękujemy ci pięknie i do usłyszenia przy okazji następnego mundialu.
1: Super, dziękuję. Na pewno do następnego mundialu wierzymy wysoko mam nadzieję, że Polska też następnego mundialu też pojawi się i będzie to i to kibicować.
0: Polska się pojawi na mundialu, to jasne.

0: Dzień dobry, bardzo lato w Radiu Z. Za chwilkę dziewiąta, za moment u nas wiadomości. Proszę być blisko radia.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
2: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
4: Kura w

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
2: Komar. Zaraz część posmarujemy.
3: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antylukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
7: No i co, Barbara, co?
6: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
9: taniej masz. No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
10: O, mechanik idzie.
11: Mamma mia, el compresor.
10: Facciamo subito, sì?
12: mBank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
13: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm.
7: Barbara, tak gorąco, że kot nie chce jeść.
6: Spokojnie, mam dla niego nową pyszną karmę Maus Media Expert. O, patrz, już przybiegł.
7: Ole wsuwa. No. A dla psa też coś masz?
6: A mam. Dolina Noteci Smart. Karmy o doskonałej recepturze z dodatkami wspierającymi stawy, serce i układ pokarmowy.
13: Kup w Media Expert karmę dla kota Mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6+6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
17: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
18: Wakacyjna żądza pieniądza.
17: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
19: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
17: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
20: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
21: Po reklamie.
22: Witamy Was o poranku, to jest dzień dobry, bardzo lato w Radiu Z, 9 na horyzoncie. I Dalia Tomczak, Darek Klimczak i wiadomości.
23: Gość Radia Z o możliwej chęci rozbicia PiSu. Posłuchajcie, kogo podejrzewa.
24: Długi i braki kadrowe, szpital w Miastku zawiesza pracę oddziałów.
23: Argentyna płacze po meczu z Hiszpanią, finał mundialu dla drużyny z Europy.
22: Dziewiąta.
23: Ktoś chce rozbić Prawo i Sprawiedliwość. To politycy PiSu związani z suwerenną Polską. Posądza ich o to w Radiu Z Piotr Miller, polityk związany ze Stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego.
24: W PiSie wrze po decyzji kierownictwa partii o zakazie udziału członków w jakichkolwiek stowarzyszeniach czy też fundacjach.
23: Tym samym Morawiecki i jego ludzie mają czas do czwartku na rezygnację ze swojego politycznego tworu, czyli Stowarzyszenia Rozwój Plus. Marcin Zaborski po rozmowie z Piotrem Millerem.
24: Tak jest.
23: Marcinie, czy będzie zawieszenie tego projektu?
24: No i nie. Piotr Miller zapowiada u nas, że nie podpisze lojalki, której oczekuje prezes Kaczyński. Europoseł przekonuje, że szukanie nowych dróg dotarcia do wyborców i zdobywanie ich dla PiSu to przecież nic złego. A tak właśnie widzi cel Stowarzyszenia Morawieckiego. Nasz gość mówi też, że żaden z kilkudziesięciu członków tego ruchu nie zrezygnował z działania w stowarzyszeniu. Mówi, że nie rozumie, dlaczego polityczny grill organizowany w tym tygodniu przez ludzi Morawieckiego spowodował takie ruchy władz Prawa i Sprawiedliwości.
25: Robienie jednego wydarzenia, jednego, panie redaktorze, w ramach nowego stowarzyszenia, które ma poszerzać jeszcze te możliwości oddziaływania, staje się dzisiaj zarzutem. No, uważam, że to jest po prostu nietrafione. Mam nadzieję, że tak finalnie się nie stanie.
24: Piotr Miller liczy też, że będzie kolejne spotkanie Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim. Terminu jednak jeszcze nie ma.
23: Ogromne kłopoty szpitala w Miastku na Pomorzu. Z powodu długów i braków kadrowych zawieszono pracę 3 z 4 oddziałów.
24: Cała Polska usłyszała o tej placówce za sprawą spółki neurochirurgów, którzy ekstremalnie wysoko wycenili swoją pracę. Działali też w Mogilnie w Kujawsko-Pomorskiej.
23: Reporter Radia Z Maciej Bąk zajmuje się tą sprawą. Maćku, co w szpitalu w Miastku jeszcze działa?
0: Tylko oddział rehabilitacyjny. Działalność pozostałych, chirurgicznego, rodzinnego i OIOM-u została zawieszona do końca lipca, bo nie ma kto tam pracować. W szpitalu w Miastku działa też zarząd, świeżo powołany, z konkretnym zadaniem doprowadzenia do połączenia z większym i bogatszym szpitalem w Słupsku. Na razie jednak trzeba spłacić długi. 5 milionów złotych przekazała ostatnio Rada Miastka, ale zrobiła to niechętnie, zwłaszcza że na wiele to nie wystarczy. Nowa prezes szpitala ma czas na przygotowanie planu połączenia do października.
24: A prokuratura ciągle bada sprawę gigantycznych pieniędzy, które spółka neurochirurgów miała zarobić na finansowanych przez NFZ zabiegach w szpitalach w Mogilnie i Miastku.
23: Rozbity gang zajmujący się bezprawną windykacją długów. Zatrzymano 4 Polaków. Wszyscy usłyszeli zarzuty. Wśród nich te dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, bezprawnego wymuszania wierzytelności czy wymuszeń rozbójniczych.
24: Zabezpieczono broń palną, maczety, noże, metalowy kastet, kajdanki i imitacje odznaki policyjnej. Mężczyźni trafili do aresztu.
23: Nie mijają protesty na Ukrainie po odwołaniu ukraińskiego ministra obrony. Wołodymyr Zełenski zdymisjonował popularnego Michaiła Fedorowa, który był w konflikcie z dowódcami.
24: Według Fedorowa wojskowi blokowali proponowane przez niego reformy. Protestujący domagają się przywrócenia go na stanowisko. Echa protestów docierają do prezydenta Ukrainy, o czym teraz więcej reporter Radia Z Daniel Wrzos.
1: Prezydent Zełenski zapewnia, że słyszy to, co mówią protestujący mieszkańcy wielu ukraińskich miast. Decyzje dotyczące armii będą wypracowane. Prezydent długo rozmawiał z Fedorowem, spotkał się również z generałem Syrskim, który jest głównym dowódcą wojsk Ukrainy. Wojskowy miał być w konflikcie z dymisjonowanym ministrem. Według Fedorowa armia zmaga się z kilkunastoma poważnymi problemami. Dochodzi do ciągłej wymiany dowódców oraz złego zarządzania.
24: Pełniącym obowiązki ministra obrony jest Jewgeni Chmara, dotychczasowy szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.
23: Argentyna po porażce na Mundialu. Prasa pisze, ostatni taniec Messiego zakończył się łzami. Dziennikarze dodają, Messi przekazuje pałeczkę Jamalowi i pytają, czy to początek nowej ery.
24: W finale Mundialu Hiszpanie wygrali z Argentyną 1-0. My teraz łączymy się z Nowym Jorkiem. Tam jest nasz specjalny wysłannik Krzysztof Wilanowski. Krzysztofie, jaki był ten turniej?
2: Był bardzo barwny, ubrany w amerykańską otoczkę, inną niż ta, do której jesteśmy przyzwyczajeni w Europie. Też przez powiększenie grona drużyn, które wzięły w nim udział, mogliśmy oglądać reprezentacje takie jak Republika Zielonego Przylądka, która skradła serca kibiców podczas turnieju. Nie udało się niestety uciec od polityki. Sporo problemów miała reprezentacja Iranu. Kontrowersje wzbudził też Donald Trump swoim telefonem do szefa FIFA w sprawie czerwonej kartki dla jednego z Amerykanów. Na końcu najważniejsza jednak była piłka, a w nią najlepiej na świecie zagrali Hiszpanie. Nowy Jork, Krzysztof Wilanowski, Radio Z.
23: Kolejny mundial za 4 lata w Hiszpanii, Portugalii i Maroku, ale 3 pierwsze mecze odbędą się w Ameryce Południowej.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Sponsorem programu jest Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
22: Ależ różnica w pogodzie, słuchajcie, w Szczecinie 18, w Rzeszowie dzisiaj będzie 24, Szczecin, Zielona Góra, cała zachodnia część deszczowa, a wschodnia cały czas słonecznie. To ochłodzenie potrwa przez cały tydzień, od początku przyszłego tygodnia ocieplenie, a na początku sierpnia prognozujemy upały.
4: Sponsorem programu było Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
21: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
22: Skoro mundial za 4 lata, to chyba trzeba zanucić, prawda? Już za 4 lata, Polska, nie, czekaj.

0: o poranku, temat numer jeden, mundial, oczywiście, kwadrans po dziewiątej, Hiszpania mistrzem świata. Słuchajcie, piękna historia, bo przeglądamy media społecznościowe także zawodników. Pedro Gavi, to jest ten, który gra w Barcelonie, on wczoraj nie zagrał w meczu, mecz spędził na ławce. I właśnie przed chwilką, słuchajcie, sprawdziłem, że na jego Instagramie pojawiła się relacja z tą piosenką Ani Dąbrowskiej.
1: Ciebie mam tylko w głowie. Mam zmyślony świat i chcę iść na to.
0: Można powiedzieć, że mamy polski wątek na mundialu, polski wątek w meczu o Mistrzostwo Świata. Krótko mówiąc, Hiszpanie wiedzą co dobre. Proszę Państwa, Ania Dąbrowska w głowie, w Radiu Z, kwadrans po dziewiątej.

0: Michael Sembello, czyli facet, który ma zespół niespokojnych nóg. 22 minuty po godzinie 9. A kto by chciał się tak cieszyć jak Hiszpanie? Aha. Ole, ole. Ludzie, uwaga, bo dzisiaj do wygrania ole, ole, ole w Radiu Z 400 tysięcy złotych, a w wielkim finale wakacji można zgarnąć piękną Hondę ZRV, oszczędną hybrydę. Proszę bardzo, SMS Radio Z pod 7353 wysyłamy pod... Radio Z pod 7353 za 3,69 Zwat. Tyle to kosztuje. A od teraz to będzie ole, ole. To teraz będzie dopiero ole, ole. Bo teraz, ale nie za chwilę, teraz każdy SMS to 5000 szans na udział w dzisiejszym finale. Każdy SMS zamieniam w 5000 SMS-ów, a płacisz tylko raz. Radio Z 7353.
1: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353. Reklama.
2: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
4: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
3: Nie masz pomysłu na lato?
4: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży we Władysławowie.
5: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwo oszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
6: Na małe chwile wielkiej przyjemności zaprasza Tesori d'Oriente, producent kosmetyków do ciała i domu. Tesori d'Oriente.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: gdzie, jak i z kim będziesz cieszyć się latem. W Radiu Z możesz cieszyć się z wielkiej wygranej.
1: Wakacyjna żądza pieniądza.
0: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i wejdź do gry o naprawdę wielkie pieniądze. Do wygrania nawet 400 tysięcy.
2: To mi bardzo pomoże.
0: Przekonaj się sam, jak gorące może być lato.
2: Jest super!
3: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Po reklamie.
7: Radio Z i już.
8: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Co to jest za numer, ludzie? Kojarzycie, prawda? To jest stara piosenka w nowej wersji, niegdyś Blue Monday, New Order, a dzisiaj, no, doprawiona, fajnie, fajnie. Tutaj Radio Z, dzisiaj wielkie podsumowanie mundialu o poranku, mundialu, który zakończył się wczoraj zwycięstwem Hiszpanii. Dzisiaj podsumowujemy go razem z wami. Najciekawsze momenty tego amerykańskiego mundialu. Teraz Piotrek Kupicha. Piotrek nam nagrał głosówkę. Piotrek, jak mundial?
1: Dzień dobry, Piotr Kupicha. Co było najfajniejsze w tym roku w mundialu? To, że go nie oglądamy.
0: Czyli Piotrek jest tym kibicem, którzy jak grają Polacy, to mówi: a którzy to nasi?
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
7: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
8: Nie masz pomysłu na lato?
7: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży we Władysławowie.
9: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło Must Go On oraz Dzień Bez Śmiecenia.
10: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Po reklamie.

0: 400 tysięcy złotych, przypominam, jest dzisiaj do zgarnięcia po południu. Taka kasa może być wasza. Śmiało SMS Radio Z pod 7353 za 369 VAT. Pamiętajcie, jeszcze przez chwilę każdy SMS to 5 tysięcy szans na udział w dzisiejszym finale. Radio Z 7353.
1: Reklama. Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
8: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
9: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Kamper spakowany? Jedziemy?
13: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
12: Znowu? Przecież już brałeś.
13: Ale działała za słabo i za krótko.
14: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
15: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: No i jak twój kręgosłup?
17: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
18: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
19: Marian, kto jutro zmywa?
3: No jak to kto? Nasza nowa zmywarka z Media Expert. No patrz, patrz na tę super nowoczesną zmywarkę Hisense. Automatycznie dozuje detergenty, ma szybki program 15 minut, trzeci kosz i jeszcze otwiera się sama do suszenia.
19: A panowie z Media Expert jutro przywiozą i podłączą?
3: No się wie, Hisense w Media Expert, to ma sens.
4: Kup w Media Expert energooszczędną zmywarkę Hisense w super cenie 2299 zł, a do tego 250 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Jeśli chcesz...

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Po reklamie.
2: Na horyzoncie godzina 10. Wiadomości w Radiu Z prezentują Idalia Tomczak, Darek Klimczak. Zapraszamy.
3: Rusza proces prorosyjskiego patostreamera. W sądzie w Gdańsku jest nasz reporter.
4: Wewnętrzna kłótnia w Prawie i Sprawiedliwości. Gość Radia Z komentuje.
3: Zmiany w programie Czyste Powietrze. Można wcześniej ubiegać się o dotacje.
2: Dziesiąta.
3: Prorosyjski patostreamer z Trójmiasta stanął dziś przed sądem. W Gdańsku zaczął się proces Pawła N.
4: Mężczyzna miał dopuścić się wielu przestępstw wymierzonych głównie przeciwko Ukrainie i Ukraińcom. Wszystko transmitował w sieci.
3: Reporter Radia Z Maciej Bąk jest w gdańskim sądzie okręgowym. Macieju, za co odpowiada Paweł N.?
5: Za popełnienie 14 przestępstw. W tym procesie najwięcej zarzutów dotyczy ściągania ukraińskich flag z budynków, również tych urzędowych, ale też zniszczenia zabytku. Do tego dochodzą czyny związane ze zmuszaniem przemocą do określonego zachowania.
6: Jak również działania związane ze znieważeniem na tle narodowościowym i też stosowania przemocy na tym tle.
5: Mówi prokurator Agnieszka Kotłowska. To nie jedyna sprawa, jaką ma Paweł N. Równolegle toczy się śledztwo w sprawie przemocy wobec żony. Z tego powodu mężczyzna jest aresztowany, a to oznacza, że jego internetowa działalność ustała. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
4: Patostreamer w prokuraturze nie przyznał się do winy, odmówił też składania wyjaśnień.
3: To już otwarty konflikt w PiS. Piotr Miller, były rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego, w gościu Radia Z sugeruje, że grupie osób w partii zależy na jej osłabieniu. Tak mówi o powodach awantury, o stowarzyszenie byłego premiera i ultimatum, którego termin upływa w czwartek.
4: Jeśli stronnicy Morawieckiego nie zrezygnują z członkostwa w stowarzyszeniu byłego premiera, to zostaną wyrzuceni z partii. Reporter Radia Z Marcin Friedrich z nami w studiu. Kim są według Millera ci, którym zależy na rozbiciu PiSu?
7: Według polityka chodzi o byłych członków suwerennej Polski Zbigniewa Ziobro i ich sympatyków. Miller zwraca uwagę, że do tej wewnętrznej kłótni dochodzi w momencie bardzo trudnym dla Koalicji Obywatelskiej, która musi tłumaczyć się z wielu afer. A w PiS w tym czasie grupa osób wraca do zamkniętej już sprawy stowarzyszenia.
8: Wewnątrz przeprowadziły jakąś intrygę, żeby nagle ten temat odżył w sytuacji, w której my byśmy w ofensywie.
7: Do tej bratobójczej wojny odniósł się dziś również Przemysław Czarnek, który porównał Morawieckiego i jego ludzi do Argentyny w finałowym meczu mundialu.
9: Argentyna próbowała grać brutalnie, agresywnie, ale przegrała.
7: Według Czarnka oświadczenia o przynależności jedynie do partii złożyli także ludzie Morawieckiego, których nazwisk nie chciał wymienić. Miller w Radiu Z temu zaprzeczał.
4: Termin składania oświadczeń mija w czwartek.
3: Trwa naprawa torowiska na linii kolejowej w pobliżu Wierchomli w Małopolsce. Dziś prace mają się zakończyć.
4: W piątek wykoleił się tam pociąg towarowy. Część wagonów wpadła do rzeki Poprad i leży tam do teraz. Pozostałe wagony odholowano.
3: Ruch pociągów nie od razu zostanie wznowiony. Reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek na linii. Mateuszu, dlaczego będzie trzeba na to jeszcze poczekać?
10: To dlatego, że naprawionym już torowiskiem w miejsce zdarzenia najpierw przyjedzie specjalistyczny dźwig szynowy. To właśnie ta maszyna wyciągnie wagony z wody. Mówiła mi Anna Znajewska Pawluk z PKP PLK.
11: Te wagony, które są w pobliżu koryta rzeki i ten wagon, który zalega w rzece.
10: Dlatego ruch pociągów na odcinku Nowy Sącz, Krynica Zdrój jest nadal wstrzymany. Kursują za to autobusy zastępcze. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
4: Przyczyny wykolejenia ustala Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
3: Od dziś obowiązują zmiany w programie Czyste Powietrze. Najważniejszą z nich jest skrócenie wymaganego czasu posiadania nieruchomości z 3 lat do roku.
4: A to oznacza, że osoby, które niedawno kupiły lub przejęły dom, będą mogły szybciej ubiegać się o dotacje, mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, prezeska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: Ogłoszenie tego programu dzisiaj jest wynikiem bardzo szerokich konsultacji publicznych. Zgłoszono ponad 1370 uwag dotyczących programu, dotyczących jego funkcjonowania.
4: Podniesiono także o 10% limity wsparcia dla wybranych prac termomodernizacyjnych, takich jak ocieplenie budynku czy wymiana okien i drzwi.
3: Z nami w studiu Iwona Kutyna. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
3: Czas na wiadomości ekonomiczne.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Sponsorem programu jest Nestbank. Oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
3: Ropa z najwyższą ceną od ponad miesiąca. Baryłka na światowych rynkach kosztuje już $90. To z powodu eskalacji napięcia na Bliskim Wschodzie. W Europie drożeje gaz. Jest po 60 euro za megawatt-godzinę. Tak drogo nie było od wielu miesięcy. W życie weszły unijne przepisy zakazujące niszczenia niesprzedanej nowej odzieży czy butów. W Europie co roku niszczonych jest od 4 do 9% niesprzedanych wyrobów tekstylnych. Odpady powodują emisję ponad 5,5 miliona ton CO2. Nowa opłata od przesyłek spoza Unii Europejskiej zaczyna zmieniać rynek. Po wprowadzeniu 3 euro cła za paczkę firmy logistyczne obserwują dwucyfrowe spadki liczby paczek z Chin, donosi Rzeczpospolita. Chińskie platformy prawdopodobnie odpowiedzą rozbudową magazynów w Unii Europejskiej i zmianą modeli dostaw. Rodzice chcą uczyć dzieci o finansach, ale nie wiedzą jak. Według raportu opublikowanego przez FinKids.pl 83% rodziców uznaje edukację finansową za kluczową, ale tylko połowa coś z tym robi. Domowa nauka finansów koncentruje się głównie na wspólnych zakupach czy skanowaniu produktów przy kasie. Własnymi pieniędzmi dysponuje 77% dzieci, a głównym źródłem dochodu jest kieszonkowe.
15: Sponsorem programu był NestBank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. NestBank.pl.
14: Sponsorem programu jest Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
2: Skończył się mundial, ochłodzenie, nieszczęście chodzą parami. A jeszcze poniedziałek, to w ogóle kombo.
8: No to rzucił, no. Jak na złość.
2: 18 na zachodzie, najmniej, o. Najcieplej 24 w Rzeszowie. I Robert Karpowicz, gorący chłopak z nami.
8: 18 mówisz, tak?
2: Czekaj, ale ty jesteś świeżo po urlopie, prawda?
8: Tak, to właśnie
2: pierwszy dzień, tak?
8: Region, w którym byłem, to 18 to mają w styczniu i aha, mówią, ale zimna zima. Ale dobrze, że wróciłem, bo jeszcze jeden dzień i powiedziałbym buongiorno, bo bym się pomylił.
14: Sponsorem programu było Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.

Ready for your love. To Felix Jen i Sophie Ellis Bextor w Radio Z. 11 minut po 10. I żeby z Kamilem przed chwilą słowa o wczorajszym finale nie zamieniliśmy, to nie może tak być, bo to jakiś skandal. Wczoraj finał Mistrzostw Świata się odbył. Hiszpania atakowała, a Argentyna nie. No i po finale, to tak w wielkim skrócie. Dla odmiany, za chwilę zdecydowanie więcej emocji zapewni nam nasz urlopowy podróżnik, człowiek, który zawsze trafia w wakacyjne bingo. Co dzisiaj poleci Bill Gunnarion Butter, musicie przekonać się sami. O tym za moment w Radio Z.

0: Jak fajnie w środku wakacji być w pracy i nucić sobie takie kawałki. John Parr, Sun Almost Fire w Radiu Z. No dobrze nam się zapowiada ten tydzień, bo skoro poniedziałek tak się zaczyna, Bill Gunarion Batar trafia w wakacyjne bingo. Dokąd dzisiaj pędzisz, Bill?
1: Cześć, Robert. No być w pracy jest fajnie, ale lepiej jest być na wakacyjnym bingo z Radiem Z podczas pracy. No ja pędzę teraz do Olsztyna, moi drodzy. O. Widzę właśnie państwo też pędzą na wakacje. Tak, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Widzę, że pan niesie małą miseczkę z wodą. O co chodzi?
2: Dla psa woda.
1: A, no tak, no bo my wyjeżdżając na wakacje nie zapominamy też o członkach rodziny czworonożnych, prawda?
2: Tak jest.
1: Co to za piesek?
2: York.
1: O, to co poręczny. Wejdzie tutaj na rączkach, też będzie posłać może, tak?
2: Tak jest.
1: Proszę mi powiedzieć, właśnie jak trzeba dbać o to? Czy, rozumiem, że miseczkę trzeba wziąć, wodę, no i też jeżeli się stresuje, to go też głaskać i dawać dużo miłości.
2: Tak jest. I częste przystanki trzeba robić.
1: A, no to trochę spowolni naszą podróż, aczkolwiek są też tego plusy.
2: Tak jest.
1: Można zwiedzić różne miejsca. Czy pan kiedyś odkrył Amerykę?
2: Nie.
1: No to widzi pan, ja zamierzam, bo widziałem, że w trasie mamy właśnie taką wioseczkę, która się nazywa Ameryka, która słynie z wędzarni, więc mam nadzieję, że się zatrzymam na chwilkę i będę jak Krzysztof Kolumb.
2: Tak jest, życzę tego panu.
0: No to jest piękne, że cały świat z Ameryki pomału po Mistrzostwach Świata wyjeżdża, a Bill do Ameryki będzie próbował wjechać. Będziemy kibicować, słyszymy się za niebawem oczywiście, Bill. Mam nadzieję, że wszystko na trasie będzie okej. Okay. Pamiętajmy też, że okej, woda dla psa, ale kiełbasa już nie dla niego. To są wszystko wyzwania, które sami zostawiliście w komentarzach na naszych socjalach. Całą tę akcję możecie właśnie tam podpatrywać, no i podsłuchiwać w Radiu Z.
3: Reklama.
4: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Media Expert.
11: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
12: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
13: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jest...

0: wszystko na mediaexpert.pl.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
6: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: To jest Maj od Michała Szpaka w Radiu Z za 21 minut 11. A z czym do tej pory, tak poza okresem wakacyjnym, kojarzył wam się 20 lipca, bo dzisiaj 20 lipca? No zróbcie coś, żeby jednak ta data zapisała się w waszych kalendarzach na zawsze, bo dzisiaj gramy o 400 tysięcy złotych w rządze pieniądza. Niedawno 100 tysięcy wygrała Monika i jakie plany?
1: No ja marzę o wakacjach. Ja nie byłam już całe lata na wakacjach. Zresztą chciałam polecieć do Włoch, to choćby do Rzymu na przykład, a nie byliśmy nigdy akurat, więc myślę, że może się wybierzemy.
0: No to nie może, tylko na pewno, ja to doskonale rozumiem. Ja dopiero co wróciłem z Włoch. Pizza, no, około 30 zł. Ale za to kawa, niecałe 5 zł. No to taka wygrana tam na południu okazuje się potężnym majątkiem. Sprawdźcie sobie wakacje marzeń. Zabierzcie rodzinę, gdzie tylko jej się marzy, bo od teraz każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 za 3,69 mnożymy 5500 razy. A co? Taki prezent prosto z Italii. Ale to trwa tylko do 11. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: W Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
1: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
7: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
8: Wakacyjna żądza pieniądza.
7: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
9: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
7: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZRV. Spełni z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
10: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
11: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Nieprawda. To jest Ania Dąbrowska w Radiu Z. A nad morzem sanepid odwiedza lokale i mandaty się sypią. Co jest największym problemem, to już opowiemy szczegółowo w wiadomościach Radia Z punktualnie o 11.
1: Radio Z. W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Kaczyński robiący wielką koalicję z Jakubiakiem, Kukizem, no to przecież to wszystko już było. Próba ucieczki jakiegoś z takiego impasu, myślę, że nic mu z tego nie wyjdzie.
3: Poza jakimś planktonem prawicowym nikt na listy PiSu nie pójdzie.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
4: Karolina Olszewska-Merk.
5: Tomasz Kubat, Radio Z.
6: Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
7: Reklama.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
10: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
11: W lodówce tej nowej!
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
13: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
14: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
15: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
17: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
18: Ale chyba nie włosów.
17: Akurat włosy wypadają mi garściami.
18: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
17: Ale łysienia u ciebie nie widać.
18: No właśnie.
19: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
20: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: Jeszcze nie śpisz?
23: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
22: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
23: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
24: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
25: Ale tato, tylko nie samochodem.
26: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
25: Super.
26: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
27: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
7: Po reklamie.
0: Mamy poniedziałek, 20 dzień lipca, zbliża się godzina 11, czas na wiadomości w Radiu Z. Temat dla nas Iwona Kutyna. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Groźby wobec MZK z Bielska-Białej to po ataku na młode Ukrainki. Konflikt na Bliskim Wschodzie znów podnosi ceny paliw. Gigantyczne pieniądze dla zwycięzcy. Hiszpania zgarnia miliony dolarów.
0: Jedenasta.
1: Groźby i hejt spadły na MZK Bielsko-Biała po tym, jak spółka zapowiedziała zwolnienie kierowcy, który obrażał nastoletnie Ukrainki w autobusie. Sprawa stała się głośna, a w sieci krążą nieprawdziwe informacje na temat tej sytuacji. Przewoźnik dostaje obraźliwe telefony i maile z żądaniem opublikowania nagrań z monitoringu. Sprawę nakręcają też niektórzy politycy prawicy. Bielski przewoźnik obawia się o bezpieczeństwo swoich pracowników, o czym więcej nasz reporter Szymon Kastelik.
2: Groźbami zajmuje się już policja, a prezes przewoźnika Hubert Maślanka apeluje szczególnie do polityków, by nie wykorzystywać tej sprawy do własnych celów. Dodaje, że nagrania z monitoringów są dowodem w sprawie i nawet gdyby chciał, nie może ich upublicznić.
3: Nie pozwolę na to, aby instrumentalnie wykorzystywać moich pracowników.
2: Prezes przypomina, że pracownik przyznał się do znieważenia Ukrainek. Na podstawie jego zeznań oraz nagrań z monitoringu prokuratura postawiła mu zarzuty. Szymon Kastelik, Radio Z.
1: 54-latek usłyszał zarzuty znieważenia z powodu ich przynależności narodowej i naruszenia nietykalności cielesnej. Dostał dozór policji, grozi mu do 3 lat więzienia. Coraz drożej na stacjach paliw, ceny się nie zatrzymują, bo rosną te na światowych giełdach. Ropa kosztuje już $90 za baryłkę. To reakcja na działania militarne na Bliskim Wschodzie. USA i Iran znów atakują, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl.
4: A to jest po raz kolejny impuls bardzo mocny, prozwyżkowy dla rynku ropy, dla rynków paliw gotowych. Jeżeli konflikt będzie nam się dalej rozwijał w tym tempie, czy dalej będą działania o takim rozmachu militarnym prowadzone, no to niestety te $100 jest zupełnie prawdopodobnym scenariuszem.
1: A to za chwilę przełoży się na wyższe stawki na stacjach. Sanepid zwiększa liczbę kontroli, głównie w sezonowych lokalach gastronomicznych. W województwie zachodniopomorskim sprawdzono ponad 300 miejsc, wystawiono ponad 30 mandatów. Najczęściej za brak higieny, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski.
5: Popularne budki z lodami, budki z fast foodem, tam na pewno będziemy częściej. W miejscowościach wypoczynkowych sprawdzamy dużo częściej punkty te tak zwane tymczasowe. Te kontrole cały czas trwają, one są dosyć intensywne.
1: Jeśli zauważycie jakieś nieprawidłowości, zawsze możecie zgłaszać je za pośrednictwem aplikacji mObywatel lub portalu eSanepid. Wielki triumf i wielkie pieniądze. Reprezentacja Hiszpanii zainkasowała rekordową premię za wygraną w Mistrzostwach Świata. Ze szczegółami nasz specjalny wysłannik na Mundial Krzysztof Wilanowski. To ile dokładnie zarobili Hiszpanie?
6: $50 milionów. Dla porównania Argentyna za zdobycie tytułu 4 lata temu w Katarze dostała 8 milionów mniej. Teraz za zajęcie drugiego miejsca dostanie przelew w wysokości 33 milionów w amerykańskiej walucie. Trzecie miejsce, które zajęli Anglicy, FIFA wyceniła na $29 milionów. Za sam udział w turnieju każda z drużyn dostała po 9 milionów. Łączna pula nagród wyniosła ponad $727 milionów. Nowy Jork, Krzysztof Wilanowski, Radio Z.
1: Zwycięzcy oprócz złotych medali Pucharu Świata otrzymali również pamiątkowe pierścienie na wzór tych, które trafiają do mistrzów amerykańskich lig, między innymi NBA czy NFL. To pierwszy taki przypadek w historii, by piłkarskim mistrzom świata wręczono tego typu nagrody.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: No, my z żoną też sobie takie pierścienie wręczyliśmy jakiś czas temu i też czujemy się jak mistrzowie świata, także polecam serdecznie. Jeśli chodzi o temperaturę, to tego akurat nie polecam, od 13 stopni w Gorzowie do 19 w Przemyślu i to Przemyśl dzisiaj jest tym źródłem ciepła, to stamtąd wybija energia. Po południu mogą pojawić się przelotne opady deszczu prawie wszędzie.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.

0: taki muzyczny wzmacniacz. Idealny do pracy. Go Light Cherry, Safe Tonight w Radio Z. No wiemy doskonale, że nie ma zadań nie do wykonania. Dla Bilguna Ariun Batara to nie ma też miejsc w Polsce, które nie tryskałyby atrakcjami. W wakacyjnym bingo w Radio Z pokazujemy, jak piękny i różnorodny jest nasz kraj. Normalnie Ameryka. I to dosłownie, prawda, Bilgun?
1: Oj tak, ja wakacje właśnie spędzam w Ameryce, aż mi się akcent, że tak powiem, udaje. Poznałem tutaj pana, który się nazywa Piotrek, chociaż powinien powiedzieć Peter. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Proszę powiedzieć, jak tu się żyje w Ameryce?
2: Bardzo ładnie, zielono, wiz nie trzeba, można zawsze do nas przyjechać.
1: Oczywiście, no i to jest drogi piękne, ładne, szerokie. Czy tutaj pan ma żonę?
2: Tak, mam.
1: O, no i też żonę można znaleźć w Ameryce. No kochanie, od razu zielona karta na dzień dobry.
2: Oczywiście, to bez tego ani rusz teraz.
1: A wakacje w Ameryce, słyszał pan o tym jakoś?
2: Tak, oczywiście, przyjeżdżać zawsze można, mnóstwo atrakcji dookoła jest Ameryki, więc...
1: Widziałem, że tutaj można też zrywać chrzan.
2: Tak? Nawet nie widziałem na tym polu, ale jeśli tak, to chętnie, proszę. Można przyjeżdżać i zrywać.
1: No to na takie zaproszenie jak najbardziej warto przyjechać. Robert, mam nadzieję, że już pakujesz walizki.
0: Ja tylko mam pytanie. Ja mam tylko pytanie, czy w tej Ameryce są żony Hollywood?
1: A, są żony Hollywood?
2: Oczywiście.
0: Wszystko jasne.
1: Są wszystkie żony, tak?
0: Takie historie i takie miejsca najlepiej smakują latem. Jak czereśnie prosto z drzewa, albo jak chrzan prosto z pola w Ameryce. Bilgun w drodze do Olsztyna przywiezie nam dzisiaj jeszcze kilka garści emocji, więc zostańcie z Radiem Z. Radio Z. Kwarnas po 11. To jest kawałek, który idealnie sprawdza się w trasie takiej wakacyjnej. Tame Impala, Dracula.

0: Jermaine Jackson, Piazzadora, When the Rain Begins to Fall w Radiu Z, 23 minuty po 11, ale proszę Państwa, przerywamy program. Słuchaczka Wiola podaje bardzo ważny przepis.
1: Cierpliwość, cierpliwość i wiara. I grać, grać, grać.
0: No właśnie, tak wygrywa się największe pieniądze, Wiola coś o tym wie. I pewnie myślicie sobie, że trzeba wysłać dziesiątki SMS-ów, a jak jest naprawdę?
2: Cześć, tu Karolina z Gdańska. Wysłałam dosłownie jednego SMS-a i wygrałam dzisiaj 50 tysięcy.
0: Można? Można. A dzisiaj w walizkach wakacyjnej rządzę pieniądza, między innymi 40 tysięcy złotych. Nagroda główna, dorzućcie jedno zero. 400 tysięcy złotych. To jeszcze taki mały wakacyjny prezent. Od teraz, ale tylko do południa. Każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 pomnożymy Wam 6 tysięcy razy. Wysyłacie jednego SMS-a, a tak jakby ich przyszło 6 tysięcy. Nieźle, nie? Radio Z wysyłacie pod 7353.
3: Reklama.
4: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
6: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
7: No i co, Barbara, co?
6: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Kaufland jest fresh.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
7: Nasza firma ma politykę B2B.
6: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
7: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
6: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
8: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
9: Słońce, relaks. Czego chcieć więcej?
5: Może tylko trochę więcej orzeźwienia? Spróbuj.
9: Marian, ale pyszne. Co to?
5: To slushy z naszej maszynki do mrożonych napojów Ninja Slushy z Media Expert. Mogę też zrobić ci mrożonego szejka, kawę, frappę, sok albo pyszne smoothie.
2: Kup w Media Expert Ninja Slushy w super cenie 969,99 i otrzymaj 3 syropy Monin gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Uwielbiamy takie kawałki, które sprawdzają się perfekcyjnie i na plaży, i w pracy. Za 20 minut 12. Mamy poniedziałek, to jest 20 lipca. Sprawdzamy, co tam ciekawego wokół Mistrzostw Świata, bo finał już za nami. Kanadyjski raper Drake ujawnił, że obstawił zakład na $1,5 miliona na wygraną Argentynę i to jeszcze w regulaminowym czasie. No jak to mówią... No kupon mu nie siadł, krótko mówiąc. Przypomnę, że Hiszpania wygrała w dogrywce 1-0. Drake jest znanym raperem. Wiadomo, że lubi rymować i podobno ma już pierwsze wersy. To idzie coś w stylu: postawiłem na Argentynę $1,5 miliona, ale Messi z ekipą zrobili mnie w balona, więc na nich nie postawię, bo za 4 lata Polska będzie mistrzem świata.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: To będzie muzyczna niedziela, pełna największych przebojów. Już 26 lipca Lato Z zawita do Płocka. Na scenie w Parku Północnym wystąpią Vicky Gabor, Ania Wyszkoni i Oskar Cyms. Od godziny 15 zapraszamy do strefy Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin. Wstęp jest bezpłatny. Lato Z, 26 lipca, godzina 18. Płock, Park Północny. Na koncert zapraszają prezydent Płocka Andrzej Nowakowski i Radio Z.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
5: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Magda, wszystko w porządku?
7: Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
14: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: Ach, to tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
16: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Widzę, że Hanie coś gryzie.
20: Komar.
19: Zaraz część posmarujemy.
20: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
19: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
21: Już nie swędzi.
22: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
23: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na Lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Iławie na plaży dzikiej. Przebojowe lato z Radiem Z.
24: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
25: Po reklamie.
26: Radio Z. Muzyka numer jeden.

Dzisiaj w wakacyjnej rządze pieniądza gramy o 400 tysięcy złotych, a do 12 każde SMS o treści Radio Z wysłane pod 7353 pomnożymy wam 6 tysięcy razy. Ostatnie 8 minut, żeby skorzystać z tego bonusa, dajcie sobie szansę na 400 tysięcy złotych.

0: głos, którego nie można pomylić z żadnym innym. Wokalista, którego pokochał cały świat. Teddy Swims.
1: Hey, it's Teddy Swims and this is Radio Z.
0: Jedyny radiowy wywiad w Polsce tylko dla Radia Z. Już w najbliższą środę po 15. Radio Z. Muzyka numer 1.
2: Reklama.
3: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
6: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej.
7: Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze, i ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie, a co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Trawisto.
10: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
12: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer 1. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Iławie na plaży dzikiej. Przebojowe lato z Radiem Z.
14: Rodzinne chwile podczas aktywnie na lato zapewnia sponsor, producent kawy Edusho Family.
15: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
16: Polecam. Ewa Swoboda.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
17: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Media Expert.
18: Au! Znów ten ból.
19: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
18: Mm-hmm.
19: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
18: Oh.
19: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
20: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
21: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
22: Lidl. To się opłaca.
23: Po reklamie.
24: Mamy poniedziałek, 20 lipca. Zbliża się południe. Czas na wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Iwona Kutyna.
25: Odliczanie trwa, ale mają być rozmowy. Podziały w PiSie. Pobili mężczyznę, bo obronił młodego Ukraińca. Szuka ich policja. Zamknięty tunel w Lalikach przed Słowacją. Powiemy, jak go objechać.
24: Dwunasta.
25: Jedność tak, jednolitość nie. To stanowisko stronników Mateusza Morawieckiego, którzy deklarują, że chcą być w PiS-ie, ale jednocześnie chcą działać w stowarzyszeniu. Problem w tym, że to stoi w sprzeczności z partyjnym ultimatum i choć zegar tyka, to niewykluczone są kolejne rozmowy prezesa partii z byłym premierem. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
0: Mimo że poprzednie piątkowe spotkanie zakończyło się de facto niczym, to wygląda na to, że to jeszcze chyba nie koniec, bo w planach, choć nie skonkretyzowanych, jest kolejna taka rozmowa na partyjnym szczycie. Terminu chyba nie ma, mówi w Radiu Z europoseł Piotr Müller.
1: Mają być rozmowy kontynuowane, jakkolwiek to brzmi, nie jest to ustalone czasowo, prawda? Natomiast z naszej strony jest dobra wola.
0: A jeśli taka dobra wola i chęć do rozmowy jest i z drugiej strony, to może oznaczać jedno, że piłka jest w grze, czyli przyszłość wcale nie musi być jeszcze przesądzona.
25: Według Piotra Müllera na rozbiciu Prawa i Sprawiedliwości zależy wyłącznie politykom związanym z suwerenną Polską. Policja w Poznaniu szuka sprawców pobicia 60-latka, który stanął w obronie pochodzącego z Ukrainy nastolatka. Funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring z przystanku, na którym doszło do ataku. Wcześniej grupka 3-4 mężczyzn zaczepiała nastolatka w komunikacji miejskiej, a 60-latek próbował ich uspokoić. Awantura przeniosła się na ulicę Kurpińskiego, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
2: Napastnicy stali się agresywni. Jeden z tych mężczyzn zaatakował 60-latka, uderzył go kilkakrotnie w twarz, a także uderzył kilkakrotnie z kolana. Ten mężczyzna upadł, jakaś kobieta rozdzieliła tych mężczyzn.
25: Sprawcy uciekli, a starszy mężczyzna trafił do szpitala. Tuż po ataku cierpiał na zaniki pamięci. Na komisariat zgłosił się wraz z żoną dopiero następnego dnia. Utrudnienia dla kierowców, którzy jadą na południe. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamyka tunel Emilia w Lalikach na trasie S1 przed granicą ze Słowacją. To moment nieprzypadkowy. Po słowackiej stronie zamknięta jest autostrada D3 z powodu remontu, więc polscy drogowcy chcą to wykorzystać i przeprowadzić swoje naprawy. Ze szczegółami nasz reporter Szymon Kastelik.
3: Utrudnienia potrwają do 3 sierpnia. Dla ciężarówek i autokarów wyznaczono objazd drogą ekspresową S52 przez Bielsko-Białą i Cieszyn, mówi Marcin Twardysko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Pozostali kierowcy będą mogli korzystać z objazdu poprowadzonego starą drogą krajową numer 69.
3: Jak tłumaczą drogowcy, nawierzchnia w tunelu jest mocno zniszczona i wymaga wymiany. Całkowite zamknięcie obiektu przyspieszy remont i jest bezpieczniejsze. Szymon Kastelik, Radio Z.
25: Nawierzchnia drogi zostanie sfrezowana i zastąpiona nową. Polska ma najlepszą orkiestrę marszową na świecie. Harcerska Orkiestra Dęta z Tczewa przywiozła z Meksyku tytuł Mistrza Świata w kategorii Concert Open. Zajęła także drugie miejsce w konkursie Parad. Rywalizacja w mieście Puebla okazała się ogromnym sukcesem dla Polaków. Z klarnecistką Zosią Brzozowską i Szymonem Szczepańskim z sekcji perkusyjnej oraz dyrygentką Magdaleną Kubicką-Netką rozmawiał Maciej Bąk.
23: No, niektórzy czuli, że będzie dobrze, niektórzy, że mogło być lepiej, no ale myślę, że pierwsze miejsce na takich mistrzostwach to jest ogromny szok, no i szczęście.
26: I cały świat zachwycił się ludźmi z Tczewa.
27: No, mam nadzieję. Zwłaszcza koncert został bardzo wysoko oceniany, bo uzyskaliśmy aż 97 punktów.
26: Co składało się na wasz koncert?
27: Graliśmy 3 utwory, Rozroj, Neptun na Wiśle i The Incredibles.
25: Tczewska Harcerska Orkiestra Dęta przywiozła jeszcze jeden tytuł. Jakub Librecht został okrzyknięty najlepszym trębaczem. Muzycznie w kulturę wkraczamy. Darek Klimczak.
28: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
29: Ponad 260 milionów dolarów zarobiła w pierwszy weekend w kinach całego świata Odyseja Christophera Nolana. Wszystko wskazuje więc na to, że będzie to jedno z lepszych otwarć kinowych tego roku obok Toy Story 5 i Super Mario Galaxy Movie. Przez najbliższe 2 tygodnie Dolny Śląsk zaprasza na Festiwal Bachowski. Koncerty odbywają się codziennie do 2 sierpnia. Przede wszystkim w Kościele Pokoju w Świdnicy, ale także w Sobótce, Jedlinie Zdroju czy Walimiu. I tam właśnie dzisiaj o 20:00 w Kościele Świętej Jadwigi utwory Brahmsa i von Zemlińskiego wstęp wolny. Z kolei w środę w Gdańsku rusza 30. Festiwal Szekspirowski. W tym roku jego głównymi motywami jest wpływ sztucznej inteligencji i platform społecznościowych na współczesne interpretacje dzieł Szekspira. Zobaczyć będzie można m.in. Hamleta w języku śląskim, czy taneczną, łączącą flamenco, jazz i taniec współczesny hiszpańską interpretację Romea i Julii.
21: Sponsorem programu jest producent i dystrybutor skrzynek na listy. Skrzynki na listy.pl.
24: A dzisiaj pogoda mocno w kratkę. Będą przejaśnienia, owszem, ale od czasu do czasu będzie się pojawiać też solidny deszcz. Najwięcej opadów dzisiaj na zachodnim Pomorzu, na Pomorzu, ale także w Wielkopolsce i na Kujawach. A na termometrach, no, szału nie będzie. 21-22 maksymalnie. Najcieplej ma być na południu.
5: Sponsorem programu był producent i dystrybutor skrzynek na listy. skrzynkinalisty.pl
6: Radio Z i już.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. psibuffet.pl.
24: A słyszeliście o tym, że mistrzowie świata, Hiszpanie, słuchają polskiej muzyki? Za chwilę zadzwonię do artystki, którą złoci medaliści mają na swojej playliście. 5 po 12, Robert Karpowicz, cześć ponownie.

0: 14 po 12, tu Radio Z, Bad Memories, czyli złe wspomnienia, to mogą mieć tylko Argentyńczycy. Bo świeżo upieczony mistrz świata, Gavi, po sukcesie na mundialu, wrzucił do sieci selfiaka, dołączył do tej relacji piosenkę w głowie Ani Dąbrowskiej. A ja dodzwoniłem się do Ani. Dzień dobry, Aniu, cześć.
1: Dzień dobry, witam wszystkich, po mundialowo.
0: A oglądałaś wczoraj finał?
1: Jednym okiem. Nie spodziewałam się tego, co się dzisiaj wydarzyło, natomiast bardzo się cieszę oczywiście. Strasznie bardzo się cieszę.
0: Słuchaj, cały polski internet dzisiaj tym żyje, a ty zastanawiałaś się, komu jeszcze siedzisz w głowie, oprócz mistrzów świata?
1: Kurczę, słuchaj, wiesz co, no mam nadzieję, że teraz będę siedzieć w głowie, piosenka w głowie będzie siedzieć jeszcze większej ilości słuchaczy. Jeżeli to jest jakiś sposób nowy na promowanie singli, to ja poproszę jeszcze jeden mundial, ja sobie wymyślę jakąś może fajniejszą piosenkę, może jakąś nowszą.
0: Trochę chciałem o tym z tobą porozmawiać, bo fajnie jest być inspiracją dla mistrzów świata. To jest taki trochę prosty przepis. Polska reprezentacja podczas treningów musi słuchać twojej muzyki i to się uda w końcu, kiedyś.
1: A pamiętasz... Dokładnie.
0: Tekst refrenu...
1: A ja będę w szatni siedzieć wtedy. I dopingować.
0: I znalazłem piosenkę, którą możesz im zaśpiewać. I to twoją piosenkę. Myślę konkretnie o kawałku Bawię się świetnie, gdyby oni dosłownie odczytali to, co mówisz w refrenie.
1: No pewnie.
0: Ja mogę zacytować.
1: W każdej dziedzinie jest to świetne.
0: Bo tam, Aniu, śpiewasz: bawię się świetnie, nie zatrzymuj mnie, nie mów mi dość, ciągle chcę więcej, nie zatrzymuj mnie, nie mów mi dość.
1: Fantastycznie, rzeczywiście pasuje.
0: To jest absolutnie muzyczny coach i taki kopniak do działania. Słuchaj, serdecznie ci gratuluję, bo to piękna historia.
1: Fantastycznie, super. Bardzo się cieszę i gratuluję wszystkim Hiszpanom, wszystkim fanom. Argentynie też, to nie było wcale tak źle, mecz był bardzo wyrównany. Choć może rzeczywiście przewaga Hiszpanii była widoczna, ale przecież nie będziemy teraz rozpamiętywać. Ja się bardzo cieszę z mojego sukcesu, który na tym mundialu osiągnęłam.
0: Musimy tylko sprawdzić, tak, to jest nasz polski sukces, wiesz, nas wszystkich.
1: Tak, fajnie, cieszę się.
0: Musimy jeszcze tylko sprawdzić, jakby było w głowie po hiszpańsku i wtedy już wszyscy będą zadowoleni.
1: Na pewno ktoś nam zaraz powie.
0: Bardzo mocno cię ściskam, gratuluję ci tego, że mistrzowie świata wybierają twoje piosenki i bądź inspiracją dla najlepszych. Musimy posłuchać teraz wspólnie tej mistrzowskiej piosenki, żeby nam się utrwaliło, okej?
1: Tak, oczywiście, bardzo chętnie i pozdrawiam wszystkich fanów piłki nożnej oraz innych fanów sportu. Ja co prawda jestem bardziej team Wimbledon, ale każda aktywność jest super, więc pozdrawiamy wszystkich sportowców.
0: Ściskamy cię bardzo mocno. Ania Dąbrowska, inspiracja dla mistrzów świata. Dzięki śliczne, gratulujemy. W głowie już teraz w Radiu Z piosenka, której słuchają złoci medaliści mundialu Hiszpanie.

0: następnym latem to się będziemy zajmować kiedy indziej. Teraz interesuje nas tu i teraz. I zdałem sobie sprawę z tego, że w tym roku to ja jeszcze nie pływałem w jeziorze i to jest skandal, ale od tego mamy swojego człowieka, bo w wakacyjnym bingo w Radiu Z pokazujemy wakacje od tej ludzkiej, emocjonalnej strony. Nad jeziorem jest Bilgun Arjun Batar, który sprawdza, co jest teraz trendy, co jest teraz w modzie. Cześć Bilgun.
1: No jasne, Robert. Ja bardzo chętnie pomoczę się za ciebie, mój drogi. Tym bardziej, że tutaj obok nas jest nasz słuchacz, pan Erwin, który zna się na rzeczy. Panie Erwinie, dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: Proszę powiedzieć, na czym pływają zazwyczaj ludzie nad tym jeziorem Plusze?
2: Plusznym.
1: A, plusznym.
2: Plusznym. Przede wszystkim teraz pływają motorówkami elektrycznymi, schodzą również rowery wodne. Ale przede wszystkim to jest teraz hitem chyba motorówki elektryczne.
1: A skaczą na bombę?
2: Czasami tak.
1: No ja jako taki chodzący pluszak bardzo chętnie bym skoczył na wodę, ale rzeczywiście motorówka z napędem elektrycznym brzmi jak marzenie takie futurystyczne z przyszłości. Czy to jest nowość, rozumiem, tak?
2: Tak, już tak od 2 lat widzę, że coraz więcej jest zapotrzebowania na elektryki, coraz więcej pływa tych elektryków. Ludzie się robią bardziej wygodni.
1: No tak, no to elektryczny ja już jestem, jeżeli słyszę o takich atrakcjach, więc założę kapok i wskakuję. Przewiezie mnie pan?
2: Oczywiście, jak najbardziej, zapraszam.
1: No kochani, teraz będziecie mogli zobaczyć, jak śmigamy sobie na jeziorze. Oczywiście na naszych social mediach włączajcie i bądźcie z nami, bo to jest wakacyjne bingo z Radiem Z.
0: Dzięki, piękne. Bilgun, trzymamy mocno kciuki, załóż ten kapok, tak będzie bezpieczniej. To jest smak prawdziwych wakacji. Takie rzeczy tylko w Radiu Z.
3: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
4: Reklama. 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
6: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
7: Nie masz pomysłu na lato?
6: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży we Władysławowie.
8: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
9: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
10: Polecam. Ewa Swoboda.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
14: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
17: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongqi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko 2 kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongqi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongqi. Sushi. Feel premium.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: 3 za 3,69 z VAT i wejdź do gry o 400 tysięcy złotych.
1: Wow, wow, super!
2: Doczekałam się, dziękuję serdecznie!
0: Ty też możesz wygrać.
3: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
0: Po reklamie.
4: Radio Z i już.
5: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

0: gdzie...
1: Był problem i nie ma problemu. Tak może powiedzieć ktoś, kto zagra dzisiaj w Radiu Z o 400 tysięcy złotych. A pamiętacie, że każdy SMS wysłany w czasie wakacji bierze udział w dwóch finałach. Tym dzisiejszym o wielką kasę i tym na koniec wakacji o Hondę ZRV. A to jest pełna hybryda o mocy 184 koni mechanicznych. Przestronne wnętrze, duży bagażnik, idealne dla rodziny. No nic, tylko po prostu wsiadać i ruszać. I już, tak jest. Drzwi zamknięte, możemy ruszać. Warto zagrać teraz, bo do 13 każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 pomnożymy wam 6500 razy.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
3: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
4: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała pani?
4: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej pewnie...

0: www.radioexpert.pl.
1: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.
8: Radio Z i już.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi. Pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

0: Lily Wood, The Prick i Robin Schulz w Radio Z. A tankowaliście na stacji w ostatnich dniach? Ponad 7 zł to już jest standard, a przez konflikt na Bliskim Wschodzie może być jeszcze drożej. Opozycja ma pomysł na to, jak obniżyć cenę litra paliwa, no tak żeby na dystrybutorze było ładniej, ale o szczegółach więcej powiemy w wiadomościach Radia Z, te punktualnie o 13 bądźcie u nas.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
2: Jak lato, to Z. Lato Z zawita do Płocka. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Na scenie w Parku Północnym wystąpią Wiki Gabor, Ania Wyszkoni i Oskar Zyms. Od godziny 15 zapraszamy do strefy Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin. Wstęp jest bezpłatny. 26 lipca, godzina 18. Płock, Park Północny. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
3: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram jedynie 8,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
17: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy borówki amerykańskie 10,99 za opakowanie 400 gramów, a do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Tak, winogrona ciemne 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
19: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: dwudniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej, a produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
3: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Słońce, relaks. Czego chcieć więcej?
6: Może tylko trochę więcej orzeźwienia? Spróbuj.
5: Marian, ale pyszne. Co to?
6: To slushy z naszej maszynki do mrożonych napojów Ninja Slushy z Media Expert. Mogę też zrobić ci mrożonego szejka, kawę, frappę, sok albo pyszny smoothie.
7: Kup w Media Expert Ninja Slushy w super cenie 969,99 i otrzymaj 3 syropy Monin gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.
9: 20 dzień lipca to poniedziałek, czas na wiadomości w Radio Z, które przygotowała i przedstawi Iwona Kutyna.
10: Program Czyste Powietrze w nowej odsłonie, za chwilę szczegóły. PiS chce tańszego paliwa, w Sejmie projekt ustawy. Rekordowy mundial to był 6. turniej dla Ronaldo i Messiego.
9: Trzynasta.
10: Od dziś zmiany w programie Czyste Powietrze to odpowiedź na coraz mniejsze zainteresowanie Polaków i spadającą liczbę wniosków. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zapewnia, że dostęp do programu będzie łatwiejszy, będzie można też uzyskać więcej pieniędzy na remont. Tematem zajmuje się reporter Radia Z Jan Kielak. Co dokładnie się zmieni?
11: Zasada 3 lat odchodzi do lamusa. O dofinansowanie będą mogli starać się właściciele domów, którzy nabyli nieruchomość już rok temu. Co ważne, będą mogli ubiegać się o wyższe kwoty niż do tej pory. Mówi Robert Gajda, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
12: O 10% podnosimy kwoty choćby na stolarkę okienną, drzwiową, jak również na usługi ocieplenia budynków.
11: Dodatkowo uczestnicy programu będą mieli o 2 miesiące więcej na przeprowadzenie remontów objętych zaliczką. Jan Kielak, Radio Z.
10: Kolejna zmiana to bon na przeprowadzenie audytu energetycznego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska chce go wprowadzić jeszcze w tym roku. Politycy PiS-u domagają się obniżek podatku VAT na paliwa. Chcą, żeby Sejm zajął się ich projektem ustawy, która czasowo obniża podatek z 23% do 8% oraz obniżki akcyzy na paliwa. Według Zbigniewa Kuźmyka, autora projektu, powinien znaleźć się on w porządku obrad jak najszybciej, bez obniżek skorzystali rolnicy.
13: Mamy szczyt prac polowych, trwają żniwa. W tej sytuacji brak reakcji na to, co się dzieje na stacjach paliw, nie ulega wątpliwości. Za chwilę będziemy widzieli we wskaźniku inflacji.
10: Rząd wyklucza w bliskiej perspektywie powrót do pakietu osłonowego. Obowiązujący przez 3 miesiące program CPN kosztował budżet państwa blisko 5 miliardów złotych. Szef MONU komentuje deklarację prezydenta Ukrainy i ukraińskiego IPN-u w sprawie zbrodni wołyńskiej. To nie przełom, ale daleko idąca zmiana w stosunku do tego, co obserwowaliśmy przez ostatnie tygodnie, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz. Wołodymyr Zełenski zapowiedział zwiększenie liczby zgód na ekshumację polskich ofiar.
14: Musi być więcej ekshumacji, muszą być te zgody wydawane w trybie pilnym. Wczorajsza deklaracja szefa ukraińskiego IPN-u, że będą wydawane natychmiast zgody na ekshumację, jest krokiem w dobrą stronę, jest dobrą decyzją. Po pierwsze prawda, po drugie upamiętnienie, po trzecie pojednanie mogą się wtedy zadziać.
10: Prezydent Ukrainy ogłosił pakiet działań, które mają poprawić relacje polsko-ukraińskie. Znalazła się tam także zapowiedź otwarcia archiwów dotyczących wydarzeń na Wołyniu. Prawie 40 tysięcy hektarów terenu spłynęło we Francji od początku roku. Dotychczas służby zatrzymały 111 osób w ramach śledztw dotyczących wybuchu ognia. Dla porównania, w całym zeszłym roku spłynęło prawie 37 tysięcy hektarów roślinności lasów. Cały czas podwyższony alert przed pożarami obowiązuje w 27 departamentach Francji, to 1/4 kraju. Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie przechodzą do historii, ale kibice będą o nich pamiętać, między innymi ze względu na rekordy, a więcej o nich nasz specjalny wysłannik na mundial, Krzysztof Wilanowski.
8: Już na starcie turnieju rekord pobili Cristiano Ronaldo i Leo Messi. Zostali pierwszymi piłkarzami w historii, którzy wystąpili na aż 6 mundialach. Messi pobił też rekord Miroslava Klose, jeśli chodzi o strzelone bramki na Mistrzostwach Świata, ale nie cieszył się tym długo. Jego wynik pobił Kylian Mbappé. Francuz ma już na koncie 22 mundialowe gole. Rekord pobił też bramkarz Hiszpanów. Unai Simon nie wpuścił gola na Mistrzostwach Świata przez aż 649 minut. Nowy Jork, Krzysztof Wilanowski, Radio Z.
10: A rekordzistami pod względem zdobytych tytułów pozostają Brazylijczycy. Canarinhos byli mistrzami świata aż 5 razy. Hiszpanie zostali nimi drugi raz.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Na program zaprasza sponsor. Dystrybutor włoskich kosmetyków do pielęgnacji ciała Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl.
9: No i fajnie, gratulujemy, ale pamiętajmy o tym, że już za 4 lata Polska będzie może na mundialu. Na razie mamy tak, jeśli chodzi o temperaturę, uciekam szybko od tego tematu. Od 19 do 23 dużo słońca na Podkarpaciu i w Małopolsce. Na pewno więcej niż w centralnej Polsce i na północy, gdzie opadów deszczu nie zabraknie.
15: Na program zaprosił sponsor. Dystrybutor włoskich kosmetyków do pielęgnacji ciała Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

I'll be there for you. No i piosenka oczywiście z przyjaciół w Radio Z. 13 minut po 13. Cały świat komentuje to show, które odbyło się w przerwie meczu. Przerwa normalnie trwa 15 minut, ale w USA trwała 27 minut i 19 sekund, o czym redaktor Borek przypomniał. Było kilka takich występów. One fajne były, bo z playbacku. Mieliśmy Shakirę, Justina Biebera, BTS, Madonę. I Madonna śpiewała wielki przebój Music. Chociaż powinna jednak ten.

0: to jedna z tych ładniejszych piosenek o miłości. Love is all around, wet, wet, wet w Radiu Z. 20 minut po 13. Fajny wakacyjny poniedziałek. Chyba że wróciliście z urlopu i to wasz pierwszy dzień w pracy. To wiem, że fajnie byłoby wrócić do tego pięknego, ciepłego miejsca, nie? Możemy pomóc. Dzisiaj w wakacyjnej rządze pieniądza jest 400 tysięcy złotych na spełnianie marzeń. No mnóstwo kasy na jeszcze jeden urlop, to tak co najmniej. I nie ma, że się nie da, że mi się nie uda. Prawda, Ewo?
1: Powiem szczerze, do tej pory tak mówię, co siewka, nie wiem, czy to się opłaca, no ale ludzie wygrywają. Ale że mnie coś takiego spotka, szok, szok, po prostu szok. Więc chyba z niej nie zdanie.
0: Szok i niedowierzanie to teraz będzie, bo trzymajcie mnie mocno. Od tej chwili do końca godziny 13. Każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353, a przypomnę, to tylko 369 W, pomnożymy wam 13 tysięcy razy. Bo te trzynastki muszą w końcu przynieść szczęście, proszę bardzo. Radio Z wysyłacie pod 7353.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongqi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongqi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongqi. Feel Premium.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon.
8: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To tylko nie samochodem.
10: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
9: Super.
10: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
11: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
13: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
14: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
15: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
16: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
17: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
18: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
19: W Media Expert wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl.
1: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
0: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
1: Nie masz pomysłu na lato?
0: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży we Władysławowie.
2: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
3: Na małe chwile wielkiej przyjemności zaprasza Tesori d'Oriente, producent kosmetyków do ciała i domu. Tesori d'Oriente.
4: Po reklamie.

0: Becky G, Sorry Poppy w Radio Z po hiszpańsku, wiadomo, Viva Espania. W wakacyjnym bingo podróżujemy po Polsce, no ale też nie po to, żeby stać biernie obok, tylko żeby przeżywać te najpiękniejsze nasze zakątki razem z wami. Bilgun, Arjun Batar, cel na dzisiaj osiągnięty?
1: Tak, osiągnięty jesteśmy w Olsztynie. Dokładnie mówiąc, jesteśmy na targu rybnym, który niewiele ma wspólnego z rybami, ale ja nie o tym, ponieważ atmosfera jest tak wspaniała. Po drodze można też takie figurki ciekawe zauważyć, ale zresztą o tym wszystkim nam opowie Marta, która jest przewodniczką, zna Stare Miasto Olsztyńskie jak własną kieszeń. Tak? Dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry. No chyba tak, chyba dosyć już znam przez te lata.
1: To jak to jest z tymi rybami i tym targiem rybnym?
2: Tak, no nie do końca nie ma tutaj w ogóle ryb, no bo są w formie takich mozaik, jak się przyjrzeć pod stopami. I ryby tutaj de facto były sprzedawane, ale dawno, dawno temu, gdzieś w średniowieczu i nazwa została historycznie.
1: I rozumiem, że tutaj można zjeść wszystko oprócz ryby.
2: Może ryba też się znajdzie, ale rzeczywiście to jest takie miejsce, taka część olsztyńskiej starówki, gdzie dookoła mnóstwo knajp różnych, z różnych zakątków świata. Jest meksykańska, jest chińska, jest czeska, jest pub irlandzki, jest grecka. Także w jednym miejscu podróż dookoła świata.
1: Wspominałem też o tych takich małych figurkach. Mhm. Chyba to jest trochę zainspirowane wrocławskimi krasnalami, prawda?
2: No tak, teraz wiele miast już ma takie swoje figurki. Ma też Olsztyn, dorobił się swojego takiego małego szlaku figurek w ubiegłym roku, ale w Olsztynie są o tyle nietypowe, że każda z nich jest innego kształtu, ma inną formę, a nawiązują one do lokalnych legend, nie tylko olsztyńskich, ale generalnie z Warmii i Mazur.
1: No pięknie, można poczytać jak najbardziej, ale też można potańczyć, pośpiewać, bo widzę, że tutaj scena jest na placu. Czy to oznacza, że tu będzie jakiś koncert niebawem?
2: Koncerty są cały czas, tak, przede wszystkim latem oczywiście, ale tak, rzeczywiście jak ktoś z Państwa może będzie w okolicach Olsztyna od czwartku do niedzieli, to serdecznie zapraszamy, bo to się będzie bardzo gęsto działo, ponieważ rozpoczynamy Dni Olsztyna i również na Targu Rybnym będą odbywały się koncerty.
1: O, no to co, Robert? Przychodzimy i śpiewamy.
0: Tak, bo jeśli gdzieś ryby brakuje, to wystarczy, że ja się pojawię, to przynajmniej karp będzie i wszystko się będzie zgadzać. Dzięki, Bilu. Możecie obserwować wyprawę Bilguna na naszych socialach i tam też zostawiajcie komentarze, gdzie teraz mamy pojechać, żeby trafić w wakacyjne bingo.
3: Radio Z i już. Reklama. Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
4: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
4: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody Ekipa XL, 65 ml, różne smaki. Tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
12: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
13: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
14: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
15: Barbara, łatwa kasa?
16: Marian, zawsze.
15: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
16: Sprytnie.
15: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
17: taniej masz. Kanter spakowany? Jedziemy?
18: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
17: Znowu? Przecież już brałeś.
18: Ale działała za słabo i za krótko.
19: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
20: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: No i jak twój kręgosłup?
21: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
20: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
22: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na Lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Iławie na plaży dzikiej. Przebojowe lato z Radiem Z.
23: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
24: Po reklamie.
25: Radio Z. Muzyka numer jeden.

jest Dawid Podsiadło na Błysk w Radio Z. A do 14:00 każde SMS o treści Radio Z pomnożymy wam 13 000 razy. Gramy dzisiaj o 400 000 złotych. Radio Z wysyłacie pod 7353.

0: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
0: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Bo z Media Expert taniej ma.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
9: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
10: Wakacyjna żądza pieniądza.
9: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
11: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
9: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT.
12: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
13: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
14: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: z diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Barbara, tak gorąco, że kot nie chce jeść.
2: Spokojnie, mam dla niego nową pyszną karmę Maus Media Expert. O, patrz, już przybiegł.
1: Ole wsuwa. No. A dla psa też coś masz?
2: A mam. Dolina Noteci Smart. Karmy o doskonałej recepturze z dodatkami wspierającymi stawy, serce i układ pokarmowy.
0: Kup w Media Expert karmę dla kota Mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Po reklamie.
7: Poniedziałek, 20 lipca, na zegarach już prawie 14. Czas sprawdzić te najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Ma je dla nas Iwona Kutyna.
8: Andy Burnham, 59. premierem Wielkiej Brytanii. Obrońca rezygnuje, nie rozpoczął się proces patostreamera Pawła N. Ceny paliw będą rosły, na Bliskim Wschodzie znów mocno niestabilnie.
7: Czternasta.
8: Wielka Brytania ma nowego premiera, to Andy Burnham. W pałacu Buckingham na urząd mianował go król Wielkiej Brytanii. Karol III poprosił także o utworzenie rządu. Wcześniej na ręce króla oficjalnie rezygnację złożył Keir Starmer, który szefem rządu był przez 2 lata. Rano podczas ostatniego przemówienia zapewniał, że Wielka Brytania jest silniejsza i sprawiedliwsza. Przekonywał, że za jego kadencji poprawił się stan gospodarki i usług publicznych. Minister klimatu i środowiska chce rozmawiać z premierem Tuskiem o sytuacji w Pilchowicach. Po katastrofie ekologicznej nadal obowiązuje zakaz korzystania z rzeki Bóbr na odcinku kilkudziesięciu kilometrów poniżej remontowanej zapory, a kontrola Dyrekcji Ochrony Środowiska w tej sprawie się przedłuża. Jak wynika z informacji naszej reporterki, Tauron nie dostarczył wszystkich dokumentów. Ze szczegółami Grażyna Wiatr.
9: Wyniki kontroli RDOŚ miały być dzisiaj, ale inwestor nie dał inspektorom wszystkich dokumentów. Tłumaczy się, że to od podwykonawców. Wstępne wyniki kontroli zna za to ministra Paulina Henik-Kloska.
10: I to prawda, że nie wszystkie elementy naszego postanowienia najprawdopodobniej zostały dowiezione.
9: Minister odpowiada mi, że będzie rozmawiać z premierem w kontekście potrzeby przeniesienia odpowiedzialności za zarządzanie rzekami z Ministerstwa Infrastruktury pod Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Grażyna Wiatr, Radio Z.
8: Za remont zapory, na której działa elektrownia wodna, odpowiada Tauron. Na przełomie czerwca i lipca, kiedy woda ze zbiornika została spuszczona, padły 23 tony ryb. Możliwe parlamentarne przyspieszenia, a nawet dodatkowe obrady w sierpniu. Marszałek Sejmu bierze pod uwagę nadzwyczajne działania w związku z rządowym planem prac nad propozycjami zmian w ochronie zdrowia. Już jutro pod obrady Rady Ministrów mają trafić pierwsze projekty ustaw. Staram się wprowadzać spokój i umiarkowanie, mówi Włodzimierz Czarzasty, ale jednocześnie deklaruje.
11: Jeżeli będzie trzeba zwoływać Sejm w sierpniu, to zwołam Sejm. Jeżeli będzie potrzeba szybszego zwołania, to również zwołam posłowie i posłanki są od tego po prostu, żeby pracować.
8: Niewykluczone jednak, że jeśli rząd skieruje projekty ustaw do Sejmu szybko, to trafią one pod obrady już w przyszłym tygodniu. Nie rozpoczął się proces Pawła N., pochodzącego z Trójmiasta patostreamera, który prowadził prorosyjską działalność i nagłaśniał ją w sieci. Rozprawę odroczono do września z powodu rezygnacji obrońcy oskarżonego, który powołał się na utratę zaufania do klienta. Prokuratura zarzuca mu serię przestępstw popełnionych z nienawiści transmitowanych w internecie, mówi Agnieszka Kotłowska z prokuratury rejonowej w Gdyni.
12: To są przestępstwa związane ze stosowaniem przemocy w celu zmuszenia do określonego zachowania. To chodzi o ściąganie flag Ukrainy z obiektów tak prywatnych, budynków mieszkalnych, jak i w jednym przypadku z budynku urzędowego.
8: Na liście zarzutów są też znieważenia i akty przemocy na tle narodowościowym wymierzone w Ukraińców mieszkających w Polsce. Paweł N. ma teraz 2 tygodnie na znalezienie sobie obrońcy. Nawet 8 zł może w tym tygodniu kosztować diesel. Podwyżki napędza wojna na Bliskim Wschodzie i blokada ciśniny Ormus. To powoduje gwałtowny wzrost cen ropy i paliw na światowych rynkach, a efekty są już widoczne również na stacjach w Polsce. Perspektywy są złe, mówi Radio Z Urszula Cieślak, analityk rynku paliw z biura maklerskiego Reflex.
13: Nasze tankowanie będzie jeszcze droższe w perspektywie kolejnego tygodnia. Jeśli sytuacja gwałtownie się nie zmieni, to znaczy nie poprawi, ceny paliw paliw będą dalej rosły.
8: Analitycy szacują, że cena litra benzyny może w tym tygodniu pójść w górę średnio o 26 groszy, oleju napędowego nawet o 60 groszy.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Aż do wieczora będą się pojawiały przelotne opady deszczu, a późnym popołudniem na zachodnim Pomorzu będzie dość intensywnie lać. Na termometrach dzisiaj od 19 do 23 stopni, w nocy maksymalnie do 14, najcieplej ma być w centralnej Polsce. Lekka zmiana jutro, bo burze pojawią się na Warmii i Mazurach.
0: Radio Z. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

No, no, dobrze buja. Pozazdrościć wszystkim tym, którzy wracają właśnie teraz po pracy do domu z taką energią, przyjemniej. 14 minut po 14, tu Radio Z. Wrócę jeszcze na chwilę do finału, do mundialu, bo tam przecież był prezydent USA Donald Trump, który od razu po finale zwrócił się do prezydenta FIFA Gianni Infantino, że USA to powinny zorganizować kolejny mundial i żeby ten się długo nie zastanawiał. To byłaby, uważam, wielka szansa dla mniej wytrenowanych drużyn. 45 minut reklam, 15 minut grania. Jakieś szanse widzę.

0: Cudowna Anastasia w Radiu Z. 21 minut po 14. Każdego dnia w wakacyjnym bingo Radia Z odhaczamy punkty z naszej cudownej listy przygód. Jesteśmy z wami w najciekawszych miejscach w Polsce i chyba trafiliśmy na kolejne wakacyjne bingo. No trafiliśmy, mówię. Konkretnie Bilgunarium Batar. Gdzie jesteś?
1: Trafiliśmy jak najbardziej. No jeszcze chwilę temu byłem w Ameryce, a teraz już w Olsztynie. I to jest właśnie fajne, że zwiedzając różne miejscowości, my też uczymy się takiej historii, takiego ducha. I spotkałem Tomka. Tomek nie jest panem zwykłym, jest to marcepan, więc wręcz człowiek, który naprawdę zna się na rzeczy. I ja nie wiedziałem, czym jest do końca marcepan do dzisiaj.
2: Jak wielu Polaków i nie tylko, marcepan jest tajemniczym słodyczem, który towarzyszy nam naprawdę na tych terenach od ponad 200 lat i Olsztyn w tej tradycji marcepanowej zajmuje naprawdę bardzo ważne miejsce, ponieważ przed wojnami i pierwszą i drugą na tych terenach marcepan był bardzo popularny, a po kilkudziesięciu latach w naszym obiekcie, w naszej kawiarni i w naszej sali warsztatowej udało się odtworzyć i zapoznać olsztyniaków i nie tylko, bo także turystów z naszym marcepanem królewieckim.
1: No tak, no nie każdy też kojarzył Olsztyn z marcepanem. Jak to się stało, że rzeczywiście tu serce jest z marcepana?
2: No to serce z marcepana zaczęło przybierać kształt migdała już kilkadziesiąt lat temu. Było to prawie 20 lat temu i po długiej drodze około 6 lat temu udało nam się stworzyć obiekt, który jest dedykowany do tego, żeby Państwu te marcepan przybliżać, żeby odczarować marcepan z dyskontów i pokazać, jak może smakować i jak można zrobić doskonały marcepan w domu.
1: No pięknie, Tomek, no wydaje mi się, że trzeba mieć dużo wiedzy, żeby mieć marcepan, ale nic bardziej mylnego, bardzo chętnie można się częstować, więc mam nadzieję, że pozwolisz. Karpy, przyniosę tobie trochę, pan, co ty na to?
0: No wreszcie. Myślałem, że się nie odezwiesz w tym temacie. Dzięki wielkie. Sprawdźcie, jak to wygląda na naszych zetkowych socialach i na Instagramie, i na TikToku. Podrzućcie w komentarzu miejsce, które powinniśmy razem z wami nie zobaczyć, tylko razem przeżyć albo zjeść, jak w przypadku Bilguna. Dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.

0: ościenny na filcu Milkwood już za 74,97. A panele laminowane AC4 8 mm Forest View za 41,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
2: Nasza firma ma politykę B2B.
1: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
2: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
1: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
3: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
3: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
2: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
3: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze, bo teraz wszystkie kawy marki MK Cafe w promocji druga aż 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
9: Po reklamie.
10: Cześć, tu Daria Zawiałow. Słuchacie Radia Z.

0: Monday Morning. To jest Melanie Fiona w Radio Z. Za każdym razem, kiedy dzwonimy w finale wakacyjnej Rządzę Pieniądze, to jesteśmy ciekawi, na co wydacie swoją wygraną. I Zbyszek zdobył serca wielu słuchaczek swoim pomysłem.
1: No, 50 lat pożycia małżeńskiego. Także szykowałem właśnie coś pięknego, żeby było. Żeby była jakaś dobra kolacja w rodzinnym gronie i dobry tort przygotować, dobre kwiaty. A w tym układzie można po prostu zrobić takie trochę szalone te uroczystości.
0: No i to jest piękne, to jest cudowne, bo w życiu chodzi o to, żeby szaleństwa nie zabrakło. Albo żeby nie zabrakło na szaleństwa. Od razu muszę wyjaśnić, drogie słuchaczki, no Zbyszek jednak jest zajęty od 50 lat, co potwierdził. Warto zagrać z nami teraz, bo ten jeden SMS weźmie udział w dzisiejszym finale. Gramy o 400 tysięcy złotych i w finale na koniec wakacji o Hondę ZRV. To jest wygodny, komfortowy SUV do miasta albo na dłuższe trasy, na jakieś wakacyjne podróże. Klasyczne pokrętła klimatyzacji, to jest wygodne, to jest bezpieczne w obsłudze. I do tego od teraz, tylko do 15, każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 pomnożymy wam 6500 razy.
2: Radio Z i już reklama.
3: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
12: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce.

0: tylko do środy. Wszystkie mięsa mielone, wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Michał Korościel i Marcin Sońta. Tylko w Radiu Z.
1: Reklama. Magda, wszystko w porządku?
2: Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
11: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
12: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
13: Ale chyba nie włosów.
12: Akurat włosy wypadają mi garściami.
13: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
12: Ale łysienia u ciebie nie widać.
13: No właśnie.
14: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
15: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
17: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
18: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
19: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
23: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Po reklamie.
24: Poniedziałek, 20 lipca, zbliża się 15. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. W studiu Ola Wojciechowska. Dzień dobry.
25: Dzień dobry, zapraszam. Nowy premier Wielkiej Brytanii składa obietnicę. Ludziom ma się polepszyć. Afera w szpitalu południowym. NFZ zgłosił sygnalistę do prokuratury. Mistrzowie świata wrócili do domu. W Madrycie dzisiaj wielka fiesta.
24: Minęła właśnie 15.
25: Andy Burnham został 59. premierem Wielkiej Brytanii. Król Karol powierzył mu misję utworzenia rządu po rezygnacji Keira Starmera. Co nowy szef brytyjskiego parlamentu powiedział w swoim pierwszym wystąpieniu? O tym reporter Radia Z Tomasz Kubat.
0: Tuż po tym, jak z żoną przyjechał do siedziby brytyjskich szefów rządu na Downing Street 10, Andy Burnham dynamicznym głosem przy głośnym aplauzie zwolenników zapowiedział m.in. odbudowę krajowego przemysłu, zmiany w edukacji czy dużą przebudowę systemu opieki społecznej. Będziemy pomagać ludziom żyć dobrze, inwestując w ich sukces, a nie płacąc za porażki, mówił nowy premier, obiecując, że pierwsze konkretne decyzje mają zapaść już jutro.
2: Let us make this the moment.
0: Niech to będzie ten moment, gdy Wielka Brytania zacznie znowu wierzyć, w którym odzyskamy nadzieję.
2: Bring back hope.
0: Tym wezwaniem nowy premier zakończył swoje pierwsze przemówienie.
25: Andy Burnham jest 7. premierem Królestwa od czasu referendum brexitowego w 2016 roku. NFZ złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie byłego ordynatora Warszawskiego Szpitala Południowego, doktora Emila Jędrzejewskiego. Chodzi o podejrzenie nieprawidłowego rozliczania zabiegów w 2024 roku, przez co fundusz mógł wypłacić szpitalowi ponad 1 000 000 zł więcej niż powinien. Sprawę będzie badać prokuratura okręgowa Warszawa-Praga. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ma pomysł, jak przekonać Polaków do programu Czyste Powietrze. Zainteresowanie projektem jest bardzo słabe, bo ludzi zniechęcają koszty wyrobienia świadectwa energetycznego domu. Dlatego fundusz proponuje specjalny bon, który pokryje ten wydatek w części lub w całości, mówi wiceprezes funduszu Robert Gajda.
3: W tym wypadku wszystko jest uzależnione od tego, jaka będzie cena na rynku, bo też sobie zdajemy sprawę, że jeżeli zapewniamy pewną kwotę, to zawsze jednak rynek to wykorzystuje i podnosi kwoty swoich usług. My zamierzamy dać do kwoty 1500 zł maksymalnie brutto na dany bon dla danego beneficjenta.
25: Bon energetyczny ma zostać wprowadzony pod koniec tego roku. Antyukraińskie nastroje w Polsce. Odpowiedzialność za nie spoczywa nie tylko na politykach, uważa Władysław Kosiniak-Kamysz. Pytany o ataki na ukraińskie dzieci, do których dochodzi w ostatnich dniach, szef MON prosi o nieuleganie emocjom i przestrzeganie prawa.
4: Trzeba na pewno nie słuchać takich głupot, które opowiada pan Czarnek, który wzywa najpierw do niewspierania Ukrainy i zrównuje de facto Ukrainę z Rosją. Z drugiej strony też strona ukraińska powinna wezwać swoich obywateli do przestrzegania wszystkich zasad i reguł. Nie można w tak obsesowy sposób łamać polskiego prawa, jak wjeżdżać na przykład do Morskiego Oka.
25: Chodzi o sytuację z końca maja, gdy ukraiński influencer wjechał właśnie na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego, ukarano go zakazem wjazdu do Polski i do strefy Schengen. Dwie fundacje, jedno nazwisko i pytanie, kto powinien kontynuować działalność Łukasza Litewki? Po jego śmierci wybuchł spór o charytatywną fundację Team Litewka. Rodzina polityka twierdzi, że nie została dopuszczona do kierowania organizacją, dlatego założyli własną, także jego imienia. W efekcie dzisiaj działają dwie, które chcą kontynuować rozpoczęte przez niego inicjatywy. Ale kto ma prawo do dziedzictwa po Łukaszu Litewce? Tę sprawę sprawdził reporter Radia Z Szymon Kastelik.
6: Rodzina Litewki uważa, że ma wyłączne prawo do jego nazwiska i wizerunku. Jak potwierdziłem, podjęła już działania prawne wobec drugiej fundacji. Rodzina na prezesa swojej fundacji mianowała Pawła Cyza, bliskiego przyjaciela posła, który zapewnia, że celem nie jest konflikt, ale kontynuowanie działalności Litewki.
8: Najistotniejsze, żeby ta dalsza działalność była w totalnej zgodzie z najbliższymi u Łukasza.
6: Dodaje też, że Fundacja Rodziny Litewki planuje dokończyć i przejąć zbiórki oraz akcje, które poseł rozpoczął jeszcze przed swoją śmiercią. Szymon Kastelik, Radio Z.
25: Konflikt o Fundację Litewki wybuchł niedługo po jego śmierci. Współpracownicy polityka nie pozwolili rodzinie posła wejść do zarządu i rady fundacji. Zaproponowano im jedynie symboliczną rolę w tzw. Radzie Honorowej, na co bliscy Litewki się nie zgodzili. Hiszpańscy piłkarze, mistrzowie świata, kilkanaście minut temu wylądowali w Madrycie. Powita ich król Filip VI i premier Pedro Sanchez, a potem odkrytym autobusem przejadą ulicami stolicy. Na koniec dnia setki tysięcy kibiców będą świętować na wspólnej fieście. Hiszpania sięgnęła po drugi w historii tytuł mistrza świata, pokonując w finale Argentynę 1-0 po dogrywce. Za wygraną każdy reprezentant Hiszpanii ma dostać około 750 tysięcy euro. Teraz też o pieniądzach i też niemałych wiadomości ekonomiczne, które ma dla Was Iwona Kutyna.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
28: Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w czerwcu 9401 zł brutto. To o 5,9% więcej niż przed rokiem i o 2,5% więcej niż w maju. Potężna kara dla AliExpress. Unia Europejska nałożyła na platformę grzywnę w wysokości 550 milionów euro za sprzedaż nielegalnych produktów, w tym niebezpiecznych zabawek i kosmetyków. Stwierdziła, że AliExpress nie zrobił wystarczająco dużo, aby powstrzymać sprzedaż podróbek, a gdy platforma wykryła nielegalne towary, wiele z nich było dostępnych przez kilka tygodni. W pierwszym kwartale mieszkania z drugiej ręki najbardziej staniały w Warszawie o 1,7% rok do roku. W pozostałych 6 największych miastach wzrosły o 1%, przekazał Polski Instytut Ekonomiczny. Metr kwadratowy w stolicy kosztuje średnio 16 400, a w pozostałych miastach 11 900. Karwia, oblegana przez turystów, na co dzień mieszka tam niecałe 1000 osób. W sezonie dziennie przyjeżdża nawet 50 tysięcy. Średni koszt noclegu to między 90 a 120 zł za osobę w kwaterach prywatnych czy pensjonatach. Zestaw śniadaniowy kosztuje 39 zł, zestaw obiadowy z pierogami można kupić za 40 zł.
27: Sponsorem programu był NestBank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. NestBank.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
10: Proszę Państwa, otóż kropi. Kropi i kropić będzie. Momentami dość intensywnie, tak może być dzisiaj na zachodnim Pomorzu, na Kujawach, ale także na Pomorzu czy Warmii i Mazurach. Marek Starybrat jest już po szoku pogodowym, bo wrócił z urlopu.
11: Tak, właśnie cieplutko dzisiaj to na tak 20 stopni w Polsce? To tak normalnie?
10: U was? To jest... Jak mówi klasyk, to wy tu tak żyjecie? Piękna pogoda w wakacje.
11: Tak.
9: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
11: No właśnie, to pierwszy dzień po urlopie, 21 stopni na termometrach, czyli tak ani za gorąco, ani za zimno, lecz w sam raz.
10: Sam raz, tak.
11: Odpoczywamy od upałów. No i pierwszy dzień po urlopie to tak radzą specjaliści, żeby tak powolutku, spokojnie, bo się można wywrócić, wykoperknąć. Powolutku.
10: Trzymam kciuki, zostaję z tobą.
11: Dziękuję bardzo, dzień dobry.

O, jaki heavy metal. Kelly Clarkson w Radiu Z, Behind These Hazel Eyes. 19 po 15. Kochani, w wakacyjnej rządze pieniądza mamy dla was mnóstwo gotówki. Dzisiaj nagroda główna to 400 tysięcy złotych, a finał tuż, tuż po 17. Także kochani, wysyłajcie SMS-y o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT-em. Mam teraz super bonus. Każdego waszego SMS-a mnożę razy 13 tysięcy. No, mówiłem, że na bogato. I do tego gracie między innymi o 40 tysięcy albo nawet właśnie 400 tysięcy i ten sam SMS bierze udział, słuchajcie, w walce o Hondę ZRV w wielkim finale pod koniec wakacji. Super samochód, pełna hybryda, 184 konie mechaniczne, wielki bagażnik dla całej rodziny. Także do roboty. Radio Z na 7353. Tu i teraz poproszę.

0: O właśnie, patrzcie, nie wiem, czy słyszeliście, że Brytyjczycy mają nowego premiera. No i fajnie mają, a my? A już za chwilkę o 15.30 w wiadomościach Radia Z ważna informacja dla rowerzystów. Jeżeli jesteście rowerzystami, to żałujcie, że nie mieszkacie w Bydgoszczy. Szczegóły za chwilę.
1: Reklama. Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert.
4: 3,17,41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Komar. Zaraz część posmarujemy.
9: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antilukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
13: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej.
11: Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Bez względu na to, gdzie, jak i z kim będziesz cieszyć się latem.

0: 7353 za 3,69 z VAT i wejdź do gry o naprawdę wielkie pieniądze. Do wygrania nawet 400 tysięcy.
1: To mi bardzo pomoże.
0: Przekonaj się sam, jak gorące może być lato.
2: Jest super!
3: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
4: Marian, kto jutro zmywa?
5: No jak to kto? Nasza nowa zmywarka z Media Expert. No patrz, patrz na tę super nowoczesną zmywarkę Hisense. Automatycznie dozuje detergenty, ma szybki program 15 minut, trzeci kosz i jeszcze otwiera się sama do suszenia.
4: A panowie z Media Expert jutro przywiozą i podłączą?
5: No się wie, Hisense w Media Expert, to ma sens.
6: Kup w Media Expert energooszczędną zmywarkę Hisense w super cenie 2299 zł, a do tego 250 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
7: Poniedziałek, 20 lipca, jest 15.30. Na wiadomości Radio Z zaprasza Ola Wojciechowska.
8: Koniec z bilokacją lekarzy. NFZ chce wiedzieć, ile godzin medycy pracują i czy pobierają wynagrodzenia za pracę w różnych placówkach jednocześnie. Szpitale będą musiały zgłaszać godzinowe grafiki pracy lekarzy. Projekt rozporządzenia w tej sprawie trafił właśnie do konsultacji publicznych. Na 10 lat do więzienia może trafić Ukrainiec, który po pijanemu zaatakował nożem ludzi podczas Łemkowskiej Watry w Zdyni. 46-latek dostał 4 zarzuty, w tym czynnej napaści na policjantów. Do wszystkich się przyznał i najbliższe 2 miesiące co spędzi w areszcie. Wygodniejsze będzie w tym roku korzystanie z roweru miejskiego w Bydgoszczy. Do systemu dorzucono 750 nowych jednośladów, w tym wyposażonych we wspomaganie elektryczne. Projekt jest po dużym liftingu, mówi Sebastian Nowak z bydgoskiej masy krytycznej.
9: To, co jest zupełną nowością w tym systemie, to, że rower możemy pozostawić również poza obrębem stacji. Ale wiąże się to z tym, że aplikacja pobiera na dodatkową opłatę w wysokości 10 zł, ale działa to też w drugą stronę, bo na przykład jeżeli idziemy sobie ulicą i widzimy, że gdzieś taki rower stoi poza stacją, to możemy go sami zwrócić i wtedy dostajemy bonus 8 zł.
8: Żeby korzystać z bydgoskiego roweru aglomeracyjnego, trzeba zarejestrować się w aplikacji albo na stronie. A co dzieje się na drogach? Sprawdzamy w Radiu Z. Teraz wiadomości dla kierowców.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
8: Zator tworzy się na ekspresowej szóstce na Pomorzu. We wsi Boże Pole Małe na trasie do Lęborka. Na jezdni stoi zepsuta ciężarówka i zablokowany jest jeden pas. Utrudnienia są też na A4 w Opolskie. Na wysokości Gogolina zsunął się ładunek z tira. Uważajcie w okolicach węzła Krapkowice. 4 kilometry ma korek na A2 w Poznaniu. Na węźle Krzesiny pracują drogowcy. Uważajcie jadąc w stronę Warszawy. I jeszcze A1 na wysokości Grudziądza w stronę Gdańska za węzłem Nowe Marzy. Też drogowe prace i już 5-kilometrowy zator. Jeśli widzicie utrudnienia na drodze, dajcie znać.
10: Czerwony telefon Radia Z. 321 321 100. Sponsorem

Probiotik oraz maści Tribiotik stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

0: to Stachurski śpiewa po polsku. To ja, typ niepokorny, w oryginale Chesney Hawks, the one and only, za 16:16. Słuchajcie, mimo że Argentyna przegrała finał mundialu, prawda, panie Darku?
1: Co ty robisz?
0: No to prezydent Argentyny ogłosił dzień wolny od pracy, słuchajcie. Czyli kiepsko grali, nie wygrali, a i tak mają wolne? No to jakby nasi pojechali na mundial, to mielibyśmy wolny cały rok.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
3: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
4: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała pani?
4: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej...

0: Expert.pl.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: A, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: No i o to chodzi. Takie właśnie mają być muzyczki w radiu w wakacje, niepoganiające, takie spokojne. David Guetta, Alok i Stick Figure, Run, Run, River. Mam tutaj te wszystkie pieniądze, bo dzisiaj w Rządzę Pieniądza gracie o 400 tysięcy złotych. Mam je wszystkie specjalnie dla was. I uwaga, jeżeli wyślecie SMS o treści Radio Z pod 7353 teraz, to pomnożę wasze SMS-y razy 13 tysięcy. Finał za godzinkę z wąsem. Także powodzenia, Radio Z SMS-em 7353. Radio Z 7353.
1: Głos, którego nie można pomylić z żadnym innym. Wokalista, którego pokochał cały świat. Teddy Swims.
2: Hey, it's Teddy Swims and this is Radio Z.
1: Jedyny radiowy wywiad w Polsce tylko dla Radia Z. Już w najbliższą środę po 15. Radio Z. Muzyka numer 1.
3: Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedzaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
4: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
3: Nie masz pomysłu na lato?
4: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży we Władysławowie.
5: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło must go on oraz Dzień bez śmiecenia.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
12: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
13: 35 lat. Mnóstwo czasu, żeby się poznać, polubić, a nawet pokochać. 35 lat. Już tyle lat Toyota jest oficjalnie w Polsce. Z dumą nosimy tytuł jednej z najbardziej ulubionych marek Polaków. I z okazji naszych urodzin mamy wyjątkową ofertę. Odwiedź salony Toyoty i zobacz, co przygotowaliśmy. Czeka m.in. niezawodna i wszechstronna Toyota Yaris Cross Hybrid z korzyściami do 10 400 zł. Sprawdź też ofertę na inne modele.
14: Po reklamie.
15: Już prawie 16, jest poniedziałek 20 lipca. Na wiadomości Radia Z zaprasza Ola Wojciechowska.
16: Bronił ukraińskiego nastolatka został pobity. Po ataku w Poznaniu policja szuka sprawców. Hiszpania w ogniu i nie chodzi o mundialowe emocje. Sytuacja w cieśninie Ormus podbija ceny na stacjach benzynowych. W Poznaniu trwają poszukiwania mężczyzn, którzy pobili 60-latka po tym, jak stanął w obronie nastolatka z Ukrainy. Policja analizuje nagrania z monitoringu tramwaju i przystanku, gdzie doszło do ataku. O przebiegu tego zdarzenia opowie reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
17: Grupa mężczyzn zaczepiała nastolatka w tramwaju. Zareagował na to 60-latek, który próbował ich uspokoić. Doszło do awantury, która przeniosła się na przystanek. Tam napastnicy rzucili się na starszego mężczyznę, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
18: Jeden z tych mężczyzn zaatakował 60-latka, uderzył go kilkakrotnie w twarz, a także uderzył kilkakrotnie z kolana. Ten mężczyzna upadł.
17: Sprawcy uciekli, a poszkodowany trafił do szpitala z zanikami pamięci. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
16: 60-latek spędził noc na SOR-ze i dopiero na drugi dzień po ataku zgłosił się na policję. Tysiące hektarów w ogniu, ewakuacja kilkudziesięciu miejscowości i upał nie do zniesienia. Hiszpania walczy z potężnymi pożarami, z których największy pustoszy Park Narodowy na północ od Madrytu. Sytuację śledzi reporter Radia Z Tomasz Kubat. Tomku, czy ogień udało się już choćby wstępnie opanować?
19: Pożar niestety wciąż się rozprzestrzenia. Objął już obszar wielkości 120 km2. Sytuacja może skomplikować się jeszcze bardziej, bo z prognozy pogody wynika, że w najbliższych dniach temperatura w wielu regionach kraju sięgnie 45 stopni. Problemem oprócz suszy jest też silny wiatr. Strażacy i miejscowi rolnicy wycinają miejscami wszelką roślinność, tworząc pasy przeciwpożarowe, które mają pomóc zatrzymać żywioł. Na razie jednak wszystkie te działania coraz liczniejszych służb skierowanych do akcji nie przyniosły sukcesu.
16: Ogień trawi także duże połacie pastwisk i lasów. Pegasów w Aragonii, Katalonii, Andaluzji i w kraju Basków. Prezydencka inicjatywa właściwie bez jakichkolwiek szans. Chodzi o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, o co do Senatu Karol Nawrocki chce wnioskować drugi raz. Ten wniosek też prawdopodobnie trafi do kosza, bo jest niemerytoryczny, ocenia wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL.
14: Równie dobrze pan Nawrocki mógłby rozpisać referendum, czy Polacy chcą, żeby w Polsce świeciło słońce. No tak to mniej więcej wyglądało w przypadku tego pierwszego wniosku. Po drugim więcej wiele się nie spodziewam.
16: Na razie nie wiadomo, kiedy Senat zajmie się sprawą. Ostatnie posiedzenie przed wakacjami jest zaplanowane na początek sierpnia. Rynek paliw reaguje na eskalację wydarzeń na Bliskim Wschodzie, gdzie USA z Iranem walczą o cieśninę Ormuz. Tym szlakiem nie da się transportować ropy, a innych tras na razie nie ma. Na stacjach paliw już jest drogo, a ten tydzień ma przynieść kolejne podwyżki. Czy bariera 8 zł za litr może zostać przebita? Pyta reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
20: 8 zł za diesla, jeżeli chodzi o średnią cenę, jest możliwe, mówi mi Jakub Bogucki, analityk za petrol.pl.
21: Mam wrażenie, że w tę stronę możemy iść, jeżeli sytuacja nadal będzie nam się zaogniać.
20: Na razie wiele na to wskazuje, za to nie zanosi się na ten moment, by zapadła decyzja o interwencji na rynku i uwolnieniu kolejnych rezerw ropy.
21: Też mam wrażenie, że ten konflikt za szybko postępuje, żeby można było stwierdzić, że już trzeba takie działania podejmować.
20: Kluczowe będą najbliższe dni. Grażyna Wiatr, Radio Z.
16: Drożeje także autogaz, ale nie tak dynamicznie. Według analityków są możliwe podwyżki o kilka groszy dla tego paliwa. Powoli opadają wielkie emocje związane z zakończonymi już piłkarskimi mistrzostwami świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Amerykańskie media wzięły się za podsumowania. Nowojorskie gazety przejrzał dla nas specjalny wysłannik Radia Z na Mundial Krzysztof Wilanowski. Krzysztof, co pisze się o tym turnieju i o finale?
22: Długi artykuł mistrzostwom poświęcił New York Times. Czytamy o kontrowersjach. Dziennik zauważył, że po raz pierwszy w historii gospodarz turnieju prowadził wojnę z jednym z jego uczestników. Mowa oczywiście o Stanach i Iranie. Dziennikarze nie zostawiają suchej nitki na Donaldzie Trumpie. Wypominają mu telefon do szefa FIFA w sprawie czerwonej kartki i jego dziwne zachowanie po wręczeniu pucharu, kiedy nie chciał zejść ze sceny. New York Post uderza w te same tony. Pisze wręcz, że amerykański prezydent zepsuł Hiszpanom zdjęcie z pucharem. Nowy Jork, Krzysztof Wilanowski, Radio Z.
16: Ale to nie pierwszy raz, kiedy Donald Trump miał problem z zejściem ze sceny. Rok temu świętował też z piłkarzami Chelsea zdobycie klubowego Mistrzostwa Świata.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
25: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
15: A dzisiaj do końca dnia, jeżeli możecie, wsiadajcie w autobusy, w pociągi, w samochody, na hulajnogi, na motocykle, na rowery i jedźcie na Podkarpacie, bo tam do końca dnia nie będzie padać. Poza tym deszczowo i burzowo na północy. Jutro chłodno, na północy maksymalnie w ciągu dnia 16 stopni, w centrum 20, na południu 21. I wszędzie burzowo, deszczowo, większe przejaśnienia tylko na zachodzie i na południu.
24: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
25: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull.

Giga, to była Marisa, odkochaj. 12 po 16, tu Radio Z. Kochani naukowcy po raz kolejny dowodzą, że cebula jest bardzo zdrowa, a żyjemy przecież w kraju kwitnącej cebuli. Charakterystycznie pachnie, ale jest zdrowa cebula. Jeżeli lubisz cebulę, słuchaczu, słuchaczko, jej smak i zapach w szczególności, to masz niższe ciśnienie i mniejsze ryzyko zachorowania na cukrzycę. Wszystko super, ale jeżeli lubisz cebulę, to prawdopodobnie jesteś sam.

0: turn to dust. All that I adore.
1: Stary brat mówi do głośników w Radiu Z. Wróciłem z urlopu i mam taki wniosek, że na wakacjach nigdy nie jest tanio. Powiem więcej, nawet jak na wakacjach jest tanio, to i tak jest drogo. I tutaj przechodzimy my z rządzą pieniądza wakacyjną. Słuchajcie, dzisiaj gramy o 400 000 zł. Finał już za niecałą godzinkę. Zapraszamy SMS-em Radio Z, hasło pod 7353. Taki SMS kosztuje 3,69. Włączam ekstra bonus. Razy każdego SMS-a pomnożę. A niech wam będzie 13 500. Bardzo proszę. Do tego każdy SMS bierze udział, słuchajcie, w walce o samochód. Na koniec wakacji wielki finał, a tam Honda ZRV o mocy 184 koni mechanicznych. Że tak powiem, nie mało. Na razie 400 000 w czerwonym portfelu, pewniak 10 000 za niecałą godzinkę. Gramy, gracie właściwie. Radio Z SMS-em pod 7353. Radio Z 7353.

0: Tu mocno wakacyjne Radio Z i właśnie w Czasowicze nad Bałtykiem. Uwaga, uwaga, bo dzisiaj się nie pokąpiecie. Mnóstwo czerwonych flag nad polskim morzem. Szczegóły za chwilkę w wiadomościach Radio Z o 16:30.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
8: Hiszpania mistrzem świata. Pobiła też rekord świata pod względem liczby meczów bez porażki. Sprzątanie po burzach. Ostrzeżenie przed kolejnymi. Ukrainofobia. Kolejne ataki na Ukraińców w Polsce.
7: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
9: masz. To będzie muzyczna niedziela, pełna największych przebojów. Już 26 lipca Lato Z zawita do Płocka. Na scenie w Parku Północnym wystąpią Vicky Gabor, Ania Wyszkoni i Oskar Cyms. Od godziny 15 zapraszamy do strefy Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin. Wstęp jest bezpłatny. Lato Z, 26 lipca, godzina 18. Płock, Park Północny. Na koncert zapraszają prezydent Płocka Andrzej Nowakowski i Radio Z.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Trwają Sony Days w MediaMarkt. Tylko teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu na wybrane produkty Sony. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Po reklamie.
0: Punktualnie 16:30, poniedziałek 20 lipca, na wiadomości Radia Z zaprasza Ola Wojciechowska.
11: W Bałtyku dzisiaj nie popływacie. W ponad 60 kąpieliskach jest zakaz wchodzenia do wody. Morze jest wzburzone, są prądy wsteczne, silny wiatr i przechodzą burze. Gdzie powiewają czerwone flagi, sprawdźcie w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Coraz więcej elektryków jeździ po polskich drogach. Od początku roku zarejestrowano prawie 23 tysiące nowych aut na baterie. I to o ponad 4 tysiące więcej niż w roku poprzednim. Powiększyła się też sieć ładowarek. Dzisiaj to 13 tysięcy punktów. Europejscy eksperci alarmują. Rośnie liczba przypadków rzeżączki wywołanej przez bakterie odporne na antybiotyki. W ciągu jednego roku to nawet 100 tysięcy zakażeń. Choć ryzyko dla większości mieszkańców nadal jest niewielkie, lekarze apelują o ostrożność. Trzeba się regularnie badać i stosować prezerwatywy. Zmiany w kobiecym tenisie. WTA wprowadza obowiązkowe testy genetyczne dla zawodniczek. Badanie ma potwierdzić płeć biologiczną i będzie warunkiem dopuszczenia do gry w turniejach kobiet. Nowe zasady wchodzą w życie już od jutra. Teraz natomiast w Radiu Z robimy zoom na drogi. Wiadomości dla kierowców.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
11: Utrudnienia są na S3 w zachodniopomorskim za węzłem Gryfino. Tam zderzyły się dwie osobówki. Nieprzejezdny jest jeden pas w stronę Szczecina. Także w zachodniopomorskim stoicie na ekspresowej 11 na węźle Głodowa. Na trasie z Koszalina do Szczecinka osobówka uderzyła w bariery i zablokowany jest jeden pas drogi. Za to na Pomorzu jest wahadło na krajowej 22. Między węzłami Swarożyn, Malbork zderzyły się cztery auta i zatory tworzą się już w obu kierunkach. Jeszcze 3-kilometrowy zator na S17 na Mazowszu. Na wysokości Garwolina tir zderzył się z busem. Jeden pas w stronę Warszawy jest nieprzejezdny. Jeśli coś dzieje się na waszej trasie, dajcie nam znać.
12: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
13: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych karbazar.pl.
0: Dzisiaj straszne urwanie głowy nad morzem. 8 w skali Beauforta, uważajcie na siebie. A jutro chłodno na północy szczególnie. 16 stopni w centrum, 18-20. Najcieplej na południu, maksymalnie 21. Dopiero było 36 w cieniu i komu to przeszkadzało? Jutro też burzowo. Przejaśnienia, chwile ze słońcem na zachodzie i na południu.

0: dobre, polskie, jakieś nowe. Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem. O, to jest świetny tytuł. To jak facet wraca z wyjazdu z chłopakami i żona pyta, jak było, to zawsze mówi, później ci opowiem. Słuchajcie, FIFA liczy miliardy. Takich pieniędzy Mundial jeszcze nie zarobił. Według The Guardian, The Guardian to jest taka brytyjska gazeta wyborcza, szef FIFA Gianni Infantino podliczył, że ten Mundial, który właśnie się skończył, zarobił 15 miliardów dolarów. To jest absolutny rekord. 15 miliardów dolarów na czysto, a prognozy mówiły tylko o 11 miliardach. Jak słyszę, że Mundial zarobił 15 miliardów dolarów, to muszę sobie wziąć hydration break.
1: Reklama.
2: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
6: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
7: No i co, Barbara, co?
6: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Nie no, jakie lecę, ja dopiero zacząłem. Stary brat mówi do głośników do 19:00. Słuchajcie, leci teraz w Radiu Z Bohema Wilki, ale niebawem po 17:00 wielki finał dzisiejszej wakacyjnej Rządzy Pieniądza. Bonus trwa, cały czas jest włączony, za każdego SMS-a mnożę razy 13500. Wystarczy SMS o treści Radio Z, wyślijcie teraz, teraz albo nigdy. Radio Z pod 7353, a po 17:00 ktoś z was spróbuje szczęścia w grze o 400 tysięcy złotych. Radio Z pod 7353. Radio Z
1: i już. Jak lato, to Z. Lato Z zawita do Płocka. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Na scenie w Parku Północnym wystąpią Wiki Gabor, Ania Wyszkoni i Oskar Zyms. Od godziny 15:00 zapraszamy do Strefy Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin. Wstęp jest bezpłatny. 26 lipca, godzina 18:00. Płock, Park Północny. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
2: Reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser Królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Ale tato, tylko nie samochodem.
5: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
4: Super.
5: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
6: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
11: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
13: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
14: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej kończyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Barbara, tak gorąco, że kot nie chce jeść.
17: Spokojnie, mam dla niego nową pyszną karmę Maus Media Expert. O, patrz, już przybiegł.
8: Ole wsuwa. No. A dla psa też coś masz?
17: A mam. Dolina Noteci Smart. karmy o doskonałej recepturze z dodatkami wspierającymi stawy, serce i układ pokarmowy.
5: Kup w Media Expert karmę dla kota Mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
0: A to już prawie 17. Jest poniedziałek, 20 lipca. Na wiadomości Radia Z zaprasza Ola Wojciechowska.
18: Sygna lista ze Szpitala Południowego jest zawiadomienie do prokuratury w jego sprawie. Kampania nienawiści w Bielsku-Białej po ataku na młode Ukrainki. W rankingu FIFA przetasowania po wczorajszym finale mundialu.
0: 17.
18: Narodowy Fundusz Zdrowia zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez doktora Emila Jędrzejewskiego. Podczas kontroli fundusz dopatrzył się nieprawidłowości w pracy byłego ordynatora Szpitala Południowego w Warszawie. Z NFZ-em rozmawiał nasz reporter Daniel Wrzos. Danielu, powiedz, co dokładnie wynika z tego audytu?
19: Na oddziale chirurgii zawyżono wyceny zabiegów u ponad 130 pacjentów. NFZ zapłacił za to ponad 1 000 000 zł więcej niż powinien. Jędrzejewski miał mieć też zagwarantowany procent od tej kwoty, mówi rzecznik funduszu Jakub Gołąb.
20: Nieprawidłowości w zakresie rozliczania w oddziale chirurgii ogólnej jednego ze świadczeń, to jest dużych i endoskopowych zabiegów w chorobach zapalnych jelit.
19: Kontrola była przeprowadzona, nim wybuchła afera i dotyczyła 2024 roku.
18: Lekarz w czerwcu był dwukrotnie przesłuchiwany przez prokuratorów. Chodziło o nieprawidłowości na SOR-ze Szpitala Południowego. Rozłam w PiS coraz bardziej realny, bo posłowie trą się między sobą o stowarzyszenia. Część uważa, tak jak prezes Kaczyński, że do czwartku żadnych wewnętrznych frakcji nie powinno być. Ale są i tacy, którzy presji nie zamierzają się poddawać. Wśród nich gość Radia Z, Piotr Miller, członek Stowarzyszenia Rozwój Plus, założonego przez Mateusza Morawieckiego. O wojnie domowej w Prawie i Sprawiedliwości teraz reporter Radia Z Marcin Friedrich.
21: Piotr Miller mówi jasno, jedność, ale nie jednolitość. Stowarzyszenie to sposób na poszerzenie elektoratu, a nie gra na rozbicie partii.
22: Prawo i Sprawiedliwość wygrywało wybory, gdy było dużym blokiem politycznym.
21: Zupełnie inaczej do sprawy podchodzi kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek. Dla niego działalność Morawieckiego to droga do rozłamu.
23: Jedność partii jest najważniejsza, pokój na prawicy jest najważniejszy.
21: Być może dojdzie wkrótce do kolejnego spotkania Kaczyński-Morawiecki, ale to, które odbyło się w ostatni piątek, nie przyniosło przełomu. Marcin Friedrich, Radio Z.
18: Mateusz Morawiecki nie zamierza też rezygnować z zapowiadanego spotkania z wyborcami przy grillu. Ma się on odbyć w piątek, 31 lipca. Fala gruźb, pełna nienawiści maila i hejt wobec pracowników MZK Bielsko-Biała. Przewoźnik zawiadomił o tym policję. To po ataku na młode Ukrainki w autobusie i zapowiedzi zwolnienia kierowcy. Dowodem w tej sprawie są nagrania z monitoringu, których publikacji domaga się część prawicowych polityków. I to może nakręcać spiralę agresji, mówi prezes MZK Hubert Maślanka.
24: To pokazuje, że wszystkim tym, którzy domagają się dzisiaj publikacji tego nagrania, nie zależy na prawdzie, ale zależy jedynie na dalszym podsycaniu konfliktów i narracji, która jest absolutnie niesprawiedliwa.
18: 54-latek przyznał się do zarzutów znieważenia młodych Ukrainek, a także naruszenia nietykalności cielesnej jednej z nich. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Pod Wrocławiem powstał pierwszy w Polsce społeczny las. Miejsce, gdzie nie będzie ciągłej wycinki drzew, a lokalne społeczności będą decydować, co i jak powinni tam robić leśnicy. Do końca roku takich terenów ma być więcej. Będą powstawać wokół największych miast, zapowiadają resort klimatu i Lasy Państwowe. Aktywiści z Wrocławia mówią, że to sukces, bo to oni kilka lat temu bronili przed wycinką Las Mokrzański, mówi Radiu Z Robert Suligowski ze Społecznego Komitetu Obrony Lasu Społecznego.
25: Każdy hektar lasu jest na wagę złota. Ustaliliśmy kompromis i to słowo kompromis chyba jest słowem kluczowym.
26: Nasz bór. Nie będziemy prowadzić zrębów zupełnych, nie będziemy prowadzić cień zupełnych. Będziemy wydłużać okresy odnowienia i będziemy pozostawiać na gruncie znacznie większe części drzewostanów po to, aby lasy te również były jak najmniej zmienione.
18: Dodaje Robert Szlachetka z Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. W przyszłości lasy społeczne będą wyrastać między innymi wokół Bielska Białej, Trójmiasta, Katowic i Warszawy. Po finale mundialu mamy zmiany w czołowej dziesiątce rankingu FIFA. To ta najważniejsza. Awans na pierwsze miejsce. Hiszpanii w świeżo upieczonych mistrzów świata. Teraz w Radiu Z Marcin Powideł z redakcji sportowej. Kto jeszcze zyskał, a kto stracił po mundialu?
27: Pozycję lidera straciła Argentyna. Albiceleste spadli na miejsce drugie. Swoje lokaty utrzymali półfinaliści mundialu. Francja jest trzecia, Anglia czwarta. Dalej Brazylia, Maroko, Portugalia, Belgia i Holandia. Do czołowej dziesiątki wskoczył Meksyk. wypychając z niej reprezentację Niemiec, która w najnowszym zestawieniu zajmuje miejsce 12. Polacy choć na mistrzostwach nie zagrali, to pozostali na pozycji 36. Za nami nasi najbliżsi rywale w Lidze Narodów: Szwecja, Rumunia oraz Bośnia i Hercegowina.
18: Mecze Ligi Narodów od września do listopada.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
0: Dzisiaj do końca dnia nad samym morzem wichury. Słuchajcie, 8 w skali Beauforta, sztorm, uważajcie na siebie w czasowicze. Bardzo ładnie do końca dnia dzisiaj na Podkarpaciu, 23 stopnie i chwilę ze słońcem. Jutro chłodno, na północy 16, w centrum 18-20, najcieplej na południu i na zachodzie, a to najcieplej oznacza ile? 21 stopni. Dobrze, że powyżej zera.
3: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
0: Wakacyjna żądza pieniądza, za chwilkę finał. Dzwonię do kogoś, kto wysłał SMS-a. O 400 tysięcy będzie gra.

0: 12 po 17. To jest taki ulubiony moment wszystkich słuchaczy, którzy grają z nami w wakacyjną rządzę pieniądza. No bo właśnie to jest ten finał, słuchajcie. Gra o 400 tysięcy złotych dzisiaj akurat. Dzwonię do kogoś, kto wysłał nam SMS-a. Czy to był SMS szczęśliwy? Dzwonimy, czekamy, 5 sygnałów. Ludzie, jak wysyłaliście SMS-a do Radia Z, to teraz patrzcie na telefony komórkowe. Pierwszy sygnał, czekam do 5, jeszcze 4. Wielkie pieniądze w grze. Halo, dzień dobry, kłaniamy się. Tu Radio Z, stary brat przy mikrofonie Marek. Jak masz na imię?
1: Renata.
0: Renata?
1: Tak.
0: Renatko, a skąd jesteś, Renatka?
1: A jestem z Jabłonny, koło Warszawy.
0: Jabłonna, koło Warszawy. Renato, dobre informacje są takie, że mam dla ciebie, słuchajcie, tutaj wszyscy w całej Polsce, mam dla ciebie, Renato, 10 tysięcy złotych. To jest pewniak w naszym czerwonym portfelu w Radiu Z.
1: Ale poważnie, to nie żart.
0: Naprawdę, 10 tysięcy możesz mieć tak, o, możemy kończyć rozmowę, możemy się pożegnać, pozdrowić znajomych, ale jest pewna propozycja. I ta propozycja, już za chwilkę ci powiem, brzmi następująco. O. Bo możesz wziąć te 10 tysięcy, prawda? Co nie? Uh-huh. I fajnie, masz 10 tysięcy, ale możesz zagrać, powiedzieć, że grasz dalej, uh-huh. I wtedy mam dla ciebie mnóstwo walizek wypchanych pieniądzorami. Ale tam w tych walizkach może być 5 tysięcy, może być 15 tysięcy, może trafisz 40 tysięcy, albo nawet trafisz nagrodę dzisiejszą główną, czyli 400 tysięcy złotych.
1: Kuszące na pewno, a tak się zastanawiam, czy to już nie będzie nadmiar szczęścia.
0: A to nie wiadomo. Dzisiaj, słuchaj, 20, parzysty. Parzysty przecież przynosi szczęście, nie? 20 lipca. Słyszałeś kiedyś, żeby parzysty nie przynosił szczęścia? Ja nie słyszałem.
1: Dziś jest w ogóle szczególny dzień, bo dziś są urodziny mojej córki, także to jest właśnie na pewno bardzo, bardzo szczególny dzień.
0: Córcia, jak ma na imię?
1: Ania.
0: I które urodziny?
1: Oj, no nie wiem, czy mogę zdradzać. Pełnoletnia już jest w każdym razie.
0: Czyli 18? Czyli więcej, tak?
1: Nie, jest już pełnoletnia, tak, więcej.
0: To sama by już wiedziała, co zrobić z 10 tysiącami złotych, tak?
1: No, myślę, że spokojnie dałoby się zagospodarować.
0: I nie kupiłaby samych lalek Barbie. Słuchaj, no to teraz decyzja.
1: No, zdecydowanie.
0: Renatko, albo zostajesz przy tej dyszce, albo ryzykujesz, albo nie ryzykujesz, no bo to wiesz, to wszystko się może różnie okazać. Czyli mówisz, albo zostaję z tą dychą, albo grasz dalej. Jaka jest twoja?
1: No nie wiem.
0: Decyzja.
1: Zaskoczyłeś mnie naprawdę bardzo dużo. No nie wiem, no. No cóż, no może zaryzykujmy? Tak,
0: ale tak do końca tak nie jesteś przekonana, słuchaj, może ci ułatwię te decyzje, może ta gwarantowana kwota urośnie i to nie będzie dycha, tylko powiedzmy 12 tysięcy masz i nie musisz grać dalej i 12 tysięcy, dokładam ci dwójkę.
1: Dlaczego wahanie? No bo tak sobie myślę, że czy rzeczywiście nie wyczerpałam już mi to szczęścia, nie tylko dziś, ale chyba na cały rok co najmniej i czy właśnie ryzykować, no. Nie wiem, naprawdę, trudna decyzja. Nie wiem.
0: Powiem ci, że ci nie zazdroszczę, ale musisz tę decyzję podjąć.
1: No właśnie.
0: Dobra.
1: Nie wiem, to może zostanę. No.
0: No, co?
1: No dobrze.
0: Bo jeszcze ci pomogę. To dam ci jeszcze 1000 i masz gwarantowane 13 tysięcy. Jeżeli powiesz, że nie grasz dalej, masz 13 tysięcy. Jak powiesz, że grasz dalej, no to przechodzimy do walizek, a tam może być 5 tysięcy, 15, 40 albo 400.
1: Dobrze, to jeżeli mogę, to jednak spasuję, zostanę przy tej propozycji. To i tak jest naprawdę wow. Więc nie będę kusić losu, bo to można stracić. Na pewno można też zyskać, ale
0: dokładnie.
1: Ja jednak nie jestem hebemcistką. Może zostańmy przy tym. Bardzo dziękuję w ogóle za propozycję.
0: To my dziękujemy, że wzięłaś udział w naszej zabawie, ale to umówmy się tak, ponieważ Ania ma urodziny, to zaczęliśmy od dychy, czyli Renato, ty masz 10, ale tę trójkę wydasz tylko na swoją córkę z okazji jej urodzin, okej?
1: Okej, dobrze.
0: 13 tysięcy złotych. Renata, okolice Warszawy, Jabłonna. To jest dzisiejsza laureatka naszej zabawy. Gratulacje.
1: Dziękuję pięknie.
0: Super. 13 tysięcy złotych. A to nie koniec, bo twój SMS bierze udział w wielkim finale na koniec wakacji, pod koniec sierpnia. Słuchaj, do wygrania będzie nowa Honda ZR-V. Trzymam za ciebie, Renatko, kciuki, żeby...
1: Bardzo dziękuję.
0: Żeby jeszcze szczęście się uśmiechnęło jeszcze raz w te wakacje.
1: No, może tak będzie. To już rzeczywiście byłaby kumulacja, powiem szczerze.
0: Pozdrowienia, gratulacje.
1: Bardzo dziękuję, również serdecznie wszystkich pozdrawiam was, prowadzących, całe Radio Z i wszystkich słuchaczy.
0: Dzięki.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Ucałowania dla córki. Trzymaj się, pa, pa.
1: Dziękuję bardzo, papa.
0: Pa. A my co? A my gramy dalej, słuchajcie. Od teraz w grze 500 tysięcy złotych, pół miliona. Do gry możecie dołączyć już teraz. To jest fajne, nie? Po finale od razu dołączacie do następnego finału. Czekamy na was. Wystarczy SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69. Radio Z pod 7353.
2: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza. Regulamin na radioz.pl.

0: Wadzie, wiem, czy słyszeliście, jak parę minut temu Renata z miejscowości Jabłonna pod Warszawą wygrała w Radiu Z w wakacyjnej rządze pieniądze 13 tysięcy złotych. Ja wam powiem, to są takie momenty, kiedy stwierdzam, lubię tę robotę. A najlepsze jest to, że jutro gracie o jeszcze więcej, o 500 tysięcy już można dołączyć SMS-em o treści Radio Z pod 7353.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
4: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
6: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: Szukasz wakacji idealnych? Mazurski Raj zaprasza! Czeka tu na Was wielki hotelowy ogród, piaszczysta prywatna plaża i basen Infinity na upalne dni. Strzelnica sportowa, rejsy katamaranem oraz całoroczne animacje dla dzieci i dorosłych. Do tego wyśmienite jedzenie. Mazurski Raj. Idealny wybór na każdą pogodę.
7: Marian, kto jutro zmywa?
8: No jak to kto? Nasza nowa zmywarka z Media Expert. No patrz, patrz na tę super nowoczesną zmywarkę Hisense. Automatycznie dozuje detergenty, ma szybki program 15 minut, trzeci kosz i jeszcze otwiera się sama do suszenia.
7: A panowie z Media Expert jutro przywiozą i podłączą?
8: No się wie, Hisense w Media Expert, to ma sens.
10: Kup w Media Expert energooszczędną zmywarkę Hisense w super cenie 2299 zł, a do tego 250 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
13: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
14: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
16: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
15: Pieskie życie ma smak!
16: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
1: Po reklamie.
0: Poniedziałkowe popołudnie z Radiem Z jest 17.30. Na wiadomości zaprasza Ola Wojciechowska.
17: Wielka radość, która przerodziła się w ogromną tragedię. W Hiszpanii dwie osoby zginęły podczas świętowania wygranego mundialu. Na 13-latka zawaliła się betonowa fontanna, która runęła pod naporem kilkudziesięciu osób. I w tym samym czasie w jednej ze stref kibica zasłabł 20-latek i nie udało się go uratować. Brytyjski sąd zgodził się na ekstradycję youtubera Stu do Polski. Mężczyzna jest podejrzany o przestępstwa seksualne wobec nieletnich i rozpijanie ich. W Londynie odrzucono jego odwołanie, więc może zostać wydany polskim śledczym. Najwyższa Izba Kontroli krytycznie o działaniach Ministerstwa Cyfryzacji. Zarzuca resortowi zbyt słabą ochronę dzieci i młodzieży w internecie i jako przykład podaje wciąż niedziałające u nas unijne przepisy o usługach cyfrowych. Sejm co prawda pod koniec roku uchwalił taką ustawę, ale prezydent ją zawetował. Rośnie znaczenie sztucznej inteligencji w biznesie. Najwięcej, prawie połowa firm, korzysta z niej w sektorze usług, a najmniej w budownictwie i handlu, gdzie z narzędzi AI korzysta co trzeci przedsiębiorca. Drogowy raport w Radiu Z, wiadomości dla kierowców.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
20: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
17: Po śmiertelnym wypadku zablokowana w obie strony jest Krajowa Dziesiątka w Zachodniopomorskiem. We wsi Nierac między Mirosławcem a Wałczem auto zderzyło się z tirem. Utrudnienia mogą potrwać nawet do 20. 5-kilometrowy zator na A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Między węzłami Kowal, Kutno Północ zderzyły się dwie osobówki. Jeden pas w stronę Łodzi jest nieprzejezdny. W Warszawie największy zator jest teraz na południowej obwodnicy. Stoicie za węzłem Puławska w kierunku Mostu Południowego. Także na Mazowszu, ale na Krajowej 50 wahadło. We wsi Aleksandrów między Wiskitkami a Sochaczewem stoi zepsuta ciężarówka. Cały czas czekamy na wasze sygnały z dróg.
18: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
19: Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
20: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
21: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
0: Jeżeli podobnie jak wasz stary macie kurtkę z podpinką, to na jutro taka podpinka jak znalazł, bo na północy będzie 16 stopni, w centrum 18-20 maksymalnie, najcieplej na południu i na zachodzie 21 i właśnie na zachodzie i na południu jutro najwięcej chwil ze słońcem, ale generalnie wtorek będzie raczej deszczowy.
21: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
22: Radio Z i już.
23: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
24: Dzień dobry, Mareczku, tu Roman z Libii. No nie spodziewałem się ciebie o tej porze w radiu, ale chciałem ci życzyć miłego dnia. Na ten pierwszy dzień po urlopie. Na razie, trzymaj się.
0: No i dziękuję. I dawno nikt do mnie nie powiedział Mareczku, aż się zaczerwieniłem.

0: Renatka wygrała z miejscowości Jabłonna, to Mazowieckie, koło Warszawy. Wygrała w wakacyjnej rządze pieniądza 13 tysięcy złotych. Tak nie wiedziała, czy grać dalej, miała gwarantowane 1000, dołożyłem trójkę, bo dzisiaj mam dobry humor, pierwszy dzień po urlopie jestem. No i wygrała te 13 tysięcy złotych i zdradzi wam teraz, na co te pieniądze przeznaczy.
1: Może po prostu pojedziemy z mężem na weekend do Gdańska, ponieważ Gdańsk jest miejscem, które uwielbiam, kocham i w ogóle bardzo dobrze się tam czuję, więc tak pomyślałam, że może na weekend do Gdańska się wybierzemy dzięki tej wygranej.
0: No i widzicie, Radio Z kocha, Radio Z radzi, Radio Z nigdy cię nie zdradzi, a jeszcze dzięki Radio Z się wzbogacisz. Gramy teraz o 500 tysięcy złotych. W każdej chwili możecie dołączyć finał jutro w tym samym programie. SMS o treści Radio Z wyślijcie już teraz pod 7353 za 3,69 z VAT-em. Radio Z pod 7353. No i co? No Gdańsk, Sopot, Gdynia. Tutaj się wszystko kończy i zaczyna. Także Renatka, jak będziesz z mężem w Trójmieście, koniecznie pozdrów Neptuna i ucałuj go od Radia Z.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
3: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
11: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
12: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kanter spakowany? Jedziemy?
14: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
13: Znowu? Przecież już brałeś.
14: Ale działała za słabo i za krótko.
15: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
16: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: No i jak twój kręgosłup?
15: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
16: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Au! Znów ten ból.
17: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
18: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
2: Po reklamie.
20: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: ulubiona piosenka każdego malucha, który cały dzień spędza na podwórku, jak to w czasie wakacji w Polsce, i mama woła go do kąpieli. My body isn't ready, moje ciało nie jest gotowe. A za chwilkę punktualnie o 18 wiadomości Radia Z, a w nich dramatyczny wypadek na falochronie w Gdańsku. Zostańcie z nami.
1: Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
2: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
3: Nie możecie trafić lepiej.
1: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer 1.
4: Reklama.
5: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
10: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
11: Panie Pascalu, no jakby to...
10: A widziała pani?
11: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
10: I w niej pewnie...

0: www.mediaexpert.pl.
1: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
2: Słońce, relaks. Czego chcieć więcej?
3: Może tylko trochę więcej orzeźwienia? Spróbuj.
2: Marian, ale pyszne. Co to?
3: To slushy z naszej maszynki do mrożonych napojów Ninja Slushy z Media Expert. Mogę też zrobić ci mrożonego szejka, kawę, frappę, sok albo pyszny smoothie.
0: Kup w Media Expert Ninja Slushy w super cenie 969,99 i otrzymaj 3 syropy Monin gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
10: Po reklamie.
11: To już prawie 18. Ola Wojciechowska na posterunku. Poniedziałek, 20 lipca. Wiadomości Radia Z.
12: Dramatyczny wypadek i sukcesy służb. To na falochronie w Gdańsku. Za oszustwa i kradzieże kolejni poszukiwani w rękach Straży Granicznej. Bezpieczniej ma być w drodze na Rysy i Zawrat. TPN remontuje te szlaki.
11: 18.
12: Groźny wypadek przy ujściu Wisły Śmiałej w Gdańsku. Skuter wodny z 3 osobami na pokładzie rozbił się na falochronie, ale dzięki natychmiastowej akcji Wodnego Patrolu Straży Miejskiej i SAR-u wszyscy są cali i zdrowi. Reporter Radia Z Maciej Bąk dopytał, co dokładnie się stało.
13: Wydarzyło się to w niedzielne popołudnie. Morze było dość wzburzone, ale 3 osoby, w tym dziecko, postanowiły wypłynąć z Wisły na akwen. Nagle fale zniosły skuter wodny na falochron, pojazd rozbił się i zaczął dryfować, a rozbitkowie schronili się na betonowych gwiazdach. Do blokach. Służby wezwała załoga przepływającej obok łódki. Na miejsce szybko dotarł wodny patrol Straży Miejskiej, a zaraz po nim statek ratowniczy SAR. Jedni odholowali mężczyznę ze skuterem na brzeg, drudzy zabrali na pokład kobietę i jej syna. Nikomu nic poważnego się nie stało. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
12: Służby apelują o rozwagę przy poruszaniu się w okolicach falochronów i ujść rzek, zwłaszcza przy niespokojnej pogodzie. Straż Graniczna zatrzymuje kolejnych poszukiwanych. Od początku roku na zachodzie Polski w jej ręce wpadło 280 osób ściganych przez wymiar sprawiedliwości. 200 z nich to Polacy, a pozostali to głównie obywatele Gruzji, Ukrainy i Indii. Byli poszukiwani głównie za oszustwa, groźby czy jazdę po alkoholu. Końca remontu nie widać, ale zbiornik jest gotowy. Chodzi o zasobnik Racibórz Dolny, który 2 lata temu ochronił Opole i Wrocław przed katastrofalną powodzią. Przedłużającą się naprawą zaniepokojeni są eksperci i ostrzegają przed powtórką scenariusza. W tym roku groźne niże genueńskie i nawalne opady też mogą się pojawić. Tymczasem, jak zapewnia resort infrastruktury, zbiornik jest przygotowany, mówi wiceminister Przemysław Koperski.
14: Jest gotowy na przyjęcie jakiejkolwiek nowej fali. On jest remontowany, ale to jest zupełnie naturalne. Proszę sobie wyobrazić, przecież te miliony litrów wody, które zostały przyjęte przez ten zbiornik, on uratował, wykonał ogromną pracę.
12: Na zbiorniku trwają teraz prace związane z odmulaniem, wzmacnianiem zapory oraz badaniami geotechnicznymi. Warszawa jako jedyne z największych miast w Polsce zanotowała spadek cen mieszkań z drugiej ręki. Ale mimo tej obniżki wciąż pozostaje najdroższym rynkiem mieszkaniowym w kraju, mówi Paula Kukułowicz z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
10: Spadki nie są bardzo znaczne. Mówimy o spadku rzędu bodajże 1,5%. Popyt na mieszkania nadal jest duży. Cena, którą obserwujemy w Warszawie jest jednak dosyć wysoka i nie znajduje ta cena wystarczającego popytu. Myślę, że doczekamy się takich czasów, że ceny mieszkań w Warszawie będą rosły dużo szybciej niż obecnie.
12: Obecnie metr kwadratowy w Warszawie kosztuje średnio 16 tysięcy złotych, a w pozostałych 6 największych miastach 12. Na razie będzie trochę niewygodnie, ale ostatecznie ma być bezpieczniej. Rozpoczęły się remonty szlaków wysokogórskich na Rysy i Zawrat. O tym, co się tam dokładnie dzieje, więcej wie nasz reporter Przemek Taranek.
15: Na szlaku z hali gąsienicowej na Zawrat wymieniane są stare łańcuchy. W pobliżu buli pod Rysami naprawiane stopnie, które uszkodziła lawina skalna. Pod Zawratem można się spodziewać chwilowych utrudnień.
16: Wykonawca będzie wymieniał fragment łańcucha i na ten czas zatrzyma ruch turystyczny na około 15 minut do 20. Następnie przepuści ludzi i przejdzie do kolejnego fragmentu.
15: Mówiła Marta Mazik z TPN-u. Prace na szlaku na Zawrat potrwają 2 dni, na Rysach 2 tygodnie. Przemek Taranek, Radio Z.
12: Ale ostatecznie ma to zależeć od pogody. Przed wyjściem w góry TPN radzi zajrzeć na ich stronę internetową. Już teraz w imieniu Lucyny Płużyczki zapraszam na kolejne wydanie wiadomości i dziękuję za wspólne popołudnie. Do usłyszenia.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
11: Podobno lipiec to najbardziej deszczowy miesiąc w ciągu roku w Polsce i to się potwierdza, bo dzisiaj pada, jutro będzie padać, dzisiaj pogodnie tylko w miarę na Podkarpaciu, jutro chwilę ze słońcem jedynie na zachodzie i na południu i chłodno, na północy jutro 16 stopni sobie wyobraźcie w ciągu dnia, w centrum maksymalnie 20, na południu i na zachodzie 21 max.
17: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Sponsorem programu jest producent i dystrybutor skrzynek na listy. Skrzynki na listy.pl

Tu wakacyjne Radio Z, Marek Starybrat. Słuchajcie, mam temat. Ile pieniędzy odłożyć na czarną godzinę? Ile pieniędzy potrzeba na bezpieczną poduszkę finansową, jak to się mówi? Oglądałem taki wywiad z ekspertem, który powiedział tak: weź kartkę i ołówek i zapisz, ile wydajesz miesięcznie na czynsz, media, jedzenie, transport, telefon i internet, subskrypcje, różne raty, zdrowie, dzieci, zwierzęta i drobne przyjemności. No nie wiem, chyba się nie odważę.

Loco Loco, Gordo i Rainer Sonneveld. Jak na razie chyba hicior wakacji, nie? Czy są jakieś inne? Dajcie znać. 321. Jakie emocje w polskiej polityce, bo do czwartku ludzie Mateusza Morawieckiego mają czas, żeby zadeklarować, czy zostają w stowarzyszeniu byłego premiera i odchodzą z Prawa i Sprawiedliwości, czy będą już grzeczni. No i emocje rosną, a do tego cały czas PiS puszcza przecież oko do Konfederacji Grzegorza Brauna. I wiecie, Grzegorz Braun też by chętnie puścił oko, ale wtedy przez chwilę nic nie będzie widział.

0: A nie wiem, czy wam mówiłem, że uwielbiam ten numer Oskar Cyms, jak on robi. A ty dzisiaj ze mną tańcz co noc. Tu Radio Z 25 po 18, za chwilkę wiadomości 18.30. A w nich o tym, że czasy takie, że paliwo normalnie jest jak złoto, do tego stopnia, że paliwo kradną. Szczegóły za chwilę.
1: Sponsorem programu był producent i dystrybutor skrzynek na listy. skrzynkinalisty.pl
2: Reklama.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
1: Beton

0: Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
8: Nasza firma ma politykę B2B.
7: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
8: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
7: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
9: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
12: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Po reklamie.
16: A to już 18.30, poniedziałek 20 lipca. Dzień dobry, Lucyna Pużyczka.
17: Dzień dobry.
16: Wiadomości Radia Z.
17: Kradzież paliwa w wojsku. 6 osób usłyszało zarzuty. To 5 pracowników resortu obrony narodowej i 1 żołnierz. Według śledczych podejrzani fałszowali dokumenty dotyczące zużycia benzyny i wyjazdów służbowych i przywłaszczyli sobie co najmniej 25 tysięcy złotych. W trakcie postępowania zabezpieczono około 1000 litrów paliwa. Śledztwo w tej sprawie prowadzi żandarmeria wojskowa pod nadzorem prokuratury okręgowej w Olsztynie. Rumunia kupi 12 śmigłowców wojskowych od firmy Airbus oraz radary, donosi agencja Reutera, powołując się na Ministerstwo Obrony Francji. Zakupy te mają być sfinansowane w ramach pożyczki z unijnego programu SAFE. Wartość całego kontraktu to ponad 1 miliard euro. Donald Tusk gratuluje Andy'emu Burnhamowi objęcia urzędu premiera Wielkiej Brytanii. Jak podkreśla, Polska i Wielka Brytania to bliscy przyjaciele i sojusznicy. Z niecierpliwością oczekuje współpracy z panem na rzecz bezpieczniejszej i silniejszej Europy. Tak napisał na platformie X szef polskiego rządu. Bociany białe polubiły Niemcy. Nasi sąsiedzi odnotowali rekordową liczbę tych ptaków. W tym sezonie gniazduje tam około 15 tysięcy par lęgowych. To ponad 5 razy więcej niż w latach 80. zeszłego wieku. Tak wynika z danych niemieckiego Związku Ochrony Przyrody. Ale najwięcej, bo ponad 45 tysięcy par bocianów gniazduje jednak w Hiszpanii i w Polsce. Teraz już wiadomości z dróg. Zapraszam.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Korek w obie strony. W Białce Tatrzańskiej na drodze krajowej 49 osobówka zjechała z drogi i uderzyła w przepust. Na miejscu lądował śmigłowiec Topru. Trasa jest już przejezdna, ale nadal są tam utrudnienia. Postoicie też na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskim między węzłami Kowala Kutno Północ. Zderzyły się 2 auta. Nieprzejezdny jest jeden pas w stronę Łodzi. Zaczyna się również korkować A4 na trasie z Krakowa do Rzeszowa. Stoicie za węzłem Targowisko. Na miejsce jadą służby. Utrudnienia także na A2 na wysokości Poznania, na węźle Krzesiny w stronę Warszawy. Prowadzone są prace drogowe. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli na waszej drodze też są utrudnienia.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
18: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
16: No z tą pogodą to jest tak, no wam powiem, no bunkrów nie ma, ale i tak nie jest fajnie. Jutro na północy 16 stopni, w centrum 18-20, na południu ledwo 21, to jest najcieplejsza, najwyższa temperatura jutro w Polsce w lipcu 21, 21 stopni. Wszędzie deszcz, będzie się chwilami przejaśniać na zachodzie i na południu. W środę podobnie.
18: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
16: No to z tej okazji piosenka pod tytułem Afryka. Mam nadzieję, że wszystkim zrobi się odrobinkę cieplej. To.

0: A wczoraj go widziałem, Justina Biembera, w przerwie mundialu, czy mi się wydawało, wyszedł z gitarą, ale nie był z nikim inasz, była za to wcześniej Madonna. Słuchajcie, za 20.19 i teraz dobra informacja w Radiu Z, bo wiceprezydent USA J.D. Vance ma syna, czyli jest jak w tej słynnej piosence Pet Shop Boys, to jest ulubiona piosenka na wszystkich porodówkach w Stanach Zjednoczonych. I teraz uwaga, bo to jest pierwsze dziecko urodzone wiceprezydentowi USA podczas sprawowania urzędu od lat 70. XIX wieku, a żona pana Vance'a jest pierwszą od 156 lat żoną urzędującego wiceprezydenta, która urodziła dziecko. Czyli jeszcze się maluch dobrze nie urodził, a już ma więcej lat niż jego starzy razem wzięci.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands.
8: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
9: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na Lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer 1. Już najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Iławie na plaży Dzikiej. Przebojowe lato z Radiem Z.
10: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
11: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Och, ach, to była Sanach, ITP i TD. Za chwilkę u nas wiadomości punktualnie o 19 w Radiu Z, a w nich o tym, że obywatelu Rosja nie śpi. Szczegóły za chwilę.
1: Radio Z i już.
2: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
3: Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o wydanie europejskiego nakazu aresztowania za Zbigniewem Ziobro.
4: W ten sposób Ziobro po prostu unika sprawiedliwości.
5: To tylko dowodzi tego, że ta władza jest nieudolna w każdym aspekcie.
2: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
6: Karolina Olszewska-Meruk.
7: Tomasz Kubat, Radio Z.
8: Mateusz Kasiak, Radio Z.
2: Słuchaj już za chwilę.
9: Reklama. A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
10: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
11: Nie masz pomysłu na lato?
10: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży we Władysławowie.
12: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V, efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
13: Sponsorem akcji jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
14: Ale tato, tylko nie samochodem.
15: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
14: Super.
15: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
16: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
17: Bonjour. W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
20: Ale chyba nie włosów.
19: Akurat włosy wypadają mi garściami.
20: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
19: Ale łysienia u ciebie nie widać.
20: No właśnie.
19: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
16: DX2 Lek Max. Minoksydel 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
19: No i co, Barbara, co?
18: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
21: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
22: Bo w Media Expert taniej ma.
23: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
24: Zaraz część posmarujemy.
25: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
26: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
27: Już nie swędzi.
28: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
29: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
2: Po reklamie.
3: Zbliża się 19, jest poniedziałek, 20 lipca. Na wiadomości Radia Z zaprasza Lucyna Płużyczka.
4: Szef MON alarmuje, Rosja może użyć ukraińskich dronów do prowokacji. Małpia ospa coraz groźniejsza w Niemczech, chorych ciągle przybywa. I wielki sukces harcerskie orkiestry Dente i Tczewa zdobyła Mistrzostwo Świata.
3: 19.
4: Ewentualne rosyjskie prowokacje z użyciem ukraińskich dronów tematem Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ostrzega, że Rosja przechwyciła dużą liczbę bezzałogowców i może je wykorzystywać do działań prowokacyjnych także na naszym niebie. I właśnie jutro będzie o tym dyskutować Komitet Bezpieczeństwa. O szczegółach teraz reporter Radia Z, Daniel Wrzos.
5: Rosja może używać zdobytych dronów do prowokacji pod ukraińską flagą, mylić państwa na to, że za potencjalnym atakiem stoi ktoś inny. Zagrożenie ze strony Rosji cały czas jest bardzo wysokie, dodaje wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Cały czas mamy do czynienia z badaniem odporności naszych systemów obrony powietrznej z jednej strony, infrastruktury krytycznej, szczególnie w obszarze działań w internecie.
5: W zeszłym tygodniu Polska musiała trzykrotnie podrywać myśliwce z powodu rosyjskich samolotów wywiadowczych, które pojawiły się nad Bałtykiem.
4: Rosja nie zmienia swojej taktyki, a polskie służby cały czas udaremniają akcje sabotażowe. Twarda postawa marszałka Sejmu wobec sytuacji w największej partii opozycyjnej. Życzę PiS-owi rozłamu, tak mówi Włodzimierz Czarzasty. To w związku z partyjnym ultimatum, które uderza w Mateusza Morawieckiego, a brzmi ono: albo partia, albo stowarzyszenie. Stronnicy byłego premiera kroku wstecz robić nie zamierzają. Pytanie, co zrobi Jarosław Kaczyński.
7: Czy jeden się cofnie, czy drugi się nie cofnie, byleby się połamali, bo połamanie się PiS-u to jest osłabienie radykalizmu w Polsce i to jest osłabienie radykalizmu Czarnka, a Czarnek to jest Moskwa.
4: Mówi marszałek Sejmu. Termin ultimatum w PiS-ie mija w czwartek. Niewykluczone, że wcześniej odbędzie się jeszcze jedno spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. W Niemczech szybko rozprzestrzenia się niebezpieczny wirus Mpox, który wywołuje zakaźną chorobę nazywaną potocznie małpią ospą. Największe ognisko tej choroby jest w Berlinie. W tym roku zarejestrowano tam już ponad 125 zakażeń, ale eksperci ostrzegają, że to może być wierzchołek góry lodowej. Więcej o tym berliński korespondent Radia Z, Wojciech Hernes.
8: Wirus Mpox przenosi się najczęściej, ale nie tylko, drogą płciową. Głównie przez kontakt ze skórą i błonami śluzowymi chorej osoby. Objawy choroby to gorączka, bóle głowy, mięśni i stawów oraz bolesne zmiany skórne, wysypka, pęcherzyki i guzy. Instytut Roberta Kocha mówi o niesłychanie szybko rosnącej w Niemczech liczbie infekcji, szczególnie wśród osób należących do głównej grupy ryzyka, czyli mężczyzn mających kontakty seksualne z innymi mężczyznami. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
4: Epidemiolodzy w Niemczech apelują do osób z grup ryzyka, żeby szczepiły się przeciwko wirusowi Mpox. Dwie dawki szczepionki skutecznie chronią przed zarażeniem, a jedna dawka znacznie zmniejsza ryzyko ciężkiego przebiegu choroby. I jeszcze gratulacje. Polska ma najlepszą orkiestrę marszową na świecie. Harcerska orkiestra Dente z Tczewa przywiozła z Meksyku tytuł mistrza świata w kategorii Concert Open. Zajęła też drugie miejsce w konkursie Parad. Przygotowania do występów w mieście Puebla trwały wiele miesięcy.
9: Jeśli chodzi o koncert, to tam liczy się duża emocjonalność i precyzja, a jeśli chodzi o paradę, to tam się liczy o właśnie ciekawość tego.
10: Co było ciekawego w waszej paradzie?
9: Ja myślę, że te wszystkie różne rozchodzenia, chodzenia od tyłu, zatrzymania.
11: No jest to niewątpliwie satysfakcja. Jest to takie ukoronowanie pracy, a to nasza praca, to jest praca długofalowa, systematyczna.
4: Z klarnecistką Martą Netką i dyrygentką orkiestry Magdaleną Kubicką Netką rozmawiał reporter Radia Z Maciej Bąk. Zespół już szykuje się do kolejnych występów, bo po zwycięstwie w Meksyku posypały się propozycje, a z zawodów orkiestra przywiozła jeszcze jedną nagrodę dla najlepszego trębacza mistrzostw. To Jakub Liebrecht. Gorąco gratulujemy. O kulturze będzie też teraz. Zapraszam.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Dziś mija 90. rocznica urodzin Andrzeja Kondratiuka, twórcy m.in. takich filmowych hitów jak Klub Profesora Tutki, Hydrozagadka, W niebowzięci, Gwiezdny Pił i Wrzeciono czasu. Był artystą osobnym, czułym, pesymistą, kuglarzem, filmowcem skromnym i niepoważnym. Tak o artyście pisał krytyk filmowy Tadeusz Sobolewski. Andrzej Kondratiuk stworzył historie niezwykłe, często absurdalne i intrygujące, a część dialogów z jego filmów na stałe weszła do popkultury. Prywatnie był mężem aktorki Igi Cemrzyńskiej, z którą tworzył jedną z najbardziej barwnych par w historii polskiego kina. Zielona Góra zaprasza na piąty już zlot fanów Ani z Zielonego Wzgórza. Impreza odbędzie się w sobotę, a program jest bardzo bogaty. To m.in. konkurs cosplay, czytanie powieści Lucy Maud Montgomery, wieczorny spacer po mieście oraz warsztaty, mówi współorganizatorka wydarzenia Anna Urbańska.
2: Na przykład będziemy dekorować kapelusze, będziemy dekorować torby motywami z Ani z Zielonego Wzgórza. Będzie warsztat projektowania sukni współczesnej Ani z Zielonej Góry na wzór Ani z Zielonego Wzgórza.
4: Impreza rusza w sobotę w południe w bibliotece imienia Norwida w Zielonej Górze. A niewykluczone, że Jason Bourne powróci. Matt Damon zdradził, że od jakiegoś czasu pracuje z reżyserem Edwardem Bergerem nad kolejną częścią przygód słynnego agenta. Szczegóły nie są jednak znane. Na razie Damona możemy oglądać w roli Odyseusza w Odysei Christophera Nolana.
3: Ta pogoda taka, no, pozostawia sporo do życzenia. Na szczęście to ostatnia prognoza pogody w moim wykonaniu. Później będzie musiał te wieści przekazywać Mateusz Ptaszyński.
12: A Marek czym prędzej na rowerze wróci do domu.
3: A tak.
12: Mam nadzieję, że zdążysz przed deszczem.
3: Zdążę, ale jutro 16 stopni na północy w ciągu dnia, w centrum 18, na południu najcieplej 20. Co to jest 21 stopni?
12: Dawid Podsiadło na błysk, chociaż jest lista, lubię to, miejsce 10 przed nami.
1: Lubię to w Radiu Z. Lista przebojów Radia Z.

Lato, Kuba i Kuba na miejscu 9. Listę Lubię To w Radiu Z. Chłopaki wczoraj wystąpili na Lecie Z w Tarnobrzegu. Kolejne wydarzenie przed nami, ale o tym więcej po 20, więc koniecznie zostańcie z Radiem Z. Tymczasem Another 54 Ultra to kto to miejsce 8, a płyta niespodzianka czeka jak co tydzień za dobre wytypowanie miejsca pierwszego. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. DJ i dwóch innych muzyków dzisiaj na miejscu pierwszym. Macie jakieś typy? To dzwońcie. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1, a my gramy.

wujek schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś, a demon nie pyta, kim jesteś. I miesza się powoli z tłem. Tak chyba wygląda codzienność, a myślę znów o niej przed snem. I to jest mój lek na bezsenność.

0: złamane serce.
1: Kim jestem? Metzner. Propozycja do listy Lubię to w Radiu Z. Ta propozycja od Metznera, nominowana w plebiscycie Przebój Lata Radio Z i Polsatu 2026. Wszystko rozstrzygnie się na koniec wakacji 30 sierpnia w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach. A za chwilę Shakira, Burna Boy, Die Die. Oj, Shakira wczoraj dała świetny występ w trakcie tego halftime show. No to jeśli tak to można nazwać. Zazwyczaj to było w futbolu amerykańskim, ale teraz zawitało to również do piłki nożnej w związku z tym, że finał odbywał się w Stanach. No i ten numer pojawił się podczas Mistrzostw Świata. Nawet był pan Burna Boy razem z nią na scenie. Zastanawiałem się, czy nie z playbacku to było, ale i tak lepiej niż ten występ Madonny nagrany wcześniej.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Lato świeci mocniej z Wezi. Odkryj kolekcję Rivera Glow i skorzystaj z Summer Sale do minus 80%. Wezi to biżuteria, którą tysiące kobiet pokochały za jakość i komfort noszenia. Wezi. Hipoalergiczna, designerska, twoja.
4: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w

0: Expert.pl. Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
4: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
7: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
6: Nie masz pomysłu na lato?
7: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży we Władysławowie.
8: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
9: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
10: Polecam. Ewa Swoboda.
11: Marian, a gdzie mogę kupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongqi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongqi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongqi. Feel Premium.
14: Po reklamie.
15: Lista przebojów Radia Z. Lubię to.

0: Just the way you are. Milky, David Guetta dzisiaj na miejscu szóstym. Listy lubię to w Radiu Z. David Guetta pewnie jak prawie co roku zagrał na Tomorrowlandzie. Widziałem zdjęcia, naprawdę ludzie świetnie się tam bawili, świetnie się przebierali. A teraz premierowe nagranie od Bledki, utwór Tańcz. Jest to jeden z numerów z płyty Ether, która wyszła w marcu tego roku. Media rozpisują się o Bledce jako odejrzałej twórczyni, która nie boi się mówić o uczuciach wprost. No to posłuchajmy tego nagrania. Za chwilę będę miał dla was kolejną podpowiedź odnośnie miejsca pierwszego.
1: Premiera w Radiu Z.

0: David Guetta ponownie w Radiu Z na liście. Lubię to. Alok i Stick Figure. Run, Run River. Utwór, który no, jest hitem w internecie. To miejsce piąte, a kto na miejscu pierwszym? Ksywa DJ-a składa się z 4 liter. To jest kolejna podpowiedź, ale jeszcze 2 innych muzyków razem z nim. The Bausa Magnetic za chwilę na 4, a wy dzwońcie 321-321-321.
1: Reklama.
2: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na Lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer 1. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Iławie na plaży dzikiej. Przebojowe lato z Radiem Z.
3: Rodzinne chwile podczas aktywnie na lato zapewnia sponsor, producent kawy Edusho Family.
4: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
5: Polecam. Ewa Swoboda.
2: Szukasz wakacji idealnych? Mazurski Raj zaprasza. Czeka tu na Was wielki hotelowy ogród, piaszczysta prywatna plaża i basen Infinity na upalne dni. Strzelnica sportowa, rejsy katamaranem oraz całoroczne animacje dla dzieci i dorosłych. Do tego wyśmienite jedzenie. Mazurski Raj. Idealny wybór na każdą pogodę.
6: Marian, Ty to lubisz taniej kupić, nie?
7: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
6: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
7: O, i to lubię najbardziej.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Po reklamie.
9: Najpopularniejsze hity w Polsce i najgorętsze premiery. Lista Lubię to w Radiu Z.

Zakopały Rotten, tutaj ja, propozycja do listy, lubię to w Radio Z. Świetny numer, ma szansę znaleźć się na liście, lubię to na wakacjach, bo to wakacyjne wydanie, więc głosujcie na radioz.pl. A Sebastian Karpiel-Błecka wyskoczył z synem na rower. Skrót tego wydarzenia można zobaczyć na jego Instagramie. A teraz trochę bardziej klubowo, bo to podium dzisiejszego notowania, ale Farben, René Miller, Body.

Harrisa, Odkochaj. Na miejscu drugim listy lubię to w Radiu Z. W poniedziałek listy lubię to na wakacjach, żeby była jasność. Pozdrowienia. Mam nadzieję, że pogoda mimo wszystko dopisuje, jeśli jesteście właśnie w wakacyjnych nastrojach. Płyta niespodzianka czeka. Norweski DJ z miejsca pierwszego ma 4 hity, które przebiły miliard odsłuchów na jednej z platform streamingowych. Kto to taki? 321, 321, 321. Dzwoncie. Płyta niespodzianka czeka. A teraz Temper City, Self-Aware.

0: Myself, Aware, Temper City, propozycja do listy, lubię to w Radiu Z. Mam wrażenie trochę, jakbym słyszał 21 Pilots kiedyś. Może trochę bardziej takie przybrudzone, ale jednak jest coś w tym. Kto dzisiaj na miejscu pierwszym? Już prawie mi się wyrwało, ale może niech to powie nasz dzisiejszy zwycięzca konkursu.
1: Cześć, Łukasz Jasła. Dzisiaj na miejscu pierwszym Kygo, Khalid i Griffin utworzy Save My Love.
0: Tak, wszystko się zgadza. Dla ciebie płyta niespodzianka. No szkoda, że Norwegia nie wygrała mundialu, co?

0: komar.
1: Zaraz coś posmarujemy.
2: Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antilukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
8: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
9: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
10: To będzie muzyczna niedziela, pełna największych przebojów. Już 26 lipca Lato Z zawita do Płocka. Na scenie w Parku Północnym wystąpią Vicky Gabor, Ania Wyszkoni i Oskar Cyms. Od godziny 15 zapraszamy do strefy Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin. Wstęp jest bezpłatny. Lato Z, 26 lipca, godzina 18. Płock, Park Północny. Na koncert zapraszają prezydent Płocka Andrzej Nowakowski i Radio Z.
11: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
12: W lodówce tej nowej!
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu. Stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Po reklamie.
22: Tu Radio Z. Dobry wieczór. W poniedziałek, 20 lipca. Najnowsze wiadomości. Lucyna Płużyczka. Już teraz posłuchajmy.
23: Ojciec i syn zginęli na Wisłostradzie. Zapadł wyrok w głośnej sprawie. Podkarpacie buduje dolinę dronową, pierwszą taką w Unii Europejskiej. Premier Węgier zaskakuje, chce, żeby szachowa arcymistrzyni została prezydentem.
22: 20.
23: Jest wyrok w sprawie tragedii na Wisłostradzie w Warszawie. W zeszłym roku zginęli tam ojciec i syn, którzy jechali motocyklem. Uderzył w nich samochód osobowy. Sprawca wypadku został za to skazany dziś na 15 lat więzienia. Prokuratura już zapowiedziała apelację. O szczegółach tej sprawy reporter Radia Z Daniel Wrzos.
24: Prokurator domagał się dla sprawcy wypadku 19 lat więzienia. Mężczyzna jechał Wisłostradą ponad 100 km na godzinę. W pewnym momencie zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z motocyklem. Jechali nim ojciec z synem, którzy wracali z meczu Legii. Obaj zmarli po przewiezieniu do szpitala. Sprawca, jak i jego pasażer, uciekli po wypadku. Zostali zatrzymani w dwóch różnych hostelach w Wawrze. Dawid F. miał po wypadku pić alkohol.
23: W chwili wypadku sprawca złamał sądowy zakaz prowadzenia samochodów wydany na 3 lata. W Podkarpacie stawia na drony. Region tworzy Polskie Centrum Certyfikacji i Rozwoju Systemów Bezzałogowych. Pierwszy taki ośrodek w Polsce i w całej Unii Europejskiej. Wartość inwestycji to 135 milionów złotych. Całość ma być gotowa za 3 lata. Samorząd województwa bierze pod uwagę kilka lokalizacji. Większość z nich jest ściśle związana z przemysłem lotniczym, mówi prezes Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Mariusz Bednarz.
0: Podkarpacie z racji tego, że stworzyło kiedyś dolinę lotniczą, że w przemyśle lotniczym absolutnie jest liderem w kraju, to nam daje taką przepustkę do tego właśnie, żeby mówić o tej technologii, bo te technologie są dosyć blisko.
23: Podkarpacka Dolina Dronowa została wskazana przez Komisję Europejską jako przykład rozwoju nowoczesnych technologii. Między innymi o tym pod koniec września w Jasionce będą rozmawiać uczestnicy szczytu Carpathian Drone Summit. Arcymistrzyni szachów może zostać następną prezydentką Węgier. Taki pomysł ma nowy premier tego kraju, Peter Madziar, który nowelizując konstytucję właśnie usunął z urzędu dotychczasowego prezydenta Tamasa Sulioka. Jego następczynią miałaby zostać Judit Polgar, która przez 26 lat z rzędu była najwyżej notowaną szachistką na świecie. Reporter Radia Z Maciej Bąk śledzi doniesienia z Budapesztu. Skąd w ogóle taki pomysł?
3: Premier uważa, że musi to być osoba niezwiązana z polityką i jednocześnie posiadająca niekwestionowany autorytet. Krytycy tej decyzji zaznaczają, że Judit Polgar nie ma doświadczenia, prawniczego wykształcenia i politycznego zaplecza. Jednak zdaniem Madziara właśnie dlatego jest idealną kandydatką. Polgar w 1991 roku została najmłodszym arcymistrzem na świecie. Ma na koncie wygrane partie z takimi zawodnikami jak Garry Kasparow czy Anatolij Karpow.
23: A dosłownie przed chwilą nadeszła wiadomość, że Judit Polgar odrzuciła propozycję premiera. Na Facebooku napisała, że docenia gest premiera, ale nie czuje się na siłach, by wziąć na siebie historyczną odpowiedzialność za zjednoczenie podzielonego narodu. Afera o wał blokujący drogę w Poznaniu. Ulica Proroka, zamiast tworzyć skrzyżowanie z ulicą Iżykowskiego, kończy się od dekad wałem piachu. Tym samym jedni mieszkańcy mają spokój na ulicy, inni natomiast muszą jeździć objazdem. Mimo licznych zgłoszeń do Zarządu Dróg Miejskich, wał okazuje się nie do ruszenia, mówi przewodnicząca Zarządu Osiedla Strzeszyn Dominika Zenka-Podlaszewska.
19: Poprosiliśmy o usunięcie wału. ZDM nam odmawiał. Powiedział, że trzeba przygotować dokumentację projektową, więc ja na to poprosiłam o to, żeby ZDM nam najpierw przedstawił dokumentację powstania tego wału i nigdy tej dokumentacji nie otrzymaliśmy.
20: Ten wał jest legalny czy nielegalny? Ciężko stwierdzić, bo ten wał jest od wielu lat. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jakby dopuszcza to, że ta ulica może być zamknięta i bez przejazdu. Oczywiście jest też możliwość otwarcia tej ulicy.
23: Odpowiada na to w rozmowie z reporterem Radia Z Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Zapewnia, że miasto będzie analizowało sytuację, ale wał na razie pozostaje. Teraz już sport w Radiu Z i Marcin Powideł.
21: Dobry wieczór.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Mistrzowie świata wrócili do domu. Samolot z piłkarzami reprezentacji Hiszpanii wylądował w Madrycie, gdzie na bohaterów czekały tłumy kibiców. Jesteśmy najlepsi, zasłużyliśmy na to. Drugi tytuł mistrzowski, co za emocje. Od pierwszej do ostatniej minuty finał był wspaniały. Niech żyje Hiszpania! Świeżo upieczeni mistrzowie świata odwiedzili króla Hiszpanii Filipa VI. Kolejnym punktem na trasie przejazdu piłkarzy była siedziba rządu i wizyta u premiera Pedro Sancheza. Na deser przejazd ulicami Madrytu odkrytym autobusem i wspólna feta mistrzowska z kibicami. W najnowszym rankingu FIFA Hiszpania awansowała na miejsce pierwsze, detronizując Argentynę. Dalej Francja i Anglia. Na 10. pozycję awansował Meksyk, który wypchnął reprezentację Niemiec na miejsce 12. Polska bez zmian 36. Za nami Szwecja, Rumunia oraz Bośnia i Hercegowina, czyli nasi rywale w Lidze Narodów, która rusza we wrześniu. A rywalem Jagiellonii w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy będą Rangersi. W kolejnych wiadomościach sportowych Radia Z za godzinę powiem wam, na kogo trafić mogą pozostałe polskie drużyny rywalizujące w europejskich pucharach.
25: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
22: Ten wieczór deszczowy na północy kraju zwłaszcza, ale temperatury sprawiedliwie podzielone od 12 w Zakopanem przez 13 w Suwałkach, 14 to Koszalin, 15 Bydgoszcz, Warszawa 16 i 17 we Wrocławiu. Tutaj najcieplej dziś wieczorem.
25: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
26: Radio Z i już. Sponsorem programu jest producent i dystrybutor skrzynek na listy. Skrzynki na listy.pl.
22: 6 minut po 20. I'm so excited. bo poniedziałek już skończony. To łatwo się tym ekscytować. Mateusz Ptaszyński, lubię to na wakacje.

Rihanna, Calvin Harris, We Found Love w Radiu Z. 17 minut po 20. O, tak się o Płocku trochę tutaj poczytałem niejedną rzecz i powiem wam, ciekawe bardzo miasto, a za 6 dni zawitamy do Płocka w ramach projektu Lato Z. Wystąpią m.in. Jaskarcym Sania Wyszkoni, Wiki Gabor w Parku Północnym na osiedlu Podolszyce. Otworzymy dla was strefę, w której będą czekały na was różne atrakcje, więc nie możecie tego przegapić, no ale zwłaszcza te koncerty fantastyczne. Będą też gadżety Radio Z do wygrania. Mrozu nie ma miejsca jak dom teraz w Radiu Z. Jeden z wakacyjnych hitów.

0: Supergirl, Anna na Club w Radiu Z. Za chwilę Backstreet Boys, I Want It That Way. To taki hymn z lat 90. dla wszystkich zakochanych. A później propozycja do listy od Oceany, która powraca. Ta Oceana od hymnu na Euro 2012.
1: Sponsorem programu był producent i dystrybutor skrzynek na listy. skrzynkinalisty.pl.
2: Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
10: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok. 100% soku NFC. Z najlepszych owoców bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalnysok.pl.
11: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
12: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
11: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
12: Ach, ci panowie z Media Expert.
11: Prawda?
13: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Szukasz wakacji idealnych? Mazurski Raj zaprasza! Czeka tu na Was wielki hotelowy ogród, piaszczysta prywatna plaża i basen Infinity na upalne dni. Strzelnica sportowa, rejsy katamaranem oraz całoroczne animacje dla dzieci i dorosłych. Do tego wyśmienite jedzenie. Mazurski Raj. Idealny wybór na każdą pogodę.
15: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongqi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongqi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongqi. Feel Premium.
16: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
17: Sezon grillowy w pełni i Ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
16: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
17: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Marian, a gdzie mogę kupić
11: Na mediaexpert.pl.
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Radio Z i już.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

0: Conky Drenchill, Albert, RCB, I don't know. A za chwilę Damiano Dawid. No on pewnie cierpiał, że na mundialu nie zobaczył swojej ulubionej drużyny, czyli Italii. Do mundialu jeszcze wrócimy, ale to po 21.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
2: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mm-hmm.
7: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: Oh.
7: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
10: Bittersweet.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają? Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
16: Hemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
22: To przy okazji zjesz z nami.
21: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
23: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
22: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
21: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
22: Ach, to tylko przy okazji.
21: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
24: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
1: Po reklamie.
25: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Maj w lipcu w Radiu Z. To nie przypadek, to jest jego najnowszy singiel po prostu. 6 minut do 21, za chwilę najnowsze wiadomości. Nie odchodźcie za daleko, bo po 21 też fajnie zagramy rockowo. Mogę wam zdradzić, że to będzie utwór od Oasis, dawno niesłyszanych w Radiu Z.
1: Radio Z. Jak lato, to Z. Lato Z zawita do Płocka. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Na scenie w Parku Północnym wystąpią Vicky Gabor, Ania Wyszkoni i Oskar Zyns. Od godziny 15 zapraszamy do strefy Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin. Wstęp jest bezpłatny. 26 lipca, godzina 18. Płock, Park Północny. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
2: Reklama.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
13: Kamper spakowany? Jedziemy?
14: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
13: Znowu? Przecież już brałeś.
14: Ale działała za słabo i za krótko.
15: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
16: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: No i jak twój kręgosłup?
15: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
16: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.

0: miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Po reklamie.
8: Poniedziałkowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Czas na najnowsze wiadomości. Lucyna Płużyczka już w studiu.
9: Po wypadku pod Wierchomlą jutro pociągi mają znów wrócić na trasę. Pobili mężczyznę, bo bronił młodego Ukraińca. Policja szuka sprawców. Spór o dziedzictwo Łukasza Litewki. Rodzina zakłada własną fundację.
8: 21.
9: Jutro pociągi wrócą na trasę kolejową między Nowym Sączem a Muszyną. W piątek niedaleko Wierchomli wykoleiło się kilka wagonów towarowych. Niektóre z nich wpadły do przepływającej obok rzeki Poprad. Tym tematem zajmuje się reporter Radia Z Tomasz Kubat. Czy kolejarze wiedzą już, jakie były przyczyny katastrofy?
10: Wiadomo, że kilka godzin przed wypadkiem specjalna drezyna pomiarowa wykryła nieprawidłowości dotyczące stanu torów, ale nie zamknięto wtedy trasy. Dlaczego? Ten wątek jest jednym z badanych przez ekspertów. Komisja wypadkowa ma 40 dni roboczych na końcowy raport, musimy na niego cierpliwie poczekać, powiedziała mi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK. Ale zapewnia, że kończą się już prace naprawcze na miejscu katastrofy.
11: I potem jutro rano zrobimy jeszcze kolejne pomiary i testy i do południa mają pojechać pierwsze pociągi.
10: Co oznacza, że znów będzie można dojechać koleją do Kryni i Muszyny.
9: Wagony, które wypadły w piątek z torów, były puste. Niektóre z nich wciąż są w rzece. Na razie nie udało się ich bezpiecznie wydobyć i usunąć. Policja w Poznaniu szuka sprawców pobicia 60-latka, który stanął w obronie pochodzącego z Ukrainy nastolatka. Funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring z przystanku, na którym w piątek doszło do ataku. Wcześniej grupka mężczyzn zaczepiała chłopca w tramwaju. 60-latek próbował ich uspokoić. Awantura przeniosła się na ulicę Kurpińskiego, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
12: Napastnicy stali się agresywni. Jeden z tych mężczyzn zaatakował 60-latka, uderzył go kilkakrotnie w twarz, a także uderzył kilkakrotnie z kolana. Ten mężczyzna upadł, jakaś kobieta rozdzieliła tych mężczyzn.
9: Sprawcy uciekli, a starszy mężczyzna trafił do szpitala. Tuż po zajściu cierpiał na zaniki pamięci. Na komisariat zgłosił się wraz z żoną dopiero w sobotę. Policja prowadzi śledztwo w sprawie ataku. Walka o kontynuację dzieła Łukasza Litewki. Po śmierci posła jego bliscy chcieli mieć większy wpływ na działanie Fundacji Team Litewka, którą założył, ale po konflikcie z jej radą zdecydowali się powołać własną fundację imienia Łukasza Litewki i twierdzą, że mają wyłączne prawo do jego nazwiska i wizerunku. Nie chodzi o konflikt, ale o dalszą pomoc potrzebującym i zwierzętom, zapewnia w rozmowie z reporterem Radia Z prezes nowej fundacji Paweł Cys.
13: Mamy nadzieję, że ludzie pójdą z jakimś głosem rozsądku, z jakąś swoją intuicją i nam w jakiś sposób zaufają.
14: Która fundacja jest tą prawdziwą fundacją Łukasza Litewki teraz?
13: Rodzina podjęła pewne kroki prawne, są spadkobiercami wizerunku, imienia, nazwiska i to jest naturalne, że oni chcieliby mieć pełen wpływ na to, jak ten wizerunek, to nazwisko, ich nazwisko, które nosił ich syn, jest wykorzystywane.
9: Fundacja założona przez rodzinę chce kontynuować zbiórki i akcje rozpoczęte przez posła. Swoją działalność zamierza prowadzić także Fundacja Team Litewka, mimo braku poparcia ze strony bliskich polityka. Ponad 200 milionów złotych dostaną w tym roku samorządy, parafie i instytucje kultury na poprawę stanu technicznego zabytków. Dotacje pochodzą z rządowego programu Ochrona Zabytków i na przykład 75 tysięcy trafi do Lubożycy w Małopolsce na renowację 15-wiecznego murowanego kościoła. Na co konkretnie zostaną wydane pieniądze, o tym Radiu Z mówi proboszcz parafii ksiądz Tadeusz Majcher.
7: Akurat składaliśmy też o większą sumę, no dostaliśmy tyle. No Bogu dzięki, prowadzimy już od kilku lat prace konserwatorskie. No trzeba przyznać, że bez tych dotacji to praktycznie byłoby niemożliwe. Jesteśmy teraz przy ścianach zewnętrznych, ze swoich funduszy tośmy poprawili tam dach, no a potrzeby są o wiele większe.
9: Do Małopolski w tym roku trafi w sumie 14 milionów z programu Ochrona Zabytków. Najwyższe dotacje sięgające 2 milionów złotych dostały Archikatedra i Zamek Królewski na Wawelu. I jeszcze wiadomości sportowe w Radiu Z zaprasza Marcin Powideł.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Na ulicach Madrytu trwa wielka feta po zdobyciu przez Hiszpanię tytułu Mistrza Świata. Złotych medalistów mundialu jadących odkrytym autobusem witają setki tysięcy kibiców. Tak bawi się Madryt i cała Hiszpania. U nas emocje mundialowe już gasną, bo na horyzoncie rozgrywki, w których polskie drużyny w przeciwieństwie do Mistrzostw Świata wystąpią. Rywalem Jagiellonii w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy będą Rangersi. Pierwszy mecz 6 sierpnia w Białymstoku, rewanż w Glasgow tydzień później. Jutro eliminacji Ligi Mistrzów rozpoczną Lech i Górnik. Rywalem kolejorza będzie niespodziewany mistrz Danii Orhus. Jeśli kolejorz awansuje, zagra w trzeciej rundzie ze zwycięzcą pary Sabah Baku Kuopion Pallo Seura. Z kolei Zabrzan czeka jutro bój w Stambule z Fenerbahcem. Zwycięzca dwóch meczów zmierzy się ze Szturmem Graz lub szkockim Heart of Midlothian. Dwóch przedstawicieli mamy także w lidze konferencji. Rywalem GKS-u Katowice będzie w czwartek słowacka Żilina. W przypadku awansu Hapoel Tel Awiw lub Ludogorets Razgrad. Pierwszym przeciwnikiem Rakowa, maltańska Valletta. Na horyzoncie czekają szwedzkie Hammarby lub Anderlecht Bruksela.
16: Jutro będą bardziej szczęśliwe i mniej szczęśliwe miejsca w Polsce. Na zachodzie tutaj bardziej szczęśliwie. 23 stopnie i słońce bez deszczu. 23 stopnie to Gorzów czy Zielona Góra. 22 Wrocław. Nawet w Koszalinie 18, ale bez deszczu. Z kolei im dalej do centrum i na wschód to deszczowo, a nawet burzowo, tak jak w Suwałkach i Białymstoku. 5 minut po 21:00 za chwilę niespodzianka związana z mundialem. Muzyczna niespodzianka od Oasis. A teraz Ellie Goulding, Mateusz Ptaszyński. Hej ponownie.

Watch United Nations w Radio Z. A wczoraj United States of America, które było bohaterem w zasadzie tego mundialu. No jeszcze Kanada i Meksyk, ale wiadomo, że chodziło o Stany Zjednoczone i o tego pana w rudych włosach, który no, musiał nawet przeszkodzić w podniesieniu pucharu. Może nie będę wymieniał nazwisk, każdy wie, o kogo chodzi, ale wracając do Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które już przeszły do historii, no to pozostawiły trwały ślad, także w muzyce. Wczorajsze halftime show, znakomite. Robbie Williams też się popisał różnymi rzeczami, ale to może więcej znajdziecie w internecie. Ale są też piosenki, które zostawiły trwały ślad na listach przebojów i nie chodzi tylko o Shakirę, bo to jest jasne. Na wiralowych listach no, takich najbardziej gorących utworów pojawił się utwór niespodziewany Wonderwall grupy Oasis, a stało się tak, bo podczas meczów na mundialu no, był ten hymn obecny wśród kibiców Anglii, nawet sami piłkarze śpiewali, jest mnóstwo filmików w internecie, które można obejrzeć. Kto wie, być może ten utwór na dłużej powróci, także do radia Z, tak jak to się stało ostatnio z Justinem Bieberem i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. To też był szczyt list przebojów ponownie. Oasis Wonderwall w Radiu Z. 4 minuty muzycznej uczty, więc zróbcie głośniej.

0: Stygnie lato, Kuba i Kuba w Radiu Z. 22 minuty po 21. Za chwilę gramy dalej. Między innymi na błysk i Dawid Podsiadło. Czy to będzie w takiej wersji, panie Dawidzie?
1: Kiedy zrozumiem, że ty to coś innego się.
0: To wersja stadionowa, jak się domyślacie, u nas będzie nieco wyraźniej.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
11: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
10: No, ci panowie z Media Expert.
11: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
12: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: ten... Na mediaexpert.pl.
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
15: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.

Fairytale Gone Bad, Sunrise Avenue w Radiu Z, 24 minuty do 22. Wiktoria Kida wypuściła letni hit i jak widać, no staje się hitem, ponad 100 tysięcy wyświetleń już, piosenki Co Mi Tam. To kolejna odsłona Księgi Żywiołu, więc gramy w Radiu Z, a wygłosujcie na radioz.pl.

0: Teddy Swims, Bad Dreams w Radiu Z, 16 minut do 22, no to na pewno tych złych snów nie życzymy tym wszystkim, którzy właśnie się kładą. Słuchajcie, już w najbliższą środę po 15 w przebojowym lecie Radio Z wywiad Magdy Barczyk z Teddym Swimsem. Udało jej się z nim pogadać na Openerze, więc już chwilę temu. Ale uwierzcie, jest na co czekać. Zapraszamy w środę po 15. Wszystkie części tego wywiadu do usłyszenia w Radiu Z. Cher za chwilę, a później The Bausa i Magnetic między innymi.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Z wygraną w Euro Jackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Euro Jackpot daje wolność na bogato.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie.

0: Norweski hymn zwycięzców. No prawie jak zwycięzcy, dawno tak daleko nie zaszli. The Bausa i Magnetic, a za chwilę wiadomości również sportowe w Radiu Z o 22.
1: Reklama.
2: Ale tato, tylko nie samochodem.
3: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
2: Super.
3: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
4: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie.
10: Komar. Zaraz część posmarujemy.
11: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Barbara, łatwa kasa?
14: Marian, zawsze.
15: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
14: Sprytnie.
15: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Szukasz wakacji idealnych? Mazurski Raj zaprasza. Czeka tu na was wielki hotelowy ogród, piaszczysta prywatna plaża i basen Infinity na upalne dni. Strzelnica sportowa, rejsy katamaranem oraz całoroczne animacje dla dzieci i dorosłych. Do tego wyśmienite jedzenie. Mazurski Raj. Idealny wybór na każdą pogodę.
18: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
19: Ale chyba nie włosów.
18: Akurat włosy wypadają mi garściami.
19: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
18: Ale łysienia u ciebie nie widać.
19: No właśnie.
18: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
20: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
15: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
22: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
23: Magda, wszystko w porządku?
24: Przepraszam, migrena.
25: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
24: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
26: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
24: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
27: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
28: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Po reklamie.
2: To Radio Z, czas na wiadomości o 22 w poniedziałek. Tema dla nas Lucyna Płużyczka.
3: Andy Burnham, nowym premierem Wielkiej Brytanii. Posłuchajcie, jakie ma plany. Ceny paliw galopują, PiS chce obniżek i składa w Sejmie projekt ustawy. Policyjny pościg za 15-latkami na krosach w warmińsko-mazurskim.
2: 22.
3: Wielka Brytania ma nowego premiera. 56-letni Andy Burnham dostał od króla zadanie kierowania rządem. Burnham, który jest także liderem rządzącej partii pracy, kompletuje swój gabinet i ogłosił nazwiska najważniejszych nowych ministrów. O tym, jakie główne cele wyznacza sobie lokator Downing Street, teraz reporter Radia Z, Daniel Wrzos.
4: Andy Burnham zapewnił prezydenta Trumpa o zaangażowaniu Wielkiej Brytanii w sprawie ciśniny Ormus w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla światowych łańcuchów dostaw. Nowy premier w pierwszej kolejności przedstawi też rozwiązania na obniżenie kosztów życia na wyspach. W tym roku przedstawię nowy plan dla Wielkiej Brytanii, plan na 10 lat. Ścieżkę od momentu, w którym jesteśmy teraz, do miejsca, w którym wierzę, że chcemy być. Rząd będzie również pomagać młodym w starcie na rynku pracy poprzez zmianę systemu edukacji.
3: Burnham jest siódmym premierem z partii pracy od czasów referendum brexitowego sprzed 10 lat. Przez wojnę na Bliskim Wschodzie ceny paliw ostro idą w górę. Według analityków wkrótce litr benzyny może kosztować aż 8 zł. Politycy PiS domagają się więc obniżek podatku VAT na paliwa z 23 do 8% oraz obniżki akcyzy na paliwa. Chcą, żeby Sejm zajął się projektem ich ustawy jak najszybciej, tak by z obniżek skorzystali rolnicy. Mówi autor projektu Zbigniew Kuźmiuk.
5: Mamy szczyt prac polowych. Trwają żniwa. W tej sytuacji brak reakcji na to, co się dzieje na stacjach paliw, nie ulega wątpliwości. Za chwilę będziemy widzieli we wskaźniku inflacji.
3: Rząd na razie wyklucza jednak powrót do pakietu osłonowego z powodu trudnej sytuacji budżetowej. Obowiązujący przez 3 miesiące pakiet CPN kosztował państwo blisko 5 miliardów złotych. Dwaj 15-latkowie uciekali na motocyklach krosowych przed policją. Wpadli na terenie gminy Olsztynek w warmińsko-mazurskim. Jeździli daleko od swoich domów, bez uprawnień i w nieprzeznaczonym do tego miejscu. Więcej o tej sprawie reporter Radia Z Maciej Bąk.
6: Policjanci dostali informację od ludzi zaniepokojonych tym, że pod ich domami młodzi chłopcy jeżdżą krosami. Kiedy patrol dotarł na miejsce, jeden 15-latek błyskawicznie się oddalił, drugi też rzucił się do ucieczki, ale po pościgu udało się go zatrzymać, bo natrafił na niezwykle trudny do pokonania teren. Jego pojazd nie był zarejestrowany, nie miał ubezpieczenia. Za niezatrzymanie się do kontroli odpowie teraz przed sądem rodzinnym. Drugiego zbiega policjanci zastali już w jego domu. Rodzice bardzo się zdziwili, bo okazało się, że ich syn oddalił się na kilkanaście kilometrów.
3: Policja przypomina, że na motocyklach krosowych można jeździć tylko po specjalnie wyznaczonych torach albo na prywatnych terenach za zgodą ich właściciela. Po latach podwyżek ceny na rynku wtórnym w Warszawie wreszcie spadają. Wartość mieszkań w stolicy zmniejszyła się o prawie 2% w porównaniu z zeszłym rokiem, ale w pozostałych kluczowych miastach stawki nieznacznie wzrosły, mówi Paula Kukołowicz z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
7: Jeszcze półtora roku temu średnie mieszkanie na rynku wtórnym w Warszawie było o 42% droższe niż w takim innym największym mieście, jednym z sześciu. Teraz o 37%. Takie miasta jak Poznań, Wrocław czy Kraków tak uśrednio również nie wykazują bardzo dużych ruchów.
3: Jednym z powodów spadków cen jest przenoszenie się ludzi z miasta na przedmieścia. Duży wzrost zanotowano jednak w Gdańsku, gdzie ceny na rynku wtórnym wzrosły o 6% rok do roku. Teraz już wiadomości sportowe w Radiu Z i Marcin Powidał.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Nasi siatkarze zakończyli fazę zasadniczą Ligi Narodów z przytupem. Polacy pokonali w Chicago lidera tabeli, reprezentację Stanów Zjednoczonych 3-0, co zapewniło im pozycję wicelidera.
10: Stany Zjednoczone były bardzo pewne siebie, na pewno przed meczem widać było dużo uśmiechu, dużo luzu. Natomiast mecz pokazał, że trzeba być uważnym, bo przeciwnik może zaatakować tak, jak my to zrobiliśmy dzisiaj. Naprawdę mocno na nich siedliśmy od samego początku i widać było, że im się gra nie kleiła. Myślę, że to my kontrolowaliśmy przebieg meczu i tak naprawdę nie pozwoliliśmy im na za dużo.
9: Mówił rozgrywający naszej kadry Marcin Komenda. Polacy wywożą z Chicago komplet zwycięstw, w tym z Bułgarią, Brazylią oraz Francją i w ćwierćfinale Ligi Narodów zmierzą się z Ukrainą. Faza pucharowa od 29 lipca w chińskim Ningbo. Priorytetem dla biało-czerwonych w tym sezonie pozostają wrześniowe Mistrzostwa Europy, na których Polacy bronić będą tytułu. W sierpniu impreza tej samej rangi w rywalizacji pań, także z udziałem naszej reprezentacji. A już jutro walkę o Ligę Mistrzów rozpoczynają Lech i Górnik. Rywalem kolejorza będzie mistrz Danii. Pierwsze spotkanie w Aarhus. Jeszcze trudniejsze najtrudniejsze zadanie czeka Zabrzan, którzy zmierzą się w Stambule z Fenerbahce.
2: Sprawdzam prognozy na cały tydzień. Tak zaszaleje. Jutro wiemy, że deszczowo głównie na wschodzie. W środę deszczyk tylko w pasie od Szczecina do Suwałk. No może jeszcze Białystok tutaj zahaczy, czyli północ oraz Zakopane. Czwartek z deszczem i burzami w całym kraju. Piątek deszczowo. Sobota i niedziela mają być ładne i nawet około 30 stopni. Lubię to na wakacjach. Laura Branigan, Self Control. Jesteście na to gotowi? Uwaga, uwaga. Proszę bardzo.

Celowo nie zagadywałem tej końcówki na cymbałkach. Chociaż to chyba poprawnie ksylofon się na to mówi. Ale wiadomo, że wszyscy mówimy cymbałki. ATC Around the World w Radiu Z Kwadrans po 22. A skoro tak krążymy po świecie, to Odyseja od piątku w kinach. Ten słynny film Christophera Nolana, która, no jak się okazuje, weszła do kin razem z futryną, drzwiami i oknami i zarobiła ponad ćwierć miliarda dolarów od premiery. Czyli mówiąc krótko, zwraca się. No z filmami to jak z weselami. Muszą się zwrócić.

0: Sugar Babes, About You Now w Radiu Z, a za chwilę gramy dalej. Też będziemy skakać po świecie, bo i Finlandia, Erasmus, ale też Stany Zjednoczone i Nowy Jork, Empire State of Mind, Jay-Z, Alicia Keys. Widziałem Jay-Z, chyba wczoraj był z Beyoncé na trybunach na meczu finałowym mundialu.
1: Radio Z i już. Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8,11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind w Radio Z. No, Empire State Building. Myślę, że powinien się świecić w tych hiszpańskich kolorach dzisiaj po mundialu. Ale nie samym mundialem żyje człowiek. Również propozycje do listy są bardzo ważne. Głosujcie na radioz.pl. Lista lubię to na wakacjach, ale nie ma wakacji od nowej muzyki. Jeremi Sikorski zapowiedział nowy utwór, który wyjdzie 24 lipca i ma być to pamiątka z jego wesela. No ja myślę, że ten utwór Tylko My to jest utwór, który może być pamiątką z wielu wesel niebawem. Bo brzmi jak idealny kandydat do utworu na pierwszy taniec.

Shift, The Fate of Ophelia w Radiu Z. 16 minut do 23. Ciekawe, czy sama Taylor Swift kibicowała piłkarzom na mundialu. No, ona najbardziej z futbolem amerykańskim związana ze sprawą swojego męża. Phil Collins teraz, a do 23 zagrał jeszcze Maroon 5 i między innymi Olivia Adams w Radiu Z.

0: którego nie można pomylić z żadnym innym. Wokalista, którego pokochał cały świat. Teddy Swims.
1: Hey, it's Teddy Swims and this is Radio Z.
0: Jedyny radiowy wywiad w Polsce tylko dla Radia Z. Już w najbliższą środę po 15:00. Radio Z. Muzyka numer 1.
2: Reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999.

0: na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: To już czas na ostatnie poniedziałkowe wiadomości w Radiu Z. Tema dla nas bez zmian: Ursyna Pużyczka.
4: Ostre podziały w PiS-ie, ale rozmowy są jeszcze możliwe. Uwaga, jutro w całym kraju zawyją syreny, służby planują ćwiczenia. Hiszpania fetuje piłkarskie Mistrzostwo Świata, a media w USA podsumowują imprezę.
3: 23.
4: Jedność tak, jednolitość nie. To stanowisko stronników Mateusza Morawieckiego, którzy deklarują, że chcą być w PiS-ie, ale jednocześnie chcą działać w stowarzyszeniu. Problem w tym, że to stoi w sprzeczności z partyjnym ultimatum, które mija w czwartek. I choć zegar tyka, to niewykluczone są kolejne rozmowy prezesa partii z byłym premierem. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
5: Mimo że poprzednie piątkowe spotkanie zakończyło się de facto niczym, to wygląda na to, że to jeszcze chyba nie koniec, bo w planach, choć nie skonkretyzowanych, jest kolejna taka rozmowa na partyjnym szczycie. Terminu chyba nie ma, mówi w Radiu Z europoseł Piotr Müller.
6: Mają być rozmowy kontynuowane, jakkolwiek to brzmi, nie jest to ustalone czasowo, prawda? Natomiast z naszej strony jest dobra wola.
5: A jeśli taka dobra wola i chęć do rozmowy jest i z drugiej strony, to może oznaczać jedno, że piłka jest w grze, czyli przyszłość wcale nie musi być jeszcze przesądzona.
4: Według Piotra Müllera na rozbiciu PiS-u zależy wyłącznie politykom związanym z suwerenną Polską. Teraz ważne ostrzeżenie. Jutro w całym kraju zawyją syreny. Służby przeprowadzą ćwiczenia pod kryptonimem Alarm 2026. To ogólnopolski test systemów ostrzegania o zagrożeniach z powietrza organizowany przez MSWiA. Między 7 a 19 na terenie wszystkich województw będzie można usłyszeć sygnały alarmowe. To dźwięk ciągły, trwający minutę. Będą to wyłącznie ćwiczenia. Mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju i niewykonywanie żadnych działań ewakuacyjnych. Program Czyste Powietrze od dziś zmienia zasady. To odpowiedź na coraz mniejsze zainteresowanie Polaków i spadającą liczbę wniosków. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zapewnia, że dostęp do programu będzie teraz łatwiejszy, a wsparcie wyższe niż do tej pory. Co dokładnie się zmieni, o tym reporter Radia Z Jan Kielak.
7: O dofinansowanie będą mogli się ubiegać właściciele już po roku od nabycia domu. Do tej pory okres minimum stanowiły 3 lata. Uczestnicy programu zyskają też więcej czasu na przeprowadzenie remontów, mówi wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Robert Gajda.
8: Mieliśmy dużo informacji dotyczących choćby warunków atmosferycznych, dlatego też zdecydowaliśmy się na wydłużenie tego okresu ze 120 dni w przypadku zaliczki do 180.
7: Dodatkowo maksymalne kwoty dofinansowań na przykład do ocieplenia budynków wzrosną o 10%. Jan Kielak, Radio Z.
4: Kolejna zmiana to bon na przeprowadzenie audytu energetycznego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska chce go wprowadzić jeszcze w tym roku. Ocalił Opole i Wrocław przed wielką powodzią, ale sam wciąż przechodzi naprawę. Mowa o zbiorniku Racibórz Dolny, który podczas powodzi w 2024 roku zatrzymał miliony litrów wody i ochronił miasta nad Odrą. Tymczasem eksperci ostrzegają, że rekordowo ciepłe Morze Śródziemne może sprzyjać powstaniu następnego groźnego niżu genuańskiego. Czy kluczowy dla bezpieczeństwa zbiornik jest dziś gotowy na kolejną falę powodziową? Sprawdził to reporter Radia Z Szymon Kastelik.
9: Jak zapewnia wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski, nadzorujący Wody Polskie i infrastrukturę przeciwpowodziową, zbiornik jest gotowy na przyjęcie wody, jeśli zajdzie taka potrzeba.
10: On jest absolutnie w pełni w tej chwili sprawny.
9: Większość prac już zakończono, obecnie trwa odmulanie i usuwanie osadów, prowadzone są przeglądy urządzeń i przygotowania do kolejnych prac zabezpieczających. Szymon Kastelik, Radio Z.
4: Część prac ma się zakończyć jeszcze w tym roku, a pozostałe w przyszłym. Aż 11 zarzutów usłyszała kobieta z Kościana w Wielkopolsce, która oszukiwała na kasie samoobsługowej. 50-latka używała w supermarketach własnych kodów kreskowych, mówi Jarosław Lemański z policji w Kościanie.
11: Jak ustalili policjanci, kobieta wcześniej drukowała kody kreskowe należące do tanich produktów, a następnie podczas zakupów wybierała droższe produkty, naklejając na nie wcześniej przygotowane naklejki. Przy kasach samoobsługowych skanowała podmienione kody, dzięki temu płaciła kwotę odpowiadającą cenie znacznie tańszego produktu.
4: W ciągu 3 miesięcy kobieta na takich zakupach zyskała 800 zł, grozi jej za to nawet 8 lat więzienia. I jeszcze sportowe emocje. Prawie 2 miliony kibiców wita na ulicach Madrytu świeżo upieczonych mistrzów świata. Feta trwa już tam kilka godzin. Piłkarze przemierzali miasto odkrytym autobusem. Wcześniej spotkali się z królem Hiszpanii Filipem VI oraz premierem Pedro Sanchezem. Z kolei za podsumowanie mundialu w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie wzięły się już amerykańskie media. Co piszą o turnieju i o finale? Nowojorskie gazety przejrzał specjalny wysłannik Radia Z na mistrzostwa, Krzysztof Wilanowski.
7: Długi artykuł mistrzostwom poświęcił New York Times. Czytamy o kontrowersjach. Dziennik zauważył, że po raz pierwszy w historii gospodarz turnieju prowadził wojnę z jednym z jego uczestników. Mowa oczywiście o Stanach i Iranie. Dziennikarze nie zostawiają suchej nitki na Donaldzie Trumpie. Wypominają mu telefon do szefa FIFA w sprawie czerwonej kartki i jego dziwne zachowanie po wręczeniu pucharu, kiedy nie chciał zejść ze sceny. New York Post uderza w te same tony. Pisze wręcz, że amerykański prezydent zepsuł Hiszpanom zdjęcie z pucharem. Nowy Jork, Krzysztof Wilanowski, Radio Z.
4: To nie pierwszy raz, kiedy Donald Trump miał problem z zejściem ze sceny. Rok temu świętował też z piłkarzami Chelsea zdobycie klubowego Mistrzostwa Świata. Wiadomości w Radiu Z wracają już o północy. Zapraszam na nie w imieniu Michała Krasuckiego.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: A w nocy od 8 stopni w Zakopanem, przez 11 w Gorzowie i Zielonej Górze, 12 w Szczecinie, 13 to Warszawa, 14 w Gdańsku, tam będzie najcieplej. Ale co z tego, skoro na północy i w centrum deszczowo. Ale niech się wypada w nocy i w ciągu dnia będzie ładnie, przynajmniej na to liczmy. 5 minut po 23. Mateusz Ptaszyński, dzięki za dzisiejszy wieczór.

0: kupony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.

0: Wtorek, 21 lipca, Michał Krasucki, dobry wieczór, zapraszam na wiadomości Radia Z. Narodowy Fundusz Zdrowia zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez doktora Emila Jędrzejewskiego. Podczas kontroli fundusz dopatrzył się nieprawidłowości w pracy byłego ordynara Szpitala Południowego w Warszawie. Co dokładnie wynika z tego audytu? Z NFZ-em rozmawiał nasz reporter Daniel Wrzos.
1: Na oddziale chirurgii zawyżono wyceny zabiegów u ponad 130 pacjentów. NFZ zapłacił za to ponad 1 000 000 zł więcej niż powinien. Jędrzejewski miał mieć też zagwarantowany procent od tej kwoty, mówi rzecznik funduszu Jakub Gołąb.
2: Nieprawidłowości w zakresie rozliczania w oddziale chirurgii ogólnej jednego ze świadczeń, to jest dużych i endoskopowych zabiegów w chorobach zapalnych i jelit.
1: Kontrola była przeprowadzona, nim wybuchła afera i dotyczyła 2024 roku.
0: Lekarz w czerwcu był dwukrotnie przesłuchiwany przez prokuratorów. Chodziło o nieprawidłowości na SOR-ze Szpitala Południowego. Rozłam wpis coraz bardziej realny, bo posłowie trą się między sobą o stowarzyszenia. Część uważa, tak jak prezes Kaczyński, że do czwartku żadnych wewnętrznych frakcji nie powinno już być. Ale są i tacy, którzy presji nie zamierzają się poddawać. Wśród nich gość Radia Z, Piotr Miller, członek Stowarzyszenia Rozwój Plus, założonego przez Mateusza Morawieckiego, o wojnie domowej wpis. Reporter Radia Z, Marcin Friedrich.
3: Piotr Miller mówi jasno, jedność, ale nie jednolitość. Stowarzyszenie to sposób na poszerzenie elektoratu, a nie gra na rozbicie partii.
4: Prawo i Sprawiedliwość wygrywało wybory, gdy było dużym blokiem politycznym.
3: Zupełnie inaczej do sprawy podchodzi kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek. Dla niego działalność Morawieckiego to droga do rozłamu.
5: Jedność partii jest najważniejsza, pokój na prawicy jest najważniejszy.
3: Być może dojdzie wkrótce do kolejnego spotkania Kaczyński-Morawiecki, ale to, które odbyło się w ostatni piątek, nie przyniosło przełomu. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Mateusz Morawiecki nie zamierza też rezygnować z zapowiadanego spotkania z wyborcami przy grillu. Ma się ono odbyć w piątek, 31 lipca. Prezydencka inicjatywa właściwie bez jakichkolwiek szans. Chodzi o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, o co do Senatu Karol Nawrocki chce wnioskować drugi raz. Ten też prawdopodobnie trafi do kosza, bo jest niemerytoryczny, ocenia wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL.
6: Równie dobrze pan Nawrocki mógłby rozpisać referendum, czy Polacy chcą, żeby w Polsce świeciło słońce. No tak to mniej więcej wyglądało w przypadku tego pierwszego wniosku. Po drugim więcej wiele się nie spodziewa.
0: Na razie nie wiadomo, kiedy Senat zajmie się sprawą. Ostatnie posiedzenie przed wakacjami jest zaplanowane na początek sierpnia. Donald Trump wprowadza 50% cła na wiele towarów sprowadzonych z Kanady. Mają wejść w życie za 30 dni. Obejmą m.in. kanadyjskie wino, kije hokejowe i cement. Nie będą dotyczyły energii, nawozów potasowych ani produktów, na które już wcześniej nałożono osobne opłaty. Trump twierdzi, że Kanada niesprawiedliwie traktuje amerykańskich producentów alkoholu, samochodów i nabiału. Do wprowadzenia ceł wykorzystał rzadko stosowany przepis z 1930 roku, pozwalający karać państwa oskarżane o dyskryminowanie amerykańskich towarów. Podwyżki cen paliw o kilkanaście groszy w ciągu najbliższych dni, to nas czeka na stacjach. Ceny ropy po weekendzie przekroczyły na giełdzie $90 za baryłkę. W obliczu eskalacji działań militarnych na Bliskim Wschodzie USA i Iran znowu się atakują, a według strony irańskiej są eksplozje tankowców w cieśninie Ormus i ta jest zablokowana.
7: A to jest po raz kolejny impuls bardzo mocny, prozwyżkowy dla rynku ropy, dla rynków paliw gotowych.
8: $100 za baryłkę będzie możliwe?
7: Niestety obawiam się, że jeżeli konflikt będzie nam się dalej rozwijał w tym tempie, czy dalej będą działania o takim rozmachu militarnym prowadzone, no to niestety te $100 jest zupełnie prawdopodobnym scenariuszem.
0: Z analitykiem rynku paliw z ePetrol.pl Jakubem Boguckim rozmawiała reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. W obliczu takich możliwych wzrostów na giełdach ceny paliw na poziomie 8 zł za litr są na horyzoncie. Coraz więcej elektryków jeździ po polskich drogach. Od początku roku zarejestrowano prawie 23 tysiące nowych aut na baterie. To o ponad 4 tysiące więcej niż w roku poprzednim. Powiększyła się też sieć ładowarek. Dziś to 13 tysięcy punktów. Sanepid zwiększa liczbę kontroli, głównie w sezonowych lokalach gastronomicznych. W województwie zachodniopomorskim sprawdzono ponad 300 miejsc, wystawiono ponad 30 mandatów, najczęściej za brak higieny, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski.
9: Popularne budki z lodami, budki z fast foodem, tam na pewno będziemy częściej. W miejscowościach wypoczynkowych sprawdzamy dużo częściej punkty te tak zwane tymczasowe. Te kontrole cały czas trwają, one są dosyć intensywne.
0: Jeśli zauważycie jakieś nieprawidłowości, zawsze możecie zgłaszać je za pośrednictwem aplikacji M-Obywatel lub portalu e-Sanepid. Przybędzie hal tenisowych w Polsce. Chodzi o ponad 30 obiektów. Dwa z nich to plan Wrocławia, hale z kortami i miejscem dla publiczności, bo nie tylko do treningów, ale też rozgrywania turniejów. Popularność tego sportu rośnie za sprawą naszych topowych tenisistów. Trzeba teraz uzupełnić bazę, zapowiada wiceminister sportu Piotr Borys, bo to ministerstwo dofinansuje tę budowę.
10: Nowe, całe zaplecze techniczne, wszystko po to, żeby stojący obok nas mogli mieć najlepsze warunki, aby wzorem także Huberta Hurkacza, który tutaj także trenuje i trenował, myśleć o nowym pokoleniu.
0: Ta wrocławska budowa to dopiero etap przetargu. W sumie ministerstwo przeznacza 80 milionów złotych dofinansowania do budowy ponad 30 hal tenisowych w Polsce. Historia polskich skoków narciarskich na wyciągnięcie ręki. W Wiśle otwarto Beskidzkie Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza, gdzie można zobaczyć pamiątki po największych sukcesach naszych skoczków, co czeka na zwiedzających i co o nowym centrum mówi jego patron. O tym nasz reporter Szymon Kastelik.
11: Centrum powstawało kilka lat i kosztowało ponad 20 milionów złotych. Adam Małysz przekonuje jednak, że to inwestycja bezcenna dla turystyki w Wiśle i dla młodych sportowców, których ma inspirować.
12: Turyści, kibice, ludzie mogą przyjść i zobaczyć, jak to kiedyś było i jak to będzie.
11: W centrum są medale, puchary, pamiątki Adama Małysza, Piotra Żyły, Kacpra Tomasiaka oraz innych polskich skoczków. Nie brakuje interaktywnych atrakcji i makiety skoczni, ale perełką jest też rajdowy samochód Małysza z jego pierwszego Dakaru. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Beskidzkie Centrum Narciarstwa zastąpi dotychczasową galerię z trofeami Adama Małysza, która działała w Wiśle.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: pierwsza. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Ewentualne rosyjskie prowokacje z użyciem ukraińskich dronów tematem Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ostrzega, że Rosja przechwyciła dużą liczbę bezzałogowców i może je wykorzystywać do działań prowokacyjnych także na naszym niebie. Dziś będzie o tym dyskutować Komitet Bezpieczeństwa. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
1: Rosja może używać zdobytych dronów do prowokacji pod ukraińską flagą, mylić państwa na to, że za potencjalnym atakiem stoi ktoś inny. Zagrożenie ze strony Rosji cały czas jest bardzo wysokie, dodaje wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Cały czas mamy do czynienia z badaniem odporności naszych systemów obrony powietrznej z jednej strony, infrastruktury krytycznej, szczególnie w obszarze działań w internecie.
1: W zeszłym tygodniu Polska musiała trzykrotnie podrywać myśliwce z powodu rosyjskich samolotów wywiadowczych, które pojawiły się nad Bałtykiem.
0: Rosja nie zmienia swojej taktyki. Polskie służby cały czas udaremniają akcje sabotażowe. Podkarpacie stawia na drony. Region tworzy Polskie Centrum Certyfikacji i Rozwoju Systemów Bezzałogowych. Pierwszy taki ośrodek w Polsce i w całej Unii Europejskiej. Wartość inwestycji to 135 milionów złotych. Całość ma być gotowa za 3 lata. Samorząd województwa bierze pod uwagę kilka lokalizacji. Większość z nich jest ściśle związana z przemysłem lotniczym, mówi prezes Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Mariusz Bednarz.
3: Podkarpacie tego, że stworzyło kiedyś dolinę lotniczą, że w przemyśle lotniczym absolutnie jest liderem w kraju, to nam daje taką przepustkę do tego właśnie, żeby mówić o tej technologii, bo te technologie są dosyć blisko.
0: Podkarpacka Dolina Dronowa została wskazana przez Komisję Europejską jako przykład rozwoju nowoczesnych technologii. Między innymi o tym pod koniec września w Jasionce będą rozmawiać uczestnicy szczytu Carpathian Drone Summit. Nie rozpoczął się proces Pawła N., pochodzącego z Trójmiasta patostreamera, który prowadził prorosyjską działalność i nagłaśniał ją w sieci. Rozprawę odroczono do września z powodu rezygnacji obrońcy oskarżonego, który powołał się na utratę zaufania do klienta. Prokuratura zarzuca mu serię przestępstw popełnionych z nienawiści transmitowanych w internecie, mówi Agnieszka Kotłowska z prokuratury rejonowej w Gdyni.
4: To są przestępstwa związane ze stosowaniem przemocy w celu zmuszenia do określonego zachowania. To chodzi o ściąganie flag Ukrainy z obiektów tak prywatnych, budynków mieszkalnych, jak i w jednym przypadku z budynku urzędowego.
0: Na liście zarzutów są też znieważenia i akty przemocy na tle narodowościowym wymierzone w Ukraińców mieszkających w Polsce. Paweł N. ma teraz 2 tygodnie na znalezienie sobie obrońcy. Dwie fundacje, jedno nazwisko i pytanie. Kto powinien kontynuować działalność Łukasza Litewki? Po śmierci wybuchł spór o charytatywną fundację Team Litewka. Rodzina polityka twierdzi, że nie została dopuszczona do kierowania organizacją, dlatego założyli własną, także jego imienia. W efekcie dziś działają dwie, które chcą kontynuować rozpoczęte przez niego inicjatywy. Kto ma prawo do dziedzictwa po Łukaszu Litewce? Sprawę sprawdził reporter Radia Z Szymon Kastelik.
5: Rodzina Litewki uważa, że ma wyłączne prawo do jego nazwiska i wizerunku. Jak potwierdziłem, podjęła już działania prawne wobec drugiej fundacji. Rodzina na prezesa swojej fundacji mianowała Pawła Cyza, bliskiego przyjaciela posła, który zapewnia, że celem nie jest konflikt, ale kontynuowanie działalności Litewki.
6: Najistotniejsze, żeby ta dalsza działalność była w totalnej zgodzie z najbliższymi u Łukasza.
5: Dodaje też, że Fundacja Rodziny Litewki planuje dokończyć i przejąć zbiórki oraz akcje, które poseł rozpoczął jeszcze przed swoją śmiercią. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Konflikt o Fundację Litewki wybuchł niedługo po jego śmierci. Współpracownicy polityka nie pozwolili rodzinie posła wejść do zarządu i rady fundacji. Zaproponowano im jedynie symboliczną rolę w tzw. Radzie Honorowej, na co bliscy Litewki się nie zgodzili. Ponad 200 milionów złotych dostaną w tym roku samorządy, parafie i instytucje kultury na poprawę stanu technicznego zabytków. Dotacje pochodzą z rządowego programu Ochrona Zabytków. I na przykład 75 tysięcy trafi do Lubożycy w Małopolsce na renowację 15-wiecznego murowanego kościoła. Na co konkretnie zostaną wydane pieniądze? O tym Radio Z mówi proboszcz parafii, ksiądz Tadeusz Majcher.
7: akurat składaliśmy też o większą sumę, no dostaliśmy tyle. No Bogu dzięki, prowadzimy już od kilku lat prace konserwatorskie. No trzeba przyznać, że bez tych dotacji to praktycznie byłoby niemożliwe. Jesteśmy teraz przy ścianach zewnętrznych, ze swoich funduszy tośmy poprawili tam dach, no a potrzeby są o wiele większe.
0: Do Małopolski w tym roku trafi w sumie 14 milionów z programu Ochrona Zabytków. Najwyższe dotacje sięgające 2 milionów złotych dostały Archikatedra i Zamek Królewski na Wawelu. Polska ma najlepszą orkiestrę marszową na świecie. Harcerska orkiestra Dęta Tczewa przywiozła z Meksyku tytuł Mistrza Świata w kategorii Concert Open. Zajęła także drugie miejsce w konkursie Parad. Przygotowania do występów w mieście Puebla trwały wiele miesięcy.
8: Jeśli chodzi o koncert, to tam liczy się duża emocjonalność i precyzja. A jeśli chodzi o paradę, to tam się liczy o właśnie ciekawość tego.
9: Co było ciekawego w waszej paradzie?
8: Ja myślę, że te wszystkie różne rozchodzenia, chodzenia od tyłu, zatrzymania.
10: No jest to niewątpliwie satysfakcja. Jest to takie ukoronowanie pracy, a to nasza praca to jest praca długofalowa, systematyczna.
0: Z klarnecistką Martą Netką i dyrygentką orkiestry Magdaleną Kubicką-Netką rozmawiał reporter Radia Z Maciej Bąk. Zespół już szykuje się do kolejnych występów, bo po zwycięstwie w Meksyku posypały się propozycje. Z zawodów orkiestry przywiozła jeszcze jedną nagrodę dla najlepszego trębacza mistrzostw. To Jakub Librecht. Gorąco gratulujemy. Wielki triumf i wielkie pieniądze. Reprezentacja Hiszpanii zainkasowała rekordową premię za wygraną w Mistrzostwach Świata. To ile dokładnie zarobili Hiszpanie? Ze szczegółami nasz specjalny wysłannik na Mundial, Krzysztof Wilanowski.
11: $50 milionów. Dla porównania Argentyna za zdobycie tytułu 4 lata temu w Katarze dostała 8 milionów mniej. Teraz za zajęcie drugiego miejsca dostanie przelew w wysokości 33 milionów w amerykańskiej walucie. Trzecie miejsce, które zajęli Anglicy, FIFA wyceniła na $29 milionów. Za sam udział w turnieju każda z drużyn dostała po 9 milionów. Łączna pula nagród wyniosła ponad $727 milionów. Nowy Jork, Krzysztof Wilanowski, Radio Z.
0: Zwycięzcy oprócz złotych medali i Pucharu Świata otrzymali również pamiątkowe pierścienie na wzór tych, które trafiają do mistrzów amerykańskich lig, między innymi NBA czy NFL. To pierwszy taki przypadek w historii, by piłkarskim mistrzom świata wręczono tego typu nagrody.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: druga. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Jest wyrok w sprawie tragedii na Wisłostradzie w Warszawie. W zeszłym roku zginęli tam ojciec i syn, którzy jechali motocyklem. Uderzył w nich samochód osobowy. Sprawca wypadku został za to skazany na 15 lat więzienia. Prokuratura już zapowiedziała apelację. O szczegółach reporter Radia Z, Daniel Wrzos.
1: Prokurator domagał się dla sprawcy wypadku 19 lat więzienia. Mężczyzna jechał Wisłostradą ponad 100 km na godzinę. W pewnym momencie zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z motocyklem. Jechali nim ojciec z synem, którzy wracali z meczu Legii. Obaj zmarli po przewiezieniu do szpitala. Sprawca, jak i jego pasażer uciekli po wypadku. Zostali zatrzymani w dwóch różnych hostelach w Wawrze. Dawid F. miał po wypadku pić alkohol.
0: W chwili wypadku sprawca złamał sądowy zakaz prowadzenia samochodów wydany na 3 lata. W Poznaniu trwają poszukiwania mężczyzn, którzy pobili 60-latka po tym, jak stanął w obronie nastolatka z Ukrainy. Policja analizuje nagrania z monitoringu tramwaju i przystanku, gdzie doszło do ataku. O przebiegu tego zdarzenia reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
2: Grupa mężczyzn zaczepiała nastolatka w tramwaju. Zareagował na to 60-latek, który próbował ich uspokoić. Doszło do awantury, która przeniosła się na przystanek. Tam napastnicy rzucili się na starszego mężczyznę, mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji.
3: Jeden z tych mężczyzn zaatakował 60-latka, uderzył go kilkakrotnie w twarz, a także uderzył kilkakrotnie z kolana. Ten mężczyzna upadł.
2: Sprawcy uciekli, a poszkodowany trafił do szpitala z zanikami pamięci. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: 60-latek spędził noc na SOR-ze i dopiero na drugi dzień po ataku zgłosił się na policję. Groźby i hejt spadły na MZK Bielsko-Biała po tym, jak spółka zapowiedziała zwolnienie kierowcy, który obrażał nastoletnie Ukrainki w autobusie. Sprawa stała się głośna, a w internecie krążą nieprawdziwe informacje na temat tej sytuacji. Przewoźnik dostaje obraźliwe telefony i maile z żądaniem opublikowania nagrań z monitoringu. Sprawę nakręcają też niektórzy politycy prawicy. Bielski przewoźnik obawia się o bezpieczeństwo swoich pracowników, o czym więcej nasz reporter Szymon Kastelik.
4: Groźbami zajmuje się już policja, a prezes przewoźnika Hubert Maślanka apeluje szczególnie do polityków, by nie wykorzystywać tej sprawy do własnych celów. Dodaje, że nagrania z monitoringów są dowodem w sprawie i nawet gdyby chciał, nie może ich upublicznić.
5: Nie pozwolę na to, aby instrumentalnie wykorzystywać moich pracowników.
4: Prezes przypomina, że pracownik przyznał się do znieważenia Ukrainek. Na podstawie jego zeznań oraz nagrań z monitoringu prokuratura postawiła mu zarzuty. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: 54-latek, który zaatakował Ukrainki, usłyszał zarzuty znieważenia z powodu ich przynależności narodowej i naruszenia nietykalności cielesnej. Dostał dozór policji, grozi mu do 3 lat więzienia. Kradzież paliwa w wojsku. 6 osób usłyszało zarzuty. To 5 pracowników resortu obrony narodowej i 1 żołnierz. Według śledczych podejrzani fałszowali dokumenty dotyczące zużycia benzyny i wyjazdów służbowych i przywłaszczyli sobie co najmniej 25 tysięcy złotych. W trakcie postępowania zabezpieczono około 1000 litrów paliwa. Śledztwo w tej sprawie prowadzi żandarmeria wojskowa pod nadzorem prokuratury okręgowej w Olsztynie. Ogromne kłopoty szpitala w Miastku na Pomorzu.